0: Tu Radio Nowy Świat.
1: Ja tutaj w tym syrenim grodzie urodziłem się, a matka moja ciężko pracowała i miała synów dwóch, to znaczy Felka, no i mnie. Porządnych ludzi z nas wychować chciała. Felek do nauk głowę miał, a ja w fabryce robić chciał. Prawnikiem wkrótce zostałby rad, a ja bandytów kilka lat. Płakała matka, martwiąc się, bratu

ratuj się to wstyd. Pamiętaj, bracie, skończy źle. Zmarnujesz talent, spryt. Uciekłem z domu z Browningiem, ja ruszyłem w świat, nie pożegnawszy się z matką ni z bratem. Bandytów hersztem potem ja zostałem w kilka lat, a brat mój Felix został adwokatem. Napadam pana w nocy raz, deszcz lał okropny, był to czas. Celuję w czoło, Browning swój, a głos znajomy woła stój. Poznałem brata, zląkłem się, brat upominał w słowa te. Antek, Antek, wstrzymaj się, jam Felix jest w

Świat, jam odrzekł, precz ruszaj stąd, na darmo nie trać słów. Brat otarł łzy i ruszył w dal, a jam bandytą znów. I od tej chwili upłynęło kilkanaście lat, aż wreszcie z bandą moją mnie złowiono. I wtedy mi się przypomniało, co mi mówił brat, gdy mnie na salę z sądu prowadzono. Między sędziami brat mój stał. On

Kat, załkałem, lecz otarłem łzy, a w sercu brakło tchu. Brat rzekł, wieszajcie, a sam padł, bo serce pękło mu i nie pomogły matki łzy, ni brata jego głos. Dziś szubienica czeka mnie, bandyty

compass is reset. Ah, there's so much

0: Jest szósta, tu Radionowy Świat. Zapraszam na serwis Helena Wnorowska. Wołodymyr Zełenski odwołał generała Oleksandra Syrskiego ze stanowiska głównodowodzącego Sił Zbrojnych Ukrainy. Jego miejsce zajmie teraz generał Michajło Drapaty.
1: Fakt, że Aleksander Syrski
0: odnosił sukcesy podczas obrony Kijowa, ofensywy charkowskiej oraz operacji kurskiej. Przeszliśmy długą drogę, obrona Ukrainy trwa, a każdego żołnierza należy traktować z godnością. Jestem wdzięczny Aleksandrowi Syrskiemu oraz każdemu z naszych żołnierzy walczących o silną pozycję Ukrainy na froncie. Prezydent podjął tę decyzję w kontekście napięć i konfliktów w ukraińskim dowództwie wojskowym. W zeszłym tygodniu odwołał Michała Fedorowa ze stanowiska ministra obrony właśnie ze względu na jego konflikt z dowództwem armii z Aleksandrem Syrskim na czele. Ukraińska Prawda donosiła wówczas, że zdaniem Zełenskiego w idealnym wypadku obaj zostaliby odwołani, ale nie można tego zrobić w tym momencie, tak czytaliśmy w zeszłotygodniowym wydaniu gazety. Za nami 11. z rzędu noc ataków na linii USA-Iran. Pomimo ogłoszonego w połowie czerwca rozejmu, wymiana ciosów trwa. Amerykańskie dowództwo uzasadnia, że ataki mają na celu ograniczenie zdolności Iranu do zagrażania żegludze handlowej w cieśninie Ormuz. To odbija się na cenach paliw. W Polsce ceny ropy windują też ze względu na sztormy w rejonie Zatoki Meksykańskiej. Analitycy Refleksu prognozują, że cena benzyny może niebawem wzrosnąć powyżej 8 zł za litr. Rzecznik rządu Adam Szłapka, pytany wczoraj o ewentualny powrót pakietu CPN, przyznał, że dotychczasowe mechanizmy wsparcia były bardzo kosztowne. Ich przywrócenie oznacza wydatek dla budżetu państwa rzędu 1,5 miliarda złotych miesięcznie.
2: Zobaczymy, jak będzie się rozwiązywała sytuacja na rynku paliw. To już będzie precyzyjnie o tym informowało i monitorowało tą sytuację Ministerstwo Energii, Ministerstwo Finansów.
0: A na koniec Rosja. Złapano, a raczej przechwycono kota, który przemycał narkotyki do kolonii karnej w Niżnym Nowogrodzie. Funkcjonariusze znaleźli w obroży zwierzęcia substancje o zielonym kolorze oraz biały proszek. Służbowy pies potwierdził, że są to narkotyki, co następnie potwierdziła także ekspertyza laboratoryjna. Rosyjski dziennik Komiersant podał, że kotu zdjęto obroże i wypuszczono zwierzę na wolność. To był serwis Radia Nowy Świat.
3: Pogoda.
4: Dzień rozpoczyna się pogodnie, dopiero w późniejszych godzinach na północy i zachodzie pojawi się więcej chmur wraz z przelotnymi opadami deszczu i lokalnymi burzami. Pokropić może trochę w centrum i na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie jaki, Mateuszu?
5: Szybki.
4: Właśnie nie. Słaby. Wolny? I umiarkowany, tak. No momentami tylko może być porywisty. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze wyniesie od 20 do 23 stopni. Chłodniej środa zapowiada się miejscami na północnym zachodzie, północy i w rejonach podgórskich, tam od 17 do 19 stopni.
5: Jest takie powiedzenie po angielsku w nawiązaniu do serwisu Raining Cats and Dogs. To nie dzisiaj. Dzisiaj przelotnie.
6: Stop!

0: No jest to coś w rodzaju rozkazu, nie da się ukryć.
1: Tak, no tak jak pan powiedział tutaj, no trzeba zacząć.
0: Zaczynajmy zatem, Zuza i Łęda.
1: Mateusz Andruszkiewicz.
0: I Jakub Jędras też, i Franek Wójcicki też, i Wiktoria Wichrowska też, i Patryk Rabiega też, i Helena Wnorowska, i Beata Grabarczyk. Jeszcze nie też, ale niebawem będzie też.
1: Będzie też. O.

0: podobała mi się, Mateuszu, gra, którą ostatnio zacząłeś, nawet o tym nie wiedząc. To znaczy, na poranku w zeszłym tygodniu zapytałeś mnie, czego słuchałam jadąc do pracy, więc dzisiaj odbijam tę piłeczkę, bo uważam, że to dużo mówi o naszym dzisiejszym stanie. Jakby jak zaczynamy ten poranek? Czego słuchałeś jadąc tu? Jadąc.
1: Jadąc właśnie, bo od jakiegoś czasu praktykuję jeżdżenie hulajnogą elektryczną do pracy. Jak uda mi się wystarczająco wcześnie wstać, jest to bardzo odświeżające. Więc słuchałem po drodze Tako. Ostatnio mam fazę na przewijanie sobie piosenek różnych. Do płyty 1800 Oświecenie często wracam. Z najnowsza już mi się chyba delikatnie przejadła, więc potrzebuję
0: ma
1: trochę
0: prawo,
1: czasu.
0: Ma prawo, no od tak. grudnia. Ile można tę samą płytę?
1: No właśnie, kilka ulubionych numerów. Ale też Café Belgię sporo słucham. A czego... Café Belgię, przepraszam. A ty czego słuchałaś, moja droga?
0: Dzisiaj to było The Dumplings.
1: O!
0: Tak, to było bez słów, między innymi kilka innych rzeczy. Natalia Grosiak mi się tam przewinęła w międzyczasie.
1: Fajnie.
0: Więc polska alternatywa, więc ewidentnie mamy nastroje po polsku po pierwsze. Nastrojenie
1: jesteśmy. To już jakiś punkt wspólny do budowania czegoś.
0: Tak, a fajnego po drugie dzisiaj. Nie najnowsze rzeczy. Ale państwu całkiem nowe będziemy opowiadać. Nie, że to samo co tydzień.

0: 13 minut po siódmej. Wróć po szóstej, do siódmej jeszcze chwila. Cały czas zastanawiam się nad...
1: Kotem przemytnikiem.
0: Ja też. Został mi w głowie, o którym wspominała w serwisie informacyjnym Helena Wnorowska. Jeżeli ktoś przespał, to tylko wspomnę, że wczoraj rosyjscy funkcjonariusze więzienni zatrzymali kota przemytnika, który przemycał narkotyki do kolonii karnej numer 17.
1: W Obroży.
0: No i został zwęszony przez psa. Zatrudnionego.
1: Ja mam wiele pytań. Po pierwsze, Helena powiedziała, że ten kot został wypuszczony. I w zasadzie to nie jest dobra informacja dla kota. Mógł zostać jakby udomowiony. Mógł dostać ciepłą miskę, kuwetę swoją, kącik. A on został tak wypuszczony. I to nie wiem, czy to jest kwestia tego, że bali się, że jeżeli już raz przemycał, to będzie miał taką tendencję, że na przykład będzie teraz, nie wiem, leki z apteczki wybierał i przenosił po domu w różne miejsca. Ale to trochę nie fair wobec tego kota.
0: No dobra, trochę tak.
1: A kot
0: niczemu nie jest winien.
1: No właśnie, więc gdzie ta ciepła micha? A druga sprawa, która mnie niepokoi. Jeżeli kot został po prostu uniewinniony, no bo to nie jego wina, to jeszcze myślę sobie, że ktoś mógł powiedzieć, że to nie zasługa tego psa i on wcale nie dostał za to smaczka.
0: Weź, nie strasz. No. Musiał dostać smaczka.
1: A może nie dostał. Taka praca, został wyszkolony, on się ucieszył, bo jego opiekun powiedział... Da, хорошо. I poszło.
0: Ja wierzę, że jednak psy zatrudnione w policji dostają smaczki za takie wyczyny. Wypadałoby jednak, byłoby to sprawiedliwe.
1: A w tej rosyjskiej?
0: No właśnie. Ale ja się zastanawiam nad inną rzeczą, bo są psy, albo inaczej, psy mają dużo prac, które wykonują. Generalnie tak. to jest bardzo obrotny gatunek, bo mamy psy... zatrudnione, no właśnie, w służbach do patrolowania, do wywężenia narkotyków.
1: Obrotny gatunek, bo też biegają za ogonem i się tak obracają.
0: No tak. Są pieski border collie, które...
1: Tak, ganiają owce, są psy przewodniki.
0: Tak, tak. Bernardyny.
1: Tak.
0: Które też pracują w ratownictwie. No generalnie sporo pieskom zawdzięczamy. A koty...
1: Gdzie pracują koty?
0: No właśnie. I czym mogłyby się zajmować, oprócz tego, że...
1: Rządzeniem światem.

0: A to nie jest tak, że my dzisiaj sobie Mroza zagraliśmy jak gdyby nigdy nic, bo dzisiaj urodziny obchodzi Mrozu. Jak nie my, to kto? Znaczy podejrzewam, że parę miejsc może chcieć jeszcze dzisiaj zagrać Mrozy, ale my też pamiętamy.
1: Ja wewnętrznie śmiałam się, że, chociaż zewnętrznie też to powiedziałam do Mateusza na ofie, że to jest hymn tych wszystkich piesków, które idą do tej pracy i one sobie właśnie tak myślę wewnętrznie śpiewają, bo jak nie my, to kto? Przy każdej,
0: no,
1: przy każdej z tych prac. No, przecież nie ludzie, ale ja znalazłam informację, że koty też mają pracę.
0: O, dawaj.
1: Otóż, to jest zupełnie oczywista rzecz, o której ja zapomniałam, że przecież koty na wsiach, przy spichlerzach, to jest kwestia deratyzacji i polowania na myszy i obrony generalnie wszystkich zasobów, tak?
0: Dobra, niech będzie, koty też coś robią.
1: Otóż, to samo mają zadanie w bibliotekach. I w różnych archiwach, bo myszy też mogą się przegryzać przez księgozbiory.
0: No tak, tak.
1: I wtedy masz kota bibliotecznego, który też ma swoją jakże ważną funkcję.
0: Swoje stanowisko.
1: Tak, na statkach i w różnych miastach to kiedyś też, jeżeli chodzi o dratyzację. Jest terapia i wsparcie emocjonalne oraz to, że koty bywają maskotkami i symbolami, na przykład w wojsku.
0: Kot symbolem w wojsku?
1: Tak, no tam masz takiego obozowego kota, żeby podnosił ci morale grupy. Że mamy takiego kota tutaj na jednostce i wszystkim jest od razu trochę lepiej, że no jednostka no czasami bywa trudno, daleko od domu, ale jest kot. Jest taki, tutaj sobie dodaj, nie wiem jakiego wolisz kota, rudy, szary, w ciapki i ty sobie możesz go pogłaskać w tak międzyczasie, o ile się da, no to jakby, ale podnosi morale.
0: To chyba dobra wiadomość, bo na naszego ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza mówiło się swego czasu tygrysek, więc wszystko się zgadza. A propos tego, że tak pozwolę sobie z Kubusia Puchatka, to co tygryski lubią najbardziej, fankowe. Dzisiaj mamy też 85. rocznicę urodziny George'a Clintona, więc zagramy Parlament. I
1: wszystko
0: to w wyjątkowym
1: łączy.
0: Wydaniu, ponieważ będzie to nagranie live z 77.

0: To dobry moment, żeby przypomnieć, że można do nas dzwonić 224-280-280 i pisać na nowy.świt@panowyświat.online i taki mail wpadł. Pan Damian pisze, że kiedyś będąc w Sylwestra w Bacówce, słyszałem opowieść o kotach lawinowych. Obecny właściciel bacówki zgromadził wokół siebie kilkoro balowiczów, między innymi i mnie, i tak nam wciskał bajkę o specjalnie szkolonych kotach. Słuchaliśmy go jak dzieci. Miał ubaw. Kocham baców. Jeżeli słucha nas jakiś baca, ja jestem ciekawa po pierwsze, czy ich bawią te dowcipy o bacach, które jest mnóstwo dowcipów o bacach.
1: Czy mają na tyle dystansu, tak?

0: mają na tyle dystansu, ale ta historia pokazuje, że oni do tego, nie, jeżeli ich nie bawią, ale oni sami je tworzą.
1: Dokładnie tak. A propos sierściuchów, jeszcze Łukasz napisał, właściwie przypomniał, że kotlary rządził Wielką Brytanią. Ty powiedziałaś, że...
0: Rządzą światem.
1: No właśnie. Mhm. Czy ty wiesz, pamiętasz, jak wygląda kotlary? On wygląda naprawdę majestatycznie.
0: Majestatycznie, to prawda.
1: I
0: ale
1: bardzo...
0: jest bardzo podobny do tego zdjęcia kota, który był przy artykule o kocie przemytniku.
1: Nie, no tamten był zupełnie inny.
0: Nie, po prostu
1: tamten to był typowy kot przemytnik.
0: Moim zdaniem wyglądają bardzo podobnie, tylko ten ma muszkę, a tamten był rozczochrany.
1: No dobra, trochę tak.
0: Prawda? Ale... Nawet umaszczenie mają to samo.
1: No, ale więc... mają inne oczy. Lary, no nie.
0: No albo mu dobrze z oczu patrzy, albo źle, ja nie dyskutuję.
1: To jest między
0: tylko
1: nimi...
0: Tylko robi miny.
1: Główna różnica. Lary pełni funkcję głównego myszołapa w służbie sekretariatu generalnego od 2011 roku. Swojego pierwszego udokumentowanego upolowania myszy dokonał w kwietniu 2011 roku. Po ustąpieniu ze stanowiska Davida Camerona pozostał na Downing Street i był również za czasów rządów Theresy May, Borisa Johnsona, Liz Truss, Rishiego Sunaka i reprezentujących Partię Pracy Kira Starmera oraz Andy'ego Burnhama.
0: Czyli jest kotem niezależnym.
1: Tak. I ciekawe jest to, że w 2024 roku Ipsos zrobił badania, według których pozytywną opinię o Larym wyraziło 44% ankietowanych. Natomiast Kira Starmera, ówczesnego lidera opozycji, oceniło tak 34%, a ówczesnego premiera Rishiego Sunaka 22%. Więc kot ma dużo lepsze poparcie od polityków. Masz rację z tym rządzeniem.
0: Kolejna praca przed nim, a my też o pracach będziemy mówić już za moment, bo Wiktoria Wichrowska opowie nam o rzemieślnikach.

0: No więc zgodnie z zapowiedzią, bo pracę porozmawiamy, rzemieślniczej konkretnie, przez stulecia rzemieślnicy stanowili fundament lokalnych gospodarek. To właśnie w ich warsztatach rodziły się przedmioty codziennego użytku, dzieła sztuki użytkowej i rozwiązania, bez których trudno było wyobrazić sobie funkcjonowanie miast i wsi. Rzemiosło nie było jedynie sposobem na zarabianie, było sztuką wymagającą talentu, cierpliwości oraz lat nauki. Jak naprawdę wyglądało życie dawnych rzemieślników? Jakie obowiązki spoczywały na uczniach i dlaczego rzemiosło przez wieki było synonimem jakości? O tym w dźwięku przygotowanym przez Wiktorię Wichrowską.
1: Od zarania można mówić o tym, że sztuka zegarmistrzostwa zwłaszcza wyróżniała się wśród rzemiosł tym, że łączyła w sobie wiele cech. Jan Szymański, w zawodzie 63 lata, mistrz dyplomowany zegarmistrzostwa. Dobry zegarmistrz to zawód, który zawiera w sobie umiejętność i konieczność znaleźć się i na stolarce, i na ślusarce, i na precyzyjnym toczeniu, na dorabianiu ręcznie części, więc wymagał naprawdę dużych umiejętności.
2: W źródłach pierwsze wzmianki mamy w XIV wieku i od tej pory miasto nadaje jakby przywileje rzemieślnikom i organizuje ich pracę. Doktor Katarzyna Moskal, kustosz dyplomowany w Muzeum Krakowa, kuratorka wystawy Kunszt i Fach Kraków Rzemieślników. Każdy rzemieślnik, który chciał działać legalnie w mieście, musiał należeć do cechu. To był obowiązek. I mamy przed sobą tak zwane statuty cechowe, czyli zbiory zasad pracy, zasad postępowania rzemieślników dotyczących zarówno nauki, kto mógł zostać uczniem, kto mógł zostać mistrzem. I do takich najważniejszych obowiązków należała obrona miasta. I każdy cech musiał szkolić regularnie swoich rzemieślników właśnie we władaniu bronią, ale też otrzymywał basztę do opieki i musiał sprawdzać, czy po prostu jest ona w dobrym stanie, czy sprosta atakowi nieprzyjaciela. No i oczywiście musiał uzbrajać tą basztę w broń.
3: Chuj żelazo, póki gorące. Kowal jak nikt zna znaczenie tego porzekadła. Kowalstwo stało się jednym z najpopularniejszych zawodów.
1: Bardzo często z racji wagi wartości warsztatu przechodził on z ojca na syna i tak przez pokolenia. Ja to tylko podpowiem, że bardzo wiele przedmiotów codziennego użytku znalazło odzwierciedlenie właśnie w budowie zegarów, jak również i funkcjonalność.
2: To jest kolejna sala, taka największa na całej wystawie, która opowiada o chyba takim najdłuższym procesie w życiu rzemieślniczym, czyli nauki. Najdłuższym dlatego, że no, trwała ona nawet czasami 10 lat, a zawierała bardzo różne elementy i bardzo różne wymagania. Przede wszystkim musiał być chrześcijaninem, to sprawdzano przez pismo od proboszcza. Czasami to byli chłopcy, którzy przychodzili ze wsi podkrakowskich, więc mógł takie pismo wystawić wójt albo po prostu ktoś w Krakowie, kto był jakąś osobą godną zaufania. No i niestety, no tu już na samym początku mamy wykluczenie właśnie połowy społeczeństwa, no innowierców, na początku przede wszystkim Żydów.
4: Warto też dodać, że taki młody człowiek nie miał wynagrodzenia, nic mu za to nie płacono.
2: Tak, uczniowi nie płacono nic za to i tutaj mamy na przykład wiersz krakowskiego malarza Franciszka Śmiadeckiego z 1600 roku i opisuje, co uczeń robił w domu mistrza, czyli właściwie nie uczył się w warsztacie na razie jeszcze. Te lata to było różnie, w zależności od profesji, od roku do 4 lat nawet. On był głównie, można powiedzieć, służącym. Sprzątał w warsztacie, pilnował, żeby nie zagasł ogień, palił w piecach, czyścił buty mistrza, doglądał żywego inwentarza, jeśli taki był, więc tak naprawdę nie uczył się za bardzo zawodu. Kolejny etap to było przyuczanie już do zawodu konkretne, taki etap przedczeladniczy, był półtowarzyszem bądź robieńcem, pracował już w warsztacie mistrza za połowę wypłaty czeladniczej. Następny etap, wyzwolenie na czeladnika, wiązało się z chrzcinami czy otrzęsinami pośród właśnie czeladników i w ogóle w gospodzie cechowej, z nadaniem przemianka, czyli nowego imienia i z odpuszczeniem przez mistrza właśnie w podróż czeladniczą.
4: Ja też mam wrażenie, że część zawodów zyskuje jednak na tej popularności, jak na przykład szewc.
2: Bardzo bym chciała, żeby tak było, bo to jest naprawdę niesamowite. Prawdziwy rzemieślnik to nie jest ktoś, kto robi z gotowych rzeczy, z gotowych elementów, z kim bym nie rozmawiała. I to naprawdę są różne zawody, że rzemieślnik musi mieć jakieś zdolności manualne, bo inaczej jakby w zawodzie się nie utrzyma. I że to jest osoba, która każdy element swojej pracy robi od początku do końca własnymi rękami. I to właśnie cechuje rzemieślnika.
0: W
4: Fragment dotyczący kowalstwa pochodził z udostępnionych materiałów Muzeum Wsi Kieleckiej z serii Ginące Zawody. Jeśli chcą Państwo jeszcze lepiej poznać świat dawnych rzemieślników i zobaczyć z bliska ich kunszt oraz codzienną pracę, warto odwiedzić wystawę Kunszt i Fach Kraków Rzemieślników w tamtejszym Pałacu Krzysztofory. Wystawę można oglądać do 25 października.

0: Za 18 minut będzie 7. Tak sobie rozmawiamy poza anteną a propos spraw kraftowych i rzemieślniczych. Czy cały czas jest trend z tym związany? Czy to jest coś, co trochę już przeminęło? Tak sobie myślę o piosence Lordofonu Tatuaż z wąsem na palcu z płyty Passé, to z 23 roku. Album, czy w ogóle szczególnie ta piosenka, która trochę opowiadała o takich trendach, które przeminęły. Czy pamiętasz jeszcze słowo hipster? Wtedy wszystko było rzemieślnicze.
1: Pamiętam.
0: Robiliśmy quizy na BuzzFeedzie i tak dalej, i tak dalej.
1: Ale wydaje mi się, że ten trend na rzemieślnicze nadal jest silnie obecny ze względu na to, że silnie obecny, ale jednak jest w kontrze do masy. To znaczy, że no tak. Jednak mamy jeszcze silniejszy trend na to, że kupujemy rzeczy fast fashion, kupujemy rzeczy, które są zrobione szybko, tanio. I niestety no, liczby pokazują, że chętnie zamówimy coś, co jest zrobione zupełnie nie przez rzemieślnika, tylko jest masową produkcją z Chin. Ale wydaje mi się, że w kontrze do tego jest naprawdę spora grupa ludzi, która jest gotowa też zapłacić więcej za coś, co jest jakościowe.
0: Poszukiwanie jakości, tak.
1: Za coś, co jest jakościowe, za coś, co jest wyrobem rąk ludzkich, za czym idą lata praktyki i po prostu doceniamy to, że ktoś włożył wysiłek swój w to. No a jednocześnie tutaj pragmatyzm, szczególnie polski, pokazuje, że rzemieślnikom jest trudno ze względu na koszty produkcji plus koszty prowadzenia działalności. I naprawdę to się trudno spina, żeby być rzemieślnikiem. Szczególnie takim, który dopiero zaczyna, rozkręca biznes i tak dalej.
0: No pytanie, jak dużo tych postaw to są postawy właśnie poszukujące jakości i trochę będące w alternatywie do trendu z powodów, nie wiem, społeczno-ekonomicznych, ekologicznych też. A na ile jest to... No dobrze, teraz patrzę na ten wers o hipsterach i trochę gryzę się w język, mówiąc hipster, no ale na ile rzeczywiście jest to hipsterskie. Jestem ciekaw też, jakie produkty rzemieślnicze państwo wybierają.
1: Dla mnie na przykład takim bardzo łatwym wyborem jest to, że jeżeli mam ochotę mieć nową filiżankę w domu, jako człowiek, który uwielbia pić kawę, to no. Ja nie mam w ogóle ochoty kupowanie tej filiżanki w sklepie zwykłym i przeciętnym. Nie
0: Tylko
1: pójdę sobie.
0: Po ładną ceramikę.
1: Tak, idę po ładną ceramikę do osoby, która ma swój warsztat, która włożyła mnóstwo swojej energii kreatywnej w to, żeby ta filiżanka miała taki kształt, jaki ma i takie kolory, jakie ma. I sprawia mi to ogromną przyjemność. Mam przeświadczenie, że z tego pije się zupełnie inaczej.
0: Ale, że to konkretne ręce robiły.
1: Tak, tak. I ja wiem, od kogo mam te filiżanki. Realnie. I to jest jakoś miłe. Ale na przykład już zwykłych talerzy, jako że talerze już raczej się kupuje w zestawie, no to tak.
0: No tak.
1: No to już mnie nie stać na przykład, tak? No to są tego typu decyzje. Jestem ciekawa, co państwo. 224-280-280. Ty masz coś rzemieślniczego?
0: Tak się właśnie zastanawiam. Myślę, że ceramikę bym znalazł. Ale już... Tak, muszę szybko zrobić. Dobra, powiem to a priori, a później potwierdzę albo zaprzeczę.
1: Ceramika.
0: Tak, ale też w ogóle tak sobie myślę, że mamy okoliczności też z drugiej strony sprzyjające rzemieślnictwu, czy produktom kraftowym dzisiaj właśnie, biorąc pod uwagę, nie wiem, media społecznościowe, czy to jak można znaleźć swoją niszę, swoją grupę odbiorców i taki swój mały ryneczek.
1: Czekamy na państwa. Co rzemieślniczego państwo kupują od żywego człowieka i z pracy jego rąk produkty powstały?

0: Such a shame, to bardzo a propos, że nie powiedziałem o mydle rzemieślniczym, które mam przecież, o którym przypomniała mi Zuza. Co dziwnie brzmi, że Zuza mi przypomniała, że mam mydło rzemieślnicze u siebie, ale rozmawialiśmy o tym przed audycją po prostu.
1: Tak, bo tak to jest, jeżeli znajomi albo bliscy mają jakieś małe biznesy rzemieślnicze, to automatycznie my stajemy się ich głównymi konsumentami.
0: Tak.
1: I mój brat robił ceramikę swego czasu, więc jest to istotny element w tym wszystkim, ale mam ceramikę nie tylko od niego. Tutaj też widziałam w grupie patronackiej, że sztuka w ogóle wszelaka, taką, którą wieszamy na ścianach.
0: No pewnie.
1: To też najlepiej, jeżeli jest jednak robiona przez żywego człowieka, a nie to jest po prostu jakiś plakat masowo wyprodukowany.
0: Tak.
1: Jeszcze broń Boże zrobiony przez AI, bo to już też się zdarza, że można się tak naciąć. Pani Weronika pisze, ceramika, biżuteria i kapelusze. I na słowo biżuteria ja sobie pomyślałam, że no tak, patrząc, ja mam zawsze dużo pierścionków. Dzisiaj mam...
0: Potwierdzam, że ma dzisiaj dużo pierścionków.
1: Dzisiaj mam 6. I chyba tylko jednego nie jestem pewna, czy on jest rzemieślniczo robiony, ale wydaje mi się, że też, bo to był jakiś stragan na wakacjach, więc to, wydaje mi się, że dziewczyny też robiły je same i cała reszta jest, nawet wiem od kogo, przez kogo robiona, tak?
0: Mhm.
1: Co jeszcze państwo piszą? Pan Łukasz, piwo, drugi raz się chyba pojawia, noże, siekiery do survivalu. O tym nie miałam pojęcia, że siekiery można rzemieślniczo robić. I też kempingowe hamaki na przykład w Polsce się robi, albo kajaki i pontony rzemieślnicze. Nie miałam o tym pojęcia.
0: Czyli ponton rzemieślniczy, próbuję to sobie jakoś,
1: No taki pływający, ale przez ręce kogoś robiony. A jeszcze pan Chris dodaje, że fajnie jest mieć coś wyjątkowego. Ostatnio na wakacjach w Grecji kupiliśmy 2 filiżanki do kawy, ręcznie robione, wypalone i malowane w miejscowej fabryczce na Rodosie. Drugich takich nie ma. I to jest chyba kwintesencja tego, że my lubimy teraz...
0: Coś super unikatowego,
1: tak, w tym późnym kapitalizmie jest to coś, co sobie naprawdę jesteśmy w stanie wysoko cenić, że coś jest unikatowe, jedyne w swoim rodzaju, że to było... Nie da się tego tak łatwo zdobyć. To są dla nas naprawdę duże wartości.
0: I duże pieniądze też często.
1: Mm-hmm.
0: Jeżeli państwo coś się jeszcze przypomni, coś się jeszcze znajdzie w zbiorach, proszę nam o tym powiedzieć. 224-280-280 ten numer jest do państwa dyspozycji. A ten numer od Blicker również.

0: Mam w grupie patronackiej pana Jarka, który jest kaszkieciarzem.
1: Kaszkieciarz, okej.
0: Okay. Mhm. Tak jak kapelusznik, czyli robi nakrycia głowy. Tak. To już kolejny raz się pojawia, a pojawia się również zaraz siódma na zegarze.
1: No właśnie, po siódmej co będziemy? Będziemy zaglądać do prasy. Wciągniemy państwa w wojenkę kulinarną, która nam się tu rozpętała poza anteną. Mm-hmm. To jest niepojęte.
0: Mateusz pytał, czy nie mam gorączki.
1: Weź, no.
0: Nie mam.
1: Matko. Jeszcze to sprawdzimy. Po 7.30 będzie Klaudiusz Slezak. No i wiadomości z kraju i świata i pogoda też będą.
0: A to Hotel Lux.

0: Jest siódma, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis Helena Wnorowska. Rosjanie mogą wykorzystać przeciwko Polsce przejęte wcześniej ukraińskie drony. O możliwych rosyjskich prowokacjach dyskutowano wczoraj na Kolegium do Spraw Służb Specjalnych. Wicepremier Radosław Sikorski mówił o tym w TVN24.
1: Rosja przejmuje oczywiście część ukraińskich dronów. No i wiemy, że Putinowi źle idzie. Od 14 lat nie jest w stanie podbić Donbasu. A co dopiero Ukrainy? No więc pewnie kombinuje różne scenariusze, jakby tu podzielić NATO. Trzeba budować odporność, trzeba ostrzegać, także przeciwko rosyjskiej dezinformacji.
0: Francja zakazała używania mediów społecznościowych przez dzieci i młodzież poniżej 15 lat. Wprowadziła też zakaz używania komórek w liceach, w podstawówkach i w gimnazjach. Zakaz ten już obowiązuje. Zakaz wejdzie w życie we wrześniu. Od września dzieci i nastolatki nie będą mogły zakładać kont na takich portalach. Konta już utworzone mają być stopniowo zamykane do końca roku. Francja jest pierwszym krajem Unii Europejskiej, który wprowadził takie ograniczenia wiekowe. Wcześniej podobne przepisy przyjęto na innych kontynentach, m.in. w Australii. Taka zmiana wejdzie w życie we Francji we wrześniu. W Polsce z kolei od nowego roku szkolnego ma być testowany darmowy państwowy e-dziennik szkolny. Na razie tylko w niektórych szkołach, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka.
2: Ministerstwo Edukacji pracuje nad bezpiecznym e-dziennikiem, taki, który będzie bez reklam, bez dodatkowych opłat dla rodziców, ale zanim zapadnie decyzja o wprowadzeniu takiego rozwiązania, najpierw zostanie w wybranych placówkach wprowadzony pilotaż.
0: Z innych zmian ogłoszonych wczoraj przez rząd szykuje się podwyżka akcyzy na e-papierosy, urządzenia do waporyzacji oraz płyny do tych produktów. Stawka na urządzenia wzrośnie z 40 do 50 zł, a podatek od płynu o 40 groszy za mililitr.
2: To jest z jednej strony oczywiście ograniczanie dostępności tych urządzeń nikotynowych, ale przede wszystkim chodzi właśnie o to, żeby wszystkie tego typu produkty były objęte takimi samymi zasadami.
0: Resort finansów planuje również zmianę ustawowych definicji papierosów elektronicznych, to by ograniczyć konsumpcję, szczególnie wśród młodych. To był serwis Radia Nowy Świat.
3: Pogoda. Zachmurzenie będzie dziś małe i umiarkowane, ale na północy i zachodzie wzrośnie do dużego, aż do wystąpienia przelotnych opadów deszczu. Mogą też pojawić się burze w drugiej połowie dnia na północy. W czasie burz mocniej powieje, na ogół jednak wiatr będzie słaby i umiarkowany, tylko okresami porywiste. Na północnym zachodzie, północy i w rejonach podgórskich temperatura nie przekroczy 20 stopni, wyniesie od 17 do 19 stopni. Cieplej w pozostałych częściach Polski od 20 do 23. Mogłoby być cieplej trochę, nie?
4: Mogłoby być cieplej, ale może dobrze, niech się ta woda wchłonie w krajobraz, nie wyparuje od razu.
3: Tak.
4: Są plusy.

0: Richard Ashcroft na rozpoczęcie drugiej godziny środowego spotkania z Zuzanną Wenda.
1: Mateusz Andruszkiewicz, poza tym Jakub Jędras, Franek Wojcicki, Wiktoria Wichrowska, Patryk Rabiega. W tej godzinie Klaudiusz Ślezak się pojawi?
0: Tak będzie. I Beata Grabarczyk się pojawi, ale głosowo na antenie dopiero po 8.
2: Nowy świt.
0: I Helena Wdorowska przecież w serwisach informacyjnych regularnie do nas powraca.
1: Zaraz będziemy się kłócić, szanowni państwo.
0: Zuza wyciągnęła rzeczy do jedzenia i one są jeszcze legalne, one są w porządku.
1: Znaczy, ja czuję się ograniczona, tak... Mateuszu, bo...
0: Naprawdę? Nie.
1: Tak, ograniczona, bo ty najpierw krzywo na mnie spojrzałeś, jak ja powiedziałam, z czym lubię to jeść, a potem jeszcze sprawdzałeś, jak ja zwijam te naleśniki. Czy aby na pewno w dobry sposób.
0: Nie, no są zwinięte super i nadzienie też mają okej. Okay. Jakby tutaj wszystko się dzieje w porządku.
1: Niech się państwo szykują, bo tutaj na noże to pójdzie.

0: To jeszcze wiadomość do spraw kwartowych, kraftowych od słuchaczki. Zaciekawiło mnie hasło siekiera do survivalu. Ale że co, że na ludzi?
1: Nie, że na drewno.
0: Że na drewno. Jak to było w Wiedźminie? Jeden na ludzi, a drugi na potwory. To nie to. To nie, nie w tym przypadku. Ale my nie o siekierach, my o nożach, bo się nóż w kieszeni otwiera, jak się słyszy historię o wtarabanianiu naleśniku z... Proszę, pochwal się, Zuzu.
1: Z cukrem.
0: Z cukrem.
1: Z cukrem.
0: I nie, tylko cukier.
1: Tak, i z cukiernicy. Nasypany łyżeczką. Szanowni Państwo, ja jem tak od dziecka. Moja babcia z jednej strony reaguje dosłownie tak samo jak ty. I patrzyła, jak ja sobie biorę tego czystego naleśnika, świeżo zdjęty z patelni. W moim domu jeszcze funkcjonuje prawo pierwszego naleśnika. To znaczy, bo pierwszy naleśnik jest najbardziej umaślony.
0: No wiadomo, że tak.
1: I on wtedy z tym cukrem jest najlepszy. Bo masz dużo masła i cukier. I to jest, uważam, najlepsza forma naleśnika. Kuba się zgadza.
0: Herezja.
1: Tak, grubas to jest jeszcze, bo trudno usmażyć cienki pierwszy naleśnik. Więc ja zbieram te tłuste grubasy, posypuję je cukrem i to jest w ogóle najprzyjemniejsza część jedzenia naleśników.
0: Czy ja dobrze pamiętam, Kuba, że ty też mówiłeś, że to od babci, tak? Czy...
2: Tak, u mnie też było to prawo pierwszego naleśnika i też był grubas i też z cukrem. No. I też mi się należał.
1: Znaczy, to nie, moja babcia, to źle zrozumiałeś, moja babcia się burzyła, że ja tak robię.
0: A, dobrze, to szanuję.
1: Moja babcia, jakby, gdzie jest białko, gdzie dżem domowy, dlaczego nie chcesz tego dziecko?
0: Prawda?
1: Chyba myślała, że wyrosnę z tego, jaki był jej zawód, kiedy znowu zrobiła naleśnik, a ja dalej chciałam zjeść go z cukrem.
0: Z pewnych rzeczy się nie wyrasta.
1: W tym momencie moja przyzwoitość każe mi świadomość składników odżywczych, że jem takiego jednego dla przyjemności, a potem jem z czymś, co jednak jest bardziej sycące.
0: No właśnie, bo moje wzburzenie nie polega na jakichś takich kwestiach, no, nie wiem, dietetycznych, tylko na tym połączeniu smakowym. W sensie, że to jest takie...
1: Co jest złe...
0: Naleśnik, cukier, gdzie masz środek?
1: Mateusz, co jest złego w mące, mleku i cukrze razem? Gdzie widzisz problem? Mnóstwo rzeczy opiera się na tych składnikach i jesz je ze smakiem.
0: Oczywiście, że tak, ale to kompozycja, jakby końcowa postać jest istotna w tym wszystkim. I...
1: Słuchaj, to jest nawet lepiej, bo ja potrafiłam robić tak, że jak masz cukiernicę, ja miałam posypany w środku, ale jak już miałam odgryziony i było za mało cukru, to można było zamoczyć w cukiernicy i mieć taki obsypany dookoła.
0: Wow, wow, wow, wow.
1: Mhm. Szanowni Państwo, ja mam nadzieję, że nie jestem w tym sama. Już Kuba potwierdził, że jest cukrem. Mateusz był oburzony, pytał, czy nie mam gorączki. Potem jeszcze sprawdzał, bo gryzłam naleśniki, które dzisiaj przyniosłam i kazał mi odwrócić ugryzionym w swoją stronę, żeby zobaczyć, co ja tam mam w środku, żeby na pewno nie cukier.
0: To był audyt, tak.
1: A ja myślałam, że ty sprawdzasz jeszcze, czy ja dobrze to zwinęłam. Na zasadzie, że wiesz, że można naleśnik zwijać jak rurkę od brzegu do brzegu, a można najpierw złożyć na pół i dopiero zwinąć.
0: A, to o tym mówiłaś, bo można jeszcze składać w trójkąty. Tak. Takie naleśniko quesadille.
1: Ja uważam, że z naleśnikami, z kawą i z każdym innym jedzeniem jest tak, że powinniśmy jeść tak, jak nam smakuje i nie ograniczać innych osób. Mateuszu.
0: Ej, bez przesady. Ja nikogo nie ograniczam. Tylko tych od cukru i naleśników. 224-280-280.
1: Chcę ci powiedzieć coś. Jedz naleśniki z cukrem.

0: No jest poruszenie niemałe.
1: Bardzo mi się podoba komentarz taki jednoczący pani Weroniki, która napisała: każdy ma swoje przyjemności, niektórzy naleśniki z cukrem, a inni ocenianie. Nie odbierajmy sobie wzajemnie przyjemności.
0: Prawda? Bardzo dziękuję za zrozumienie.
1: Ale jestem pod wrażeniem, że jest kilka głosów oburzenia, że my tutaj zdrową w cudzysłowie dietę promujemy i że mleko, masło, co za fatalne wybory żywieniowe. I ja mam wrażenie, że no trochę żyję w takiej kontrkulturze, no, kiedy wszyscy ksylitol, rzeczy bez glutenu, aha, bez nabiału i w ogóle, no to ja właśnie jestem człowiekiem z glutenu, z nabiału, z cukru, stworzonym.
0: Kiedyś było hasło sex, drugs and rock and roll, a obecnie można zamienić na gluten, nabiał,
1: węglowodany.
0: Węglowodany. Co my tu jeszcze mamy? Katarzyna napisała, ojej, jak można komuś zaglądać w naleśnik? Proszę wybaczyć, więcej to się nie powtórzy. Ale dopisała, że też jadała kiedyś z cukrem. Babcia używała cukru do wszystkiego, no tak.
1: I oczywiście ja mówię o tych naleśnikach z cukrem, już których się poczułam zobowiązana, kiedy zarzuciło mi się promowanie złej diety. Uważam, że zdrowa dieta składa się w 80% z rzeczy, które są przemyślane, zdrowe i dobrze skomponowane, a w 20%
0: cheap
1: z tego,
0: drink,
1: co sprawia nam po prostu przyjemność. I naleśnik z samym cukrem jest w kategoriach samej przyjemności. Niektórzy w ramach tego woleliby coś innego. Mhm. Ja jestem słodka dziewczyna i wolę to. Ale co kto woli?
0: Słuchaj, w moim odczuciu to nie proporcje są problemem.
1: Tylko?
0: Tylko cukier.
1: Tylko skład.
0: Skład, oczywiście. Ale masz wielu sprzymierzeńców. Wiesz, Kasia napisała, że naleśniki z cukrem jest okej. Okay,
1: tak,
0: z cukrem
1: pani,
0: najlepiej.
1: Pani Mira? Tak.
0: Tak, brawo Zuzanna.
1: Tak, też brawo Zuzanna, więc ewidentnie mam sprzymierzeńców. No dobrze, to kolejny konflikt żywieniowy na antenie radia zażegnany. Nie? No weź. Wyciągnęłam rękę właśnie, Mateusz.
0: Nie, dobrze, możemy go powoli zażegnywać, ale gdyby ktoś chciał jednak po mojej stronie stanąć, to jeszcze można, zapraszam. Ale za chwilę zażegnamy jak najbardziej. A Night Like This i The Cure, i za moment jeszcze zajrzymy do prasy. A propos zdrowia właściwie.

0: No, ale to było The Cure na openerze w tym roku.
1: Fajnie było.
0: Ochy jachy.
1: A ciebie nie było?
0: A mnie nie było, fajnie, tak.
1: Myślałam, że tak z autopsji mówisz.
0: A ja nad wodą, jak to było. Tak, wnioskuję z...
1: Z reakcji.
0: Z reakcji, tak, bo to echa nie cichły tego koncertu. Natomiast my nie o tym, my o naleśnikach dzisiaj i o...
1: Teraz miało być o zdrowiu.
0: O zdrowiu, bo to się wiąże jedno z drugim. Ortoreksja, nie wiem, czy słyszałaś kiedyś taki termin.
1: Tak.
0: Obsesyjne, zakłócające codzienne funkcjonowanie, dbałość o zdrową dietę. To nie jest coś, co jest zaliczane według psychiatrów i dietetyków do spektrum zaburzeń odżywiania. Nie uwzględnia tego też międzynarodowa statystyczna klasyfikacja chorób i problemów zdrowotnych Światowej Organizacji Zdrowia, ale mówi się o takim zjawisku właśnie jak ortoreksja. A czytam właśnie artykuł o długowieczności, to dzisiejszy tygodnik powszechny, i o tym, jak duży to jest rynek produktów i usług, które mają nam to życie wydłużać. Longevity, to się wiele razy pojawia w tym tekście. No i teraz tak, jeżeli chodzi o statystyki, 73 lata i 4 miesiące, tyle według WHO wynosi obecnie średnia długość życia na Ziemi. Gdybyśmy się mieli skupiać tylko na bogatszej części społeczeństwa, średnia z państw OECD to jest 81 lat i miesiąc. Średnio tyle żyjemy. No i właśnie na tej części koncentruje dzisiaj swoją uwagę międzynarodowa Ententa, firmy medycznych, koncernów farmaceutycznych, producentów żywności, dostawców elektroniki, sprzętu sportowego, tudzież wspierających je mediów lifestyle'owych. Oraz wytwórców popkultury.
1: Długa nazwa.
0: Tak. No ale właśnie ten segment bardzo jest rozwijający się prężnie i są na to liczby. Mianowicie wartość tego globalnego... globalnego zakładu z parkami. Autorzy raportu Bank of Singapore szacowali w ubiegłym roku na co najmniej 3 biliony dolarów. Tyle zamożniejsza połowa ludzkości co roku wydaje na produkty, usługi, procedury i tak dalej, związane z dobrą kondycją fizyczną i psychiczną. Więc robimy, co możemy, żeby to życie wydłużać, i spory to jest rynek, co się całkiem nieźle wpisuje w naszą dzisiejszą rozmowę a propos diety i tego, na co sobie można pozwalać, a na co nie i o czym warto pamiętać w tym wszystkim. O ruchu fizycznym i też chyba z takim zdrowym rozsądku, bo to jest puenta tego artykułu również.
1: Czy coś, zdrowy rozsądek jest puentą większości rozmów i kłótni, więc...
0: Z różnych aspektów naszego zdrowia zdrowy rozsądek jest kluczowy. The Bambus.

0: Tum, tum, tum. I tup, tup, tup do nas zmierza Klaudiusz Slezak. Dzień dobry, Klaudiuszu.
1: Dzień dobry. Kłaniam się wam bardzo nisko.
0: Powoli się wygasza pewien spór, który mieliśmy z Zuzą w tej godzinie, ale muszę cię jeszcze o to zapytać.
2: Jednak, bo ja tak celowo unikałam, ale dobrze.
0: Okay. Nie, dobra, to możemy w to nie wchodzić. Spoko,
2: no,
0: przejdźmy
2: nie,
0: do polityki.
2: Jak już zacząłeś, to zacząłeś. No, to jest w zasadzie na grupie patronackiej widać, że to może, można z tego zrobić spór o światopogląd i politykę również.
0: Do wszystkiego można dojść.
2: Jak do wszystkiego, więc zadajmy to pytanie, Klaudiuszu, czy zdarzyło ci się jeść naleśnik z cukrem?
1: Zdarzyło mi się.
2: No widzisz, Mateusz?
0: No widzę.
1: Ale nie powtórzyłem.
0: Widzę i nie dowierzę. A, widzisz, nie powtórzył. Widzisz, Zuza?
2: No dobrze, czyli...
0: Można raz i nie wracasz do tego.
2: Ale niektórzy byli na grupie zdziwieni, że w ogóle to jest, że można i że to jest takie oświecenie, więc no, mamy od sasa do lasa tutaj reakcję na naleśnik z cukrem. Ja sobie nie zdawałam sprawy, że to może być kontrowersja.
0: Jak
2: ale
0: to
2: czy...
0: na poranek przestało, jesteśmy woke.
2: Jezu. Ale czy u ciebie kontrowersje dzisiaj, Klaudiuszu?
1: Pewnie tak, bo gdybym ja wam zadał pytanie, a brzmiałoby ono, ile powinien zarabiać lekarz? No właśnie.
0: Słuchaj.
1: Trochę jest trudniejsza odpowiedź niż na naleśnik z cukru.
2: Na pewno.
0: To jest odpowiedź z serii Filozofom się nie śniło.
1: Tak. No i to jakbyś odpowiedzieli?
2: Godnie.
1: No tak też coś czułem, tylko to godnie potem musi się przełożyć na jakąś liczbę.
2: No
1: jak
2: tę
1: liczbę ustalić? Oj, to trudno, wiem. Trudno to ustalić, no ale oczywiście rząd trochę po aferze w Szpitalu Południowym, po urewnieniu zarobków jednego z lekarzy tam, a potem po fali, która powstała i tym, jak dziennikarze zaczęli ujawniać zarobki w innych szpitalach w całym kraju, nawet większe niż wydawało się, że tego rekordzisty, choć potem się okazało, że wcale niekoniecznie rekordzisty. I podkreślam, mówimy cały czas o publicznej ochronie zdrowia. To ile kto zarabia w prywatnym sektorze, to jest sprawa płatnika i biorcy tych świadczeń. Natomiast jeżeli chodzi o publiczny sektor, no to właśnie okazało się, że tutaj sky is the limit. I sky is the limit okazało się, że obowiązuje też, jeżeli chodzi o godziny pracy, no bo okazało się, że w niektórych przypadkach doba ma znacznie więcej niż 24 godziny i niektórzy tak właśnie wpisywali także, jeżeli chodzi o potem o ich rozliczenie. No więc rząd musiał się trochę za to wziąć, przekierowując oczywiście uwagę z jednej afery w Szpitalu Południowym na cały system. Pewnie pamiętacie hasło, które się gdzieś tam pojawiło w międzyczasie, 240 zł za godzinę. To pani minister oświadczyła, że to takim wyszło z wyliczeń. To jest 1/20 te 240 zł średniej krajowej w tej chwili i tak to zostało wyliczone, że tyle można za godzinę zarobić. No i było takie oczekiwanie. Co zrobi prezydent z już przyjętą, też dość na szybko powiedzmy, ustawą dotyczącą zarobków lekarzy? To znaczy do tej pory płatnik, jakim jest Narodowy Fundusz Zdrowia, nie miał informacji o tym, ile zarabiają poszczególni lekarze w jakich jednostkach. Miał to wszystko zanonimizowane, czyli po prostu dane były ukryte. Ustawa pozwala połączyć numer PESEL albo numer ten zawodowy lekarski. Wypadło mi teraz z głowy, jak on się nazywa. Numer czego? Nie pozwolenia zawodowego, tylko... O. Dobra, zaraz mi wskoczy. Z tym, ile lekarz zarabia. No i była wątpliwość, czy prezydent tę ustawę podpisze. W piątek prezydent, oświadczając, że nie podpisał na przykład ustawy o, mówiąc w skrócie, związkach partnerskich, poinformował, że akurat tę ustawę, mimo swoich wątpliwości, podpisał.
3: Ustawa powstała więc w pośpiechu i nie została poprzedzona wystarczająco szerokimi konsultacjami. Naczelna Rada Lekarska zgłaszała również wątpliwości związane z ochroną danych personelu medycznego. Nie można tych zastrzeżeń lekceważyć. Przejrzystość nie może oznaczać naruszania prywatności ani narażania lekarzy i innych pracowników ochrony zdrowia na nieuzasadnione ryzyko. Podpisałem jednak tę ustawę, ponieważ w obecnej sytuacji większym zagrożeniem jest pozostawienie systemu bez dostatecznych mechanizmów kontroli. Równocześnie konieczne będzie monitorowanie skutków nowych przepisów i, tam gdzie to potrzebne, wprowadzenie dodatkowych zabezpieczeń chroniących dane osobowe personelu.
1: Tak to brzmiało w argumentacji Karola Nawrockiego. Chodziło mi o numer prawa wykonywania zawodu oczywiście. To jest to, czego mi brakło. Dziękuję słuchaczom za czujność i podpowiedzi. Także tak. No i teraz rząd zachęcony tym, że prezydent jednak podpisał, idzie za ciosem i mówi, dobra, to uregulujmy to dalej. Wczoraj było posiedzenie rządu. Na tym posiedzeniu na razie nie są to jeszcze gotowe projekty. Rząd dał sobie trochę więcej czasu. Mówiło się o tym, że one już teraz trafią do parlamentu i rząd jeszcze na dodatkowym sierpniowym posiedzeniu będzie się tym zajmował. Sejm będzie się tym zajmował na dodatkowym posiedzeniu sierpniowym. Natomiast nic takiego się nie stanie. Premier zapowiedział, że potrzebują dodatkowego czasu, żeby przeprowadzić wszystkie konsultacje społeczne, międzyresortowe i tak dalej, żeby prezydent, mówiąc krótko, nie miał się do czego przyczepić, żeby przypadkiem jakichś formalnych braków nie wskazał. Tu już przy tej właśnie ustawie PESEL-owej no trochę zaznaczył, że zabrakło mu tych formalnych ścieżek, więc premier mówi, żeby tutaj prezydent nie miał przypadkiem jakiegoś formalnego kruczka do zawetowania, to dotrzymamy wszystkich możliwych i terminów, i tych wymagań ustawowych. Z 240 zrobiło się wczoraj w wypowiedzi premiera 250 zł za godzinę. Powtórzył to dwukrotnie premier. Nie wiem, z czego to do końca wynika, te 250, bo sam potem powiedział o kwocie około 76 tysięcy. Mówimy o kwocie brutto. 76 tysięcy brutto miesięcznie dla lekarza. To podzielone przez dwa etaty, na których będzie mógł pracować lekarz, czyli 16 godzin na dobę, raczej cały czas oscyluje wokół kwoty 240 zł. No ale premier mówił, jak mówię, o tych 250 i że to jest to założenie, do którego rząd będzie dążył.
4: Nie chodzi o wzbudzanie jakichś emocji, nie chodzi o to, żeby lekarze zarabiali źle, wręcz przeciwnie, ta propozycja oznacza, że polscy lekarze i tak będą bardzo wyraźnie powyżej średniej europejskiej, jeśli chodzi o możliwość zarabiania. Naprawdę nie będzie krzywdy. Chociaż spodziewam się z niektórych stron jakichś takich poważnych emocji. Mówimy o tym, że ten górny limit wynagrodzenia to będzie 16-krotność płacy minimalnej. Biedy nie ma. Czyli 76 800 zł miesięcznie. Niektórym to się będzie wydawało bardzo dużo, bo to jest dużo. Ale oczywiście mówimy o maksymalnym pułapie. Nielicznym będzie wydawało, że to jest mało, bo zarabiali w tym niekonsekwentnym systemie wynagrodzeń i zupełnie niekontrolowanym systemie wynagrodzeń, zarabiali dużo, dużo więcej.
1: No i teraz ważna informacja w tym wszystkim. Ma to dotyczyć wszystkich lekarzy pracujących w publicznym systemie ochrony zdrowia bez względu na formę zatrudnienia. Ma też być obowiązek zatrudnienia lekarza przynajmniej na pół etatu i ten, który go na te pół etatu zatrudni, ta jednostka będzie mogła potem wyrazić zgodę na jego zatrudnienie w innych jednostkach także. Te rozwiązania, jak mówię, dopiero to jest informacja o nich, jeszcze te kilkadziesiąt dni, no pewnie za dwa miesiące tak realnie, zanim one trafią do Sejmu, potem Sejm, Senat, no i prezydent, zobaczymy, co z nimi zrobi, jeżeli chodzi o te pomysły. Także tak to wygląda, jeżeli chodzi o pomysł na to, jak przynajmniej w tej drobnej cząstce poprawić sytuację w ochronie zdrowia. Ach, jeszcze jedna ważna informacja do tego, jeżeli też o pieniądzach mówimy. Do tej pory obowiązywał taki system wynagradzania lekarzy, że mieli też procent od niektórych procedur przeprowadzonych, procedur medycznych oczywiście. I to też ma być ukrócone. Będzie po prostu stawka za godziny, bez względu na to, trochę jaką się procedurę medyczną wykonuje.
2: A to akurat bardzo dobra decyzja, bo myślę, że każdy z nas zna kilka historii, że jakiś lekarz polecał jakiś zabieg, a potem po konsultacji z kimś innym okazywało się, że jest polecony ze względu na to, że opłaca się wykonanie tego zabiegu akurat w tym przypadku, a można też leczyć coś inaczej. Oczywiście to są jakieś przypadki, a nie notoryczne wydarzenia, ale dobrze, że taką lukę uda się ukrócić.
0: Czy masz jakieś wątpliwości co do przypuszczalnej decyzji prezydenta?
1: Powiem, że ten prezydent tak zaskakuje różnymi swoimi decyzjami, że nawet chyba nie mam przeczuć tej materii.
0: Okay.
1: Choć byłoby dziwne, gdyby to... Ale tak, no tak. No, nawet nie mam przeczuć, co zrobi.
0: Na wszelki wypadek lepiej ugryźć się w język, zanim stanie się cokolwiek. Intuicja trochę się rozkalibrowała. Klaudiusz Sledzak, nasz szanowny, wróci tu po 16 w popołudniówce z komentarzem politycznym za dzisiaj. Pięknie, dzięki.
2: Dzięki.
1: Bardzo dziękuję. Pięknego dnia.

0: Jeżeli chodzi o zdrowie, ja ostatnio dużo myślę o procedurach medycznych, nowych technologiach i tego typu sprawach z dwóch przyczyn. Po pierwsze, dotarł do mnie taki news, że w szpitalu uniwersyteckim przy Warszawskim Uniwersytecie Medycznym udało się zrobić operację, która polegała na tym, że pacjentka miała bardzo zaawansowany nowotwór wątroby, na tyle zaawansowany, że nie dało się go operować, kiedy wątroba była w pacjentce, więc wątrobę całą wyjęto, usunięto wszystko, co powinno być usunięte i ta wątroba była zbyt mała, żeby mogła działać sama, więc wątrobę doczepiono, wątrobę od dawcy, włożono taką hybrydę, że masz część oryginalnej wątroby, część dawcy, żeby ta wątroba pacjentki mogła się zregenerować. Po tygodniu, kiedy ta wątroba się zregenerowała, została pacjentka ponownie otworzona i ta wątroba od dawcy została usunięta i pacjentka, która była w stanie paliatywnym, została wypisana i ma się dobrze. I robiłam ogromne oczy.
1: Jak ja teraz.
0: I tak jak ty teraz, bo to brzmi jakoś zupełnie abstrakcyjne. Dla mnie transplantologia pod tym względem jest za każdym razem zaskakująca, że to się w ogóle udaje robić.
1: Pomimo tego, że to jest tyle 10 lat, to jest cały czas.
0: A myślę o tym jeszcze z drugiej przyczyny. Trafiłam na serial, który był wydawany w 2014-2015 roku, więc nie dziwi mnie, że go nie oglądałam, bo w momencie, kiedy wychodził, byłabym na niego trochę chyba za mała. A jest to połączenie z jednej strony doktora House'a, bo mamy bardzo wyrazistą postać doktora na pierwszym planie, który jest uzależniony, jest trochę wredny i niesympatyczny.
1: To bardzo mocne porównanie z doktorem House'em.
0: Tak, mamy doktora House'a. Trochę mamy The Pit, jeżeli chodzi o skalę krwi i tego, co widzimy na ekranie, narządy ludzkie. Aha. Ale to wszystko jest jeszcze serialem kostiumowym, bo jesteśmy na początku XX wieku, więc procedur medycznych nie ma w większości. Właśnie jesteśmy na etapie, kiedy wszystko ludzkość próbuje usystematyzować. Przekaz informacji jest o wiele wolniejszy, wiadomo, bo zanim za ocean coś dotrze, a wszystko dzieje się w szpitalu w Nowym Jorku, Knickerbocker, a serial nazywa się The Nick. I ja jestem bardzo wciągnięta, bo ja lubię seriale kostiumowe i lubię seriale o lekarzach, więc to jest doskonałe połączenie.
1: 2+2, wszystko się zgadza.
0: Ale jest to przerażające, bo biorąc pod uwagę brak procedur medycznych, pacjenci niestety z reguły w tym serialu nie przeżywają. Zbyt długo.
1: To jest spoiler i to bardzo...
0: Nie, to jest... Państwo się przekonują o tym w pierwszych scenach. To jakby to jest zaznaczone od początku.
1: A czy gatunek taki jak body horror, to jest coś, co do ciebie jakkolwiek przemawia?
0: Horror w ogóle do mnie nie przemawia. Okay. Ja mam zbyt bujną wyobraźnię.
1: Bo ja mam pewien poziom akceptowalny, jeżeli chodzi o takie produkcje, ale jeżeli chodzi o horror z dopiskiem body, to jest chyba poza moją granicą...
0: Jeżeli rzeczy dzieją się z ciałem, to już za bardzo.
1: To jest daleko. Była taka, nie wiem, czy mogę powiedzieć bardzo głośna, no ale jednak rozpoznawalna produkcja, premiera Brzydka Siostra. To jest norweska produkcja z zeszłego roku, też właśnie body horror. No i to było... Nie, ja chyba nie będę wchodził w szczegóły opowiadania tego.
0: Za mocno jak dla ciebie.
1: Na poranek nie. Znaczy do przeżycia, ale właśnie to jest typ... Typ filmu, który jest trochę poza granicą. Jestem ciekaw państwa...
0: Opinii?
1: Nie, opinii to nie, bo to może zostawmy, ale kwestia państwa granic, jeżeli chodzi o to spektrum filmów.
0: Co na ekranie jesteśmy w stanie przeżyć, a czego nie.
1: To jest okej.
0: Rozumiem. Ja podpinam się pod pytanie, a przypominam, bo na pewno będą pytania. Serial, o którym mówiłam, to tytuł The Nick. I jako, że ja nie mam żadnej wiedzy na temat historii medycyny.
1: Wszystko
0: kupujesz. To biorę pod uwagę, że ktoś, kto się na tym zna, mógłby się oburzyć. Nie mówię, że nie. Ale jeżeli się nie ma tej wiedzy, a myślę, że większość społeczeństwa jej nie ma, to ogląda się dobrze.

0: Widzę, że masz dużo, dużo głosów potwierdzających twoją tezę, że to serial wspaniały, Dynik.
1: Tak.
0: Andrzej tak napisał i Piotr tak napisał. Wspaniały serial, nawet ostatnio go polecałem.
1: Ale
0: jest pełna zgoda co do rekomendacji.
1: Wero odpowiedziała na twoje pytanie, bo już obstawiła mnie, że mam nie mówić pani Weronika, aha, więc się poprawiam. Wero...
0: Ojej, czekaj, tu się chyba trzeba było pierwszej kropce zatrzymać.
1: Tak, no
0: mocny komentarz,
1: bo odpowiedziała, że na twoje pytanie, gdzie jest granica, to znaczy, co jesteśmy w stanie znieść na ekranie, więc Vero jest w stanie znieść wszystko w zasadzie i może nawet jeść przy tych serialach. Mm. Czyli tam się najgorsze rzeczy dzieją na ekranie, a tam chrupki spokojnie. Chyba, że, uwaga, to jest jedno ale, chyba, że cierpią zwierzęta, albo ktoś ma obleśne paznokcie.
0: Co do
1: to jest ciekawa,
0: z tych
1: to jest
0: rzeczy?
1: Bardzo ciekawa granica.
0: Mhm, tej pierwszej.
1: Tak, ta pierwsza. Ja też zawsze płakałam, jak były wojenne jakieś filmy historyczne, które mnie generalnie mało wzruszają, ale widziałam te konie, które padają na ekranie.
0: No.
1: Okropne.
0: A teraz pytanie i uwaga, bo ta odpowiedź będzie miała olbrzymie znaczenie dla wszechświata. Czy ty na Królu Lwie płakałaś?
1: Zawsze. Uff. Czyli możemy się przyjaźnić?
0: Tak, okay. Jest.

0: Coraz nas to więcej w studiu. Beata Grabarczyk przyszła. Dzień dobry, Beato.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, cześć, dzień dobry. Zawsze mam problem ze zdecydowaniem się, czy zachować formułę oficjalną, czy nieoficjalną.
1: Mhm.
0: Używam jednej i drugiej, to jest najgorszy możliwy wybór. Puenta jest taka, że Beata będzie po ósmej z rozmową. Jej gościem będzie profesor Przemysław Sadura, socjolog polityki Uniwersytet Warszawski. No a przed ósmą jeszcze.
1: Wiki Winans? Nie wiem, wiesz, jak się pana Wikiego czyta?
0: Shake yourself loose w takiej sytuacji.
1: I za moment serwis informacyjny.

0: Minęła ósma, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis. Helena Wnorowska. Rada Ministrów rozpoczęła pracę nad pakietem zmian w systemie ochrony zdrowia. Chodzi m.in. o uregulowanie zarobków lekarzy i godzin ich pracy. Proponuje maksymalny pułap zarobków w wysokości 76 800 zł miesięcznie przy maksymalnym czasie pracy, czyli przy dwóch etatach, 16 godzinach pracy dziennie. Propozycje reform to pokłosie ujawnień o działalności lekarzy w warszawskich placówkach. Wczoraj pojawiły się kolejne doniesienia odnośnie lekarza byłego radnego KO Dawida Kacprzyka, tym razem odnośnie jego pracy w szpitalu brudnowskim. Tam miał przepracować 732 godziny w ciągu 125 dni. Tak mówił o tym w Polsat News prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
1: Do tej pory nie było możliwości sprawdzania przez jeden szpital, czy dany lekarz pracuje w innym szpitalu. Dochodziło właśnie do tego typu nie tylko nieprawidłowości, ale mówmy wprost, oszustw. Ten pan już na szczęście nie pracuje w szpitalu południowym. Ludzie, którzy pozwolili do tego, żeby takie nadużycia miały miejsce, też stracili pracę.
0: Jest nowy sondaż. SW Research zapytało o to, jakie po tych wszystkich ujawnieniach powinny być dalsze losy ministry zdrowia. Prawie połowa ankietowanych jest zdania, że Jolanta Sobierańska-Grenda powinna podać się do dymisji, prawie 49,5%. Przeciwnego zdania jest tylko co piąty ankietowany, prawie 19%. Reszta pytanych mówi, że nie ma zdania lub nie zna się. Do jutra członkowie Prawa i Sprawiedliwości mają złożyć deklaracje dotyczące ich działalności w stowarzyszeniach wewnętrznych. Pozostaje pytanie, co stanie się z grupą Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Były premier opublikował wczoraj nagranie, w którym zaznaczał, że różnica zdań nie jest zdradą. W zeszłym tygodniu członkowie grupy wystosowali do Jarosława Kaczyńskiego list, w którym wyrazili wolę dalszej współpracy. Podpisało się pod nim 45 osób, jak się jednak okazuje, niektórzy, jak chociażby Daniel Obajtek, już wystąpili ze Stowarzyszenia Rozwój Plus.
2: Złożył oświadczenie o przynależności do partii, powiedział, że również uporządkuje swoją sytuację i nie będzie członkiem tego stowarzyszenia. Ci ludzie naprawdę mają wątpliwości. Wiele osób, jest oczywiście grupa, bym powiedział, osób takich najbardziej zdeterminowanych, ale jest wiele osób, które ma zupełnie czyste intencje i no, czuje, ma takie poczucie wewnętrzne, jak się z nimi przynajmniej rozmawia, że no, zostali wprowadzeni w sytuację, w której nie chcieli po prostu być.
0: Mówił rzecznik PiS Rafał Bochenek, a na koniec zmieniamy temat. Rodzice, w dużej mierze ojcowie, mają problem z oszacowaniem, ile przypada im urlopu rodzicielskiego, a ile urlopu ojcowskiego. Te pojęcia nadal są często mylone. W konsekwencji niewiedzy część urlopu przepada. Fundacja Sharon Care stworzyła kalkulator urlopowy, mający pomóc odnaleźć się w tych informacjach.
3: Kalkulator urlopowy na stronie tatakiedyurlop.pl powstał, by pomóc rodzicom dowiedzieć się, do kiedy mogą skorzystać z urlopu ojcowskiego, a do kiedy z urlopu rodzicielskiego. Wystarczy wpisać datę urodzenia dziecka, a kalkulator pokaże dokładnie, do kiedy można wykorzystać urlop ojcowski, a do kiedy urlop rodzicielski oraz można pobrać wzory wniosków do pracodawcy.
0: Mówiła Małgorzata Adamowicz z fundacji, a to był serwis Radia Nowy Świat.
4: Pogoda. W Rzeszowie termometry wskażą dziś 23 stopnie i będzie to najcieplejsze miasto wojewódzkie. Delikatnie chłodniej w Krakowie, Katowicach, Warszawie i Bydgoszczy, to 22 stopnie. W Gdańsku, w najlepszym mieście, czyli Zuzo, gdzie?
5: W Białymstoku.
4: Poznaniu, Łodzi, Wrocławiu i Lublinie temperatura maksymalna wyniesie 21 stopnie. W Szczecinie i Suwałkach 19.
5: Ale ty wiesz, że powinieneś mnie bardziej zaczepiać przy tych Suwałkach. W zasadzie niż przy Białymstoku.
4: Nie, tak?
5: No ja
4: nie.
5: Jestem bardziej z Suwalszczyzny niż Białostoczyzny.
4: Dobra, zaraz to zweryfikuję na mapie.
5: Geografia, trudna sprawa. 19, a w Zakopanem najchłodniej, bo 18 stopni. Więcej chmur pojawi się dziś na północy oraz zachodzie i tam spodziewane są przelotne opady deszczu. Nie są wykluczone także burze, okresami silniej powieje. Na ogół jednak wiatr zapowiadany jest jako słaby i umiarkowany. Oh, wow!

0: nie, żebym chciał rozpętać kolejną wojnę.
1: Ale ja już się odszczekuję. Nie ma żadnej wojny, ja już się odszczekuję. Jakby no tak, to nie jest Suwalszczyzna. Jakby z tego wynika, że pewne osoby w moim regionie tak to nazywają, ale teraz internet
0: czują tożsamość.
1: Nawet mnie poprawia, że to może być taka duma, że to nie jest żadna Suwalszczyzna, żadna Białostoczyzna, ani Grodzieńszczyzna, co Kuba raz na jakiś czas na OFIE podkreśla. Tylko Sokółka leży, uwaga, na Wzgórzach Sokólskich.
0: No tak.
1: I tyle.
0: No dobra, ale do Białegostoku bliżej niż do Suwałk.
1: No tak, a do Grodna jeszcze bliżej.
2: Nowy Świt.
1: Ale to my w trzeciej godzinie programu porannego.
0: Zuzanna Iłęda.
1: Mateusz Andruszkiewicz.
0: I Beata Grabarczyk, która, jak mówiliśmy, zalogowała się już w studiu, więc zmierzamy w kierunku rozmowy. Dzisiejszej w tej godzinie oczywiście, jak zwykle, po ósmej sport. Dzisiaj w wydaniu Kubo Jędrasowym będzie. Jeżeli Kuba nas jeszcze z tą grodzieńszczyzną nie powytyka palcem, to się porozumiemy.
1: To może się uda. 30, może się uda zrobić sport.
0: Mhm. Trochę muzyki jeszcze, zanim przejdziemy do rozmowy. Mamy Pixies, drodzy państwo, Edict for Fire.

0: Deck for Fire, 13 po 8. A propos Polaków w różnych miejscowościach mieszkających. Dzisiaj w Polityce jest esej na temat rozproszenia naszego siatka Polkę pod takim tytułem. Mianowicie rozproszenie ludności w niewielkich i odległych skupiskach to przyczyna wielu problemów Polski i Polaków. Od wykluczenia komunikacyjnego do ograniczeń w opiece zdrowotnej. To jest tekst Janusza Majcherka. I to jest bardzo ciekawe, jak w kontekście Europy umiejscowieni jesteśmy pod kątem urbanizacji, a właściwie procesu trochę odwrotnego, ponieważ trochę odjeżdżamy. Specyfiką i podstawową ułomnością polskiej struktury osadniczej jest niski poziom urbanizacji. Wciąż około 40% Polaków mieszka na wsi, co plasuje nas wśród europejskich outsiderów, takich jak Rumunia, Serbia, Słowacja i Mołdawia. Jeżeli chodzi o średnią europejską, to wskaźnik ludności wiejskiej wynosi poniżej 25%. Ale ciekawe jest też to, jak to się zmienia w ostatnich latach, bo od 2000 roku liczba mieszkańców wsi zwiększyła się u nas z 14,7 miliona do 15,2 miliona.
1: Czyli jednak jest ta tendencja ucieczki z miasta na wieś, a jeszcze jeżeli ktoś ucieka z miasta, to najczęściej właśnie chce uciec jak najbardziej odludnie, to znaczy, żeby to była mała wioseczka, najlepiej to chałupa na obrzeżu.
0: Aha, żeby się tak zupełnie zaszyć. Mm-hmm. Chociaż też podejrzewam, w licznym kierunkiem są jakieś takie niedaleko oddalone od miasta miejscowości, żeby jednak cały czas być gdzieś blisko, ale trochę jednak się odsunąć.
1: Ale w lesie. Ale blisko miasta, ale w lesie. Aha. Tak wygląda w moich oczach ta tendencja.
0: Ciągnie nas do lasu, innymi słowy. Z jakiegoś powodu. Mnie to delikatnie zaskoczyło, bo wydawało mi się wciąż, że gdybyśmy mieli nakreślić jakiś taki trend, to raczej urbanizacyjny w kierunku miejskim i raczej przepływu z mniejszych miejscowości do większych.
1: Wydaje mi się, że to kwestia...
0: Ale to chyba dawno i nieprawda.
1: Ale też naszego wieku, mojego i twojego, że jednak...
0: Mamy tylko wycinek wykrojony.
1: Jednak w naszych rocznikach jeszcze jest ta silna tendencja, że się jedzie na studia albo jeszcze do lepszej pracy, ale potem jak się chwilę popracuje, coś odłoży, to dużo ludzi jednak potem chce wrócić, mam wrażenie, faktycznie.
0: Tak, ale też się wyprowadzając, raczej się zostaje wyludniającą się małą miejscowość, w sensie ja tak mam w moim przypadku, że się raczej większość osób wyjeżdża, ale to może po prostu przeniesienie geograficzne.
1: Ale to mała miejscowość, a nie wieś.
0: Właśnie, to jest różnica. Gdyby państwo mieli swoje obserwacje i jakieś doświadczenia w tej kwestii, to oczywiście zapraszamy. 224-280-280. A my mamy nowość, jeden z naszych singli tygodnia. I to polska rzecz.
1: Cinnamon Gum nie brzmi jak polska rzecz, ale z Polski pochodzi, z Gdańska. Dokładnie.

0: Zapowiadaliśmy gościa, ale na zapowiedzi się zakończy.
1: Beato?
0: Prawda, Beato?
2: Tak, bardzo przepraszam, ale gość się zawieruszył gdzieś. Gdzieś się między jednym łączem a drugim łączem gość zaginął.
0: Abonament tymczasowo niedostępny.
2: Abonent.
0: Tak, właśnie on. To ja zamilknę.
2: To wszyscy pomilczmy chwilę.
1: Tylko nie szadę.

0: a chciał jeszcze się z nami podzielić doświadczeniami, to poprosimy Nowy Świt Małpa, Nowy Świat Online. A propos powodów uciekania poza miasto, na wieś, szukania odosobnienia i tych elementów, które są takie wyczerpujące i męczące najbardziej. Jeżeli ktoś chciałby sobie ponarzekać, ulżyć, to zapraszamy. Do dyspozycji jesteśmy do 10.
1: I nie było dzisiaj jeszcze telefonu. Zachęcamy 224 280 280.

0: 27 minut po 8.
1: Nie ma go. Ani mnie, czy ja się tylko nie słyszę jakimś
0: sposobem? Myślę, że nas słychać, ale wyłączono nam słuchawki. O, już włączono. Ale państwo nas cały czas słyszeli, cudownie. Pani Anna napisała, no ej, no to kiedy ja mam wstać z łóżka? Postanowiłam po rozmowie Beaty. To dobra wiadomość, pani Anno.
1: Jeszcze godzinka.
0: Tak, można sobie spokojnie pośpiórkać. Tak. Chyba, że coś się zmieni po 9:00. Czekaj, odpukać. Gdzie tu nie malowane? Nie ma. No powiedzmy. Po 9:30, gdyby coś się miało wykrzaszyć, to dzisiaj w ogóle będzie długie spanko. Także nie ma
1: to
0: tego
1: jutra.
0: Złego, co by na dobre nie wyszło. Tak jest.
1: To wtedy drzemka do jutra. Mhm. Ale liczymy, że pójdzie to.
0: Wszystko będzie okej, tak. A nas drzemka nie dotyczy, dlatego że my teraz będziemy zajmować się fizkulturą, będziemy

0: ruchem fizycznym, aktywnością sportową i komentowaniem tejże.
1: Czekaj, ja dalej trawię słowo fizkultura. Może dotrę do tego, jak otrzeźwie, jak Kuba się pojawi na antenie.

0: Ostra gra. Sport w nowym świecie.
1: Jakub Jędras we własnej osobie. Dzień dobry, Kubo.
2: Dzień dobry.
1: Co dobrego w sporcie?
2: No właśnie, docenia
1: dobrego.
2: Cały czas
3: ja też jeszcze trafię.
2: Pozostaję w szoku po tym, jak ujawniłeś nazwę klubu sportowego z Suchowoli.
1: W którym grałem.
3: Bo nie wiem, czy wiecie, mój mąż ostatnio przedstawił mi taką grę, że kiedy podróżuję się po Polsce, państwo też mogą zagrać teraz w trakcie wakacji i mija się jakąś małą mieścinę, to można się zakładać z współpodróżnikiem, jak nazywa się klub sportowy będący w tej miejscowości. I często jest łatwo, no na przykład Sokółka?
2: Sokółka.
3: I to jest dość takie intuicyjne i wychodzi, ale na przykład jak się nazywa klub właśnie sportowy z Suchowoli, to jest zupełnie nieoczywiste.
2: Aczkolwiek uzasadniona jest ta nazwa. To
1: tak, ale co byś strzelał? W
2: Suchosuchowola? Suchosuchowola. Suchowolanka.
1: Suchowolanka. Wola Suchowola. Nie, to był Eurocentr Suchowola.
2: No właśnie, wyjaśnijmy. Dlatego Eurocentr, że Suchowola to jest geograficzny środek Europy.
1: Że tak raz jeszcze powtórzę. Dziękuję, Kubo, za docenienie, że to powiedziałeś. Że to ty powiedziałeś, a nie ja.
2: Bardzo
1: to prawda.
3: Czyli czasem powie środek Europy, a czasem powie Grodzieńszczyzna i nigdy nie wiesz, czy tym razem będzie marchewka, czy tym razem będzie bat. Ale o klubach piłkarskich chyba tym razem niewiele.
2: Będzie. I to zacznę od tego, chociaż te nazwy będą bardziej oczywiste. Zdecydowanie. Bo będzie o Lechu Poznań i o Górniku Zabrze. Nazwy już ugruntowane w historii polskiego sportu i tak polskiego futbolu. Lech Poznań, czyli mistrzowie Polski na początku sezonu w doskonałej formie. Przypomnę, że kilka dni temu wywalczyli Super Puchar Polski, zresztą w meczu z Górnikiem Zabrze. A wczoraj w pierwszym meczu drugiej rundy eliminacji do Ligi Mistrzów nie dali szans mistrzom Danii, zespołowi AGF Aarhus, i to na wyjeździe. Kolejorz zaczął ten mecz niezbyt przekonująco, ale w końcu się odblokował i do przerwy zdobył 2 gole za sprawą Michaela Iszaka i Patryka Walemarka. Ten drugi gol padł już podczas gry w przewadze liczebnej, bo bramkarz Aarhus wyleciał z boiska za dotknięcie piłki poza polem karnym. Na początku drugiej połowy jeszcze wdarło się trochę niepokoju, bo Duńczycy strzelili kontaktowego gola, ale szybko ich zapał zgasił Terry Yegbe, nowy nabytek Lecha Poznań, przepięknym strzałem z dystansu. Wynik meczu ustalił Walemark, jeszcze raz trafił do siatki 4-1. Przed rewanżem w Poznaniu to stawia Lecha w komfortowej sytuacji. Myślę, że tu już możemy zdecydowanie wskazać drużynę, która przechodzi dalej, no i cały czas ma nadzieję na grę w fazie grupowej, w fazie ligowej już w tej chwili Ligi Mistrzów. Szanse na awans do trzeciej rundy eliminacji do Ligi Mistrzów utrzymali piłkarze Górnika Zabrze. Wicemistrzowie Polski pojechali do Stambułu na mecz z mocnym Fenerbahce w roli, no tak się uważało, chłopców do bicia, że to będzie szybkie kilka bramek i koniec marzeń.
3: I kto kogo bił?
2: No, tymczasem, mimo ogromnej przewagi na boisku tureckiemu gigantowi udało się strzelić tylko jedną bramkę. Z rzutu wolnego, który precyzyjnie uderzył w pierwszej połowie Taliska. Górnik miał trochę szczęścia, kilka razy świetnie spisał się bramkarz, ale trzeba jednak przyznać wicemistrzom Polski, że zagrali skutecznie w obronie, no i gratulacje ogromne. Pytanie takie, czy w Zabrzu za tydzień Górnik będzie w stanie odrobić tę minimalną stratę? Będzie bardzo ciężko, bo Fenerbahce to wciąż klasowa drużyna, a w Górniku chyba trochę zabrakło takiego lidera tej drużyny. Być może uda się go przez tydzień znaleźć, wykreować, no albo odpowiednio zmotywować wszystkich piłkarzy do tego, że jednak ten awans jest w zasięgu. Byłaby to ogromna niespodzianka, ale może się uda. W piłce nożnej jest wszystko możliwe.
3: W ogóle w sporcie.
2: Tak, może Mundial tego nie pokazał akurat.
1: Właśnie miałem wspomnieć o Mundialu. Nie zupełnie.
2: Ale w europejskich pucharach to zupełnie inna sprawa. Tak. Mhm. Słuchajcie, Tour de France cały czas trwa. Na pewno śledzicie z wypiekami na twarzach.
3: Ledwo żyję, ledwo śpię.
1: No trafiło na entuzjastów rowerowych, więc jasna sprawa.
2: Oszałamiające widoki we Francji, mnóstwo kibiców przy trasach. Coraz więcej także z Polski kibiców tam jeździ. I też na różnych kanałach internetowych można oglądać relacje tychże kibiców, youtuberów właśnie z trasy Tour de France. Dla mnie to jest kibicowanie na trasie Tour de France zawsze było takim trochę, wiązało się z takim pytaniem, z taką zagadką, czy to na pewno jest atrakcyjne obserwować. No bo tak, stajesz w jednym miejscu na trasie,
1: Szybko to przemijasz.
2: Kolarze przejeżdżają. No jeszcze jak jest w górach, to tam co jakiś czas po kilku kolarzy jedzie, no ale potem ich nie widzisz. Nie wiesz, kto wygrał ostatecznie, nie widzisz finiszu, prawda?
3: No chyba, że się przemieścisz w jakiś sposób.
2: Właśnie. No właśnie, ale jest to niemożliwe, żeby się przemieścić. No są blokady najróżniejsze, no nie pojedziesz tą drogą, którą kolarze jadą. Często to jest jedyna droga do mety, jeżeli meta jest gdzieś tam na górze albo na przełęczy.
1: Ale to jest w ogóle super pytanie do słuchaczy, bo może ktoś właśnie z naszych patronów miał kiedyś okazję być na, nie wiem, Tour de France.
3: Albo ktoś jest.
1: Albo ktoś jest, właśnie.
2: Ja tak jak mówiłem, dla mnie to była zagadka, ale porozmawiałem rzeczywiście z kilkoma osobami, które w tym uczestniczyły i jestem przekonany, że rzeczywiście to ma sens i że tego typu kibicowanie też może być atrakcyjne.
1: No bo jak ile to? Czasu może trwać, przepraszam, to okienko od pierwszego do ostatniego zawodnika
2: pelotonu? W niezależności od tego, czy jest to etap po płaskim, czy po górach, no. Ale no najgorzej jak stoisz przy płaskim i ci peleton przejeżdża po prostu w 10 sekund.
3: Wydaje mi się, że to tak jak z każdym innym kibicowaniem, że to sportowe emocje i to, co się zobaczy, to jest jedno, a drugie to jest cała atmosfera zbudowana dookoła i to, co się dzieje przed i to, co się dzieje po. I tak naprawdę po to się jedzie na przykład tak jak na festiwal muzyczny, tak sobie bym to porównała, to jedziesz z jednej strony trochę na koncert, a z drugiej strony na wszystko, co się dzieje dookoła i to jest dokładnie, myślę, że
2: a
3: to samo.
2: A w przypadku wyścigów kolarskich jeszcze dochodzi sama aktywność kolarska tychże kibiców. Często oni sobie jeżdżą po tych samych trasach dzień wcześniej, dzień później. I ten jakby to kibicowanie się dopełnia, tak? Jakby możesz w pewnym sensie uczestniczyć, czy też uprawiać sport na tych samych, w tym samym miejscu, co ci właśnie kolarze.
1: Ale gdyby Robert Smith z The Cure przebiegł z lewej strony sceny na prawo w ciągu 10 sekund i na tym się skończył występ, obawiam się, że nie byłoby to aż tak atrakcyjne dla fanów.
2: No i nie wiadomo byłoby, kto wygrał.
1: Właśnie.
2: Przede wszystkim. No tak, wczoraj mieliśmy dosyć krótki etap. To była jazda indywidualna na czas, 26 kilometrów. Ale z podjazdem i z wymagającym zjazdem przekonał się o tym, jak trudny był to zjazd, między innymi Niemiec Florian Lipowicz, który przewrócił się na jednym z zakrętów, złamał obojczyk, no i musiał porzucić marzenia nie tylko o zakończeniu wielkiej pętli w czołowej dziesiątce, ale w ogóle o ukończeniu tego najważniejszego z wyścigów, do którego wszyscy kolarze się bardzo pieczołowicie przygotowują. Wygrał Remco Evenepoel. Po raz drugi z rzędu wygrał etap w tegorocznym Tour de France. Belgijski kolarz goni w klasyfikacji generalnej Tadeja Pogacara. Wczoraj odrobił pół minuty, ale brakuje jeszcze 4,5. Więc sporo.
3: Ale jakby tak odrabiał po pół minuty, to chyba jeszcze by się wyrobił.
2: No i teraz już nie, już za mało etapów, ale te etapy, które nas czekają, niektóre z nich są naprawdę bardzo wymagające. Więc jeżeli Tadejowi Pogacarowi przydarzyłby się dzień słabości, no to byłby do prześcignięcia, bo wyobraźcie sobie na przykład etap, który nas czeka w sobotę, gdzie z wysokości 500, kilkadziesiąt metrów nad poziomem morza trzeba się wspiąć na 2600. No to jest jednak wymagająca sprawa. A to tylko część tego etapu. Wcześniej też są jeszcze górki i podjazdy. Więc Alpy rzeczywiście najbliższe dni w Alpach. Jutro jeszcze troszeczkę podjazdów, ale jeszcze nie aż tak wymagająco, no ale kolejne trzy etapy, czwartek, piątek, sobota, dzisiaj, przepraszam, jeszcze nie tak wymagające, ale czwartek, piątek, sobota, no to rzeczywiście będzie ściganie wyczerpujące, mordercze po górach. W niedzielę koniec wyścigu na Polach Elizejskich w Paryżu. No i czy Tadej Pogacar przyjedzie tam jako zwycięzca w tej żółtej koszulce? To się oczywiście okaże. Nie wiem, co by się musiało stać, żeby rzeczywiście nie przyjechał w tej żółtej koszulce. Drugi pewnie będzie Remco Evenepoel. No a za nim walka o trzecie miejsce na podium. Francuz Paul Seyssas, który w tej chwili jest czwarty, odrobił na tym etapie jazdy indywidualnej kilka sekund do trzeciego Meksykanina Isaaca del Toro. Ja nie mogę się doczekać już tych etapów górskich. Będą piękne widoki, będzie piękna walka. Miejmy nadzieję tylko, że nie będzie jakiegoś strasznego upału albo strasznego deszczu.
1: Jeżeli w przypadku kolarstwa masz tak samo dużą skuteczność jak przy obstawianiu wyników meczów, w sensie zgadywaniu, to Pogacar może odtrąbić już zwycięstwo. Nie, oddzwonić? Oddzwonić raczej na rowerze.
2: No właśnie, jest dzwonek przy rowerze. Kolarze chyba nie mają tych dzwonków.
1: No właśnie się zastanawiam, czekaj, zaraz zobaczę na zdjęcie.
2: To jest niepotrzebne obciążenie.
1: To jest bardzo potrzebna informacja.
3: Może obtrąbić, tylko tak ustnie, czyli zrobić
1: Myślisz, że tak sygnalizują innym kolarzom na trasie?
2: Może tak być. Przenosimy się na wodę, słuchajcie, bo Klaudia Zwolińska, nie wiem, czy pamiętacie, kim jest Klaudia Zwolińska. To jest najlepszy sportowiec ubiegłego roku w plebiscycie przeglądu sportowego, nasza kajakarka górska. Klaudia Zwolińska jest na najlepszej drodze do obrony tytułu mistrzyni świata. W Oklahomie trwają właśnie mistrzostwa w kajakarstwie górskim. Wczoraj odbyły się eliminacje w konkurencji kajakowych jedynek. Klaudia Zwolińska uzyskała najlepszy rezultat razem z Niemką Ricardą Funk. Nieźle spisał się Mateusz Polaczyk. W męskich kajakach eliminacji ukończył na wysokim czwartym miejscu. Tam jeszcze dwóch Polaków będzie startowało i jeszcze jedna Polka oprócz Klaudii Zwolińskiej w czwartkowych półfinałach i miejmy nadzieję finałach w tych konkurencjach. Tymczasem dziś eliminacje jedynek kanadyjkowych, czyli kanu, także z udziałem Klaudii Zwolińskiej i też polskich zawodników. No i dzisiaj finały rywalizacji drużynowej w kanadyjkach. Tutaj też zaprezentują się polskie drużyny. A warto dodać, że w drużynówkach kajakowych nasi całkiem nieźle. Wczoraj panowie zajęli czwarte, a panie piąte miejsce. W ubiegłym roku z Mistrzostw Świata polska reprezentacja przywiozła trzy medale. No i wszystkie trzy to były medale Klaudii Zwolińskiej. Dwa złote i w kajakach, i w kanadyjkach, i jeszcze do tego brązowy w krosie, czyli to taka konkurencja, gdzie nie płynie się indywidualnie, tylko ściga w grupie czterech zawodników albo zawodniczek. Mhm. Bardzo widowiskowa konkurencja, to na sam koniec w niedzielę. Słuchajcie, ten dzisiejszy 22 lipca miał być dniem, w którym polskie siatkarki rozpoczną walkę o trzecie z rzędu podium w Lidze Narodów. W Makau rozpoczyna się turniej finałowy tych rozgrywek. Powiedziałem, że miały, ponieważ no niestety, jak państwo dobrze wiedzą, Polki w ostatniej chwili straciły miejsce zapewniające awans i nie powalczą o to trzecie podium z rzędu. Za to dzisiaj dla kibiców siatkówki myślę, że ciekawe mecze. W ćwierćfinałowe zmierzą się Japonki z Holenderkami i Brazylijki. Coś tutaj mnie się pomieszało. Brazylijki zagrają z Holenderkami. No widzicie, jak to jest, ale zaraz do tego wrócę.
1: Czasem tak bywa. Przypomnę, Kubo, że przy okazji mundialowych rozgrywek pomieszałem w poranku w poniedziałek zestawienia
2: meczu. Tak, rzeczywiście tam była taka sytuacja jakaś.
1: Tak, więc wszystko w normie.
2: Tak, Brazylijki zagrają z Japonkami, a Holenderki z Włoszkami. O, i mamy teraz komplet. Także przepraszam za to zawahanie. Jutro jeszcze Turcja z Kanadą i Stany Zjednoczone z Chinami. No, my czekamy wobec tego na turniej finałowy Ligi Narodów Mężczyzn, bo od 29 lipca, czyli za tydzień, w chińskim Ningbo się ten turniej rozpoczyna.
1: I to koniec.
2: I to koniec.
1: Jakub Jędras, dzięki ci piękne, Kubo.
2: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia w kolejnej ostrzegrze.

0: Muszę, Mateuszu, bo się uduszę.
1: Proszę.
0: Oglądaliśmy sobie, jak to zwykle bywa, prasę i w fakcie odkryliśmy zdjęcie Michała Wiśniewskiego, gdzie Michał Wiśniewski ma dokładnie taki sam kolor spodni i dokładnie takie samo obuwie, jak Mateusz Andruszkiewicz dziś w studiu. I ja bardzo mnie to ubawiło. Wrzuciłam,
1: zgraliśmy się.
0: Wrzuciłam nagranie, gdzie pokazuję gazetę i Mateusza na swojego Instagrama na stories. Jeżeli chcą Państwo zobaczyć, to zapraszam. Zuza i Wenda, jestem wszędzie do znalezienia. I oznaczyłam i Mateusza Andruszkiewicza, i Michała Wiśniewskiego. Jakie było moje zdziwienie, kiedy w połowie wejścia zobaczyłam, że pan Michał do mnie napisał, że to mogły być one, ale jakieś 20 albo 30 lat temu. Więc ja dzisiaj już osiągnęłam wszystko. Już dzisiaj więcej nie muszę. Ja
1: pięknie.
0: Jakby uważam, że to jest wpis do CV bardzo konkretny. I pozdrawiam pana Michała oczywiście, jeżeli słucha.
1: Tak, piękne, dzięki za odpowiedź. Za 11 minut będzie 9:00.

0: Mamy odpowiedź, słuchaj, na kwestię dzwonków i kolarzy, czy oni mają, czy nie mają. Przymocowane dzwonki pan Tomasz napisał, który ma profilowe w kasku, więc mam pewne
1: rzetelne
0: zaufanie.
1: Źródło.
0: Tak jest. Jeżeli to jest kask związany z jazdą na rowerze, bo może być też wspinaczka, no ale wierzę.
1: Do wielu czynności powinno zakładać się kask.
0: W rzeczy samej. Kolarze nie mają tradycyjnych dzwonków, w zamian za to mają dzwonki paszczowe, jak przypuszczaliśmy. Bibi, ty jesteś w tym dobra w naśladowaniu. Świetnie dżingiel nasz odwzorowałaś.
1: To mogły być dobry dzwonek.
0: Tak, więc jeżeli chodzi o kolarstwo, paszczowo dzwonki, Zuza profeska. Podobno są takie właśnie, to jest międzynarodowy sygnał sprawdzony na Sudety MTB Challenge w zeszłym roku. I teraz ja się zastanawiam, czy jest gram ironii w tej wiadomości, czy naprawdę jest to bip-bip. No, ale
1: myślę,
0: byłoby to bardzo urocze.
1: Myślę, że tak, bo generalnie nasze ucho ludzkie jest bardziej skłonne usłyszeć wyższy ton niż niższy. To znaczy, przyjemnie nam się słucha niskich głosów takich jak twój. Trudno jest przyjąć komplement. Ale jeżeli w tłumie chcemy zwrócić na siebie uwagę, to mówiąc tak jak ty, jeżeli chciałbyś się dokrzyczyć do kogoś w tłumie, to prawdopodobnie...
0: Nie przejdzie, trzeba wyższe rejestry wejść.
1: Trzeba zdecydowanie wejść wyżej. Więc na rowerze, kiedy jest jeszcze wiatr i tak dalej, to bip, bip. Samo i jako samogłoska jest wysoką samogłoską, więc to ma sens, że to byłoby bip, bip, a nie bubub.
0: A nie bum bam.
1: Bum bam. A bam to już w ogóle bez sensu. Więc bip bip, jeżeli by mieli państwo brak dzwonka, dzwonek się zepsuł, nie ma żadnej piszczałki, to ustnie trzeba robić bip bip. Kolarze potwierdzają.
0: Tak jest. Jeżeli jakiś kolarz jeszcze chciałby to potwierdzić dla lepszego ugruntowania źródła, to poprosimy w grupie patronów albo mailowo. Jeszcze a propos kibicowania Tour de France. Piotr napisał, że na górskich etapach atmosfera jest świetna. Najpierw ucieczka, później zdziesiątkowany peleton z liderami i na końcu gruppetto, najpiękniejsza grupa zazwyczaj sprinterów, którzy walczą o to tylko, żeby zmieścić się w limicie czasowym. A propos limitu czasowego, nam jeszcze chwila została, żebyśmy my zamilkli, a państwo zabrali głos w sprawie, którą poruszaliśmy w tej godzinie, czyli przeprowadzka z miasta do wsi.
2: Chciałam bardzo pozdrowić wszystkich, którzy mieszkają na wsi i wszystkich, którzy wyprowadzili się z dużego miasta na wioskę. I na tej wiosce jest wspaniale, jest dużo słońca, dużo zieleni, piękne domy zazwyczaj. Tylko mało kto pamięta o tym, że komunikacja do miasta, gdzie dzieci chodzą do szkoły, gdzie się pracuje jednak cały czas, jest utrudniona. I że zimą trzeba jednak odśnieżać, że latem trzeba ogródek pielęgnować, że jest tak dużo przyjemności z tego bycia na wsi, ale też dużo kłopotów, jeśli chodzi o transport i o takie życie w mieście, żeby się dobrze zastanowić, kto chce mieszkać na wsi, a kto chce mieszkać w mieście. Bardzo serdecznie pozdrawiam.
0: Czy parafrazując Pink Floyd, my właśnie odsłaniamy The Dark Side of the Wieś?
1: O matko.
0: To jest...
1: bardzo ciekawa połączenie.
0: Wymagające komentarza.
1: Ja bardziej myślałam o tym, że pod tym względem temat rowerowy jest bardzo aktualny, bo jeżeli jest 13-latkiem, a rodzice nie mogą cię gdzieś podrzucić, a ty potrzebujesz jechać do sklepu, to jedziesz czym? Rowerem. I lepiej, żeby on miał dzwonek, bo wtedy bip-bip nie zawsze się sprawdzi.
0: Mhm. Zapraszamy z telefonami 224-280-280. Mamy jeszcze, że tak powiem kolokwialnie, godzinę z hakiem na rozmowę z państwem, chociaż część tej godziny wypełni Tomek Ławnicki. Jak to w środę? Dzisiaj temat motoryzacyjny się pojawi, nie będą to rowery, będzie to inny środek transportu. No i przy okazji zapowiem, że po 9.30 rozmowa redaktor Beaty Grabarczyk z profesorem Maciejem Milczanowskim, więc jeżeli ta słuchaczka wciąż sobie śpi, to jeszcze pół godziny śpiulkania, bo obiecała wstać po rozmowie Beaty, także spokojnie obudzimy panią.
1: I jeszcze przed 10 finanse osobiste i tak minie ta ostatnia godzina.

0: Jest dziewiąta, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis. Helena Wnorowska. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak nie wyklucza powstania nowej formacji politycznej z PSL-em w centrum. To w ramach walki o głosy w 2027 w wyborach parlamentarnych.
1: Ani ja, ani Władysław Kosiniak-Kamysz nie wykluczamy nowej konstrukcji politycznej, która będzie nową ofertą dla wyborców. Bądźmy szczerzy, te dotychczasowe ugrupowania, te same twarze, bardzo przewidywalne ruchy, to nie jest nowa oferta. Nie wykluczam, że powstanie nowy projekt polityczny, ale jego fundamentem i bazą będzie autorytet, rzetelna praca ministra obrony narodowej, Władysława Kosiniaka-Kamysza.
0: Mówił Dariusz Klimczak w Polsat News. Wołodymyr Zełenski odwołał generała Oleksandra Syrskiego ze stanowiska głównodowodzącego Sił Zbrojnych Ukrainy. Syrski wydał w związku z tą decyzją oświadczenie. Jak przekazał, Ukraina odzyskała w tym roku 700 km kwadratowych swojego terytorium. Ukraińskie drony zaatakowały w ciągu ostatnich 2 dni kilkanaście rosyjskich statków na Morzu Czarnym i Morzu Azowskim. Miejsce Syrskiego zajmie teraz generał Mykhajło Drapaty. Prezydent podjął tę decyzję w kontekście napięć i konfliktów w ukraińskim dowództwie wojskowym. W zeszłym tygodniu odwołał Mykhajłę Fedorowa ze stanowiska ministra obrony właśnie ze względu na jego konflikt z dowództwem armii z Oleksandrem Syrskim na czele. Rośnie liczba ataków na tle narodowościowym i rasistowskim. Tylko w miniony weekend policjanci zanotowali 14 takich przestępstw. Funkcjonariusze zatrzymali 7 osób. Dziś zarzuty ma usłyszeć 2 mężczyzn podejrzanych o pobicie 67-latka w Poznaniu. Poszkodowany stanął w obronie nastolatka z Ukrainy, który w tramwaju został zaatakowany przez tę dwójkę.
2: Byli w przeszłości notowani za różne przestępstwa kryminalne oraz różne występki kryminalne. Mają na koncie kradzieże, włamania, uszkodzenia mienia, także groźby karalne, a jeden z nich nawet zarzuty dotyczące narkotyków.
0: Mówił w TVN24 Andrzej Borowiak z poznańskiej policji. A na koniec zmieniamy temat. W minionym miesiącu tylko 58% pociągów PKP Intercity dotarło do stacji końcowych o czasie. Oznacza to powtórkę z zimowego paraliżu. Czerwiec był niemal tak trudny jak styczeń, kiedy na kolei trwał paraliż wywołany mrozami i śnieżycami.
3: Mamy do czynienia z falami upałów, które wpływają nie tylko na kolej, ale również na drogi czy energetykę.
0: Mówił Mateusz Gdowski z PKP. Największe spóźnienie zaliczył Intercity Podhalanin z Zakopanego do Świnoujścia. Pasażerowie spędzili w podróży łącznie prawie 20 godzin, o niemal 6 więcej niż planowano. To był serwis Radia Nowy Świat.
4: Pogoda. Dzień rozpoczyna się pogodnie, dopiero w późniejszych godzinach na północy i zachodzie pojawi się więcej chmur wraz z przelotnymi opadami deszczu i lokalnymi burzami. Wiatr będzie na ogół słaby i umiarkowany, choć miejscami porywisty. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze wyniesie od 20 do 23 stopni. Chłodniej środa zapowiada się miejscami na północnym zachodzie, północy i w rejonach podgórskich od 17 do
5: 19 stopni. Tak, czy to jest jeszcze lato?
4: Niestety, ale mam nadzieję, że... Kuba, zarządzisz, żeby było cieplej? Tak parę stopni do przodu w kolejnych dniach? Damy radę?
6: Od niedzieli.
4: Co dogadamy się?
5: I koniec lipca pada.

0: 60 miles an hour to a new order na rozpoczęcie ostatniej godziny naszego spotkania. I to by było tyle, jeżeli chodzi o język angielski, bo za chwilę będziemy mieć lekcję.
1: Czeszcina.
0: Aha.
2: Nowy świt.
0: Ahoj, ahoj, panie Tomku.
3: Ahoj, ahoj, kłaniam się
0: panie
3: państwu.
0: Panie Tomeczku.
3: Bardzo ładnie to powiedziałaś, ta czeszcina. Super.
1: Dziękuję.
3: A czy ja mogę zacząć od informacji mrożącej krew w żyłach?
0: Proszę.
3: Bo narzekaliście w prognozie pogody, że u nas się troszkę chłodniej zrobiło.
0: No,
3: słuchałem dzisiaj czeskiego radia i tam też mówiono, że jest chłodno, że noc była dość zimna. I najzimniej było na Szumawie -2.
0: Żartujesz sobie.
3: -2 były przymrozki, tak.
0: Ojej.
3: W tej chwili podglądałem, jak wyglądają aktualne temperatury w Czechach. No to też szału nie ma. W Karlowych Warach, w Libercu 8 stopni, w Wichlawie 8 stopni. Ale no, noc była chłodna i no właśnie przymrozek -2 na Szumawie.
0: Czyli my mamy źle, ale nasi czescy bracia...
3: Jakby porównać to z tym, co dzieje się w tej chwili w Hiszpanii,
0: no dobra, tak,
3: Portugalii.
0: Grecja, fala upałów.
3: Tak, nie ma co narzekać. Cieszmy się z tego, co jest. Nawet ten przymrozek może przynieść odrobinę radości. Taka fajna niespodzianka.
0: Mam nadzieję, że radość też za chwilę będzie towarzyszyła słuchaczom, którzy odgadną poprawnie, co przyniosłeś słowo.
1: Równie wielka jak mi w ubiegłym tygodniu. Ja nadal żyję tym faktem i tym razem...
3: I pamiętasz, co to za słowo było?
1: Ulga.
3: Tak,
1: ulewa.
3: Ulewa. Bardzo ładnie. To było pogodowe w sumie słowo, ale po polsku, ale po czesku nie znaczyło nic pogodowego.
1: Jako, że ja dalej żyję tym, że zwyciężyłam, tym razem się nie odezwę.
0: Właśnie, Zuzo, bo ja chciałem ci przypomnieć, że zostałaś okrzyknięta panią Marudą, niszczycielką dobrej zabawy, pogromczenią uśmiechów dzieci.
1: Pani Anna natomiast śmiała się, że jestem kujonem i na pewno byłam.
0: Prymuską.
1: Prymuską. Jak zwał, tak zwał. Nie odzywam się. Jaka zagadka?
3: Pan Paweł, być może zainspirowany tym pytaniem sprzed tygodnia pogodowym o ulewę, podesłał mi propozycję zagadki na dziś i to słowo to jest kapaczka. I to słowo też może wprowadzać w błąd. Kapaczka, no właśnie też takie pogodowe. Ja takie skojarzenie miałem, że to o to chodzi, że kapie deszcz. Ale to nie o to chodzi. Ty miałeś inne skojarzenie.
0: No tak, ale może już nie wyciągajmy
3: no dobra.
0: Podlaskich
3: to skojarzeń. Będzie piosenka o uzależnieniu od internetu i w niej to słowo padnie, śpiewa Xindl X.
4: Kapaczka stoi prawidłową dawką emocji. Jo, masz se fajn.
3: Masz se fajn?
1: Masz się dobrze.
3: No właśnie, a wcześniej, żeby była kapaczka z twą prawidłową dawką emocji. Co to za kapaczka?
1: Ja nie powiem, no już nie mogę mówić.
3: A Mateusz zmarszczył brew i...
0: Szukam. Znaczy ja się zatrzymałem przy słowie fine, bo to akurat nasi słuchacze dobrze znają.
3: Tak.
0: No.
3: Ale z kapaczką też sobie państwo pewnie dadzą radę. I to będzie chyba duża podpowiedź. Ta kapaczka zazwyczaj pojawia się wtedy, kiedy ktoś właśnie się nie ma fine. O.
0: Mhm.
3: Duża podpowiedź. Dobra, to państwo sobie dadzą radę. Słowo zagadka jest trochę kontynuacją zagadki sprzed tygodnia i główny temat naszego spotkania w sumie też. Tydzień temu mówiliśmy o obuwniczym koncernie Batia, o takiej czeskiej dumie. Mówiliśmy o tym w związku z pożarem wielkiego magazynu na terenach dawnej fabryki w Zlinie. A dziś chciałbym powiedzieć parę słów o innej czeskiej marce, która... już nie jest w rękach Czechów, ale oczywiście, że Czesi są z niej dumni. O tej dumie parę dni temu w trakcie festiwalu Colors of Ostrava mówił prezydent Petr Pavel. Tę rozmowę dziennikarz czeskiego radia Libor Bouček prowadził i zapytał prezydenta, jak się czuł podczas finału Wimbledonu. Przypomnę, w tym finale spotkały się dwie Czeszki, Linda Noskowa i Karolina Muchowa. I tak prezydent odpowiadał.
5: No, byla to krása, protože v podstatě člověk mohl říct, že...
3: To bylo piękne uczucie, bo czuło się, że bez względu na to, jak to wszystko się potoczy, tak czy inaczej, to będzie dobrze.
5: Że to bude české finále.
3: Bardzo się ucieszyłem, gdy usłyszałem wiadomość, że będzie czeski finał. Otrzymałem od razu wiele rad, dawanych mi zapewne w dobrych intencjach, że absolutnie nie mogę tego przegapić, że powinienem natychmiast wsiąść w samolot i lecieć do Londynu. Oparłem się tej pokusie, kierując się bardzo racjonalnymi argumentami mojej żony, a żony zazwyczaj wiedzą, co dla nas dobre. No to tutaj dziennikarz Libor Bouček potwierdził, że dokładnie tak, żony zawsze wiedzą lepiej, na co publiczność entuzjastycznie zareagowała, ale potem redaktor wyjaśnił w pytaniu, skąd ten Wimbledon. Mówię o tym w kontekście, że była to chwila, która całkowicie zjednoczyła spolaryzowane społeczeństwo. To jasne, że w restauracjach, w kompleksach tenisowych zebrali się zwolennicy różnych poglądów i wspólnie trzymali kciuki za dwie czeszki, co jest zupełnie czymś bezprecedensowym. Myślę, że dopiero z czasem zdamy sobie sprawę, jak to było ważne. Ale można kontynuować rozmowę o tym, co nas jednoczy. Osiągnięcia naukowe, Skoda jako druga najlepiej sprzedająca się marka samochodowa w Europie. Na ile możemy docenić czeski kapitał, który mamy? Na ile możemy być z niego dumni? Czy to jest w naszym DNA?
2: Jak moc na niej dokážeme být hrdí? Je to w naszym DNA?
5: Částečně ano. My dokážeme být hrdí a...
3: I prezydent odpowiada częściowo tak, możemy być dumni, a zwłaszcza z osiągnięć sportowych, tam możemy się zjednoczyć, przynajmniej na krótko, prawie wszyscy możemy być dumni z naszej flagi. Powiedziałbym jednak, że ogólnie rzecz biorąc, w porównaniu z innymi narodami, a miałem okazję pracować z wieloma z nich, jesteśmy bardziej krytyczni niż inne narody. Jesteśmy wobec siebie bardziej krytyczni niż jest to konieczne.
5: My jsme k sobě kritičtější, než je potřeba.
3: I tu prezydent dodawał, że takie krytyczne podejście do siebie z pewnością jest lepsze niż myślenie, że jesteśmy najlepsi we wszystkim. Zdarza się, to w każdym narodzie się zdarza. Myślę, że po mundialu dość łatwo odpowiemy sobie, który naród wobec siebie jest mało krytyczny i przekonany, że są najlepsi we wszystkim. Ale tu prezydent Petr Pavel zaznaczał, że Czesi mają wiele powodów do dumy, choćby właśnie w związku z tym, co dzieje się w biznesie. No i tu przechodzimy do Skody. No, oczywiście, że Czesi mówią, że to jest Szkoda, bo tam jest ten haczek nad S. Ale przechodzimy do niej dlatego, że nadciągają poważne problemy dla tego producenta, co w sumie jest nielogiczne, ponieważ, i tutaj będzie parę cyferek, radio nie lubi cyferek, ale może uda mi się to jakoś w miarę obrazowo opowiedzieć. Padło już w tym nagraniu, Skoda jest drugą najlepiej sprzedającą się marką w Europie. No to jest bez wątpienia znaczący sukces. Według danych za pierwszy kwartał globalna sprzedaż Skody wzrosła o 14% rok do roku. To jest prawie 300 tysięcy pojazdów. Rośnie też produkcja o jakieś 10%. I w ogóle gdyby spojrzeć na statystyki, to Skoda przeżywa najlepszy okres w swojej historii. Że w ubiegłym roku przekroczyli magiczną granicę miliona dostarczonych samochodów. Że odnotowali rekordową sprzedaż przekraczającą 30 miliardów euro. Więc skoro jest tak super, to skąd problemy? Rodzi się pytanie i odpowiedź na to pytanie jest proste, bo fatalnie radzi sobie spółka matka, czyli koncern Volkswagen. O ile w Skodzie wszystko rośnie i to znacznie, to sprzedaż całej grupy spadła o 4% i powodem są głównie problemy w Chinach i w Ameryce Północnej. Tam Volkswagen sprzedawał wcześniej całkiem sporo, teraz na tych rynkach prawie nic nie sprzedaje. I o ile sama Skoda właśnie ten zysk miała spory, to Volkswagen odnotował spadek zysku operacyjnego o ponad połowę. Więc...
0: Aha, i przypuszczalnie na rynku europejskim też kwestią czasu jest, że trochę te chińskie koncerny motoryzacyjne.
3: No i właśnie do tego powolutku przechodzę, bo to jest odpowiedź na to, co Chińczycy robią w Europie i jak coraz bardziej się rozpychają. To, że Volkswagen ma problemy, o tym się mówiło od dawna. Teraz do prasy wyciekły informacje, w jaki sposób ten motoryzacyjny gigant sobie chce poradzić z tymi problemami. Wiadomo, że firma zamierza zwolnić na całym świecie nawet 100 tysięcy pracowników. To jest 15% wszystkich. I tu jest cytat z portalu aktualne.cz. Miliardowe koszty gaszenia niemieckiego pożaru najwyraźniej poniosą Czesi. Zyskowna Skoda Auto stanie się dojną krową, która ma ratować swoją krwawiącą matkę. Mocne słowa, ale no, patrząc na te różne cyferki i tabelki, tak to wychodzi i Czesi są pełni obaw, bo te doniesienia z Niemiec właśnie no, brzmią kuriozalnie. Po pierwsze, te czeskie zyski w Czechach nie zostaną. One pójdą w znacznej mierze na zamykanie fabryk, bo to też jest koszt zamknięcia fabryki. Niemieccy pracownicy mają gwarancję wysokich odpraw, więc ten zysk z kody pójdzie na odprawy dla zwalnianych niemieckich pracowników. No i Czesi się z tym czują tak średnio, nie? To jeszcze, jak mówiliśmy o tym rynku w ogóle europejskim. Niemcy są największym producentem aut w Europie, to bez wątpienia. 35% aut pochodzi z Niemiec. Na drugim miejscu jest w Europie Hiszpania, 15%. I w Hiszpanii jest już całkiem sporo chińskich fabryk i to też jest efekt tego wysokiego miejsca Hiszpanii. A na trzecim Czechy. To jest taka skala, 13% rynku. Nieduży kraj, no ale motoryzacyjnie potęga. Dalej jest, za Czechami jest Słowacja, 9% ponad. I dopiero za Słowacją Francja niecałe 9%. Czyli Francja też kiedyś to była wielka potęga na rynku europejskim. Troszkę się to pozmieniało. Ale wracając do tych paradoksów. Jednym z tych nieoficjalnie planowanych działań ratunkowych Volkswagena ma być likwidacja marki Skoda Fabia, czyli jednej z najlepiej sprzedających się marki, powiedziałem, modelu. Mhm. Bo Volkswagen ma przyjąć strategię stosowaną przez Chińczyków. Jak Chińczykom idzie super, to i my skorzystajmy. Czyli znacznie mniej modeli w ofercie. Chińczycy mają po 4, a Skoda ma na przykład 12. W tym 3 są skierowane tylko na rynek w Indiach.
0: No tak, tylko Chińczycy mają też bardzo szeroką gamę w ogóle firm motoryzacyjnych, więc może w obrębie jednej firmy nie ma
3: też, Europa też, no ale jeśli właśnie sama Skoda ma 12, a jakaś tam marka chińska, która też przyjmuje nazwę taką europejską, żeby się lepiej tutaj sprzedawało. No więc uznano, że Fabia ma zniknąć. Ciekawe, czy zrobią to samo z niedużymi samochodami Volkswagena. I to jest całkiem prawdopodobne, że Fabia zniknie, tak mówił w czeskiej telewizji ekspert motoryzacyjny Petr Knap.
6: Dneska ten segment malich
3: samochodów. Segment małych samochodów nie ma dziś łatwo. Wykorzystywanie w nich silników spalinowych komplikuje sytuację pod względem ogólnej średniej emisji obliczanej dla wszystkich samochodów sprzedawanych w Europie. I władze Skody oficjalnie tego nie potwierdzają, ale przewodniczący Związku Zawodowego, członek Rady Nadzorczej Szkoda Auto, Jarosław Powsik, udzielił wywiadu portalowi Seznam Sprawy i tam mówił tak, że te modele oparte na klasycznych silnikach odejdą w zapomnienie i to jest im lepiej, im szybciej się to stanie, tym lepiej dla tych wszystkich koncernów motoryzacyjnych w Europie. I on mówił między innymi także, że pracę w Skodzie zaczął jeszcze za socjalizmu, że ta firma przechodziła różne kryzysy, trudności, także w związku ze zmianą właściciela. Jego zdaniem czescy pracownicy strajkami wywalczyli to, że to nie są tylko montażownie, że w Czechach odbywa się cała produkcja od projektu do finalnego produktu. Ale jeszcze padło do niego pytanie, co myśli o tym, że właśnie ten zysk czeski pójdzie do Niemiec. To on mówił, że kiedyś cały zysk szedł do Komitetu Centralnego Partii i ludzie nie mieli wpływu na to, więc w sumie,
1: rynek działa jak działa.
3: Że teraz przynajmniej troszkę mamy wpływ na to, jak to działa, bo Czesi są w zarządzie, w Radzie Nadzorczej, a wcześniej w zasadzie załoga nie miała zupełnie wpływu na to.
0: Czyli miał być zysk, a wyszedł wyzysk trochę.
3: No właśnie. Ale on nie wini w sumie spółki matki. Jak pyta się, pada pytanie o przyczyny tych problemów, to przede wszystkim mówi, że Skodę dobija, Volkswagena dobijają kary za emisję dwutlenku węgla i dwutlenku azotu nakładane przez Komisję Europejską. No i bardzo nierówna konkurencja z Chinami. No i to bez wątpienia będzie problem. Tych chińskich fabryk samochodów w Europie jest coraz więcej. Kończy się budowa gigantycznych zakładów na Węgrzech, które miały wsparcie rządu Orbana. Wiadomo, były minister w rządzie Orbana, Peter Szijjártó, znajdzie się w zarządzie. No i już chyba tak czasowo stoimy, że już tej ostatniej wypowiedzi nie damy. Natomiast jako jeden taki z jeszcze mało optymistycznych sygnałów z Czech. Też bardzo znana czeska marka Zetor, traktory. Po 80 latach fabryka w Brnie zamyka produkcję, przenosi ją w całości do Indii. Bo koszty energii, bo koszty pracy. Tutaj właścicielem jest inwestor ze Słowacji, więc to jest czeski kącik, ale taka myśl na koniec pewnie na audycję międzynarodową bardziej pasująca, że chciałbym Państwa zostawić z tą refleksją, że naszymi tymi codziennymi wyborami konsumenckimi naprawdę możemy wiele zdziałać i no, trzeba się zastanowić, gdzie te trampeczki kupujemy, gdzie tam przejściu.
0: Potrafić świadomie.
1: A szczególnie tak, przy tak. autach, bo to przecież jest decyzja, której tak dłużej podejmujemy i ten, to jest niemała wartość pieniężna, kiedy kupujemy auto i warto się zastanowić, czy to jest auto produkowane u nas, czy jednak gdzie indziej.
3: Świetny raport Ośrodek Studiów Wschodnich nie tak dawno zrobił. Między innymi właśnie o tym rynku motoryzacyjnym, ale w ogóle o uzależnieniu Europy od produktów chińskich. I tam wychodzi, że mniej więcej o 20% te chińskie produkty są tańsze od europejskich. Ale cena w przyszłości za to, że będziemy się decydować na te chińskie produkty,

0: Udało nam się poza anteną ustalić, że halucynacje to halucynacje. Wciąż nie dowierzamy, że rzeczywiście tak jest, ale...
1: Tym razem wszystko się zgadza.
0: Są słowa intuicyjne.
1: Wiesz, Mateuszu, czego dzisiaj nie zrobiliśmy?
0: No, wielu rzeczy nie jedliśmy. No, nieważne.
1: Nie powiedzieliśmy Państwu, jakie dzisiaj są święta.
0: O, a dzisiaj są, bo wczoraj nie było. Wczoraj był totalny blank day.
1: Dzisiaj są święta i na przykład świętując mogę Cię poprosić, żebyś aproksymował liczbę pi.
0: No tak, bo 22 przez 7 to wychodzi 3,14 blisko.
1: Jest dzisiaj dzień aproksymacji pi. Jeżeli ktoś chce świętować, to sobie można wymieniać. Ja pamiętam z podstawówki, że były konkursy na to, kto na kartce wymieni jak najwięcej liczb po przecinku.
0: A są chyba takie jakieś rekordy Guinnessa, że ludzie uczą się wszystkich właśnie liczb po przecinku. Może nie pamiętam, ile dokładnie ich jest, zaraz to wygoogluję.
1: Ale im więcej liczb są Państwo w stanie wymienić, tym na pewno tęższy mają Państwo mózg i to też jest powód do świętowania, bo 22 lipca obchodzimy Światowy Dzień Mózgu.
0: O, że wszystko zgrywa.
1: Wszystko się zgrywa.
0: Dobrze, ile? Szukam. Prawdopodobnie właśnie powiedziałem jakąś kompletnie idiotyczną
1: rzecz. Bo to one są właśnie w nieskończoność się ciągną.
0: Tak.
1: Tak mi się wydawało. No dobrze, to my wrócimy jeszcze, odrobimy ten materiał z podstawówki, a za moment Beata Grabarczyk i jej gość.

0: It's not my baby, I'm his. Wiadomość do słuchaczki, która zobowiązała się wstać po rozmowie redaktor Beaty Grybarczyk. Tak to 9.30 wybiła, więc teraz wypadałoby chyba... Ty jesteś dobra w dźwięku na śladownictwo, wywołać jakiś budzik.
1: Znaczy, urocze. Mamy nadzieję, że pani będzie miała przyczynę do wstania.
0: No właśnie.
2: O.
0: Czekamy.

0: Państwa udało się. Pani Anna napisała, że wstała. Nie mogła sobie niestety pozwolić na dłuższe leżenie niż do 8.30, ale ciągle nas słucha.
1: Więc presja fajnie. Jest mniejsza.
0: Troszeczkę tak. Tym bardziej, że udało nam się podobno już połączyć, więc wszystko zgodnie z planem i możemy przejść do rozmowy Beaty Grabarczyk.
2: A moim gościem teraz jest pan profesor, a właściwie pierwszym dzisiaj, pan profesor Maciej Milczanowski, specjalista do spraw bezpieczeństwa z Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
3: Halo, halo.
2: Słyszymy się? Bo ja pana słyszę. No, a pan profesor nas chyba nie słyszy. No, dzisiaj mamy taki niefartowny dzień, jeżeli idzie o łączenia z gośćmi. To spróbujemy się jeszcze raz może połączyć telefonicznie i wtedy będziemy się słyszeli. No to za chwilkę, tak?
0: Za chwilę wrócimy.
2: Tak jest.
0: No dobra, to mamy jeszcze nowość, nasz album tygodnia przy okazji, Yard Act, z nową płytą, a gdyby państwo chcieli posłuchać sobie Yard Act...
1: To jest bardzo niefortunny tytuł utworu na tę okoliczność.
0: Rzeczywiście.
1: Talkie, talkie people. Aha.

0: Dokończę tylko myśl, że rozmowa z Yard Act w audycji Janka Janczego wczoraj miała miejsce, więc w podcastach można sobie nadrobić. A propos rozmów.
1: Do trzech razy sztuka.
2: Chciałam powiedzieć, że ta piosenka skończyła się słowem silence, więc nie wiem, jak to będzie.
0: Nie,
2: próbujemy jeszcze raz. Profesor Maciej Milczanowski, Uniwersytet Rzeszowski jest z nami. Dzień dobry, panie profesorze.
0: Halo, halo, halo.
3: Halo, tak? Dzień dobry.
2: Słyszymy się?
3: Słychać mnie?
2: Słychać.
3: Dobrze.
2: No to fantastycznie. Panie profesorze, wczoraj wicepremier Kosiniak-Kamysz wyszedł kolejny raz na konferencję prasową i poinformował, że Polska może być obiektem ataku ze strony Rosji, takiego ataku pod fałszywą flagą. To czego my się możemy spodziewać?
3: Nie słyszę pani Beaty. Teraz nic. Słyszę państwa, dopóki nie zaczynamy rozmowy. Wtedy nic
2: a, to
3: nie
2: bardzo
3: słyszę.
2: Ciekawe. A teraz mnie pan nie słyszy? Halo, halo.
3: Dziękuję bardzo.
2: No dobrze, to dzwonimy do pana, panie profesorze. No tak, nie słyszy mnie pan telefonicznie. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Mam nadzieję, że za chwilę nam się uda porozmawiać o tym, bo o tych potencjalnych atakach rosyjskich na Polskę polscy politycy mówią już od jakiegoś czasu. A wczoraj pojawiła się taka informacja, że Rosjanie przejęli czy zdobyli jakąś dużą partię ukraińskich dronów. No i być może właśnie te drony zostaną wykorzystane do takiego ataku pod fałszywą flagą. Ten atak może mieć miejsce w Polsce, ale nie tylko w Polsce. W grę wchodzą także kraje bałtyckie i ewentualnie na przykład Mołdawia. Czy już mamy pana profesora? Mamy pana profesora. Panie profesorze, dzień dobry. Czy teraz się słyszymy?
3: Dzień dobry.
2: Słyszymy się?
3: O, teraz.
2: Fantastycznie. Bardzo się cieszę. Panie profesorze, ja nawiązuję do tej wczorajszej konferencji Władysława Kosiniaka-Kamysza, który znów ostrzega przed tym, że Polska może być obiektem ataku pod fałszywą flagą rosyjskiego. Na przykład przy pomocy ukraińskich dronów, które Rosja przejęła. No i pytanie, czego my się możemy spodziewać? Że co, że te drony do nas wpadną i będą tu próbowały siać spustoszenie?
3: No, tak naprawdę możemy się po Rosji spodziewać wszystkiego. To jest państwo, które nie ma własnych hamulców, żadnych moralnych, etycznych czy jakichkolwiek innych. To jest państwo, w którym liczy się tylko efekt i ten efekt jest kluczowy. Ten efekt jest nastawiony zawsze na konflikt, na wojnę, bo to jest ta cała doktryna, tak zwana Gierasimowa. Czyli prowadzimy cały czas wojnę, nie ma nigdy pokoju i tylko dobieramy odpowiednie środki do prowadzenia tej wojny. Raz to jest wojna hybrydowa, raz konwencjonalna, raz jeszcze inne formy, informacyjna, kognitywna. Tak. Dużo tych pojęć teraz się przykłada do tego, co robi Rosja, no ale niestety takie to jest państwo i to się nie zmieni. Więc te drony ukraińskie oczywiście Rosjanie posiadają, widzą też poziom konfliktu wewnątrz naszego kraju. Bardzo łatwo jest oddziaływać i podsycać ten konflikt. Niewiele w zasadzie trzeba robić. No więc taki dron ukraiński, który wlatuje, no już mieliśmy podobne sytuacje, to były rakiety. Teraz taki dron, no bardzo łatwo będzie oddziaływał na społeczeństwo. Jest to wręcz zaproszenie Rosjan do interweniowania, bo ten poziom konfliktu w Polsce i politycy też, to co robią politycy, to wszystko wręcz zaprasza Rosję do takiej ingerencji, która nie będzie dawała żadnej odpowiedzi na to, nie będzie jakichś zwiększonych działań, a będzie bardzo eskalować te nasze wewnętrzne napięcia, więc obawiam się, że jest to bardzo możliwe.
2: Ale czy to rzeczywiście zadziała? No bo mam wrażenie, że jeżeli już kolejny raz mówimy o tym, że do takiej sytuacji może dojść, no to chyba ludzie są uprzedzeni, politycy są uprzedzeni i pytanie, czy takie działanie ma sens w takim razie?
3: No tak, ale niezależnie od tego, jak bardzo będziemy świadomi tego, że to się może stać, to i tak w sytuacji, kiedy to się stanie, to odpowiednio zadziała i wszystkie te skrajne prawicowe środowiska no będą natychmiast działać przeciwko Ukrainie, niezależnie, nawet jeżeli będą w pełni świadomi, że to były drony wysłane przez Rosję. To jest w ich agendzie, to jest według nich na ich korzyść. No niestety tutaj pan prezydent też ma swoją rolę. Mam nadzieję, że no tutaj to nie jest taka oczywista rola prezydenta, więc mam nadzieję, że też wiedząc to, co w tej chwili słyszymy, że no nie będzie już szedł w ten konflikt z Ukrainą, bo też rozumie, że to jest na korzyść Rosji, ale, no ale to wszystko, co się stało, no niestety też skłania pewnie Rosję do takich kalkulacji. Czy to ostatecznie Rosja będzie robić, to będzie wynikało właśnie z tych kalkulacji, ile efektów tym sposobem można uzyskać i czy coś w ogóle, prawda? Więc tu bardzo ważne jest właśnie to reagowanie i społeczne, i militarne, i wywiadowcze Polski. Ta metoda informowania, że coś takiego może się stać, moim zdaniem jest bardzo trafna, bo też troszeczkę może rozładowywać ten ładunek taki emocjonalny i społeczny.
2: A czy tylko możemy takich ataków dronowych się spodziewać, czy coś innego też nam zagraża? Jakaś inna forma prowokacji?
3: Cały czas są te formy prowokacji, bo już mieliśmy bardzo różne rzeczy, od kamer na torach kolejowych, poprzez ładunki na torach, rakiety, no właśnie drony. I też ogromna ilość właśnie tych tak zwanych troli internetowych rosyjskich. To są naprawdę potężne działania informacyjne, które no cały czas są toczone. Przecież rozbijano w Estonii, tak, czy w Łotwie, już nie pamiętam, szajkę właśnie takich ludzi, którzy prowadzili miliony kont w sieciach społecznościowych. I no to jest też prowadzone za pomocą oczywiście sztucznej inteligencji, więc no tych działań jest bardzo dużo różnych, oddziałujących na państwa zachodnie i tu Polska jest jednym z kluczowych, na które Rosja oddziałuje.
2: Na co musimy zwracać uwagę my jako obywatele?
3: No oczywiście to ja bym przypomniał troszeczkę te czasy, kiedy terroryzmem się martwiliśmy. Mm-hmm. Pamiętamy, że wtedy też mówiliśmy na to, o tym, żeby zwracać uwagę na podejrzane zachowania, na jakichś ludzi, którzy się dziwnie zachowują. Dziwnie w tym sensie, że obserwują jakiś obiekt, mają jakieś takie zachowania właśnie analityczne, w sensie, że no, obiekt infrastruktury krytycznej oczywiście. I to tylko problemem jest to, że dzisiaj to mogą być Polacy, tak? Bo to mogą być Ukraińcy, to mogą być Polacy, to nie będą Rosjanie, którzy przyjechali tutaj, bo to tak sobie wyobrażamy filmy szpiegowskie, że jakiś Rosjanin przyjeżdża, podkłada gdzieś ładunek. Tak naprawdę dla Rosjan pozyskać jakiegoś Polaka zradykalizowanego albo Ukraińca, którego mogą szantażować właśnie przytrzymując członka rodziny u siebie i torturując go, bo przecież Rosja to robi nagminnie. No to są właśnie metody wywiadowcze i wtedy to nie będzie taka osoba, która w oczywisty sposób nam się gdzieś tam rzuca w oczy wywiadowi, tak, ABW, tylko właśnie osoba, która w jakiś sposób jest no, pozyskana przez ten wywiad, ale nie tak bezpośrednio. Więc no, to są oczywiście trudne rzeczy, natomiast społeczeństwo no, musi zachowywać taką uważność, to jest ważne, jeżeli coś podejrzanego się gdzieś dzieje, czy jakieś obiekty, tak, to też pamiętamy, że mówiliśmy o tym, żeby zwracać uwagę na takie sytuacje.
2: Bardzo dziękuję pani profesor. Pan profesor Maciej Milczanowski z Uniwersytetu Rzeszowskiego był naszym gościem. Dziękuję i życzę miłego dnia.
3: Dziękuję bardzo serdecznie.
2: Do usłyszenia.
0: A rozmowę prowadziła Beata Grybarczyk.
2: Dziękuję.

0: Finanse osobiste.
1: Paweł Orlikowski. Na początku tygodnia cena gazu na giełdzie TTF w Holandii, która jest punktem odniesienia dla większości transakcji w Europie, zdrożał do około 60 euro za megawattogodzinę i była to najwyższa cena od końca marca, a to za sprawą ponownej eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie. Dostawy LNG do Europy są zagrożone, a analitycy ostrzegają, że będzie bardzo trudno uzupełnić europejskie magazyny przed zimą. To wszystko sprawia, że gaz staje się coraz droższy, jednak w Polsce przynajmniej do końca roku nie powinno być tragedii. Dopiero początek 2027 może przynieść znaczne odbicie, jeśli zima będzie bardzo mroźna, jak tegoroczna, a do tego magazyny niedostatecznie uzupełnione lub też zapełnione po zawyżonych cenach. Dla nas, na szczęście, Urząd Regulacji Energetyki taryfy do końca tego roku zatwierdził już 8 czerwca i pozostały one na dokładnie takim samym poziomie jak dla poprzedniego półrocza, to jest 197 zł za megawattogodzinę. Więc czy to na TTF, czy w Polsce na TGE cena gazu wzrosła znacząco po ataku USA i Izraela na Iran oraz obecnie w ramach dalszej eskalacji, no i odbija do tych poziomów właśnie z początku marca, to jednak rachunki polskich odbiorców mają pozostać stabilne. Mówimy o cenie gazu jako paliwa na rachunku. Do tego dochodzą oczywiście opłaty dystrybucyjne, abonament oraz podatek VAT, więc ostatecznie rachunki mogą wzrosnąć czy różnić się nieco od tego, co płacimy obecnie, czy też, nie wiem, płaciliśmy w styczniu, w marcu, no ale nie wzrosną o koszt paliwa. Więc jeśli pójdą w górę, to powinny nieznacznie albo tak po prostu w zasięgu naszych portfeli. Mowa o taryfie dla Mai Orlen, dawniej PGN IG, czy jak niektórzy wolą PGNiG, a to obejmuje około 7 milionów odbiorców korzystających z gazu do gotowania oraz ogrzewania domów. Kolejna aktualizacja nastąpi najpóźniej na początku grudnia i obejmie kolejne półrocze. Dlatego właśnie rozwój konfliktu na Bliskim Wschodzie, dostawy z Kataru oraz cały kontekst geopolityczny jest pilnie obserwowany przez analityków. Mamy też trochę czasu na to, by wojna ustała i doszło do realnej deeskalacji jakiejś umowy. Najgorsza dla nas w obecnej niepewności byłaby sytuacja z utrzymującymi się konfliktami w wielu regionach, a do tego srogi mróz zimą, więc trzymajmy kciuki, by było dokładnie odwrotnie.
2: Ja nie wiem, Tomek Ławnicki o mrozie, Paweł Orlikowski o mrozie.
3: Stęsknili się.
2: No, najwyraźniej. Cieplej będzie po niedzieli, to już zapowiedzieliśmy Państwu, czyli jak kolejnym razem się spotkamy, to przy trochę bardziej letnich okolicznościach. Olga Bobienko gdzieś mi tu śmignęła.
3: Tak, bo etykieta zastępcza dzisiaj za Marię Zamachowską Olga Bobienko przejmie stery, co znaczy, że my stęsknili za poduszkami. Możemy udać się w stronę drzemki, a Państwu bardzo dziękujemy za dzisiaj.
2: Tak jest. Zuza Iłęda.
3: Mateusz Andruszkiewicz.
2: Beata Grabarczyk, Jakub Indras, Franek Wodzicki, Wiktoria Wichrowska, Patryk Rabiega.
3: I Helena Wnorowska, która zaraz będzie z powrotem.
2: A dobranoc.
3: To jest The Next Movement.

0: Jest 10:00, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis Helena Wnorowska. Po zadeklarowaniu opuszczenia Stowarzyszenia Rozwój Plus Daniel Obajtek apeluje, by nie wykorzystywać jego deklaracji do dalszych ataków i kłótni. Jak napisał na X-ie, jestem za jednością w PiS, to jest moja jasna deklaracja, natomiast ta jedność nie powinna oznaczać wyrzucenia z partii Mateusza Morawieckiego. Pokój w PiS, tego potrzebujemy, wróg jest gdzie indziej. Przypomnę, do jutra posłowie PiS mają czas na wydanie oświadczeń w sprawie partyjnej przynależności, czy należą do PiS-u, czy do innych organizacji wewnętrznych, takich jak Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Do obu naraz należeć nie można, władze PiS zakazały tego w zeszłym tygodniu. Marcin Horała, wiceprezes Rozwój Plus, pytany o to, jak nastroje wśród członków, czy ktoś jeszcze zamierza odejść ze stowarzyszenia, mówił tak.
1: Rozumiem, różny, każdy ma tam jakieś swoje uwarunkowania, swoje emocje w tej dziwnej i smutnej sytuacji, ale na pewno nie jakoś bardzo dużo, pewnie nikt, a może ktoś jeszcze dojdzie do nas, tak. No, toczymy różne rozmowy, są osoby zainteresowane przystąpieniem naszego stowarzyszenia.
0: Mówił Marcin Horała w TVP Info. Norwegia. Dziś mija dokładnie 15 lat od największego zamachu terrorystycznego w historii tego kraju. 22 lipca 2011 roku prawicowy ekstremista Anders Breivik zamordował ponad 80 osób. Do ataków doszło najpierw w dzielnicy rządowej w Oslo, gdzie Breivik zdetonował ładunek wybuchowy. W wyniku wybuchu zginęło 8 osób, około 200 zostało rannych. Następnie zamachowiec udał się na odległą o kilkadziesiąt kilometrów od stolicy Norwegii wyspę Utoja. Tam dokonał masakry, strzelając do uczestników obozu młodzieżówki Partii Pracy. Zabił 77 z nich, a co najmniej 110 ranił. Zamach z 2011 był najtragiczniejszym w Europie od czasu eksplozji w metrze w Madrycie w 2005. Był to też najtragiczniejszy zamach w całej historii Norwegii. Anders Breivik odsiaduje wyrok 21 lat z możliwością bezterminowego przedłużania. Obecnie funkcjonuje pod zmienionym nazwiskiem. Jan Johansen to najpopularniejsze połączenie imienia i nazwiska w Norwegii, taki norweski Jan Kowalski. Na koniec Chile. Rośnie bilans ofiar ulewnych deszczy, które od kilku dni uderzają w kraj. Z najnowszych informacji wynika, że 13 osób straciło życie, a kolejne 7 zaginęło. Fala burz przechodzi przez zwykle suche regiony kraju. Ponad 60 tysięcy osób pozostaje odciętych od świata. Kolejne 80 tysięcy nie ma prądu. Prezydent Chile José Antonio Kast ogłosił stan wyjątkowy w dwóch regionach. Jesteśmy w stanie ocenić, kiedy należy ogłosić stan wyjątkowy w związku z katastrofą. Zdecydowaliśmy się wprowadzić stan wyjątkowy w regionie Coquimbo oraz w prowincji Huasco. Mówił prezydent Chile, a to był serwis Radia Nowy Świat.
2: Na program zaprasza Teatr Polonia i Och Teatr, organizatorzy akcji Gramy całe wakacje.
3: Etykieta zastępcza.
4: A dzisiejsze szybkie dzień dobry w etykiecie mówi Państwu Olga Bobienko.

To był 1973 rok i Jeff Lynne udowodnił, że rock może mieć soulowy puls. No i dziś, pół wieku później, ten groove wcale się nie zestarzał i zmieniły się właściwie tylko instrumenty, zmieniła się produkcja czy estetyka, ale rytm jest właściwie równie ważny. I to tak samo działa u tego pana, który bardzo swobodnie łączy soul, funk, jazz i elektronikę.

To G-Twam i Bus Stop i oczywiście na... To już jest ten moment, żeby Państwu powiedzieć, że tak jak w grupie patronów pojawił się komentarz od pani Agnieszki, że od razu uśmiech i fajny dzień, mimo że środa, to przyznam, że tak sobie też założyłam, układając dzisiejszą playlistę, żeby tej energii było trochę więcej, bo spodziewałam się, że będzie padało. Nie wiem, może gdzieś u Państwa pada i ta aura nie jest najprzyjemniejsza. Jeżeli tak, to też mogą się Państwo podzielić swoimi pocztówkami z miejsc, w których Państwo przebywają obecnie. olga.bobienko@nowyswiat.online. Jestem tutaj przy skrzynce. Jestem również w grupie patronów. Zaglądam, co Państwo piszą. A tak jak wspomniałam, to był G-Twam i Bus Stop, czyli Bus Stop z albumu Honeycomb, drugiego pełnogrającego wydawnictwa G-Twama. Artysty urodzonego w Indiach, dorastającego w Australii, a obecnie związanego z Londynem i z Nowym Jorkiem. No i ten miks, także kulturowy, ale miks różnych gatunków czuć w tej jego muzyce. No i czuć to także w produkcjach Adi Oasis, francusko-karaibskiej basistki, wokalistki i producentki, za której to utwór, który Państwo chyba już w oryginale znają z naszej anteny, Dump All The Guns, G-Twam się zabrał, no i tak właśnie 2 lata temu wyszedł taki remiks.

I to właśnie bardzo lubię w dobrze zrobionych remiksach, które nie zmieniają kierunku, tylko prowadzą dalej. No bo tutaj Jitwam nie burzył oryginału, rozwinął ten klimat od Adi Oasis. Dodał więcej przestrzeni i lekko rozkołysany puls. I z tego ostatniego to świetnie znana jest ekipa od Jungle, że szykuje się nowy album i single już Państwo słyszeli na naszej antenie, chociażby w audycji Mateusza Andruszkiewicza, który stoi za szybą w tym momencie. No to ja odświeżam od jakiegoś czasu ostatni krążek Jungle, więc tutaj przycupniemy na dłuższą chwilę przy Volcano.

po świecie współczesnego funku i soulu, ale w tej rozwibrowanej i tanecznej formie, tychże właśnie, no chyba trudno o lepszych przewodników niż Jungle. Coming Back za nami, album Volcano i przy tym albumie zostajemy, bo moim zdaniem najlepsze na tej płycie do tańca i w ogóle do ruszania się jest Holding On.

chcę Państwa zachęcić do odwiedzenia nas w sobotę wieczorem na Silent Disco w Teatrze Szekspirowskim w Gdańsku, bo gramy od 22 do 3 nad ranem, także myślę, że tego typu utwory także się pojawią na naszych playlistach. Jeżeli chodzi o mnie, no to Jungle mają Państwo jak w banku. A jeżeli chodzi jeszcze o to, żeby dodać co do tego albumu, czyli Volcano od Jungle wyszło 11 sierpnia. No i na szczęście po tych 3 latach, czyli dokładnie teraz 14 sierpnia ma się pojawić nowy krążek zatytułowany Sunshine. No i tak jak wspomniałam, do tej pory dostaliśmy 3 single. Każdy z nich właściwie tylko rozwija apetyt na więcej. No i jako, że to raptem 3 tygodnie i będziemy to mieli, później w listopadzie będzie można tańczyć do tego wszystkiego na koncercie w Łodzi. No i jeżeli chodzi o groove, no to zostajemy przy tym groove'ie, ale trochę tej tanecznej energii zejdzie nam z termometru, trochę ustąpi miejsca bardziej organicznemu, może tak bym to nazwała, organicznemu brzmieniu. Harry Kay i My Baby Said to Me.

Hurricane i My Baby Said to Me, czyli skoro już zeszliśmy troszeczkę z tego parkietu, to jeden z klasyków brytyjskiego down tempo, czyli Andy Turner, który na przełomie wieków był jednym z najważniejszych artystów legendarnej wytwórni Grand Central Records. Northwest pochodzi z albumu Flight 602, przy którym to Andy Turner postawił na żywe instrumenty i postawił też na współpracę z wokalistami, w tym między innymi z Niko, którą tutaj właśnie w Northwest usłyszymy.

No to skoro już jesteśmy przy tym brytyjskim down tempo i przy hip-hopie, to w tym świecie jeszcze przez dłuższą chwilę się pokąpiemy, bo Oneself teraz przed nami, czyli projekt DJ-a Vadima, Jary Brawo i Blue Rooma, trójki artystów związanych z legendarną wytwórnią Ninja Tune. I ten ich album, jedyny, jest świetny w całości.

Children of Possibility, czyli album z 2005 roku, który przepięknie połączył hip-hop, elektronikę, reggae, jazz i trip-hop. A Unfamiliar Places, którego właśnie wysłuchaliśmy, świetnie oddaje ten charakter całego projektu, bo nie tylko nie próbuje wpisać się w ten jeden gatunek z tych, które wymieniłam, ale też swobodnie porusza się pomiędzy nimi i to łączy. I właśnie ta otwartość całej ekipy, muzyczna otwartość właściwie sprawiła, że Oneself jest tym punktem odniesienia dla wielu producentów związanych z alternatywnym hip-hopem. No i w tym alternatywnym hip-hopie albo w tym hip-hopie, o którym można mówić, że nie jest typowym, do którego boom-bapowym, do którego się przyzwyczailiśmy jeszcze ileś tam lat temu, zostaniemy, tylko przeniesiemy się do Brighton w nieco inne rejony, bo takie równie intymne, co melodyjne. Frankie Stew i Harvey Gunn w 2021 roku wydali Handle With Care, który to album określali jako jeden z najbardziej osobistych, albo najbardziej osobisty wtedy w swojej karierze. Oczywiście teraz mogło się to zmienić, bo wydawnictw od nich mamy już więcej, ale Save My Soul jest moim zdaniem esencją tego wydawnictwa. Scared to bring someone into this world, if I'm honest. More fish in the sea, but there's fire.

Frankie Stu i Harvey Gunn o emocjach potrafią pięknie zarówno w warstwie tekstowej, jak i muzycznej, a że kilka dni temu pojawił się najnowszy singiel tego duetu z Brighton, no to jeszcze z nimi zostaniemy.

Empty Space, Frankie Stu and Harvey Gang, którzy wypuścili ten krążek, właśnie nie krążek, ten kawałek kilka dni temu. Premiera była w piątek i polecam również do zapętlania, bo to jest jeden z tych utworów. A z Wielkiej Brytanii przeniesiemy się teraz do Stanów Zjednoczonych, bo Donald Glover, czyli Childish Gambino, zanim nagrał Redbone, czy zanim nagrał This Is America, wydał epkę Kawaii i to właśnie z niej pochodzi chyba jeden z najbardziej niedocenionych moim zdaniem kawałków Sober. No, ja nie rozumiem braku wielkich zachwytów czy nagród nad tym utworem, bo to właśnie Sober sprawił, że pokochałam Childisha Gambino i to nie tylko za jego odsłonę jako Donalda Glovera w serialu Community czy filmie Mystery Film, ale także za dźwięki, które tworzy. No i drodzy Państwo, to jest jeden z pierwszych utworów, w których Childish Gambino postawił przede wszystkim na śpiew, a on przecież śpiewa magnetyzująco.

Childish Gambino i Sober, ale Childish Gambino zostanie tylko jako gość, bo Running to singiel producenta Dahiego, który to z Donaldem Gloverem zna się od lat i który to współpracował chociażby z nim przy Because the Internet. A Running to jest tegoroczna świeżynka i jest to kolejny rozdział w ich wspólnej historii. Run.

Running Dahi, Childish Gambino. Ten kawałek miał premierę przed 12 dniami i jest nie lada gratką dla fanów Childisha Gambino, bo nie słyszeliśmy go od marca ubiegłego roku, kiedy to dograł się do kawałka Jenny. Także każdy sygnał od Donalda Glovera w jakiejkolwiek formie, czy muzycznej, czy filmowej, jest na wagę złota. No, ale to już jest czas, żebym się z Państwem żegnała i dziękowała za wspólny czas. Także na koniec jeszcze jedna nowość, czyli singiel kolumbijskiego tria Baltus, którzy to zapowiadają swój nowy album. No i ja z tymi dźwiękami Państwa zostawiam. Bardzo dziękuję i kłaniam się w imieniu swoim i Franka Wójcickiego i my słyszymy się w Serca Bitem w sobotę. Dobrego dnia.

0: Jest 11:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Rząd przedstawił plan rozwoju polskiej kolei do 2050 roku. Chodzi o budowę około 2700 km nowych linii kolejowych, ponad 2000 km nowych konwencjonalnych linii oraz modernizacji ponad 5,5 tysiąca km istniejących tras. Każdy powiat w Polsce ma być włączony w sieć połączeń dalekobieżnych.
1: Wygodniej, bo będziemy dysponowali najnowocześniejszym taborem, więcej połączeń, zdecydowanie więcej połączeń w całym kraju i szybciej, bo jesteśmy tutaj ambitni i te ambicje mają sens. To nie jest tylko ambicja sportowa, będziemy mieli najszybszą kolej w Europie, bo Polacy zasługują na to, aby móc się przemieszczać tak, jak robią to Japończycy czy Chińczycy. Więc wszystkie duże aglomeracje z Warszawy to jest 100 minut i mówimy Polska w 3 godziny, czyli od wschodu na zachód, od północy na południe całą Polskę będzie można przejechać w maksimum 3 godziny.
0: Zapowiadał premier Donald Tusk. W serwisie teraz o ukraińskiej kontrofensywie. Drony uderzyły w dwa centra logistyczne rosyjskiej firmy Wildberries, największej platformy sprzedażowej w kraju. Wybuchły duże pożary, rannych zostało co najmniej kilka osób. O uderzeniach poinformował Reuters, powołując się na władze przedsiębiorstwa. Celem ataków było również miasto Armawir w kraju krasnodarskim. Jak podał portal Ukraińska Prawda, doszło tam do pożaru magazynu paliw. To kolejny atak wymierzony w infrastrukturę rosyjskiej spółki. W sobotę w wyniku nalotów dronów zginęło łącznie 8 osób, a ponad 60 zostało rannych. Las, żywica i zapach drewna zamiast tradycyjnej galerii. W Zachęcie można oglądać wystawę białoruskiego artysty Jury Szusta „Żywica, splot słoneczny”. To opowieść o relacji człowieka z naturą, dawnych wierzeniach i współczesnych kryzysach.
2: Jest to artysta, który dla mnie wydawał się bardzo interesujący do pokazania także w polskim kontekście, ponieważ opowiada on o takich tematach, które uniwersalnie nas interesują, czyli naszej relacji z przyrodą, czy bardziej w taki filozoficzny sposób byśmy powiedzieli ze światem więcej niż ludzkim, ale też relacji z technologią, zmian, jakie dokonują się w myśleniu o duchowości współcześnie, ale on to wszystko umieszcza w bardzo konkretnym kontekście, właśnie w takim kontekście pogranicza polsko-białorusko-litewskiego.
0: Mówiła na naszej antenie kuratorka wystawy Michalina Sablik. Wśród eksponatów znalazł się m.in. ogromny świerk z Mazowsza oraz instalacje z żywicy, która w słowiańskiej tradycji była symbolem życia. Wystawę można oglądać w Zachęcie do końca września. A to był serwis Radia Nowy Świat.
3: Pogoda. No proszę Państwa, środa, więc dziś jeszcze dość pogodnie. Od północnego zachodu stopniowy wzrost zachmurzenia oraz przelotne opady deszczu. Po południu na północy Polski burze. Temperatury na ogół od 20 do 23 stopni, chłodniej na północnym zachodzie, północy i w rejonach podgórskich. Od 17 do 19 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz porywisty.

0: King Gizzard and the Lizard Wizard. Proszę Państwa, Field of Vision. Tak dziś zaczynamy.
1: W środku dnia.
0: No i się nam trochę sygnał dźwiękowy zaciął, ale na szczęście wyruszył jednak w odyseję, nie boję się powiedzieć. Dzisiaj naprawdę to jest adekwatne określenie.

Elder Island i Bang, proszę państwa, bang, bang, bang, tak Nick Cave ze sceny mówił, że słuchajcie, pada deszcz ze sceny na openerze oczywiście, że pada deszcz, więc dzisiejszy koncert to nie będzie moje gadanie, to będzie raczej bang, bang, muzyczne. No i było, ale teraz nie Nick Cave w roli głównej, tylko trzech artystów. Słyszymy ten utwór w ważnym momencie filmu, za chwilę zdradzę, w którym filmu Odyseja Christophera Nolana. To znak, że już za chwilę rozmawiamy o Odysei, o Homerze albo o tym, o kim myślimy, że Homerem był, bo może mówimy o kilku osobach na przykład.

0: James Blake, Travis Scott, Ludwig Göransson, When I'm Home. To jest utwór, który słyszymy, kiedy już wszystko się wydarzyło w filmie, no i mamy napisy końcowe. Film oczywiście Odyseja Christophera Nolana, film, o którym mówi się teraz najwięcej. Czy pan, panie profesorze, zwracam się do Marka Węcowskiego, który jest z nami w studiu, nie jest trochę zły na cały świat i na dziennikarzy, że wszyscy pana pytają o film?
1: Nie, nie, nie. Myślę, że mówiąc tak zupełnie poważnie, to tego typu wydarzenia są wielką szansą dla wszystkich, którzy się zajmują starożytnością, na zainteresowanie ludzi, na przyciągnięcie studentów. Tak było z pierwszym Gladiatorem na przykład, dawno, dawno temu. Więc to jest dla nas bardzo dobra okoliczność. Natomiast oczywiście wokół filmu toczą się rozmaite mądrzejsze i głupsze awantury. I czasami to jest denerwujące. Natomiast tak w ogóle to tego typu wydarzenia kulturalne, no, jeśli porównamy je z innymi wydarzeniami medialnymi czy internetowymi, no, wydają mi się bardzo szlachetnym zjawiskiem.
0: Ale rozmawia się też oczywiście o pana książce Homer na nasze czasy i o niej będziemy dzisiaj rozmawiać. Natomiast jeszcze, gdybym mógł o film zapytać, no to w takim razie pana opinia o filmie po pierwszej projekcji. Przed chwilą Marek Węcowski powiedział, że widział film... Powtórzę pan naszym słuchaczom?
1: Gdzie? Widziałem film w Atenach, w IMAX-ie. Chciałem zobaczyć, jak reagują na ten film Grecy, bo ta dyskusja o filmie, zanim on się jeszcze pojawił w Grecji, była również gorąca, jak na całym świecie, ale miała dodatkowy, narodowy, że tak powiem, aspekt. I teraz zobaczę drugi raz, żeby do końca sobie postanowić, co myślę. Ten film raczej mi się podobał niż nie podobał, ale widzę w nim bardzo różne elementy. Może byłem za blisko, jak na w komiksie Tytus Romek i Atomek na Dzikim Zachodzie. Widziałem lasso Bizona, ale nie widziałem całego ekranu. Byłem za blisko tego filmu i jego tematyki. Teraz spróbuję na to spojrzeć z pewnego dystansu i zobaczymy.
0: Zamienić się w zwykłego widza, a nie w starożytnika.
1: Tak, spróbujemy, spróbujemy. I to jest film na pewno bardzo ważny. A czy jest to film bardzo dobry, to jeszcze nie jestem pewien.
0: Dobrze, bo na przykład mamy tutaj takie smaczki, czego ja na przykład nie wychwyciłem, że Zendaya jest tu nie tylko Ateną, ale też jest...
1: Kasandrą. Tak, tak. Są różne takie właśnie drobiazgi, które, co ciekawe, Christopher Nolan nie wziął ich sobie z głowy, nie wymyślił różnych wątków scenariuszowych, słusznie i niesłusznie. Różne osoby go oskarżają o odchodzenie od wersji homerowej z Odysei, ale trzeba sobie uświadomić jedno. Po pierwsze, mitologia grecka nie ma...
0: homerowa?
1: No właśnie, nie ma wersji kanonicznej, więc bardzo wiele tekstów, utworów na ten sam temat powstało w starożytnej Grecji i właściwie poza nielicznymi wyjątkami Nolan tam, gdzie wprowadza jakieś inne wersje opowiadania, bierze je również od starożytnych Greków, tylko z mniej znanych o nam opowieści. I to jest bardzo erudycyjny film. On się przygotował znakomicie do tego, jak pisał scenariusz, do tego zadania. No, jestem pełen podziwu dla jego erudycji.
0: Na przykład zarzut o to, że Helenę Trojańską gra Lupita Nyong'o, a tymczasem no, nie wiemy w zasadzie, jaki kolor skóry, przepraszam, że tak no, już po imieniu powiem, miała córka Zeusa, prawda?
1: No jasne, musielibyśmy Zeusa o to zapytać.
0: Zeusa.
1: I wtedy może by się to rozwiązało. Jeżeli Nolan uważa tę aktorkę za najpiękniejszą kobietę świata, bo tak właśnie Grecy myśleli o Helenie, no to oczywiście ma nie tylko prawo, ale obowiązek ją obsadzić w tej roli. Ponadto, jeżeli druga najważniejsza cecha Heleny to fakt, że wszyscy się o nią kłócili, no to Christopher Nolan uzyskał wszystko, co było trzeba swoim pomysłem aktorskim. Więc tutaj wydaje mi się, że on bardzo też dobrze wciągnął w pewną grę kulturę masową i internet, który sobie podporządkował poprzez pewnego rodzaju prowokacje, ale prowokacje, które mają sens w filmie. Zresztą, by nie psuć zabawy państwu, którzy jeszcze nie widzieli tego filmu, którzy dopiero go zobaczą, to sam status Heleny jako najpiękniejszej kobiety świata w tym filmie jest dość ciekawie ograny. Mhm. Bardzo zachęcam do obejrzenia filmu.
0: No dobrze. Teraz moja pamięć fotograficzna mi podpowiada, że to była 309 strona pana książki Homer na nasze czasy. Pojawia się cytat z profesor Wiprzyckiej, wybitnej badaczki starożytności, która mówi, to będzie przytoczenie, tak zwane wolne przytoczenie.
1: Oczywiście.
0: Że należy się pogodzić z tym, że zaczynając badać starożytność, będziemy nie tyle wiedzieć coraz więcej, ile będziemy mieć coraz więcej wątpliwości. I taka trochę też jest ta książka. Właściwie zamiast Homera mógłby być znak zapytania również na niej.
1: Mógłby być. I tutaj nawiązując właśnie do tej wypowiedzi profesor Wiprzyckiej, chodzi również o to, że dla zawodowego historyka odpowiedź nie wiem, to też jest odpowiedź. I często zapominamy o tym, chcemy dążyć do pewnej pewności, chcemy też przedstawić naszym czytelnikom, czy w książkach naukowych, czy popularno-naukowych, jakąś obowiązującą wersję wydarzeń czy zjawisk, a czasami jest nie tylko uczciwie, ale metodycznie w porządku powiedzieć nie wiem, albo nie da się tego ustalić. Możemy starać się dojść do jakichś wniosków. I tak jest z Homerem. Nigdy nie będziemy mieli pewności co do jego tożsamości, co do sposobu, w jaki powstały jego utwory. To znaczy nigdy. Do momentu, kiedy sami w zaświatach będziemy mogli go o to zapytać.
0: No chyba, że coś znajdziemy, co nas na to naprowadzi.
1: Nie ma takiej możliwości. Nie ma takiego wyobrażalnego zabytku, który mógłby nam powiedzieć coś pewnego o Homerze. Tymczasem możemy dochodzić do różnych przypuszczeń, prawdopodobieństw większych niż inne. I jedyna ambicja, jaką miałem w tej książce, jest właśnie taka, żeby zaproponować pewien konstrukt, pewien obraz Homera i genezy jego poezji, który będzie w moim przekonaniu głębokim lepiej wyjaśniał pewne, czasami sprzeczne, czasami bardzo ciemne informacje, które dostajemy z tradycji antycznej i z samych poematów Iliada i Odyseja, będzie wyjaśniać lepiej niż inne teorie. Ale to jest tylko teoria. To jest tylko, powiedzmy, rysunkowa rekonstrukcja twarzy, ale nie oparta na jakimś bardzo precyzyjnej pamięci

0: powiedzmy 8 wiek przed naszą erą, bo mniej więcej wtedy zapewne powstały poematy homerowe w drugiej jego połowie, takiej pewności mieć nie będziemy i możemy tylko budować rozmaite konstrukcje. One po prostu muszą być logiczne, muszą być spójne i muszą odpowiadać na nasze pytania lepiej niż inne. To wszystko, co
1: możemy
0: zrobić.
1: To jest też szkoła krytycznego myślenia. To jest, do tej książki można przyjść, po nią można sięgnąć, jeżeli chcą państwo w ogóle wyrobić sobie taki rodzaj krytycznego myślenia, coś, co jest esencją studiów historycznych. Profesor Marek Węcowski jest z nami w studiu. Za chwilę do tej rozmowy wracamy, no i będziemy rozmawiać o tym, na przykład, ilu było Homerów, albo gdzie ta Troja.

0: Future Islands i One Day. Wracamy do rozmowy, proszę Państwa, o starożytności, o Homerze. Monumentalna pozycja Homer na nasze czasy. Myślę, że bardzo warto po nią sięgnąć właśnie teraz, kiedy tak wiele mówi się o Odysei, w kontekście oczywiście filmu Nolana. Profesor Marek Węcowski jest z nami. No i obiecałem, że będzie pytanie o to, ilu było Homerów i skąd wiemy, że Homer to Homer. I jeżeli nawet wymyślono kogoś takiego jak Homer, to dlaczego go wymyślono?
1: Homer to nie jest prawdziwe imię. To jest słowo, które po grecku oznacza różne rzeczy, w tym zakładnika między innymi. I prawdopodobnie przylgnęło
0: zakładnik opowieści, to by było dobre.
1: Tak, no zakładnik, tak. Gwarant jakiegoś porozumienia. Jest to imię, które przylgnęło do Iliady i Odysei później, może nawet sporo później niż moment ich powstania. I stąd z tym imieniem wiele zrobić nie możemy, chociaż niektórzy badacze próbują. Musimy rekonstruować autora na podstawie tego, co widzimy głównie, co widzimy w tekście Iliady i tekście Odysei. W moim głębokim przekonaniu jest bardzo wiele różnic, fundamentalnych różnic pomiędzy poezją i, powiedziałbym, stosunkiem poety do własnego warsztatu, do własnej sztuki pomiędzy Iliadą i Odyseją. I tak jak niektórzy badacze już od starożytności, uważam, że było dwóch autorów. Jeden dla Iliady, drugi dla Odysei. Z tym, że z drugiej strony te utwory są sobie tak bardzo bliskie mentalnie, duchowo, artystycznie, że trzeba i tę bliskość wyjaśnić. I takim wyjaśnieniem najbardziej ekonomicznym wydaje mi się hipoteza, że mamy do czynienia z mistrzem i uczniem, ludźmi, którzy pracowali blisko siebie, nie byli ze sobą tożsami. No i takim moim ulubionym tutaj zabiegiem, nazwijmy to argumentacyjnym, jest to, żeby na wątpliwości, czy w jednym miejscu i jednym czasie w dziejach Grecji mogła nastąpić sytuacja, w której spotkali się dwaj najwięksi pewnie poeci poezji, literatury europejskiej. Odpowiadam, oczywiście, że tak. Znamy dokładnie taki sam przypadek, też w Grecji, troszkę później, kiedy w jednym miejscu i czasie spotkało się dwóch największych filozofów dziejów świata, Platon i jego uczeń Arystoteles. To się zdarza. I być może właśnie to płodne napięcie, to spotkanie dało nam poezję tej jakości, tej wartości, którą do dzisiaj możemy czytać. I jest to poezja, która również powstawała, to jest jedna z głównych tez mojej książki, również hipotez przecież, a nie dających się udowodnić stuprocentowo prawd, że jej siła, również siła w stosunku do nas, wynika między innymi z tego, że są to utwory, które powstały w bardzo dramatycznym momencie dziejów Grecji, dziejów greckiej kultury, w momencie, kiedy ten świat zmieniał się gwałtownie i w związku z tym możemy zobaczyć różne powiązania tego świata z naszym światem. My również żyjemy w czasach, które są świadkami niesamowicie gwałtownych zmian i to zmian na bardzo wielu poziomach, takich, których czasami, chociaż czujemy, że one następują, właściwie sobie nie potrafimy zwerbalizować. No, mój ulubiony przykład jest taki, że gdybyśmy rozmawiali 15 lat temu i zapytali się albo naszych słuchaczy, kto rządzi światem, no to usłyszelibyśmy Big Pharma, wielkie korporacje, wielkie agresywne państwa, które mają swoje interesy. I to wszystko być może jest prawda, ale dzisiaj, kiedy rozmawiamy, natychmiast przychodzi nam do głowy coś jeszcze, o czym zapomnieliśmy przez ostatnie dziesięciolecia, może nawet przez ostatnie 100 lat prawie, od lat 40. ubiegłego stulecia. Światem rządzą wielkie jednostki, które pojawiają się w swoim własnym środowisku i siłą, charyzmą swoich również szaleństw mogą zmienić cały glob. No już teraz nie sięgając po żadne nazwiska, można by tylko wydarzenia historyczne z tej perspektywy przedstawiać, czy angielski Brexit, czy politykę obecną Stanów Zjednoczonych, czy wojnę w Ukrainie. To są wydarzenia, które zmieniły nasz świat i nasze widzenie świata, ale za którymi stoją konkretne jednostki.
0: Myśmy zapomnieli. Umiejące zarazić swoimi emocjami.
1: Emocjami, masę. Szaleństwami, ambicjami, chciwością.
0: Mające więcej narzędzi, żeby to
1: mające
0: zrobić.
1: Mające więcej narzędzi, ale te narzędzia nie się zmieniają w historii. Natomiast pozycja, możliwa pozycja jednostki wyrastającej, najczęściej wyrastającej paskudnie, ponad swoich współczesnych, nagle wróciła po 80 latach. I żyjemy znowu w świecie wielkich władców.
0: I inaczej na przykład, mając w kinach Odyseję, oglądamy ten film, niż pewnie oglądalibyśmy go 15 lat temu.
1: Oczywiście.
0: Można takich znaków zapytania, ja też o to pytam dlatego, żebyśmy sobie umieli poukładać w głowach, dlaczego te badania starożytności są takie trudne. Można mnożyć znaki zapytania odnośnie tego, kiedy Odyseja powstała i Iliada oczywiście, czy kiedy to hasło Homer, mogące oznaczać na przykład dwóch poetów, kiedy oni żyli po prostu i kiedy tworzyć. Bo można pytać, czy wtedy również spisano Odyseję, czy oni tylko ją opowiedzieli, przekazali dalej. A skąd to wiemy? A wiemy to z tego, no, że badamy również, kiedy pojawiło się pismo, kiedy pojawił się język. A skąd to wiemy? A z wykopalisk na przykład. Znajduje się gdzieś kubek na przykład, prawda, z konkretną inskrypcją. No i na tej podstawie po wieku tego naczynia możemy stwierdzić, aha, czyli już istniało pismo, czyli i tak dalej, prawda?
1: Oczywiście. W tym wypadku, do którego pan czyni aluzję, chodzi o bardzo konkretne zabytki, które nie tylko przynoszą nam najstarsze świadectwo istnienia greckiego pisma alfabetycznego. Mniej więcej na początku drugiej połowy VIII wieku przed naszą erą, ale co więcej, to pismo już bywa używane do specjalistycznego zapisu poezji. Ma specjalne znaki mające pomagać w recytacji poezji, posiada wyspecjalizowany, że tak powiem, charakter pisma, którym zapisuje się utwory poetyckie. Oczywiście na ceramice, której się używa podczas biesiad, żeby zacytować w pijanej zabawie jakiś śmieszny wierszyk. Mhm. Więc są to krótkie teksty, ale pisane są one przez specjalistów od pisania wierszy, od zapisywania wierszy. Stąd przypuszczenie graniczące z pewnością, że długo wcześniej Grecy musieli zapisywać długie teksty poetyckie na materiałach nietrwałych, na skórze, papirusie, korze drewna, które się nie zachowały, bo nie mogły przez te stulecia, które minęły. I w konsekwencji możemy datować powstanie Iliady i Odysei na czasy, kiedy Grecy już potrafili specjalistycznie zapisywać poezję. A skoro tak, to choć przez wiele dziesięcioleci w nauce dominowało przekonanie o ustnym charakterze nie tylko tradycji epickiej greckiej, ale również o ustnym mechanizmie i sposobie powstania Iliady i Odysei przez niepiśmiennych bardów w kolejnych recytacjach, a potem dopiero z dużym opóźnieniem zapisanych w formie jakby zamrożonej w momencie tego zapisu wiele, może nawet set lat po rozpoczęciu tego procesu. No dzisiaj już to ci zwolennicy teorii poezji ustnej muszą udowadniać, że mają rację, bo ci, którzy wierzą w piśmiennego Homera, mają już po prostu na to materialne dowody. Mhm.
0: No i oczywiście pytanie centralne o samą opowieść. Opowieść, która no niesie w jakiś sposób cywilizację, prawda? To chyba można tak określić. Mamy oczywiście takie opowieści i porównania Odysei z
1: Gilgameszem chociażby.
0: Albo z chrześcijańskimi tekstami. Przecież oczywiście są czynione i są uprawnione pewnie, no bo oczywiście po prostu potrzebujemy tej opowieści, która być może jakoś opisuje relacje człowieka ze światem,
1: z bogami.
0: Z bóstwami tak. i tak dalej. To jest fascynujące, w jaki sposób się to zmieniało i w jaki sposób się to nie zmienia.
1: Tak, przy czym ważna jest jedna fundamentalna różnica, mianowicie o ile teksty, nazwijmy je tekstami biblijnymi, Biblia Starego i Nowego Testamentu, w jakimś momencie, pewnie dość szybko, uzyskały status tekstów świętych, a więc były przekazywane przynajmniej w teorii pieczołowicie w formie...
0: No bo powstała instytucja oczywiście, która
1: powstały o to dbała. Instytucje, tak, rozmaite, także Kościół w pewnym momencie, to teksty Homera nigdy nie były tekstami świętymi. To są teksty święte, by się tak wyrazić w cudzysłowie, kultury, ale nigdy żadnego kościoła, nigdy żadnej religii, a mimo to ich potęga, ich wpływ na kulturę grecką, a potem na kulturę europejską, no były tak samo potężne jak Biblii. I to jest świadectwo siły tej poezji, to jest świadectwo też wielkości i szybkości jej sukcesu czytelniczego, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, bo fakt, że te teksty powstały w VIII wieku, zapewne w ciągu kilku pokoleń stały się ważniejsze niż inne utwory poetyckie, których powstawały setki w tym samym czasie, pokazuje nam dobrze, jak szybko Grecy docenili wielkość poezji Homera, tak jak my ją doceniamy. I jest to tym bardziej dla nas trudno zrozumiałe, tu wracając do tych kwestii ustnych, o których pan wspomniał, to jest o tyle trudno zrozumiałe, że trzeba sobie wyobrazić sytuację, w której może taki świat nas czeka całkiem niedługo znowu. Duża część obcowania z literaturą, to w starożytności greckiej jest obcowanie słuchowe. Większość Greków Homera przez długi czas nie czytało, tylko słuchało podczas recytacji, to recytacji kawałków Homera przy wielkich świętach religijnych. To jest normalne funkcjonowanie tej poezji.
0: Śpiewanych również? Czy...
1: Melodeklamowanych, mówiąc bezpiecznie, dlatego że my do końca nie wiemy, wiemy, że to się zmieniało w czasie, ale jak dokładnie i kiedy, w jaki sposób dokładnie wykonywano Homera przed V wiekiem, przed naszą erą, jest nam trudno powiedzieć, może przed VI końcem, ale to, że Grecy obcowali z Homerem w odcinkach i najczęściej słuchając go podczas widowiska, trochę tak jak idąc do teatru starożytnego, a tylko nieliczni przez długi czas czytali Iliadę i Odyseję tak jak my, mogli zobaczyć całość. To nam pokazuje dodatkowy paradoks, w jaki sposób w związku z tym całe te masy Greków mogły docenić Homera, kompozycję. To pokazuje nam potęgę tej poezji nie tylko jako całych utworów literackich, ale ich każdego kawałka, który działał na wyobraźnię Greków, na wrażliwość Greków, nawet tych, którzy nigdy Homera nie przeczytali. I to jest być może największa zagadka, dużo większa niż to, kim był Homer, ilu było Homerów, ale skąd wzięła się tak szczególna pozycja tak właśnie odbieranego poety. No właśnie tak jak też w filmie Nolana możemy sobie wyobrazić nie tylko poetę, który tworzy utwór albo utwory, ale również wykonawców tych utworów później, jak takich właśnie raperów, którzy improwizując będą coś śpiewali i ta ich pieśń mimo to ma w sobie taką moc, że Greków podbiła i trzyma za gardło aż do dzisiaj. I nie tylko Greków.
0: No i jest ten niezwykły rytm, tu jeszcze wracając do filmu, który Travis Scott, raper wspomniany, zaczyna i później już to pulsuje przez 3 godziny tak. Do samego końca. Bardzo dziękujemy za wizytę w Radiu Nowy Świat. Homer na nasze czasy, proszę państwa, to jest fascynująca rzecz. To jest no trochę też takie śledztwo, prawda? Naukowiec to jest też śledczy niejako, więc mamy tutaj śledztwo historyczne. To jest też książka, powtórzę się, która no, pomoże nam zbudować w sobie, jeżeli go nie mieliśmy. Mamy je oczywiście jako dorośli ludzie, ale krytyczne myślenie. Czyli no nie przyjmujemy, tę samą metodę można później naprawdę zastosować, do wrócić chociażby do szkoły i przypomnieć sobie, czego na historii, na lekcjach historii nas uczono. I te same znaki zapytania tam również mają, oczywiście, skąd wiemy, że 2 plus 2 to na pewno 4 i tak dalej. Bardzo dziękujemy.
1: To ja bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: Profesor Marek Węcowski.

Dinosaur Jr. Several Got Away i proszę Państwa, no długo można o Odysei rozmawiać, ale krócej rozmawialiśmy niż trwa film i nieco tylko dłużej niż James Blake, Travis Scott i Ludwig Göransson performowali. 11 minut do południa, a to jest The Verve.

The Verve, This Time, proszę Państwa, dzisiaj także pojawi się reprezentant na naszej antenie festiwalu, który się wyprzedał bardzo szybko, czyli festiwalu Bittersweet w Poznaniu. Zapytam, czy tam na pewno się wszystko wyprzedało, czy jakieś jednak miejsca jeszcze się nie znajdą, no ale to po godzinie 13. Na razie patrzymy, co nowego i na przykład na nowej płycie Kalali New Avatar jest taki utwór.

New Avatar, tak nazywa się nowa płyta Kalali, a pisane jako Kalela oczywiście. The Bridge. Proszę Państwa, po 12 słyszymy się ponownie, a to jest Big Thief i Born for Loving You. Za chwilę się słyszymy ponownie.

0: Jest południe, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Budujemy najnowocześniejszą sieć kolejową w Europie, mówił dziś premier, prezentując plan rozwoju kolei do 2050 roku. Każdy powiat w Polsce będzie włączony w sieć połączeń dalekobieżnych, zapowiedział Donald Tusk.
1: Nazwaliśmy to zintegrowaną siecią kolejową. Mówimy o kolejach dużych prędkości, 2700 km nowej linii, o nowych konwencjonalnych liniach kolejowych, ponad 2000 km, o zmodernizowanych istniejących liniach kolejowych, 5600 km. Prędkość, jaką zakładamy, tę maksymalną kolei dużych prędkości, to do 350 km na godzinę. Mamy bardzo ambitny program, który będziemy realizować aż do roku 2050.
0: Zgodnie z rządowym planem przez całą Polskę będzie można przejechać koleją w maksimum 3 godziny. Po zakończeniu programu zintegrowanej sieci kolejowej z transportu kolejowego w Polsce ma korzystać niemal 800 milionów pasażerów rocznie, zapowiedział premier Tusk. Po raz pierwszy ukraiński myśliwiec F-16 zestrzelił rosyjski samolot w walce powietrznej, poinformował ukraiński portal militarny, powołując się na wystąpienie generała Dana Kane'a w amerykańskim Senacie. W ostatnich kilku latach Ukraina znacznie wzmocniła swój system obrony dzięki wsparciu wielu partnerów, powiedział Kane. Najprawdopodobniej chodzi o zestrzelenie rosyjskiego samolotu myśliwskiego Su-35 8 lipca. Ukraina posiada obecnie około 50 samolotów F-16. Starszych generacji, ale zmodernizowanych, dostarczonych m.in. przez Holandię, Danię i Norwegię. Wracamy do kraju. Spółki komunalne w Małopolsce dobrze wywiązują się ze swoich zadań, ale ich finanse i sposób zarządzania budzą zastrzeżenia, tak wynika z ustaleń Najwyższej Izby Kontroli. W spółkach wykryto nieprawidłowości przy zamówieniach publicznych, nieuzasadnione wydatki oraz zawyżone wynagrodzenia części zarządów i rad nadzorczych.
2: Ustalono, że organy wykonawcze trzech kontrolowanych gmin miejskich, Krakowa, Nowego Sącza i Bochni, nie zapewniły właściwego nadzoru nad kształtowaniem wynagrodzeń w podległych spółkach. Wynagrodzenia członków zarządu i rad nadzorczych były ustalane oraz wypłacane niezgodnie z obowiązującymi regulacjami ustawowymi. Części stałe wynagrodzenia członków zarządu spółek zostały ustalone przez prezydenta Krakowa w wysokości wyższej niż przewiduje stosowna ustawa.
0: Mówił rzecznik Izby Bartłomiej Pograniczny. NIK skierowała dwa zawiadomienia do prokuratury i jedno do prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Wnioskuje także o zmiany w przepisach, które mają wzmocnić nadzór nad spółkami komunalnymi. A to był serwis Radia Nowy Świat.
3: Pogoda. W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, później wzrost zachmurzenia do dużego, postępujący od północnego zachodu w głąb Polski, aż do wystąpienia przelotnych opadów deszczu. Bez opadów dziś na południowym wschodzie. Po południu głównie na północy Polski lokalne burze pojawią się. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze od 20 do 23 stopni. Chłodniej miejscami na północnym zachodzie, północy i w rejonach podgórskich od 17 do 19 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany

0: Violet Girl, proszę Państwa, i Cool Bass na początek drugiej godziny.
1: W środku dnia.
0: No, krótko i na temat. Wiadomo już, że to audycja w środku dnia. I drugi raz już Państwo o tym się dzisiaj przekonują. Przez tę godzinę i jeszcze przez kolejną będziemy to udowadniać, albo jakby ktoś powiedział, udowadniać będziemy. Almost Twins.
2: Can you do that trick to me again?

0: Why do you want to play kite?
1: Sam za dzieliecie.
2: O, bałaka.
3: Bałaka.
1: Bałaka.
2: Bałaka.

0: Almost Twins i The Kites. Proszę Państwa, 10,5 minuty po godzinie 12. Ja bardzo precyzyjny chcę być, dlatego tak mówię, że 10,5. Almost Twins, więc patrzę na Agnieszkę Lipkę-Barnett, która w studiu. Na pewno sobie parle za chwilę będzie jakieś z Agnieszki i moim udziałem. Natomiast, a wiesz, jak jest po włosku, jak się mówi? Chiacchierare. Tak sobie pogadać właśnie. Gawędzić. No.
1: A po francusku to papoty.
0: A po hiszpańsku to charlar chyba jest. O. No dobra, za chwilę zatem będziemy z Agnieszką, a może za dwie chwile, za jedną czy za dwie? Za dwie chwile będziemy z Agnieszką rozmawiać, ale będziemy też oczywiście się dzisiaj posilać. Jadina dziś w roli głównej, więc Chiacchierare zdecydowanie jednak, tak? Kacper Siedlecki, no i o tym, czy każdy zwierzak jest idealny do tego, by mieszkać, a zresztą może o tym, o czym dzisiaj u Wiktorii Wichrowskiej w dalszej części zdradzeń, żeby tak wszystkiego nie mówić od razu, proszę Państwa, wszystkiego się nie powinno. Warehouse, where the names are real. Teraz utwór, proszę.

Where the Names Are Real i Warhouse. Precyzyjnie 17 minut po godzinie 12, proszę Państwa, czyli po południu. Widzę, że tutaj Agnieszka Lipka-Barnett już się przymierza, żeby pogawędkę odbyć. No to za chwilę. On the floor, Mayor Hawthorne. Teraz.

0: On the floor, czyli na parkiecie, można to powiedzieć, albo na podłodze.
1: Na podłodze, jak najbardziej.
0: Albo na parkiecie i
1: albo
0: wtedy
1: na parkiecie.
0: Taki kontekst.
1: Znaczy zależy, co kto ma na podłodze, wiesz.
0: Oczywiście.
1: Jedni mają wykładziny, inni mają parkiet, jeszcze inni klepki na przykład.
0: Chociaż albo klapki.
1: Klapki
0: ale
1: to się
0: to
1: też
0: na oczach.
1: Ma pod sufitem, żeby było zabawniej.
0: A klapki
1: albo
0: można na oczach.
1: Brakuje też piątej klepki pod sufitem.
0: Może brakować
1: no,
0: komuś, proszę państwa.
1: Takie językowe potyczki. Jak co dzień właściwie. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, bonjour.
1: Dzień dobry, bonjour.
0: I powiedz Agnieszko, jak tam u ciebie?
1: A wszystko w porządku, bardzo ci dziękuję. A u ciebie?
0: Też okej. Okay. Też ça va bien tu.
1: Tu.
0: Tu.
1: Aussi.
0: Aussi.
1: Si, si.
0: Ale tu w znaczeniu wszystko.
1: A tu va bien w takim razie.
0: Tu va bien.
1: Czyli wszystko w porządku.
0: Wszystko w porządku.
1: Bardzo się cieszę, bardzo.
0: Powiedz mi, Agnieszko,
1: tak,
0: co dzisiaj wieczorem będziesz robiła i czy w związku z tym nie moje zadanie przeze mnie takiego pytania nie będzie oznaczało, że będziesz musiała się przyznać, że na przykład jesteś nagrana dzisiaj?
1: Nie. Nie będę musiała się przyznać, że dzisiaj jestem nagrana.
0: Ha. Bo się przyznałaś już?
1: Nie, nie przyznałam.
0: Bo nie będziesz
1: się
0: nagrana?
1: Nie wiem.
0: Okay.
1: Zobaczymy. Natomiast powiem państwu, że dzisiaj w Bontonie nie będę sama. Będzie ze mną Anna Ruttar, która dzieli swoje życie między Polską i Francją. Mieszka pod Paryżem. Natomiast no, wyemigrowała ze względu na miłość. I we Francji też rozwija swoją karierę, ale to jest bardziej kariera pedagogiczna. Natomiast w Polsce rozwija również swoją karierę muzyczną i niedawno wydała płytę In Between, dokładniej w piątek ta płyta miała swoją premierę. Płyta jest naprawdę bardzo przyjemna dla ucha, bo jest taka jazzowa, sentymentalna, melancholijna, ale to wszystko jest takie ładne po prostu, takie to jest ładne, nie bójmy się tego słowa. No i tekstowo też jest bardzo dobre, jest po polsku i jest po francusku, mimo że tytuł jest po angielsku. No bo tak to bywa, prawda, że właśnie płyta nagrywana w powietrzu, o tak bym ją określiła, czyli właśnie in between, czyli pomiędzy, a tak naprawdę to w środku tego wszystkiego. No w każdym razie Anna Ruttar będzie dzisiaj ze mną, a w drugiej godzinie kartka z kalendarza. Tak, kartka z kalendarza. Dzisiaj.
0: Dobra, czyli nadal nie mówisz...
1: Nie mówię, nie mówię, bo dzisiaj na przykład urodziny obchodzi Mireille Mathieu, która zaczęła śpiewać po tym, jak odkryła nagrania Edith Piaf. I żeby było ciekawiej, dziś również rocznica urodzin Marcela Cerdona. A Marcel Cerdon był związany z Edith Piaf. I kto wie, jakby potoczyły się losy i Marcela, i Edith, gdyby nie wypadek lotniczy, w którym Marcel Cerdon, wielka nadzieja i wielka gwiazda francuskiego i światowego boksu, no, zginęła, niestety. No ale dzisiaj właśnie obchodzimy rocznicę urodzin Marcela Cerdana, więc przypomnę jego sylwetkę właśnie poprzez muzykę Edith Piaf, no bo nie da się ukryć, że poznanie Marcela Cerdana, a także jego przedwczesna śmierć, no wywarły, odcisnęły swoje piętno, powiedziałabym nawet, na życiu i na twórczości Edith Piaf. No a Mireille Mathieu jest związana z Edith Piaf i tak właśnie się te wszystkie kropki łączą, tym bardziej, że Mireille Mathieu wydała wreszcie płytę Mireille Chante Piaf. Więc i do niej się gniemy sobie w drugiej godzinie.
0: No dobrze, ale...
1: Ale, tak.
0: Na przykład, jeżeli ktoś dzisiaj, aż musiałem zerknąć, na którą godzinę i gdzie, wybiera się i dokąd, wybiera się do...
1: Do klubu Niebo.
0: Do klubu Niebo.
1: Tak, o 20 otwierają się drzwi do nieba, a o 20:30 na scenie ciotka Owka, Martwa i Euforia, no a potem Gwiazda. Gwiazda burleski, ikona mody, no i osoba, którą być może część z państwa zna z programu Drag Race, czyli Violet Czaczki. To była właścicielka jednej z najmniejszych talii na świecie. Nie wiem, czy o tym wiesz, więc Violet Czaczki dzisiaj właśnie na scenie klubu.
0: Właścicielka jednej z najmniejszych talii.
1: Tak, tak, taka talia ose, ona była, jak to się mówi, tak cinched, czyli była tak ściągnięta gorsetem, że jej talia no, zmieściłaby się pewnie w objęciu dwóch moich rąk, co jest niesamowite. To jest niesamowite, naprawdę. No i Violet Czaczki będzie dziś w klubie Niebo. Jeżeli lubią Państwo drag polski i nie tylko polski, to zapraszamy bardzo serdecznie. W środku dnia małpanowyświat.online czeka na Państwa podwójna wejściówka na to.

0: jak jest fun fact na temat edukacji, drogi edukacyjnej Pola. No. Otóż Pol ukończył szkołę katolicką, szkołę średnią imienia świętego Piusa X. No widzisz?
1: No różnie to
0: można
1: bywa
0: daleko
1: w życiu.
0: Zejść.
1: Różnie to bywa w życiu, naprawdę.
0: Czyli dzisiaj wieczorem niebo.
1: No dzisiaj tak? Niebo, a. Bardzo, bardzo adekwatnie. Ciekawe, czy to miało wpływ właśnie na wybór miejsca występu. Postaram się zapytać, jeżeli będę miała okazję porozmawiać z Violet Czaczki, to nie omieszkam
0: plany?
1: O to zapytać. Plany się krystalizują, bym rzekła. Się krystalizują, no bo to jest bardzo trudna sprawa. Pamiętasz, jak tutaj u nas w studiu była drag queen.
0: Adore Delano.
1: Tak, Adore Delano, dziękuję bardzo. No to z Violet Czaczki niestety taki numer się nie udał, ale nie tracę nadziei na to, że
0: uda
1: mi się z nią porozmawiać.
0: Tak? Alaska.
1: Alaska była w ubiegłym roku w Poznaniu na Malcie. Sasha Velour też była w Polsce. Była.
0: Alyssa no nie zawsze Edwards, się udaje, po prostu można.
1: Tak, Alyssa Edwards
0: zabiegać.
1: Nie dotarła do Polski niestety. Była też Katia z Trixie Mattel. No sporo, naprawdę sporo tych gwiazd światowego dragu pojawia się w Polsce, co mnie osobiście bardzo cieszy, bo jest to, no jest to jakaś oznaka zmiany w polskim społeczeństwie? Chyba tak. Ja bym to tak postrzegała, bo drag jednak bywa bardzo odważny, bywa bardzo też ekspresyjny. No amerykańskie poczucie humoru, no to wszyscy wiemy jakie jest, że oni tam jadą po bandzie i to bez trzymanki.
0: Bo to bardziej takie nawiązanie do tradycji stand-upowej też,
1: tak,
0: te wieczory często tak wyglądają.
1: Tak, tak. Także no oni się nie krępują. I
0: odbiór... Chyba, że gorsetem właśnie, tak jak...
1: Ale to się tak spinają bardziej. No w każdym razie, znaczy nie spinają, tylko się zawiązują, ale usta mają rozwiązane, to na pewno.
0: Żeby połączyć teraz te dwa światy już na koniec naszej rozmowy, będzie utwór łączący. Drag,
1: tak, dlatego, że Drag Race w którymś sezonie występowała gwiazda właśnie dragu z Francji. Nie wygrała, ale przywiozła Drag Race do Francji. Nikki Doll się nazywała właśnie. No i właśnie ruszył kolejny sezon Drag Race France, w którym występowała również Isabelle Adjani, która była w Polsce i znowu łączą się te wszystkie kropki. No a tak się składa, że Yel jest wielką sojuszniczką osób LGBTQ+. No i jest również fanką dragu i właśnie ona, a właściwie oni nagrali utwór On s'en voit en l'air, w którym śpiewają właśnie o tym, że, no, że mają te usta otwarte i że w ogóle się nie przejmują tymi ocenami ludzi. I generalnie, żeby nie oceniać ludzi po wyglądzie, bo to, że facet chodzi w szpilkach, to jeszcze nic nie znaczy. I właściwie dlaczego on nie może chodzić w szpilkach? Dlaczego tylko kobiety mają móc chodzić w szpilkach?
0: A Isabelle Adjani zagrała i u Żuławskiego, i u Polańskiego.
1: Tak, no.
0: Proszę
1: no,
0: Państwa, no takie. Wszystko się łączy ze sobą, jak się tylko chce. Yel, on s'en voit l'air.
1: Oui, oui.
0: Proszę bardzo, merci.

Jel, bardzo dziękujemy. Merci, merci beaucoup. I nasza audycja już się znalazła nawet za półmetkiem, proszę Państwa. Nie wiedzieć, kiedy to się wydarzyło. Deep Sea Diver teraz, a za moment Kacper Siedlecki będzie Państwu serwował.

0: Ragazzi, sono la Luigia. Benvenuti al mio chioschetto. Il chioschetto valzer della piadina. Che mentre ti gusti la piadina.
1: Piadina romagnola lub po prostu piadina. To płaski włoski placek przygotowywany zazwyczaj w historycznym regionie Romanii, obejmującym głównie włoskie prowincje Forli Cesene, Ravenne i Rimini oraz Republikę San Marino. Zazwyczaj przygotowuje się go z białej mąki, smalcu lub oliwy z oliwek, soli i wody. Ciasto tradycyjnie wypiekano w naczyniu z terakoty. Obecnie powszechnie stosuje się raczej płaskie patelnie lub specjalne elektryczne blachy do smażenia. W 2014 roku piadina została wpisana na listę tradycyjnych produktów rolno-spożywczych regionu Emilia-Romagna oraz objęta chronionym oznaczeniem geograficznym Unii Europejskiej. Ale cofnijmy się w czasie, ponieważ tego typu płaskie pieczywo było wypiekane już w starożytnym Rzymie. Natomiast pierwsza wzmianka o piadinie pochodzi z 1317 roku z dzieła Descriptio Provincia Romandiola, w którym pewien legat papieski tak opisuje jej przygotowanie. Piadina powstaje z mąki pszennej zmieszanej z wodą i doprawionej solą. Można ją również przygotować z mlekiem i doprawić odrobiną smalcu.

Etymologia słowa piadina nie jest, jak to w naszych opowieściach przeważnie bywa, znana. Wielu uważa, że termin piada został zapożyczony z greckiego słowa oznaczającego długie, wąskie naczynie. Inni sądzą, że termin został zapożyczony z innych języków ze względu na powszechne spożywanie podobnych potraw w całym wschodnim Cesarstwie Rzymskim. Termin piada został oficjalnie ustanowiony przez Giovanniego Pascoliego, który dostosował romaniolskie słowo pie do bardziej włoskiej formy. Piadiny są zazwyczaj sprzedawane zaraz po przygotowaniu w specjalistycznych budkach zwanych piadinerie. Są nadziewane różnymi serami, wędlinami i warzywami. Mogą być również wersje ze słodkim nadzieniem, takim jak Nutella czy przeróżnymi dżemami. W zależności od regionu produkcji mogą występować niewielkie różnice. Piadiny produkowane w okolicach Rawenny i Forli są zazwyczaj grubsze, natomiast te z okolic Rimini i regionu Marche są cieńsze i mają większą średnicę. Una piadina piena di formaggio, squacquerone, frasi stupide, ci siamo persi dentro un miraggio. Piadina trafiła nawet w kosmos. Zjadł ją rosyjski astronauta w ramach eksperymentu dotyczącego diety śródziemnomorskiej przeprowadzonego na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. A z kosmosu trafiła do Polski. Możemy odnaleźć ją czasami w menu w wagonach Wars, ale wszyscy dobrze wiemy, że najlepiej smakować będzie ta przygotowana samemu w domu.

Miałem zabrać cię nad rzekę, to Błażej Król. Nowość od Błażeja, no a patrzymy na zegarek, co tam się dzieje. Dzieje się, proszę państwa, no coraz mniej do godziny 13 zostaje. God Street Park i Any Mountains, teraz ten utwór przed nami, a za chwilę Wiktoria Wichrowska, materiał pochodzenia zwierzęcego. Dziś o tym, jak dobrać odpowiednie zwierzę, zależnie od tego, w jakim my jesteśmy wieku.

0: materiał pochodzenia zwierzęcego.
1: Zdecydowanie takim najczęstszym błędem jest wybieranie psa oczami, co nie robią tylko oczywiście seniorzy, ale w ogóle wszyscy ludzie na świecie, mam wrażenie. Paulina Andrzejewska, jestem behawiorystką psów i kotów i specjalizuję się w relacji między psem i kotem w jednym domu. Często ja słyszę na konsultacjach na przykład, że chcę małego pieska, bo będzie łatwiej. Tymczasem jakby ta wielkość niewiele będzie mówić o tym, ile taki pies będzie wymagał opieki i zaangażowania. Małe psy często są bardzo energiczne, głośne, czujne. Tutaj dobrym przykładem może być na przykład Jack Russell Terrier. On jest niewielki, ale to jest bardzo aktywny pies, który potrzebuje dużo ruchu i dużo zajęcia. No i dla wielu seniorów byłoby po prostu zbyt wymagający.
2: Zrzeszenie Zwierzęta Ludziom od wielu lat już wspiera seniorów. Głównie są to osoby, które korzystają ze wsparcia domów pomocy społecznej i te psy są specjalnie przygotowane do tej pracy. Magdalena Nawarecka-Piątek, Stowarzyszenie Zwierzęta Ludziom, jestem prezeską organizacji. Lubią odwiedzać ludzi, lubią być w nowych miejscach i świetnie się czują w takich przestrzeniach właśnie jak placówki opiekuńcze czy medyczne. I najczęściej celem takich odwiedzin u seniorów to jest aktywizacja, czyli chcemy, żeby osoby samodzielnie miały motywację do podjęcia jakiejś aktywności, czy to do rozmowy, czy to do wstania z fotela, wykonania jakiegoś ćwiczenia, do nawiązania kontaktu też społecznego, bo to jest często bariera, zwłaszcza w chorobach otępiennych, w chorobie Alzheimera, z którą bardzo dużo pracujemy. Takie osoby często mają problem z tym, żeby samodzielnie wyjść z inicjatywą czy coś zrobić. Natomiast w momencie, kiedy pojawia się pies, bardzo często obserwujemy poprawę nastroju, to, że osoba od razu zaczyna się uśmiechać, chętniej nawiązuje rozmowę, wchodzi w kontakt, czy wykonuje różnego rodzaju polecenia.
3: Nie myślmy o tym, że starsza osoba to absolutnie nie, tylko ta starsza osoba musi jakby dokonać oceny, jak ona zdrowotnie da radę mieć tego zwierzaka, bo to jest podstawowa tutaj kwestia. Agnieszka Cholewiak-Góralczyk, jestem behawiorystą, zoodietetykiem i technikiem weterynarii. Kotem trzeba się też bawić, do kota trzeba się też schylić, trzeba sprzątać też kuwetę, więc trochę tego ruchu też tutaj będzie. No nie mówiąc o tym, że u kota też opieka weterynaryjna, czyli wizyty w lecznicach wchodzą w grę. I też to, że u kota trzeba być bardzo uważnym na sygnały jakichś problemów zdrowotnych, bo one mogą być bardzo słabo wyrażone, także łatwiej je tutaj przegapić.
2: Spotkania z psem zawsze dostosowujemy do tego, w jaki sposób pacjenci po pierwsze funkcjonują, jak się czują danego dnia, bo choroby Alzheimera czy inne rodzaje otępienia, no mają swoje prawa i czasami osoby czują się gorzej, czasami są senne. Natomiast staramy się, żeby takie spotkanie trwało około 30 do 40 minut i to ze względu właśnie na czas, w jakim nasi pacjenci są w stanie się skupić czy wejść w aktywność bez poczucia zmęczenia czy frustracji, ale też ze względu na psa, który po prostu dłużej w jednej sesji nie powinien pracować, bo też jest to praca obciążająca.
1: Często seniorzy właśnie decydują się na wzięcie psa ze schroniska albo z fundacji i to jest oczywiście bardzo szczytny cel, natomiast trzeba pamiętać, że to są psy, które były za jakimiś kratami w jakichś boksach i prawdopodobnie przez cały dzień szczekały. A seniorzy są bardzo wrażliwi sensorycznie na takie rzeczy. No i często zachęcam też na początku może, zamiast adopcji od razu, to skorzystania właśnie z takich zajęć dla osób starszych, gdzie być może mogą się opiekować jakimś zwierzęciem, ale też często fundacje mają w ofercie coś takiego, że można przyjść i wyprowadzić pieska na spacer. I wtedy można porozmawiać, że jest osoba starsza i czy jest jakiś piesek, który jest spokojny na spacerach, czy można go wyprowadzić. I wtedy to też jest dobra taka próba, żeby zainicjować ten kontakt z tym psem, a z drugiej strony, żeby ta starsza osoba też zobaczyła, jak to faktycznie jest.

Blue Denim i oczywiście Stevie Nicks wystąpiła przed nami tuż przed godziną 13. Po 13, proszę Państwa, będziemy rozmawiać o tym, jak się tworzy, jak się programuje, jak się buduje program festiwalu muzycznego tak, żeby wszyscy chcieli wziąć w nim udział. No nie wszyscy mogą, bo w pewnym momencie bilety mogą się skończyć. I to jest los, chociaż no, dopytamy, czy na pewno tak jest, czy jeszcze jakichś biletów nie da się zdobyć. Jednak na festiwal Bittersweet, festiwal odbywający się w Poznaniu 13-15 sierpnia, tam między innymi Gorillaz, Lord Paul Kalkbrenner, czy też Robbie Williams wystąpią. No ale to po 13, a do godziny 13 jeszcze artysta, który w klubie Stodoła i w klubie Studio, a więc Warszawa, Kraków, w tych dwóch miejscach wystąpił, rozgrzał je do czerwoności, a właściwie do sino-niebieskości, bo to są jego, to jest jego paleta raczej. A więc po prostu inaczej mówiąc, Jack White, Raising That Grain.

0: Zapraszam Państwa na program Idę do kina z Olafem Lubaszenko. Porozmawiam z nim jako z aktorem i jako z reżyserem. Z aktorem, który grał, gdy był dzieckiem i dziś, gdy gra, mając już doświadczenia dorosłego mężczyzny. Zapytam go o to, jak mu się podglądało Grażynę Szapołowską i jak mu się grało w męskim towarzystwie. I kogo łatwiej się reżyseruje, kobiety czy mężczyzn? I w ogóle zapytam go o wszystko, co zmieniało się w jego życiu. Idę do kina z Olafem Lubaszenko w niedzielę o godzinie 19. Zapraszam serdecznie, Tomasz Raczek.
1: Radio Nowy Świat.
2: Pion i poziom. Jest 13:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Premier przedstawił plan rozwoju kolei do 2050 roku. Tysiące kilometrów nowych linii kolejowych, pociągi jadące z prędkością do 350 km na godzinę i modernizacja. Budujemy najnowocześniejszą sieć kolejową w Europie, przekonywał dziś Donald Tusk.
3: Doprowadzimy do tego, jesteśmy już blisko, że podróż koleją będzie najbardziej preferowanym sposobem przemieszczania się dla Polek i Polaków. To oznacza, że kiedy zakończymy ten wielki projekt zintegrowanej sieci kolejowej, to w ciągu roku powinniśmy przewieźć blisko 800 milionów pasażerów tu w Polsce.
2: Minister transportu Dariusz Klimczak mówił, że zmiany już następują.
4: Polacy oczekują zmian na kolei tu i teraz, a nie opowieści, że za 10, za 20 lat cokolwiek się zmieni. Na rozwój polskiej kolei pracuje 100 miliardów złotych przy budowie i modernizacji nowych linii kolejowych, budowie nowych przystanków, modernizacji i przywracaniu starych. To jest zakup taboru, elektryfikacja linii, dobudowywanie dodatkowych torów, cyfryzacja kolei, ale także wybudowanie parkingu przy dworcu stacji kolejowej.
2: Docelowo przez całą Polskę koleją będzie można przejechać w maksimum 3 godziny. Teheran ostrzegł Bułgarię przed konsekwencjami przyjęcia samolotów terrorystycznej armii USA, przekazał konserwatywny irański dziennik. Gazeta zaznaczyła, że rząd w Sofii jest świadomy bezprawności ataków USA na Iran i rażącego naruszenia Karty Narodów Zjednoczonych. Rzecznik resortu spraw zagranicznych stwierdził, że jakikolwiek udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu ataków będzie uważany za współudział w popełnieniu zbrodni agresji i zbrodni wojennych. Wczoraj bułgarska Parlamentarna Komisja Obrony zatwierdziła zgodę rządu na tymczasowe rozmieszczenie 8 amerykańskich samolotów cystern i 250 żołnierzy USA w bazie lotniczej Bezmer w południowo-wschodniej Bułgarii w celu wsparcia operacji Stanów Zjednoczonych na Bliskim Wschodzie, poinformowało bułgarskie radio publiczne. Zgodę musi jeszcze zatwierdzić parlament. Według ministra obrony Bułgarii rozmieszczenie amerykańskich sił nie stwarza bezpośredniego zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego. Od czasu wznowienia wzajemnych ostrzałów amerykańsko-irańskich Teheran intensywnie atakuje bazy USA na Bliskim Wschodzie. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odwołał generała Oleksandra Syrskiego ze stanowiska głównodowodzącego sił zbrojnych. Jego miejsce zajmie generał Michajło Drapaty. Prezydent podjął tę decyzję w kontekście napięć i konfliktów w ukraińskim dowództwie wojskowym. W zeszłym tygodniu odwołał Michajłę Fedorowa ze stanowiska ministra obrony. Właśnie ze względu na jego konflikt z dowództwem armii z Oleksandrem Syrskim na czele. A to był serwis Radia Nowy Świat.
5: Pogoda. Teraz jeszcze dość pogodnie, ale od północnego zachodu stopniowy wzrost zachmurzenia oraz przelotne opady deszczu. Po południu na północy Polski pojawią się burze, a temperatury na ogół od 20 do 23 stopni, chłodniej na północnym zachodzie, północy i w rejonach podgórskich 17-19 stopni. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Tylko na południowym wschodzie początkowo rozpogodzenia. Przelotne opady deszczu, na północnym zachodzie kraju miejscami także burze. A temperatury minimalne od 11 do 13 stopni, nad morzem do 15 stopni, a chłodnie miejscami w rejonach podgórskich od 8 do 10 stopni.

0: To jest oczywiście New Order, 60 miles an hour i 8, prawie 9 minut po 13.
1: W środku dnia.
0: Trzecia godzina rusza, to Harry Styles i Aperture.

Harry Styles i Aperture. 14 minut po godzinie 13. Harry Styles także przywoływany w ostatnich dniach w kontekstach nie tylko koncertowych, nie tylko aktualnej trasy, ale i filmowych, no bo wszyscy pamiętamy, że zagrał u Christophera Nolana w filmie Dunkierka. Od świata filmu, nie no, jest, oczywiście, że jest skojarzenie Ludła ją ze światem filmu. Jej ojcem jest znany francuski reżyser Jacques Dwayon, no, a mama to wiadomo. Ludła ją zatem i Defiant teraz, a za chwilę rozmawiamy o festiwalu Bittersweet.

0: Defiant i Ludwają. No a teraz już, proszę Państwa, rozmawiać będziemy o festiwalu Bittersweet, słodko-gorzki, chociaż zaraz zapytam Marka Szymańskiego, który jest z nami. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Janie, dzień dobry Państwu.
0: Chyba raczej słodkie nastroje Wam towarzyszą w zespole przygotowującym festiwal, wiedząc, jakim zainteresowaniem on się cieszy.
1: To prawda, słodko-gorzki brzmi dość przekornie, patrząc przez pryzmat tego, że czwartek i piątek festiwalowy wyprzedały się już jakiś czas temu. Jesteśmy z tego tytułu bardzo szczęśliwi. No i nie ukrywam, że bardzo motywuje nas to do pracy, żeby ta druga edycja festiwalu była jeszcze lepsza.
0: No tak, ale to jest też ewidentnie dowód na to, że... Ewidentnie dowód. To jest dowód na to, że w Poznaniu takiej imprezy albo brakowało, albo może w tej części Polski jej brakowało, a może w tym momencie jej brakowało. To też, powiedzmy sobie to jasno, nie było nic prostego, żeby zbudować festiwal, żeby na nowo, od podstaw właściwie, festiwal, który przecież no, musi mieć wielkie gwiazdy i ma, więc oczywiście touringi tak zwane, czyli cały system naczyń połączonych, który artysta jest w trasie, w jakim momencie, w jakiej części Europy, prawda, jest akurat teraz, no więc skorzystajmy z tego, wstrzelmy się w tę datę, to wszystko ma tu znaczenie.
1: Masz rację, czynników jest bardzo wiele. Nie ukrywam, że nam pomysł stworzenia tego typu imprezy o międzynarodowej randze właśnie w Poznaniu, czyli w mieście, z którego się wywodzimy, chodził po głowie już od kilku lat. Natomiast patrzyliśmy bardzo realistycznie na to, co w danym momencie możemy stworzyć i na jakim poziomie możemy to w cudzysłowie dowieść. I stwierdziliśmy, że potrzebujemy jeszcze chwili, żeby nabrać doświadczenia, żeby złapać kontakty międzynarodowe, o których wspomniałeś, i zbudować relacje, dzięki którym tak naprawdę mogliśmy w tym konkretnym terminie zaprosić właśnie do Poznania, bo nie ukrywam, że to też nie jest przypadkowe, że właśnie wybraliśmy Poznań i jego zielone serce, czyli Cytadelę, na miejsce dla tego festiwalu, bo te wszystkie czynniki łącznie z datą, czyli połową sierpnia, sprawiły, że zaproszenie tego pokroju gwiazd stało się możliwe.
0: No to będziemy teraz o pokroju gwiazd mówić, ale też chciałbym cię poprosić, żebyś może trochę zdradził nam, jaki jest klucz ich doboru, no bo też oczywiście rzuca się w oczy, że to są artyści z różnych pokoleń, oczywiście o różnym stopniu popularności, ale na przykład tacy artyści, którzy mogą, ponieważ są z różnych pokoleń, apelować do różnych pokoleń publiczności także i zapewniać dawkę no, nieco sentymentalnej rozrywki, a więc nieco nostalgicznej również, zaspokajać tę potrzebę, ale mogą być także całkiem nowi.
1: Tak jest. Kreując line-up tego festiwalu, staraliśmy się do niego podejść bardzo eklektycznie, także nie jesteśmy skupieni na jednym czy kilku gatunkach. Jest to bardzo szeroka paleta. Podobnie rzecz ma się do międzypokoleniowości tego festiwalu, czyli ta nuta nostalgii, którą chcemy przemycać, którą udało się przemycić w zeszłym roku występami Nelly Furtado, Natasha Bedingfield, Empire of the Sun. Chcemy ją kontynuować i w tym roku reprezentanci, powiedzmy, tego świetnego okresu lat 2000, święcący wtedy triumfy Robbie Williams, czy świetna Ciara,
0: czy Damon Albarn, prawda?
1: Czy Damon Albarn, który swoim wielowarstwowym, wielopłaszczyznowym projektem Gorillaz na pewno zachwyci publiczność w Poznaniu. Jest to, nie ukrywam, klucz do dotarcia do jak najszerszego międzypokoleniowego grona publiczności.
0: No ale później oczywiście pojawia się też już kolejne pokolenie, bo mija powiedzmy dekada, no i pojawia się kolejne pokolenie. Lord jest jego reprezentantką na przykład, ale nie tylko ona. Poza tym Jessie J, to model. Nie wiem, czy teraz już zapomniałem, czy nie wspomniałeś o Faithless, czy wspomniałeś. Faithless oczywiście bez Maxi Jazza, ale wrócili, są, występują, no i to też jest jakoś przepiękne, w jaki sposób są obecni na scenie. Charlotte Cardin, bardzo rosnąca gwiazda kanadyjska, tego świata frankofońskiego trochę, ale nie tylko zdecydowanie, więc myślę, że jest w kim i w czym wybierać. Gdybyś miał powiedzieć, jakim jesteście festiwalem na tle innych imprez tego typu w Polsce? Jesteście festiwalem mniejszym, większym, butikowym, takie piękne określenie funkcjonuje, a może jeszcze inaczej się nazywacie?
1: Pozycjonowałbym nas jako festiwal średni, natomiast...
0: Jeżeli chodzi o rozmiary, oczywiście.
1: Jeżeli chodzi o rozmiary, tak. Jeżeli chodzi o sam klimat, który towarzyszy uczestnikom na festiwalu, można by go określić bardziej jako butikowy, bo otacza nas przepiękny, cudowny park Cytadela z wieloma pięknymi zakamarkami, miejscami, w którym można się skryć od hałasu, można zaczerpnąć świeżego powietrza, można skryć się w cieniu, można znaleźć dla siebie przestrzeń, więc tutaj to jest w odróżnieniu do dużych festiwali plenerowych, które się mieszczą na ogromnych lotniskach czy na ogromnych przestrzeniach, zupełnie inny klimat. Natomiast w kontekście frekwencji jak najbardziej wydaje mi się, że jeżeli chodzi o taki powiedzmy mainstreamowy festiwal, to jesteśmy drugim festiwalem w Polsce, ale pozycjonowałbym nas jako średni festiwal.
0: No dobrze, to wszystko już wiemy, ale jeszcze w takim razie, gdyby ktoś na przykład bardzo chciał ten czwartek i piątek jakoś sprawdzić, to czy tam naprawdę już nie macie żadnych biletów na te dni?
1: Przykro mi bardzo, ale niestety to jest prawda. Żadnych biletów już nie ma. Nie ma też karnetów niestety, więc jedyną szansą, żeby w tym roku sprawdzić klimat Bittersweeta, jest zakup biletów na sobotę pojedynczych. Na sobotę, w której wystąpi Robbie Williams jako headliner tego dnia, ale poprzedzi jego występ świetna Ciara, zamknie scenę Major Lazer. Faithless tak, jest na drugiej scenie, natomiast wystąpią też przedstawiciele polskiej sceny rapowej, czyli Oki, Sobel, Fukaj, więc coś dla młodszego pokolenia. Zachęcam bardzo serdecznie, żeby jeszcze ten bilet kupić. Też zostało ich niewiele, tu mogę to zdradzić. I mogę zdradzić również, że przed nami jeszcze kilka kolejnych ogłoszeń. Także bardzo proszę o śledzenie naszych kanałów, obserwowanie tego, co jeszcze tak naprawdę czeka na uczestników Bittersweeta.
0: No to gratulujemy w takim razie jak najsłodszego festiwalu. A ta nutka, nie wiem jak to powiedzieć, dziegciu w takim razie, może niech będzie wyłącznie w tekstach piosenek na przykład, jako coś do zastanowienia, bo może tak na przykład można by rozwinąć

0: anyway.
1: Perfect Places i oczywiście Lord. Gwiazda z Nowej Zelandii odwiedzi po raz kolejny Polskę. Wcześniej w Łodzi występowała w Atlas Arenie. Wspaniały koncert podobno. Nie byłem niestety. No a teraz zobaczymy, może uda się być w Poznaniu na jej występie w ramach festiwalu Bittersweet. Tricky, Mitch Sanders, Paris Maybe. No i tu jeszcze Reni się udziela w tym utworze, więc czego chcieć więcej?
2: Uwaga, uwaga! Teraz będzie piosenka dla dorosłych.

Tak jest. Tricky, Mitch Sanders i Paris Maybe. A może nie, właściwie Paris Maybe powinno być. 20 kilka minut jeszcze do godziny 14. Ja myślę, że tyle tam padło atrakcyjnych nazw różnych wykonawców, że jeszcze może sobie co nieco zagramy i do kogoś sobie może wrócimy jeszcze, ale to za chwilę.

Cyd, Jasmine 17 i 20 kilka minut jeszcze do zakończenia naszej audycji. No ale tak jak sobie myślę o tych letnich festiwalach różnych, to przede wszystkim z taką nadzieją, że jeżeli na któryś się wybiorę albo na fragment, no to że będzie towarzyszyła tylko i aż dobra pogoda, bo wtedy naprawdę można odkrywać, słuchać, eksplorować różne sceny. Jedną z tych artystek właśnie wspomniałem w rozmowie z Markiem Szymańskim, a wielokrotnie Agnieszka o niej też wspominała, na które warto zwrócić szczególną uwagę, bo to bardzo rosnąca kariera, jest Kanadyjka Charlotte Cardin.

Al Grande Toto i Charlotte Cardin, utwór Paradis. No i teraz, proszę Państwa, Paradis oznacza chyba raj. No dobrze, to Stevie Wonder chyba jest takim dobrym skojarzeniem.

Signed, Sealed, Delivered, I'm Yours oczywiście i Stevie Wonder. Kwadrans jeszcze wspólnie dziś. W tym tygodniu, proszę Państwa, a propos tego, co się wydarzy, no muzycznie. Jutro pojawi się u nas Lena Piękniewska BM, która zaproponuje nowy utwór, który Państwo znają, ale to będzie trochę nowa jego wersja. Wersja bardzo szczególna, wersja dedykowana bardzo szczególnej, bardzo bliskiej nam osobie, którą, no tak jak Asię Kołaczkowską, pożegnaliśmy w ostatnim czasie i to jest niepowetowana strata. Oczywiście tą osobą jest Magda Umer. Utwór dla Magdy Umer, Leny Piękniewskiej, BM z Michałem Pepolem powstały. O tym utworze jutro będziemy między innymi rozmawiać w audycji w środku dnia, a w piątek pojawi się u nas z nowym utworem Bela Komoszyńska.

Tak, jest Jalen Gonda. Amerykanin, ale w Anglii mieszkający, tworzący If You Don't Want My Love, to za nami już. Przed nami, proszę Państwa, wielka premiera w tym tygodniu. No zobaczymy. Reality Awaits. Nowa płyta The Strokes. Mieszane przyjęcie i odbiór dwóch pierwszych singli, ale co tam się dalej wydarzy? Tam chyba dalej będzie ciekawiej. Znacznie. No ale zobaczymy.

A skoro mowa była o wyprzedanych koncertach, dwa festiwalowe dni Bittersweet Festiwalu, przypomnijmy, zniknęły, to znaczy bilety na te dni, to warto wspomnieć, że ten sam los, bardzo dobry los, spotkał koncert Mobiego w Warszawie. Oczywiście można próbować, no ale. A ponieważ mowa była dzisiaj także o Odysei, w której Nolana, w której świetną rolę Odyseusza stworzył Matt Damon, no to takie połączenie filmowe trochę, proszę Państwa, no bo oczywiście Matt Damon to może coś mają wspólnego zresztą, na pewno sporo całkiem. Matt Damon i Odyseusz to jest chyba ta sama osoba pod wieloma względami.

Oczywiście miałem na myśli Jasona Bourne'a i Odyseusza, że mają te postaci coś wspólnego, no ale w ogóle krąży w ostatnich dniach żarcik, jak to Hollywood wydało $600 milionów przynajmniej na podróżnymi postaciami w różnych rolach sprowadzanie albo próby sprowadzania Matta Damona do domu, bo w Szeregowcu Ryanie, w Interstellar, w Marsjaninie, no i teraz w Odysei, ale ja dodałbym naprawdę do tej listy również, bo przecież nie musi to rzecz być tak dosłowna, jeden do jednego także cykl filmów o Jasonie Bourne'ie. Gorillaz jeszcze się nam pojawia, no musiało przecież. Do usłyszenia, do jutra.

0: W najbliższą sobotę zapraszamy na specjalne wydanie koncertu życzeń, który nadawać będziemy z Teatru Szekspirowskiego w Gdańsku. Życzenia zbierane mailowo i wśród publiczności koncertowo spełniać będą profesor Ryszard Koziołek i Wojciech Malajkat. Do usłyszenia i do zobaczenia w sobotę po godzinie 10 w Gdańsku.
1: Radio Nowy Świat.
2: Pion i poziom.
3: Jest 14, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Ukraina i Stany Zjednoczone podpisały wstępne porozumienie, które pozwoli na eksport ukraińskich dronów do USA, poinformowało Radio Swoboda. 6 ukraińskich firm uzyskało zezwolenie na sprzedaż około 100 bezzałogowców. Według ekspertów zajmujących się obronnością, umowa jest punktem zwrotnym w amerykańsko-ukraińskiej współpracy zbrojeniowej. Porozumienie zawarto po miesiącach negocjacji. Obecnie ma wstępny charakter, ale może doprowadzić do produkcji ukraińskich dronów w USA. Maszyny będą brały udział w ogłoszonym przez Pentagon programie Drone Dominance. W serwisie teraz Legnica. Kobieta, która zaatakowała troje nastolatków z Ukrainy na placu zabaw w Legnicy, usłyszała zarzuty. Prokuratura oskarża ją o użycie przemocy na tle narodowościowym i działanie o charakterze chuligańskim. Podejrzanej grozi kara nawet do 7,5 roku więzienia.
4: Złożyła wyjaśnienia, nie przyznała się do popełnienia czynu w postaci dyskryminacji, czyli działania z pobudek narodowych, natomiast przyznała się do tego, że uderzyła dzieci w twarz i prokurator po złożeniu tych zeznań zastosował wobec pani wolnościowe środki zapobiegawcze i są to środki w postaci dozoru policji, zakazu zbliżania się do pokrzywdzonych, zakazu kontaktowania się z nimi w jakikolwiek sposób, a także zakazu przebywania na tym placu zabaw obok szkoły.
3: Przekazała TVN24 prokurator Liliana Łukasiewicz z prokuratury w Legnicy. Tilda Swinton po raz pierwszy pokaże w Polsce swoją autorską wystawę. To opowieść o ponad 40 latach twórczości aktorki złożona z filmów, fotografii, instalacji i archiwalnych materiałów powstałych we współpracy z artystami, takimi jak Pedro Almodóvar czy Jim Jarmusch.
5: Wystawa to opowieść o filmie, twórczości, kreatywności, ale przede wszystkim sile, jaką daje przyjaźń i zaufanie w kreatywności i dążeniu do autentyczności we własnej pracy, z której aktorka rozpoznawalna jest od 40 lat. Opowiada o jakościach i wartościach, którymi kieruje się ta artystka we współpracy ze swoimi przyjaciółmi, współautorami jej wielkiej kariery.
3: A o wystawie mówiła Agata Kołacz, dyrektorka programowa Malta Festiwalu, który przygotowuje to wydarzenie. Ekspozycję będzie można oglądać od 18 września do 17 stycznia w Instytucie Przemysłów Kreatywnych w Warszawie. A to był serwis Radia Nowy Świat.

0: Bluesa.
1: Dzieci Bluesa witają, dzieci Bluesa, a my, to znaczy Grzegorz Muranowicz i Jan Chojnacki, tym razem, no, nie dziwią się może Państwo w takim trochę wakacyjnym zestawie, bo ja, mówiący te słowa Jan Chojnacki, jestem w zasadzie wirtualny, bo nie ukrywam, że nagrałem to, co mam do powiedzenia czas jakiś, a Grzesiek natomiast czuwa nad tym, żeby to, co nagrałem i co skompilowałem, dotarło do Państwa w sposób nienaganny. I to będzie... I to będą 2 godziny wypełnione, no tak to czasu do czasu stosuję ten zabieg, utworami pod wspólnym, nagraniami pod wspólnym tytułem 4 bluesowe longiery. Ot tak, żeby wypełnić te prawie 60 minut pierwszej i drugiej godziny. W pierwszej godzinie planujemy następujące punkty programu.

0: Thank you.
1: Right, you are.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom. Jest 15, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Rzecznik PiSu przypomina o kończącym się ultimatum w sprawie przynależności do stowarzyszeń wewnątrz partii. Czwartkowy termin jest ostateczny, a skutki jego upływu są nieodwracalne, poinformował Rafał Bochenek. Każdy polityk PiSu ma czas na złożenie deklaracji lojalności wobec partii i prezesa Jarosława Kaczyńskiego. W rozmowie z TVN24 Zbigniew Kuźmiuk sytuację komentował tak.
2: Płuca, wielonurtowość, wszystko jedno jak to nazwiemy, one są niesłychanie ważne, bo rzeczywiście w różnorodności tworzą się dobre rzeczy i tak zawsze było w Prawie i Sprawiedliwości. Ale tam był warunek. Stowarzyszenia, czyli te płuca, nie działają politycznie.
1: Zdaniem Grzegorza Schetyny z KO, jeśli nie będzie porozumienia, PiS nie przetrwa.
3: Inicjatywę polityczną po prawej stronie sceny politycznej przejmuje prezydent Nawrocki, bo on razem z konfederacjami będzie pisał polityczne scenariusze i to jest najgorsza wiadomość dla Kaczyńskiego i z tego musi wyciągnąć wnioski. Najbliższe dni będą najważniejsze co do przyszłości. Jeżeli się nie poskładają, to nie ma PiSu.
1: Rzecznik PiSu Rafał Bochenek napisał, że działalność w stowarzyszeniu Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego jest działalnością rozłamową i realizuje scenariusz pisany rękami wrogów, którzy chcą rozpadu szerokiego obozu polskich patriotów. 3 miesiące spędzi w areszcie 21-latek zatrzymany po morderstwie 46-letniej kobiety w Chojnie. Mężczyzna usłyszał 2 zarzuty – zabójstwa matki i usiłowania zabójstwa babci. Nie przyznał się do winy. Dziś został doprowadzony do sądu w Gryfinie. Sędzia ocenił, że prawdopodobieństwo popełnienia przestępstw przez podejrzanego jest duże i zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu do 18 października. Podejrzany otrzymał obrońcę z urzędu, grozi mu dożywocie. Ciało kobiety znaleziono w poniedziałek. Gwiazdy z całego świata, artyści różnych pokoleń i zielone serce Poznania. W połowie sierpnia do Parku Cytadela wraca festiwal Bittersweet. Organizatorzy zapowiadają, że podobnie jak podczas pierwszej edycji, w programie znajdą się propozycje zarówno dla fanów kultowych przebojów sprzed lat, jak i najnowszych muzycznych trendów.
4: Kreując line-up tego festiwalu, staraliśmy się do niego podejść bardzo eklektycznie, także nie jesteśmy skupieni na jednym czy kilku gatunkach, jest to bardzo szeroka paleta. Podobnie rzecz ma się do międzypokoleniowości tego festiwalu, czyli ta nuta nostalgii, którą chcemy przemycać, którą udało się przemycić w zeszłym roku występami Nelly Furtado, Natasha Bedingfield, Empire of the Sun. Chcemy ją kontynuować.
1: Mówił na naszej antenie jeden z bookerów festiwalu, Marek Szymański. Podczas tegorocznej edycji Bittersweet wystąpią m.in. Robbie Williams, Tom Odell, Faithless czy Gorillaz. A to wszystko już od 13 sierpnia w Poznaniu. To był serwis Radia Nowy Świat.

0: Dzieci Bluesa.
1: A oto i druga godzina Dzieci Bluesa. Druga godzina, podobnie jak pierwsza, zrealizowana przez Grzegorza Muranowicza, a wymyślona i zapowiedziana przez Jana Chojnackiego. I podobnie jak ta pierwsza godzina, to będzie godzina wypełniona hasłem cztery bluesowe longiery. Ot tak, żeby przez godzinę przyjemnie grało, a nic nie gadało. Zapraszamy więc Dzieci Bluesa na niemal godzinny koncert, który jest także taką podróżą w czasie. Ta podróż trwa mniej więcej pół wieku, bo oto rozpoczyna ten koncert Derek and the Dominos, czyli to tajemnicze wcielenie Eryka Claptona i jego kolegów, Live at Fillmore East w Nowym Jorku, rok 1970, Let It Rain. Niemal w tym samym czasie, ale po drugiej stronie Atlantyku, Jimi Hendrix wystąpił na festiwalu Isle of Wight. Z tego koncertu przypomnimy Red House. W drugiej połowie lat 90. ubiegłego stulecia Luther Allison wystąpił z koncertem w Chicago i wykonał wówczas utwór zatytułowany All the King's Horses. I na koniec już XXI wiek, trzecia dekada XXI wieku, Mavis Staples z koncertu, na którym gościła najważniejszych wykonawców bluesa, soulu i muzyki country, a sama wykonała jeden ze swych najistotniejszych numerów. I'll take you there. W Dzieciach Bluesa cztery bluesowe longiery.

Ja. Yes, I'm gonna go back on me, baby.

Going back home, y'all.

1971. Ow. Oh, Lord.

0: smiling faces. No.
1: Lying to the races.
0: No. Help me. Some more.

money. Well, now listen, I want to hear everybody.

0: Zapraszam Państwa na program Idę do kina z Olafem Lubaszenko. Porozmawiam z nim jako z aktorem i jako z reżyserem. Z aktorem, który grał, gdy był dzieckiem i dziś, gdy gra, mając już doświadczenia dorosłego mężczyzny. Zapytam go o to, jak mu się podglądało Grażynę Szapołowską i jak mu się grało w męskim towarzystwie. I kogo łatwiej się reżyseruje, kobiety czy mężczyzn. I w ogóle zapytam go o wszystko, co zmieniało się w jego życiu. Idę do kina z Olafem Lubaszenko w niedzielę o godzinie 19. Zapraszam serdecznie, Tomasz Raczek.
1: Radio Nowy Świat.
2: Pion i poziom. Jest 16:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Senat zdecyduje dzisiaj w sprawie zgody na powołanie Sylwii Gregorczyk-Abram na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. W Sejmie jej kandydaturę poparło 233 posłów, w tym wszyscy obecni podczas głosowania przedstawiciele KO, Lewicy, Centrum oraz z Polski 2050. Z klubu PSL Trzecia Droga przeciwko zagłosował poseł Marek Sawicki, który sprzeciwił się także kandydaturze Adama Borowskiego zgłoszonego przez PiS. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Sejm wybiera Rzecznika Praw Obywatelskich za zgodą Senatu. Decyzja Izby Wyższej zapada zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów. Premier zapowiada rewolucję na kolei. Program zintegrowanej sieci kolejowej ma być realizowany do 2050 roku. Docelowo pociągi dużych prędkości mają rozpędzać się do 350 km na godzinę. Powstaną tysiące kilometrów nowych linii, zmodernizowanych zostanie ponad 5,5 tysiąca kilometrów istniejących.
3: Doprowadzimy do tego, jesteśmy już blisko, że podróż koleją będzie najbardziej preferowanym sposobem przemieszczania się dla Polek i Polaków. To oznacza, że kiedy zakończymy ten wielki projekt zintegrowanej sieci kolejowej, to w ciągu roku powinniśmy przewieźć blisko 800 milionów pasażerów tu w Polsce. Ale już w tej chwili przewozimy polskimi kolejami prawie tyle ludzi, ile liczy sobie cała Unia Europejska, więc naprawdę są to liczby imponujące.
2: Mówił dziś premier Donald Tusk. Dodał, że po zakończeniu inwestycji przejazd koleją przez całą Polskę ma zajmować maksymalnie 3 godziny. Ponad połowę drobnych dolegliwości Polacy leczą samodzielnie. Według ekspertów odciąża to system ochrony zdrowia i pozwala zaoszczędzić nawet miliard złotych rocznie. Co jednak kluczowe, samo leczenie jest bezpieczne tylko w przypadku łagodnych objawów i wymaga odpowiedzialnego stosowania leków bez recepty.
4: Samo leczenie jest dzisiaj benefitem nie tylko dla pacjenta, ale również dla całego systemu opieki zdrowotnej. W obliczu starzejącego się społeczeństwa, rosnącej liczby pacjentów, ale także z drugiej strony ograniczonych zasobów kadrowych, wszyscy wiemy, jak dzisiaj wyglądają kolejki do lekarzy, to właśnie odpowiedzialne samoleczenie powinno być niezbędnym uzupełnieniem opieki medycznej. To nam pozwoli maksymalnie efektywnie wykorzystać zasoby całego systemu opieki zdrowotnej.
2: Mówił Łukasz Marynowski z Polskiego Związku Producentów Leków bez Recepty. Eksperci przypominają, że gdy objawy nie ustępują lub się nasilają, konieczna jest konsultacja z lekarzem. A to był serwis Radia Nowy Świat.
5: Dzień dobry, prawie trzy minuty po 16:00. Mówimy dzień dobry i mówimy zapraszamy. I mówimy do usłyszenia do 19:00. Ksenia Maćczak, Wiktoria Wichrowska, Olga Bobienko, Kacper Badura, Klaudiusz Slezak, Grzegorz Muranowicz, Patryk Rabiega i ja.
1: Nowy Świat po południu.
5: Cichutkie pa, wyszeptała Adrianna Calińska-Czaniecka, wybiegając ze studia oczywiście. Bo Robert Kawka za godzinę o 17:00 serwis informacyjny Państwu zaprezentuje. No to jeszcze raz, 3 minuty po 16:00. No chyba, że u Państwa jest zupełnie inna godzina.

0: Janice Martin i popołudniowy program, także w Państwa listach, popołudnie@nowyświat.online. Zupełnie inne wiadomości wysyłają Państwo po południu niż rano. O innych, zupełnie innych sprawach myślą Państwo od 16 do 19. Skąd to wiem? Czasem podglądam także inne listy do innych pasm redakcji Radia Nowy Świat. Cieszę się, że Państwo są aktywni przez cały dzień. Proszę pisać, proszę telefonować 224 280 280. A co w programie? Czy w najbliższy piątek rozpadnie się Prawo i Sprawiedliwość?
1: Czy się rozpadnie, tego nie wiem, ale wiem jedno. Ktoś, kto rozmontuje PiS, to powinien moim zdaniem order Orła Białego dostać, bo to będzie z korzyścią dla Polski.
2: No wyraźnie widać, że to zainwestowanie w pana profesora Czarnka zaczęło przynosić pozytywne rezultaty. Dawno nie mieliśmy 30% w jakimkolwiek sondażu.
0: To już za chwilę. Klaudiusz Slezak, zdaniem naszego słuchacza pana Macieja, jest to celowa zagrywka prezesa, żeby zagarnąć część elektoratu liberalnego. Chodzi oczywiście o elektorat Koalicji Obywatelskiej i wciągnąć go do PiSu chwilę przed wyborami, tworząc coś w rodzaju bloku wyborczego, składającego się z tych, którym trochę za ciasno jest, zarówno bardziej po prawej, jak i bardziej po środku sceny politycznej. Panie Macieju, dziękuję za wiadomość. Czekam na kolejne, a w drugiej godzinie uczelnie medyczne oblężone.
3: W tym roku na lekarski 14, w ubiegłym to było 12, natomiast lekarsko-dentystyczny wiedzie prym. W tym roku to jest 24 osoby na jedno miejsce, w ubiegłym to było 19 osób na jedno miejsce.
4: U nas szczególnie na pierwszych 3 latach studiów było zdecydowanie ciężej. Potem dalej było ciężko, ale powiedziałbym, że przestrzeń już na własne życie była dostępna.
0: W całej Polsce trwa rekrutacja na studia, tymczasem na Lubelskim Uniwersytecie Medycznym padł historyczny rekord. O jedno miejsce walczy mniej więcej 10 kandydatów. Tylko na kierunku lekarskim chce studiować prawie 5 tysięcy osób. Kacper Badura opowie o tym w swojej relacji po 17, a później z doktorem Klaudiuszem Komorem, wiceprezesem Naczelnej Rady Lekarskiej. Porozmawiamy o tym, jak to duże zainteresowanie kierunkami lekarskimi może wpłynąć w przyszłości na braki kadrowe w polskich szpitalach, albo na brak braków. I co z jakością kształcenia? Na tę rozmowę zapraszam w imieniu Ksenii Maćczak. A w trzeciej godzinie, kto chce powrotu obowiązkowej służby wojskowej?
5: Służba wojskowa czy pobór jest zawieszony, a nie zlikwidowany, więc w każdej chwili można to zrobić. W sztabie generalnym w oczywisty sposób jest odpowiednia szuflada, która zakłada taki scenariusz.
6: Tak naprawdę żołnierze w tej chwili utracili takie poczucie wartości tego munduru, ponieważ zrobili sobie z wojska taką arenę polityczną, która była wykorzystywana przez nich w działalności politycznej. Tego nie wolno robić.
7: Za trudne dla mnie pytanie.
8: Przecież jest wszystko w tą pobory. Można iść do wojska.
0: Z najnowszego sondażu Ibris dla Rzeczpospolitej wynika, że ponad połowa ankietowanych nie chce odwieszenia, czy też powrotu obowiązkowej służby wojskowej. Jednocześnie większość ankietowanych popiera wprowadzanie tak zwanych szkoleń wojskowych dla chętnych, dla kobiet, dla mężczyzn. Olga Bobienko opowie o tym, na czym takie szkolenia mogłyby polegać, a po 18.30 naszym gościem będzie pułkownik Piotr Lewandowski, instruktor i wykładowca w Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej. Jakie korzyści z punktu widzenia wojska, ale i całej gospodarki mogłoby przynieść przywrócenie obowiązkowej służby wojskowej? No i ile by to kosztowało? A gdyby to zależało od państwa, służba wojskowa, obowiązkowa służba wojskowa przez rok, przez pół roku, a może tylko weekendowo, przez na przykład 2 lata,

0: i Kalejdoskop Moich Dróg, 12 minut po 16. A przy okazji dziś 22 dzień lipca. Pytają Państwo, czy świętujemy w jakiś specjalny sposób? No to święto, które świętowano dawniej. A dzisiaj mamy zupełnie nowe, a może w przyszłości, niedalekiej przyszłości będziemy mieli inne, niekoniecznie związane z polityką. Wszystko się zmienia, świat się zmienia, tego co było, a nie jest. Nie pisze się w świąteczny rejestr, chociaż pamiętamy, rzecz jasna. No tak, a tymczasem mamy wojnę nerwów przy Nowogrodzkiej w kwaterze głównej Prawa i Sprawiedliwości, bo zegar tyka. Jutro kończy się ultimatum, jakie postawił Jarosław Kaczyński. Wszyscy parlamentarzyści i funkcyjni działacze Prawa i Sprawiedliwości do jutra mają opuścić Stowarzyszenie Rozwój Plus, na czele którego stoi Mateusz Morawiecki. Kto nie podpisze deklaracji, ten z partii wypada. Za kulisami trwają gorączkowe rozmowy ostatniej szansy. Podobno na stole pojawił się tak zwany pakiet kompromisowy. Gwarancja wspólnych list wyborczych, zamrożenie działalności stowarzyszenia na czas kampanii oraz powołanie nowej rady eksperckiej wewnątrz partii. Warunek Nowogrodzkiej pozostaje jednak niezmienny. To co dalej? To co z stowarzyszeniem? Kto się złamie? Bo kto się złamał, to już wiemy. Klaudiusz Slezak dziś będzie Państwu o tym opowiadał. To ciąg dalszy tej historii. Klaudiuszu, dzień dobry. Niekończącej się historii, ale koniec już jutro.
1: Dzień dobry. Czy koniec? No, to nie wiem, jakiś etap na
0: pewno. To nie jest powiedzenie z cyklu koniec jest blisko.
1: W sumie do jutra jest blisko, tak, to prawda, jeżeli tak to rozpatrywać.
0: Coś się kończy, coś się zaczyna.
1: No ale niewątpliwie tak. Jutro chociaż czegoś się dowiemy. No, zobaczymy, co to będzie, do czego się dowiemy. Ale chyba to łamanie kręgosłupów i chyba ten trzask kręgosłupów nie idzie najlepiej. No bo przecież gdyby szedł dobrze, to nie trzeba by było ponawiać wezwania, prawda? Wystarczyłby jeden komunikat. A tutaj komunikaty są kolejne.
0: I chcesz powiedzieć, że w PiS-ie kręgosłupy trzymają się mocno.
1: To albo poza PiS-em.
0: Albo już częściowo poza PiS-em.
1: Znaczy jeszcze oficjalnie wy.
0: Ale już pewna część kręgosłupa wystaje z PiS-u.
1: To trzeba mieć niezły kręgosłup ze swoją drogą, żeby tak wystawać przez takie drzwi czy okno. I
0: elastyczny.
1: Ten kręgosłup. Albo tak, albo bardzo twardy, albo elastyczny. Tutaj.
0: Co nie wyklucza, jedno drugiego nie wyklucza.
1: Mieć bardzo twardy i elastyczny się nie wyklucza? Mm-hmm,
0: tak. Elastyczny i sztywny taki, niewyginający się. To są rzeczy, które się wykluczają, ale można mieć twardy i elastyczny. Tak mi się wydaje, tak sądzę. No nieważne. W każdym razie w polityce nie takie ósemki wykonane z kręgosłupów już widzieliśmy.
1: To prawda. Dlatego
0: moralnych także.
1: Rafał Bochenek, rzecznik partii, zamieścił taki oto komunikat w mediach społecznościowych. Będzie cytat. Decyzja kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości zapadła. Każdy parlamentarzysta i eurodeputowany, który chce pozostać w partii, powinien do końca dnia w czwartek złożyć stosowne oświadczenie. Brak tego dokumentu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się członkostwa w partii i w klubie parlamentarnym. Wszyscy w partii mają takie same obowiązki i tego dotyczy uchwała Prezydium Komitetu Politycznego. Apelujemy do parlamentarzystów o rozsądek i złożenie oświadczenia. Działalność w stowarzyszeniu Rozwój Plus jest działalnością rozłamową i realizuje scenariusz pisany rękami wrogów, którzy chcą rozpadu szerokiego obozu polskich patriotów. Nie ulegajcie tej presji. Działajmy wspólnie w jednej partii na rzecz dobrej przyszłości naszej ojczyzny. Czas na czyny, a nie słowa. Wyboru każdy dokonuje sam. Branie przykładu z ludzi szczególnie zaangażowanych w proces rozbijania partii jest ogromnym błędem, który może mieć konsekwencje na wiele lat. Czwartkowy termin jest ostateczny, a skutki jego upływu są nieodwracalne. Koniec cytatu z Rafała Bochenka, rzecznika partii. Czyli po raz kolejny dokręcamy tę śrubę. Mówimy, jak się nie złamiecie, to was po prostu wywalimy i koniec waszej kariery politycznej. Ale politycy związani z Mateuszem Morawieckim niewiele sobie z tego robią, przynajmniej tak twierdzą. I cały czas utrzymują, że nie będą podpisywali żadnych lojalek. Oni na sejmowym korytarzu nawet pojawiło się takie hasło lojarka.
0: Lubimy te gierki słowne. Pięknie to wszystko.
1: I oni tego podpisywać nie będą. Co, Co prawda wysyłani są podobno emisariusze, pisze do tym i Wirtualna Polska i Onet, emisariusze w postaci Szymona Szynkowskiego-Welsenka, który miał udawać się na ulicę Nowogrodzką, czyli do siedziby Prawa i Sprawiedliwości i tam rozmawiać o tym, żeby to jednak jakoś posklejać, żeby prezes odpuścił. No i na początku nie zostali dopuszczeni do pana prezesa, ale potem prezes miał do nich przyjść, Jarosław Kaczyński, i powiedzieć, że właściwie to nie ma szans. Mają podpisać tę lojarkę i koniec, kropka, i opuścić szeregi stowarzyszenia. Przypominam, tam jest ten aspekt rzekomej utraty finansów przez Prawo i Sprawiedliwość, gdyby to stowarzyszenie i wszystkie inne nadal działało, choć dodajmy, że to no, nie do końca wytrzymuje zderzenie z faktami, bo przecież stowarzyszenie różnych wokół Prawa i Sprawiedliwości było dużo i do tej pory one nie sprawiały kłopotów finansowych. Wirtualna Polska też, jak mówię, o tym pisze, o tym, że mają być różne rozwiązania brane pod uwagę, właśnie jakieś wygaszenie tego stowarzyszenia, przynajmniej na razie, praca w ramach partii, ale w związku z tym też dopuszczenie do wspólnych list Prawa i Sprawiedliwości. To ma być taki pakiet rozejmowy, który miałby obie zwaśnione bardzo mocno strony na nowo pogodzić. To, co tutaj także rozgrzewa umysły, to zaczęło się przeglądanie tego, kto płacił, a kto nie płacił. No bo przypominam, że Prawo i Sprawiedliwość dużo mówiło o tym, że nie dostaje subwencji, że Domański wstrzymuje pieniądze, czyli minister finansów, że posłowie, było zachęcanie wyborców do tego, żeby się partii dorzucili do garnuszka, ale że posłowie mają płacić część swoich dochodów właśnie na partię. No i zaczęło się poszukiwanie. Czy na pewno wszyscy płacą? No i cóż się okazało, jak myślisz, grupa związana z kim ma nie płacić składek?
0: Wystawiasz piłkę, ale podkręconą. Boję się, że gdy tylko ją dotknę, no, to odleci prosta, w zupełnie
1: inną. To naprawdę stronę. Jest prościutka piłka, leży sobie, wystarczy ją do pustej bramki.
0: Ci, którzy deklarują, że zostają w PiSie.
1: Nie, no właśnie, zupełnie na odwrót.
0: A widzisz, mówiłem, że podkręcona?
1: Znaczy, oni deklarują, że zostają, tylko że są wypychani.
0: Ja rozumiem. To ci, co to są...
1: Ci od tego Morawieckiego, tak, mają nie płacić składek przy okazji.
0: A ja myślałem, że właśnie i to byłaby piękna pętla, cudowne takie zakończenie, taka puenta. A składek nie płacą ci, którzy deklarują, że w PiSie zostają i koniec.
1: No nie, to, no to wtedy bym cię trochę ostrzegł, że jednak podkręcona. To była taka prosta piłeczka, tylko myk i do bramki. Mateusz Korzejewski to jest ten, który jest pewien, że zostaje w PiSie. I bardzo bliski współpracownik Mariusza Błaszczaka. A co za tym idzie, jak sam rozumiesz, on nie ma wątpliwości, gdzie jest. Komentował to tak.
2: Prawo i Sprawiedliwość jest w bardzo ciężkiej sytuacji finansowej ze względu na to, że w sposób nielegalny odebrano nam finansowanie, używając do tego upolitycznionej części Państwowej Komisji Wyborczej oraz działań ministra finansów, który w przyszłości poniesie za to konsekwencje, więc nasze działania mogą być możliwe do realizacji wyłącznie dzięki wpłatom, darowiznom od naszych wyborców oraz zwiększonym składkom przede wszystkim od parlamentarzystów i europarlamentarzystów. Jeśli te informacje o tak dużych zaległościach się potwierdzą, no to będzie to niezbyt korzystna informacja. Mam nadzieję, że posłowie, którzy zostali wymienieni w tym artykule prasowym, bo ja nie mam dostępu też do informacji księgowych dotyczących statusu naszej partii, wyjaśnią te wątpliwości. Jeśli są jakieś zaległości, to je uregulują.
1: No to zobaczymy, czy faktycznie będą regulowali, czy w ogóle będą mieli co regulować, skoro zostaną z partii.
0: No ale przepraszam, no to, że zostali wypchnięci, to nie oznacza, że nie powinni zapłacić zaległych składek. No w końcu
1: tyle
0: prawo,
1: tylko, że to jest
0: prawo i sprawiedliwość, ale prawo przede wszystkim.
1: Dżentelmeńska umowa to płacenie tych składek.
0: Aha. Czyli czy chcesz powiedzieć, że jeśli ktoś nie dotrzymuje dżentelmeńskiej umowy, to nie jest... Nie chcę nawet kończyć tego zdania.
1: Nie kończ. Weszlibyśmy na bardzo grząski grunt.
0: To prawda.
1: Wspominałem wczoraj, że z tego, że w Prawie i Sprawiedliwości tak się kłócą, najbardziej niezadowolony jest kto? Słuchałeś?
0: Nie.
1: No właśnie,
0: a wczoraj to wsłuchałem. No, oczywiście profesor Czarnek był najbardziej niezadowolony, bo on tu próbuje, a tu krew w piach.
1: No właśnie. Czyli jednak słuchałeś dobrze. Uff, odetchnąłem z ulgą. Dzisiaj po raz kolejny miał konferencję prasową przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, czyli KPRM-em. I tam próbował zwrócić uwagę na skandal w ochronie zdrowia, mówił o dniach hańby, minister zdrowia. Mhm. To wszystko było. Mówię o nim nie bez powodu, ale to zaraz do tego przejdziemy. Fragment tej konferencji i jego niezadowolenia tym, co się dzieje, brzmiał tak.
3: Zajmujemy się sprawami wagi najwyższej. Zajmujemy się sprawami ratowania życia pacjentów, odsyłania pacjentów onkologicznych kwitkiem, hańbą polegającą na tym, że dokonywano przestępstw w Szpitalu Południowym na szkodę pacjentów i nikt w tej sprawie nie jest przesłuchiwany. Zajmujemy się energetyką, zajmujemy się ETS-em, zajmujemy się tym, co robi pani von der Leyen i kompromitacją Tuska na arenie międzynarodowej dotyczącej ETS-u. Zajmujemy się gospodarką, rozmawiamy wiele godzin z górnikami, z energetykami. Zajmujemy się cenami paliw, które szybują już na od 8 zł za chwilkę, przekroczą 8 zł, a pani mnie pyta, jakie stowarzyszenie. Pani naprawdę myśli, pani redaktor, czy pani myśli naprawdę, pani redaktor, że pacjenci odsyłani ze szpitala w Łodzi onkologiczni albo pacjenci odsyłani z kolejek na gastroskopię, kolonoskopię przejmują się tym, czy będzie grill, albo nie będzie, albo czy będzie stowarzyszenie, czy nie będzie. Ja się tym, proszę państwa, po prostu nie zajmuję. I korzystając z okazji, apeluję do wszystkich moich przyjaciół z Prawa i Sprawiedliwości, zajmijmy się wszyscy Polską, a nie stowarzyszeniami, bo to jest całkowicie bez sensu.
1: Dodajmy, że Przemysław Czarnek nie był sam, byli też inni posłowie Prawa i Sprawiedliwości, w tym Antoni Macierewicz, którego Przemysław Czarnek zaprosił do rozwiązywania trudnej sytuacji w ochronie zdrowia. I często takie wypowiedzi pewnie lądują w tym piątkowym kąciku.
0: Porannym.
1: Ale ty mi tym razem pomożesz, bo chciałbym to zobrazować. Antoni Macierewicz mówiący o szpitalach, ale pewnie pomożesz mi rozszyfrować, o co chodzi.
4: Drugim problemem, który jest dla całej Polski, to jest dramat w Bełchatowie, gdzie zlikwidowano w ogóle potencjał możliwości działania tego, który daje klucz dla możliwości, dla istoty w Polsce. Mimo to, że obok Bełchatowa, kilkadziesiąt kilometrów od Bełchatowa, jest możliwość produkcji, zdobywania i produkowania tego, co jest siłą naszej sytuacji. Mimo to nie chce się tego robić, nie chce się tego produkować, nie chce się działać. To są rzeczy dramatyczne. Dlatego też trzeba jednoznacznie powiedzieć, dzisiaj w Polsce musi być zmieniona sytuacja szpitali, musi być zmieniona sytuacja produkcji tej, która daje gwarancję naszego istnienia i naszego działania społecznego. Dziękuję.
0: Oblicz masę słońca.
1: Okej, na tym pozostaniemy. To tylko tak, żeby zobrazować, co się tam działo. A działo się tak, że w związku z tym pokazuje, że Przemysław Czarnek walczy, że robi konferencję, to znaczy, że zaprasza...
0: Klaudiuszu, żeby była jasność. Ja wiem, do czego może pan Macierewicz nawiązywać. Przypominają sobie państwo pewnie temat zamknięcia oddziału porodówki, zdaje się, w szpitalu w Bełchatowie. Więc to w ubiegłym roku, jakoś pod koniec roku...
1: Ale wtedy mówiłbyś o produkcji tego czegoś? W kontekście porodówki?
0: Wiem, niefortunne użycie słowa, bo jak usłyszałem produkcję, to być może, to miałem, pomyślałem sobie, że może chodzić o powstanie w wyrobisku kopalni węgla brunatnego w Bełchatowie jeziora, ale potem przecież przypomniałem sobie, że chodzi o szpitale, a nie o jezioro, które powstanie w miejscu odkrywki.
1: To zróbmy tak, ja mam pewien trop i pewien pomysł, o co chodziło tak naprawdę, ale pozwolę państwu wymyślić, o co chodziło. Państwo do nas napiszą.
0: Bardzo proszę.
1: Na przykład na twoją skrzynkę popołudniową.
0: Małpa.nowyświat.online.
1: Ty mi przekażesz. A ja najciekawsze wypowiedzi, czy najciekawsze pomysły, a może telefony u redaktora Mana przedstawię. Co
0: bardzo proszę. Tak
1: może,
0: zróbmy.
1: Możemy tak się mówić.
0: Zróbmy taki pomost między popołudniowym a porannym pasmem.
1: Tak. To zrobimy. Opowiadam o tym, że Przemysław Czarnek, te konferencje, różne osobistości, jak Antoni Macierewicz, zaprasza, żeby zwrócić na siebie uwagę, ale to wszystko ma pewien swój kontekst, bo jeszcze w tej całej awanturze w PiSie i tym, co się dzieje, nałożyło się jeszcze dzisiaj poranne informacje, które przedstawił, wziął na siebie Robert Mazurek. To jest dziennikarz, który wie, co w Prawie i Sprawiedliwości pisze, dzisiaj związany z kanałem Zero. ma tam swoich informatorów i nagle no taką bombę spuścił, że Czarnek, projekt Czarnek to już jest zakończony. Że teraz Prawo i Sprawiedliwość będzie stawiać na Zbigniewa Boguckiego, czyli szefa kancelarii prezydenta, związanego oczywiście z Prawem i Sprawiedliwością, posła tej partii wcześniej, który tutaj w Sejmie ma bardzo wysokie notowania. Za każdym razem, jak przychodzi do Sejmu, to posłowie po jego wystąpieniach, posłowie PiSu po jego wystąpieniach klaszczą, więc chyba ma wyższe notowania jednak niż właśnie Przemysław Czarnek. No i Robert Mazurek tak to w swoim nagraniu przedstawiał.
5: Jarosław Kaczyński postawił na Przemysława Czarnka. To był początek marca tego roku. No ale po kilku miesiącach wszyscy już wiedzą. Wiedzą coś, co jest oczywiste dla każdego.

0: opowieściach, fantazy i podszeptach najwyraźniej złych ludzi, kandydatem na premiera PiS-u jest profesor Czarnek i jeśli tylko zwyciężymy w zbliżających się wyborach, zostanie premierem RP. Scenariusz przez pana spinowany nie jest w ogóle rozważany. Fakty i tylko fakty. Koniec cytatu. Ja najbardziej lubię te informacje, które zostały oficjalnie zdementowane, więc... No właśnie. Są tacy, którzy nie dowierzają oczywiście. Wśród nich jest Zbigniew Kuźmiuk z Prawa i Sprawiedliwości. On tutaj nam opowiadał o tym, jak to w PiS-ie od zawsze było i że wiele nurtów i że Przemysław Czarnek ciągle jest najlepszym kandydatem.
1: Nie ulega wątpliwości, że opinia publiczna, nasi wyborcy czekali, że wskażemy taką osobę i rzeczywiście dobrze, że gremia statutowe taką decyzję podjęły, bo tę decyzję, propozycję przedstawił pan prezes Jarosław Kaczyński, ale decyzję podjął w tej sprawie Komitet Polityczny. Więc nie ulega wątpliwości, że było to potrzebne. Zresztą, wie pan, no, przed chwileczką mówiliśmy o różnych sondażach. Jeden z nich, no, jeżeli już punktowo patrzymy na ten problem, ogłoszony 2-3 dni temu, pokazał, że Platforma ma 32%, a my 30%. Więc, a dwie konfederacje, jeżeli dobrze pamiętam, sumarycznie chyba 17%. W związku z tym, no, wyraźnie widać, że to zainwestowanie w pana profesora Czarnka zaczęło przynosić pozytywne rezultaty. Dawno nie mieliśmy 30% w jakimkolwiek sondażu.
0: No a ci, którzy będą konkurować z Prawem i Sprawiedliwością, czy w ogóle szeroko rozumianą prawicą, tylko zacierają ręce. Oto Jakub Stefaniak, chociaż akurat PSL-owi, bo on z PSL-u, sondaże nie dają na razie szans na wejście do parlamentu, ale pamiętajmy, że PSL jest zawsze niedoszacowany. No więc oczywiście zacierają ręce, patrząc na to, co się w PiS-ie dzieje.
2: Czy się rozpadnie, tego nie wiem, ale wiem jedno. Ktoś, kto rozmontuje PiS, to powinien moim zdaniem Order Orła Białego dostać, bo to będzie z korzyścią dla Polski. I jeśli pytałby mnie pan, kto to będzie, nie wiem. Śmiem twierdzić, że nie będzie to pan Morawiecki, bo wbrew temu, co wszyscy twierdzą, że on chce wychodzić z PiS-u, nie. Moim zdaniem on prędzej wyjdzie z siebie niż z PiS-u. On chce PiS przejąć, a nie z niego wychodzić.
3: Mówi się, że pan Bogucki ma być takim wysłannikiem jednoczącym prawicę. Jest to realne?
2: Mesjaszem prawicy, tak? To już był kiedyś mesjasz lewicy, nazywał się Janusz Palikot i wiemy, jak skończył. Być może pan Bogucki skończy w ten sam sposób.
0: No i tak to komentują ci, którzy się temu z rozbawieniem, co dzieje się w Prawie i Sprawiedliwości, przeglądają. Kto wygra, kto wyjdzie, kto zostanie, kto będzie kandydatem. Czy to na pewno ciągle Przemysław Czarnek, który cały czas mówi, że on się wcale tam nie pchał i wcale tym kandydatem być nie chciał, bo on to by wolał teraz z nowonarodzoną wnuczką w domu posiedzieć, a nie ciągle jeździć i z jakimiś dziennikarzami się ciągle spotykać. No i trochę z nimi spierać, oczywiście,
4: tak,
0: przy okazji.
4: Zresztą to hasło, które wygłosił, lub też zaproszenie, które wygłosił pan profesor, Zajmijmy się Polską, to moim zdaniem też jest świetna nazwa na jakieś nowe stowarzyszenie. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz.
0: Świetna. Tak.
4: Czy można wyjść z partii, nie wychodząc tak naprawdę? No właśnie pytanie, kto chciałby przejąć, co i kogo? Bo przypominam, moim zdaniem tej teorii, to nie jest teoria zresztą, to jest praktyka, to jest prawda, to jest podstawa polityki. Chodzi o szable, chodzi o liczby, o matematykę, a ta jest nieubłagana. Chodzi o to, żeby mieć więcej posłów po prostu i żeby móc podejmować decyzje takie, jakie się chce. Teraz jeszcze czytam komentarze Państwa, że nie musimy tym tematom poświęcać aż tak dużo czasu antenowego. Właściwie to najlepiej by było, gdybyśmy nie przeszkadzali, skoro Prawo i Sprawiedliwość się rozpada. Ale to piszą, jak rozumiem, niezwolennicy Prawa i Sprawiedliwości. A podejrzewam, że wśród naszych słuchaczy są i tacy, którzy byliby za tym, żeby partia pozostała jednością. Być może są i symetryści, którzy chcieliby, żeby wszystkie ruchy partii od lewa do prawa jednoczyły się i trzymały mocno. Kto wie? Klaudiuszu, pierwsza odpowiedź na pytanie,
0: pewnie
4: o co...
0: są i anarchiści, którzy chcieliby, żeby
4: wszystkie partie się rozeszły w szwach. Klaudiuszu, jest już pierwsza podpowiedź. Cóż pan Macierewicz mógł mieć na myśli, wygłaszając zdanie, które zacytowałeś na antenie kilka minut temu? I to podpowiedź, która pojawiła się na WhatsAppie, w grupie, pewnej grupie WhatsAppowej, którą bardzo często odwiedzasz, ale podesłałem ci ją także SMS-em. Zachowaj ją zatem i w piątek wracamy, to znaczy redaktor Klaudiusz.

0: już wraca z nadredaktorem i z Marianem do tej dyskusji. Jak oni mają się zajmować Polską, pyta Slav Jur. Jak teraz zajmują się sobą? No bo Polska to ja, to znaczy to my. Tak myślę. No,
1: oni są w opozycji, oni to teraz oni mają... Mogą się zajmować sobą.
0: O, przepraszam, opozycja to też Polska. Przypominam. Klaudiusz Slezak, dziękujemy za relację, dziękujemy za wszystko. Co z podcastem Ekstra?
1: Jeszcze nie ma?
0: Nie sprawdzałem. Myślałem, że ty wiesz.
1: To mnie zawsze wprawisz.
0: Zawsze podkręcona piłka.
1: Palpitacje serca. No chyba jest.
0: Zaraz sprawdzę, ale wiesz, że...
1: Być ja nie... powinien.
0: Być powinien, jest, jest. Poszukiwacze, 195 odcinek. Tam też więcej Klaudiusza w Klaudiuszu mogą państwo znaleźć. Za chwilę prognozą pogody będę się zajmował. Do tematów politycznych wrócimy, ale w takiej solidnej, dużej dawce już nie dziś. Nie w popołudniowym programie. Do usłyszenia.

0: Pogoda.
1: Polska jest dziś po południowej stronie tak zwanych aktywnych ośrodków niżowych przesuwających się nad Bałtyk. Największy wpływ na pogodę w naszym kraju ma niż z nadbałtyku południowo-zachodniego. To stamtąd płyną w naszą stronę frontowe chmury i przelotne opady, które pojawiły się głównie na zachodzie i północy. Teraz z zachodu na wschód podróżują letnie burze i to nie zmieni się także nocą, gdy wyżej wymieniony ośrodek niżowy będzie podróżował nad południowym Bałtykiem oraz Polską Północną, to właśnie tam w kolejnych godzinach pojawią się słabe burze. Na razie na termometrach od 14 stopni w Elblągu do prawie 24 stopni Celsjusza w Raciborzu. Noc będzie cieplejsza od poprzedniej, a to za sprawą zachmurzenia, które przykryje nas puchową kołderką. Na termometrach od 11 do 13 stopni. Jutro niż przesunie się nad dzielnice północno-wschodnie i sprowadzi sporo świeżego, ale chłodnego powietrza o tak zwanym znacznym potencjale chwiejności. Krótko mówiąc, nad Polską jutro sporo deszczu. Opady będą intensywne, uaktywnią się także burze. Niewykluczone są opady gradu. W czwartek najchłodniej będzie na wybrzeżu do 17 stopni, a najcieplej na krańcach zachodnich, zwłaszcza na ziemi lubuskiej, do 21, a nawet 22 stopni Celsjusza. Mamy ochłodzenie w środku lata. Zauważyli Państwo to przecież także na swoich termometrach. I to ochłodzenie zostanie z nami jeszcze przez kilka dni, ale już w niedzielę na zachodzie kraju synoptycy znowu zapowiadają nawet 30 stopni Celsjusza. 22 minuty do 17.

0: Matematyka matematyką, ale panie redaktorze, proszę pamiętać, że emocje też są istotne w polityce. Tak wielu głosuje emocjami, bardziej sercem, a nie rozumem. To prawda, ale ostatecznie głosy przekładają się na mandaty, a mandaty można bardzo dokładnie liczyć i tu liczy się większość, jak się państwo domyślają. Nawiązuje oczywiście do tego, o czym Klaudiusz dzisiaj opowiadał. Piszą państwo o tym, że można byłoby panu Antoniemu Macierewiczowi powierzyć zadanie powołania jakiejś nowej komisji na wzór tej, którą dowodził, której przewodniczył przez długi, długi, długi czas. To pan Mariusz w komentarzach facebookowych, grupa osób patronujących. Na razie mamy kłopot ze stowarzyszeniami. Co z komisjami? Na razie nie mam nic do powiedzenia w tej sprawie. Nie słyszałem, aby miała jakakolwiek powstać. Swoją drogą państwo przypominają, że politycy czasem mówią więcej, gdy nie otwierają ust, to znaczy gdy milczą, przekazują więcej treści, ważnych treści, ale to jest kwestia dyskusyjna, chętnie o tym porozmawiam. Natomiast 224 280 280 to nasz telefon, także w sprawie święta.
1: Ja chciałem a propos święta podpowiedzieć szanownemu redaktorowi prowadzącemu. Ja zawsze świętuję dzisiaj imieniny Wedla, bo zakłady Wedel bardzo długo nazywały się 22 lipca.
0: Tak, przypomnieli mi państwo tę historię, choć ta nazwa oryginalna, dawna nazwa, oficjalnie na opakowaniach też przecież pojawiała się obok daty 22 lipca, ale to już dawno, dawno temu. Święto nieobchodzone, a może się mylę? Może mówię w państwa imieniu, a państwo właśnie teraz obchodzą jakieś obchody. Czy państwa to obchodzi? popołudnie@nowyświat.online. Czekam także na listy z załącznikami. Odpowiedź na pytanie, co Antoni Macierewicz miał na myśli, też mile widziana. Zdaje się, że dostałem kolejną propozycję w tej sprawie. A to Said Smile.

jednak są i tacy, którzy tak jak nasz słuchacz i patron, pan Tomasz, piszą, że gdy niektórzy ludzie milczą, to ciągła codzienna, to mamy ciągłą codzienną stratę dla ludzkości, bo otwarty strumień świadomości, jak rozumiem, panu Tomaszowi się podoba. Można byłoby to zbierać, wydawać, nagrywać i publikować, chociaż ja przede wszystkim polecam państwu podcasty. Tam mają państwo skrót tego wszystkiego, na przykład w podcaście Poszukiwacze Politycznego Złota. Odcinek 195 w magazynie z podcastami na naszej stronie i w aplikacji. Przed momentem Seth Smiles i John Porter, Plastic World, jeden z naszych singli tygodnia. I proszę mi wierzyć, jeszcze do nowych rzeczy dziś na antenie Radia Nowy Świat w popołudniowym programie wrócimy. Mówię o rzeczach, mając na myśli oczywiście piosenki. Patryk Rabiega nam dzisiaj muzycznie bardzo, ale to bardzo pomaga do godziny 19:00.

0: Fundamentalmente un tonto iniziare tu.
1: Only a fool would say that. I to nie jest nawiązanie, absolutnie żadne nawiązanie do tego, o czym wcześniej mówiliśmy w kontekście czasem nie do końca zrozumiałych słów niektórych polityków, słów wypowiadanych podczas oficjalnych wypowiedzi, publicznych wypowiedzi. Złośliwi dziennikarze to wszystko nagrywają, a potem publikują, a potem zastanawiają się i prezentując, cytując na antenach ze swoimi słuchaczami i widzami robią sobie żarty. Nie, nic z tych rzeczy. My tu naprawdę poważnie przyjmujemy tylko poważne propozycje dotyczące tego, co poeta, autor słów miał na myśli. To w odniesieniu do tego, co powiedział pan Antoni. Wrócimy do tego w piątek o poranku. Klaudiusz obiecał po 9:30. Zapraszam. 9 minut pozostało do 17:00. Tymczasem w popołudniowym programie są i tacy, którzy wypoczywają. Nie wiem, jak państwo mogą robić to nam przede wszystkim, pracującym radiowcom, ale dostałem zdjęcie od pana Bartłomieja. Jak rozumiem, nie ma pan z tym najmniejszego problemu. Pan Bartłomiej napisał: młodzież szaleje. Mam zdjęcia szalejącej młodzieży, ale z daleka obserwowanej, bezpiecznie szalejącej, a ojciec chilluje na ławeczce z nami. To park w drodze w góry, park Olszowa. A to Diana Ross.

0: Za 5 minut godzina 17, czyli wspomniany przeze mnie już wcześniej Robert Kawka z serwisem informacyjnym pojawi się na antenie Radia Nowy Świat, a potem wrócę ja wraz z całym popołudniowym zespołem. Zanim jednak ów powrót nastąpi, zanim serwis informacyjny nastąpi głosem Marii Zamachowskiej, jeszcze przypomnimy Państwu o wyjątkowym sobotnim koncercie życzeń, tym razem z Gdańska. A gdy już do Państwa wrócimy z drugą godziną popołudniówki, to porozmawiamy sobie o tym, kto chce być lekarzem i dlaczego tak wielu młodych ludzi chce medycynę studiować.
1: W tym roku na lekarski 14, w ubiegłym to było 12, natomiast lekarsko-dentystyczny wiedzie prym. W tym roku to jest 24 osoby na jedno miejsce, w ubiegłym to było 19 osób na jedno miejsce.
2: U nas szczególnie na pierwszych 3 latach studiów było zdecydowanie ciężej. Potem dalej było ciężko, ale powiedziałbym, że przestrzeń już na własne życie była dostępna.
0: Czy duże zainteresowanie kierunkami lekarskimi wpłynie w przyszłości na braki kadrowe w polskich szpitalach? I czy braki w końcu się skończą? Na razie Ray Charles.

0: W najbliższą sobotę zapraszamy na specjalne wydanie koncertu życzeń, który nadawać będziemy z Teatru Szekspirowskiego w Gdańsku. Życzenia zbierane mailowo i wśród publiczności koncertowo spełniać będą profesor Ryszard Koziołek i Wojciech Malajkat. Do usłyszenia i do zobaczenia w sobotę po godzinie 10 w Gdańsku.
1: Radio Nowy Świat.
2: Pion i poziom.
3: Minęła 17, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Z Polski zostanie wydalony 38-letni obywatel Ukrainy, który niedawno rzucił plecak na tory na stacji metra Centrum w Warszawie i doprowadził do paraliżu części pierwszej linii. Pirotechnicy sprawdzili torbę i stwierdzili, że zawierała wyłącznie rzeczy osobiste, a incydent został uznany za wybryk chuligański. Sprawca został zatrzymany krótko po zdarzeniu. Według policji nie potrafił logicznie wyjaśnić, dlaczego to zrobił. Dodatkowo przez 10 lat nie będzie mógł wjechać do strefy Schengen. Prokuratura postawiła zarzuty dwóm mężczyznom, którzy w Poznaniu, w tramwaju i na przystanku pobili 67-letniego mężczyznę, który ujął się za znieważanym nastoletnim Ukraińcem. Okazało się, że wcześniej w tramwaju znieważyli oni jeszcze obywateli Indii i naruszyli nietykalność cielesną jednego z nich. Zostały im przedstawione zarzuty pobicia, znieważenia i spowodowania lekkich obrażeń ciała. Grozi im do 5 lat więzienia. Tylko w miniony weekend w całym kraju policjanci zanotowali 14 przestępstw na tle narodowościowym i rasistowskim, z czego 10 dotyczyło obywateli Ukrainy. Funkcjonariusze zatrzymali 7 osób, a liczba pokrzywdzonych sięgnęła 18. Wstępne dane po miesiącu obowiązywania umowy Mercosur wskazują, że odnotowano wzrost eksportu produktów rolno-spożywczych do państw Mercosur przy jednoczesnym spadku importu, przekazało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. To dobry prognostyk, zobaczymy co będzie dalej, mówili w TVP Info politycy Wojciech Skurkiewicz z PiS, Grzegorz Schetyna z KO i Jakub Stefaniak z PSL.
4: To jest jeden miesiąc. Mam nadzieję, że taka tendencja się utrzyma w dłuższej perspektywie, a nie będzie to zmieniało się w drugą stronę.
5: Trzeba bardzo wnikliwie przyglądać się, jak wyglądają te liczby i wyciągać z tego wnioski.
6: To jest efekt również ciężkiej pracy ministra Stefana Krajewskiego, który przez wiele, wiele tygodni spotykał się, jeździł po świecie, otwierał nowe rynki, ale też dawał wsparcie i podawał rękę tym, którzy bali się skutków tej umowy.
3: Jak przekazał resort, w maju wartość polskiego eksportu artykułów rolno-spożywczych do krajów Mercosur wyniosła blisko 6 milionów euro wobec 4,5 rok wcześniej. Z kolei wartość importu produktów rolno-spożywczych z państw Mercosur do Polski spadła o ponad 13% w porównaniu z majem ubiegłego roku. Nie mamy szczepionki przeciw terroryzmowi, powiedział dziś norweski premier podczas uroczystości upamiętnienia ofiar zamachów sprzed 15 lat dokonanych przez Andreasa Breivika. Zginęło w nich 77 osób, rannych zostało ponad 300. W Narodowym Miejscu Pamięci w Oslo zgromadziły się dziś m.in. osoby, które przeżyły zamach, rodziny ofiar oraz członkowie norweskiego rządu. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
7: Dzień dobry, raz jeszcze 3 minuty po 17.
8: Nowy Świat po południu.
7: 224 280 280 popołudnie małpa.nowyświat.online. Bardzo się cieszę, że niektórzy mają już przygotowane plany na najbliższą sobotę i to są plany koncertowe, a właściwie koncertowo-życzeniowe, czyli spotykamy się w Gdańsku. Więcej szczegółów oczywiście w naszych mediach społecznościowych albo na społecznościowych stronach, oprócz Facebooka, Instagrama, X-a, czyli dawnego Twittera i Blue Sky. Polecam YouTube, bo tam fragmenty audycji. Można zajrzeć do wnętrza naszego studia podczas rozmów, przeróżnych rozmów z naszymi gośćmi i nie tylko. Bardzo serdecznie Państwa zapraszam, a jak się już Państwo tam pojawią, to oczywiście można subskrybować, można polubić kciukiem w górę to, co Państwo bardzo lubią. Polecam Państwu ostatnią rozmowę moich sympatycznych kolegów z porannego programu, Mateusza i Klaudiusza, na temat emotikonów, emotek i tego, tego, czy kciuk w górę zawsze oznacza coś pozytywnego z panią profesor Kresą. Tam jest wszystko na YouTubie. Tam jest bardzo dużo rzeczy wyjaśnionych, jeśli państwo mają jakieś pytania. Ale wracając do tego, co w popołudniowym programie dziś, przed nami srebrne wesele.

0: Srebrne wesele. Tego słuchaliśmy 25 lat temu.
1: Zanim przejdę do piosenki, to muszę, inaczej się uduszę. Pan Mariusz napisał, że słuchają i grają w Macao akurat, zatem nie zagłuszają nam radia. No ale pani Grażyna też ma plany, weekendowe plany. To osiemnastka chrześnicy. Napisała: koperta przygotowana. Nie mam pojęcia, o co chodzi, pani Grażyno. Czy wysyła pani jakiś list, kartkę w kopercie? To nie działa. Kartkę można wysłać bez koperty z życzeniami, prawda? Mylę się, bardzo się mylę? Chyba bardzo. 5 minut po 5, a przed nami piosenka sprzed 25 lat. Who's that girl?
2: It's about that time, y'all. Rough Riders.

0: to za dziewczyna? To pani Ewa oczywiście. Who's that girl? Tak, po raz kolejny, podobnie jak nasi słuchacze, nasze słuchaczki, przynajmniej niektórzy, mam wrażenie, że redakcja muzyczna przy okazji kącika Srebrne Wesele i powrotu do piosenek sprzed 25 lat prezentuje utwory, których nie znaleźliby państwo normalnie na antenie Radia Nowy Świat. Tym bardziej polecam przysłuchiwanie się temu, co proponujemy w popołudniówce po 17. Jutro wrócimy do utworów nierdzewiejących. Piosenki nierdzewki, piosenki ćwierćwieczki. A dziś ten kącik zamykamy, bo za chwilę porozmawiamy sobie o uczelniach medycznych, w których chce studiować coraz więcej osób.
1: W tym roku na lekarski 14, w ubiegłym to było 12, natomiast lekarsko-dentystyczny wiedzie prym. W tym roku to jest 24 osoby na jedno miejsce, w ubiegłym to było 19 osób na jedno miejsce.
2: U nas szczególnie na pierwszych trzech latach studiów było zdecydowanie ciężej. Potem dalej było ciężko, ale powiedziałbym, że przestrzeń już na własne życie była dostępna.
0: Uniwersytet Medyczny w Lublinie właśnie zarejestrował rekord. O jedno miejsce walczy tam mniej więcej 10 kandydatów. Na kierunku lekarskim chce studiować prawie 5000 osób. I o tym będzie państwu opowiadał Kacper Badura już za kilka minut. A po 17.30 dr Klaudiusz Komor, wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej, w rozmowie z Ksenią Maćczak o tym, jak to duże zainteresowanie kierunkami lekarskimi zamienić na brak problemów z kadrami w polskich szpitalach i przychodniach. A przy okazji wraca pytanie, co z jakością kształcenia medycznego. Wszystko to w drugiej godzinie popołudniówki. 224 280 280. Kto chciałby coś dodać albo kto chciałby o coś zapytać? Bardzo proszę, telefony działają, Wiktoria Wichrowska czuwa. Yard Act.

0: Over the Barrel. Przy okazji przypomnę, że Yard Act także w zestawie do głosowania, bo Tip Top Lista to przede wszystkim Państwa kliknięcia, według których układamy kolejność piosenek prezentowanych w sobotę po 20. New Beginnings i You're Gonna Need a Little Music. Te dwa utwory są w zakładce Tip Top Lista na stronie i w aplikacji. A gdyby chcieli Państwo posłuchać, jak powstawała najnowsza płyta zespołu Yard Act, to jeszcze raz odsyłam do audycji Klimaty na Raty, do 270 wydania tego kącika. Jan Janczy serdecznie zaprasza. To wczoraj, 21 lipca, już w magazynie z podcastami na naszej stronie dla wszystkich z aktywnym kontem patrona. Audycja jest dostępna. Tam James Smith opowiada, jak to możliwe, że zespół, który nagrał już dwie, w sumie trzy płyty, przy okazji tej trzeciej dopiero spotkał się w studiu. Takie cuda. Proszę Państwa, wszystko na naszej stronie nowyświat.online. 17 minut po 17, a teraz porozmawiamy o studiowaniu, bo mamy kumulację roczników. Mamy znacznie więcej osób chętnych do studiowania w naszym kraju. Uniwersytet Warszawski najbardziej przyciąga przyszłych studentów ekonomii, finansów, zarządzania i psychologii, ale najostrzejsza walka toczy się o miejsca na kierunku lekarskim. Na jedno, na medycynie jest 33 chętnych. Kierunek lekarsko-dentystyczny na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu to 38 osób na jedno miejsce. W systemie elektronicznej rejestracji na Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie zgłoszonych jest ponad 16,5 tysiąca kandydatów, czyli dwukrotnie więcej niż w ubiegłym roku. Studia medyczne cieszą się ogromnym zainteresowaniem, a kierunek lekarski prowadzi już prawie 40 uczelni, o czym opowie Kacper Badura.
1: Zainteresowanie jest ogromne, o czym Joanna Orłowska, rzecznik Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
2: W tym roku na lekarski 14, w ubiegłym to było 12, natomiast lekarsko-dentystyczny wiedzie prym. W tym roku to jest 24 osoby na jedno miejsce, w ubiegłym to było 19 osób na jedno miejsce.
1: W całym kraju o miejsce na studiach medycznych bije się po 20, 30, a czasem i blisko 40 osób. Ale na te statystyki trzeba brać poprawkę, bo student może aplikować jednocześnie do wielu uczelni w różnych miastach.
2: Kierunki lekarskie pojawiają się już nie tylko na uczelniach medycznych, bo w ofercie mają je coraz więcej uczelni. Również politechniki mają kierunki lekarskie, uczelnie ogólne mają kierunki lekarskie, także ten wybór jest coraz większy.
1: To jak wygląda studiowanie medycyny? Zapytałem lekarza rezydenta psychiatrii Sebastiana Goncerza.
3: U nas szczególnie na pierwszych trzech latach studiów było zdecydowanie ciężej. Potem dalej było ciężko, ale powiedziałbym, że przestrzeń już na własne życie była dostępna.
1: Największe wyzwanie to ogromna ilość materiału do przyswojenia. Nauki jest tak dużo, że mało kto na medycynie pracuje, żeby zarobić na własne utrzymanie.
3: Były takie osoby, ja pamiętam pojedyncze osoby, ale w mojej ocenie no jest to praktycznie rzecz ujmując, na pierwszych latach no niemożliwe. Potem na kolejnych latach już było tych osób więcej, które jakąś działalność zarobkową prowadziło, ale najczęściej no, oczywiście nie w wymiarze pełnego etatu. Było to bardziej pewnym dodatkiem do finansowania, które udzielała im rodzina albo jakiejś pomocy ze stypendium socjalnego.
1: Nauki jest bardzo dużo, ale to głównie tak zwana pamięciówka, mówi lekarz-reumatolog Bartosz Fiałek.
4: Większość tych materiałów, które mamy, to nie są materiały, nie wiem, fizyki kwantowej, gdzie trzeba rzeczywiście poza przeczytaniem, no przede wszystkim umieć sobie to zobrazować i zrozumieć, to tak naprawdę no, większość materiału to jest materiał, który przyswajamy w sposób pamięciowy właśnie. Nie ma tam takich kwestii, które rzeczywiście wymagałyby jakiegoś nieprawdopodobnego zrozumienia. Tak więc ci, którzy mają pamięć lepszą, na pewno potrzebują mniej czasu na naukę, a ci, którzy mają pamięć gorszą, więcej czasu na naukę.
1: A jakie cechy powinien mieć przyszły lekarz?
4: Chcemy się uczyć, to po pierwsze, bo jednak zdobywanie wiedzy, żeby później nasi pacjenci byli bezpieczni, to podstawa. Po drugie, umiejętność logicznego myślenia, no bo jednak ten cały proces diagnostyczno-terapeutyczny polega nie na tym, że zobaczymy pacjenta książkowego, tylko najczęściej musimy wybierać z objawów, które on ma, oceniać, czy rzeczywiście jest to określona choroba. Kolejna rzecz to empatia, czyli umiejętność w cudzysłowie postawienia się w sytuacji drugiej osoby, ale może bardziej zrozumienia drugiej osoby. Pamiętajmy, że jako lekarze my jesteśmy osobami, do których przychodzą pacjenci z potrzebą. Czyli my musimy, niezależnie od tego, jak my się czujemy, jakie mamy problemy, chociażby osobiste czy zawodowe, powinniśmy zawsze oddzielać to nasze życie od tego życia bezpośrednio związanego z wykonywaniem zawodu lekarza.
1: A czy dobrą motywacją do studiowania będzie wizja atrakcyjnych zarobków w przyszłości?
3: To jest oczywiste, że ludzie pracują po to, żeby przede wszystkim mieć pieniądze, ale uważam, że znalezienie się w tym zawodzie przez 40 lat od ukończenia studiów do emerytury, a niektórzy dłużej nawet, bez jakiejś pasji, zaangażowania w ten temat, po prostu mija się z celem. Uważam, że to jest na tyle trudna dziedzina, taka, gdzie spotykamy się na co dzień po prostu z ludzkim cierpieniem, z ludzką krzywdą i musimy jakoś w tym egzystować. To muszą nas cieszyć pewne rzeczy. Muszą nas cieszyć to, że przychodzi pacjent i uda się go zdiagnozować i zaoferować mu właściwe leczenie i zobaczyć poprawę. I uważam, że ta pasja do dziedziny, którą będziemy potem realizować, jest ogromnie potrzebna. Ja na przykład przez całe studia nie byłem pewny do końca, co chcę robić. Coś na koło 5 roku mi się wykrystalizowało, że chcę robić psychiatrię i byłem na 6 przekonany, że to będzie coś, co będzie mnie interesowało, ale jak zacząłem tą rezydenturę, to teraz już doskonale wiem, że nie chcę robić w życiu nic innego i po prostu mnie to ogromnie pasjonuje i cieszy i szczerze mówiąc do pracy przychodzę z przyjemnością. Mimo tego, że nieraz bywa trudna, ciężka i wychodzę z niej zmęczony, to wydaje mi się, że wiem, że nie każdy lekarz ma to takie uczucie, to do działki, którą sobie wybrał i po prostu doceniam je bardzo, że mi się akurat tak udało.
1: A 6-letnie studia lekarskie to dopiero początek. Potem 13 miesięcy stażu i od 4 do 8 lat specjalizacji. Kacper Badura, Radio Nowy Świat.
0: Pozostaje pytanie, czy dzisiejszy boom na kierunkach lekarskich, mówimy oczywiście o liczbie chętnych na jedno miejsce, w przyszłości rozwiąże problemy kadrowe w polskich przychodniach, w polskich szpitalach i co z jakością kształcenia, gdy mamy tak wiele kierunków związanych z medycyną. O tym wszystkim po 17.30 Ksenia Maćczak będzie rozmawiała z wiceprezesem Naczelnej Izby Lekarskiej, doktorem Klaudiuszem Komorem. Czy ktoś z Państwa myślał o medycynie albo myślał o tym, żeby w kierunku kierunków medycznych wypchnąć kogoś młodego ze swojej rodziny, mając oczywiście na myśli i mając nadzieję, że ów młody człowiek będzie w przyszłości po pierwsze lekarzem rodzinnym, w podwójnym tego słowa znaczeniu, a po drugie będzie mu się dobrze wiodło. Pani Basia jeszcze napisała, że jej zdaniem chodzi oczywiście o to, gdzie będzie można zarabiać w przyszłości. W Gdańsku pisze w komentarzu, na kierunek lekarsko-stomatologiczny 35 osób na jedno miejsce. 224 280 280 popołudnie małpa nowyświat.online.

Najlepiej, napisał pan Mariusz, najlepiej mieć w domu kocioterapeutę. Terapeutyzuje nas po pracy. Na zdjęciu widzę terapeutę, widzę gabinet, w którym przyjmuje, ale jak rozumiem, teraz ma przerwę. Jeśli chcą państwo zobaczyć to, co widzę ja, to, co pisze pan Mariusz, to, co napisała pani Alicja, do czego za chwilę będę wracał przy okazji prognozy pogody, to wszystko w grupie osób patronujących. Proszę patronować, proszę być osobą patronującą, albo proszę zaprzyjaźnić się z kimś, kto jest osobą patronującą, zaglądać przez ramię, a potem też założyć konto.

0: Pogoda.
1: Czy kocioterapeuta, tego patrona, o którym pan wcześniej wspominał, wystawia recepty? Podobno miał wystawiać, ale zapomniał. Panie Mariuszu, proszę napisać, bo jest zainteresowanie gabinetem. Popołudnie małpanowyświat.online albo w grupie osób patronujących. Telefonować też można 224 280 280. Pani Alicja napisała, że pozdrawia nas z Kujawsko-Pomorskiego, okolice Zrpina, gdzie dojechała autobusem. I to jest ten słynny autobus, przywrócony autobus z Helu 666, ale to nie o tym miałem mówić i nie ten fragment w sumie chciałem zacytować. Pani Alicja pisze, niebo pięknie granatowe i ciepło i wiecznie 23 stopnie. Czy będzie deszcz? Być może, gdyż z północnego zachodu nad Polskę dotarły chmury oraz przelotne opady deszczu, na północy nawet burze i opady do 20 litrów wody na metr kwadratowy oraz porywy wiatru do 65 km na godzinę. Mamy słaby i umiarkowany wiatr, nad morzem silniejszy, co potwierdza pani Alicja, do 55 km na godzinę. W Elblągu w tej chwili najchłodniej, 14 stopni Celsjusza, w Rzeszowie najcieplej, 23 stopnie. Nocą burze mogą się pojawić w północnej połowie kraju, w północnej i północno-zachodniej, dodam jeszcze, a wraz z nimi deszcz, do 10-15 litrów wody na metr kwadratowy. Na północnym zachodzie do 20-30 litrów, a także wiatr w porywach do 65 km na godzinę. Przelotne opady zobaczymy w całym kraju, najintensywniejsze na północnym zachodzie do 30 litrów. Poza tym do 15 i wiatr, który będzie wiał z prędkością do 60-65 km na godzinę. Okazuje się, że nie tylko podczas burz, ale także podczas przelotnego deszczu może wiać dość silnie. Zatem proszę uważać. 224 280 280 popołudnie małpa nowyświat.online. A to Tilt.

0: jest tylko to. Czy zwiększone zainteresowanie studiowaniem kierunków medycznych dziś sprawi, że w przyszłości nie będzie problemów z wizytą u lekarza? Kolejki będą krótkie, bo specjalistów co niemiara i w każdym gabinecie być może nawet kilku, a to, że będziemy mieli w przyszłości zwiększone zainteresowanie gabinetami, przychodniami, zwiększone zainteresowanie pomocą medyczną, to chyba jasne. Jest coraz więcej osób, które no, po prostu w pewnym wieku wizyty u lekarza potrzebują i jest więcej tych niż tych młodych, którzy potrzebują jej rzadziej. Ksenia Maćczak.
1: Dzień dobry, to też prawda, tylko wiesz co, w opinii publicznej faktycznie krąży taka informacja, że tych lekarzy mamy bardzo mało w naszym kraju. Mhm. I też wsłuchuję się w głosy ekspertów, którzy mówią, super, dobrze, za parę lat w takim razie nie będziemy mieć braków kadrowych na SOR-ach i innych oddziałach szpitalnych. Tylko wiesz co, mamy 4 lekarzy na 1000 mieszkańców, czyli w sumie nawet nieco wyżej niż średnia unijna, więc chyba braki lekarzy nie są problemem. Być może problemem są specjalizacje, w jakich lekarze chcą pracować, a w jakich nie chcą pracować. Ja wiem, że jest też luka pokoleniowa i należy ją wypełnić, ale tak naprawdę, no właśnie, o co w tym wszystkim tutaj chodzi? Może pan doktor nam pomoże rozwikłać zagadkę.

0: nie da rady.
1: A razem z nami dziś w popołudniowym programie dr Klaudiusz Komor, wiceprezes Naczelnej Izby Lekarskiej, lekarz-kardiolog na co dzień. Dzień dobry, panie doktorze.
2: Dzień dobry, witam panią, witam państwa.
1: Ponad 10 chętnych na jedno miejsce w Lublinie, blisko 5 tysięcy zgłoszeń na tylko jeden wydział. No te wakacje chyba przejdą do historii jako takie prawdziwe, bezprecedensowe oblężenie uczelni medycznych. Panie doktorze, oczywiście wiemy, że częściowo to jest kumulacja roczników, ale pan patrzy na to, co się dzieje z niepokojem czy z optymizmem?
2: Myślę, że takie zainteresowanie Wydziałem Lekarskim to tak naprawdę było zawsze. Ja jak prawie, no już ponad 30 lat temu szedłem na medycynę, to też ilość chętnych na jedno miejsce przekraczała naście. Oczywiście tak dużo jak w tym roku to dawno nie było, ale to tutaj chyba rzeczywiście ma wpływ na to kumulacja roczników, bo wiemy, że maturzystów w tym roku było ponad 20% więcej w porównaniu z rokiem poprzednim. Natomiast musimy zwrócić uwagę na jedno. Niedawno utworzono wiele nowych kierunków lekarskich. Nie wszystkie tam, gdzie powinny być, niektóre troszeczkę takim domowym sposobem. No i na wszystkie te kierunki mamy w tej chwili bardzo dużo chętnych, co chyba świadczy o tym, że jednak zawód lekarza jest bardzo popularnym zawodem.
1: Panie doktorze, tylko nie uciekniemy chyba w tym wszystkim od dyskusji związanej z pieniędzmi. Muszę ten wątek, proszę mi wybaczyć, bo one rozgrzewają wyobraźnię maturzystów. Niemal codziennie słyszymy o gigantycznych, wręcz legendarnych zarobkach medyków. Czy w takim razie ten historyczny boom na medycynę w tym roku nie jest też po prostu bardzo pragmatyczny? Taki zimny skok na kasę. Młodzi ludzie po prostu zauważyli, że medycyna stała się w Polsce najlepiej opłacalną korporacją, gwarantującą luksusowe życie natychmiast po studiach, co się nieczęsto zdarza.
2: No, to tutaj rzeczywiście jak gdyby ten przekaz medialny nagłaśniany ostatnimi czasy sugerowałby, że wszyscy lekarze zarabiają olbrzymie pieniądze, że pracują krótko i komfortowo. I tutaj muszę tych młodych ludzi, którzy wybierają medycynę, rozczarować, że to tak nie jest, bo tak naprawdę większość lekarzy, mamy konkretne dane od MIT-u, pensje lekarskie łącznie z dyżurami u lekarzy na etatach to jest w granicach 25-27 tysięcy złotych brutto, a więc no, są zawody w Polsce, które przynoszą dużo lepsze pieniądze, więc myślę, że jeżeli ktoś idąc na medycynę kieruje się tylko chęcią dobrego zarobku, to na pewno nie jest to dobry wybór, ponieważ to jest zawód, który tak naprawdę chyba nie na darmo od zawsze nazywany był powołaniem, ponieważ po pierwsze trzeba mieć pewne predyspozycje do tego zawodu, ale również trzeba umieć wyrzekać się pewnych rzeczy. Na przykład trzeba zawsze pamiętać o tym, że lekarz pracujący w szpitalu nigdy nie będzie wiedział, czy święta spędzi z rodziną, a nie na dyżurze i nigdy nie będzie miał pewności, że danej nocy się wyśpi we własnym łóżku, a nie będzie musiał właśnie pracować na dyżurze. Także jeżeli ktoś myśli, że to jest łatwy i prosty zarobek i dlatego wybiera te studia, to na pewno nie jest dobra decyzja.
1: Pani Alicja napisała, to nie będzie miłe, ale znam kilku młodych lekarzy na rezydenturze czy w trakcie specjalizacji. Niestety wszystkim odbiło na punkcie pieniędzy.
2: Nie no wiem, mamy takie czasy niestety. Niestety mamy takie czasy, że rzeczywiście o pieniądzach dużo się mówi. Pieniądze są takim centralną rzeczą w życiu. Natomiast ja jeszcze w poprzednich latach, kiedy rzeczywiście lekarze nie zarabiali dobrze, bo to ja muszę pani powiedzieć, ja w samorządzie lekarskim działam już 25 lat prawie i przez ponad 23 lata to zawsze musiałem na prawo i na lewo apelować o to, żeby lekarze w końcu zaczęli zarabiać dobrze, bo te pensje lekarskie, jak wszyscy wiemy, przez lata były bardzo kiepskie, a też było bardzo dużo chętnych na te studia medyczne i myślę, że to co ja mówię zresztą moim młodym kolegom, jak w Izbie Lekarskiej rozdajemy im prawa wykonywania zawodu, że przede wszystkim zawód lekarza jest zawodem pięknym. Z niczym chyba nie da się porównać tego uczucia, kiedy zmęczony całonocnym dyżurem, przepracowanym dyżurem, czasami nieprzespanym, wychodzę do domu, ale mam świadomość, że komuś pomogłem, że może nawet uratowałem komuś życie. To naprawdę to uczucie jest, jak to mówi reklama, tego się nie da kupić za żadne pieniądze.
1: A z drugiej strony czytam, ale po co ta dyskusja? Braki kadrowe w szpitalach za parę lat przejdą do historii. W końcu będziemy mieć lekarzy. No tylko to jest to, co mówiłam na początku w rozmowie z Michałem. lekarzy, wbrew obiegowej, powtarzalnej opinii, wcale nie mamy tak drastycznie mało na tle Europy. Mamy 4 lekarzy, nawet ponad 4 lekarzy na 1000 mieszkańców, czyli tak naprawdę średnia unijna. Czy w takim razie problem nie tkwi zupełnie gdzie indziej, że po prostu ci lekarze wybierają zupełnie inne specjalizacje niż te, gdzie notujemy największe braki, albo nie chcą pracować w publicznym systemie ochrony zdrowia, tylko wybierają prywatny system, bo tam właśnie można zarobić więcej?
2: No, przede wszystkim ja bym chciał, żeby było tak jak w tym komentarzu, jako ordynator oddziału miałbym w końcu z głowy problem obsadzenia dyżurów przez cały miesiąc i nie musiałbym brać tych dyżurów, na których już nikogo nie mogę znaleźć. I rzeczywiście więcej lekarzy w szpitalach by się bardzo, bardzo przydało. Ale proszę Państwa, spójrzmy na to, gdzie tych lekarzy nam tak naprawdę najbardziej brakuje. Ich brakuje rzeczywiście w publicznej ochronie zdrowia, na oddziałach takich jak interna, chirurgia, neurologia, pediatria. I jak pytamy tych lekarzy młodych, którzy wybierają właśnie specjalizację, czym się kierują, wybierając tą specjalizację, to okazuje się, że wątek finansowy nigdy nie jest na pierwszym miejscu, a przeciwnie, zwykle na dalekim od pierwszego. Natomiast wszyscy na pierwszym miejscu wymieniają po pierwsze bezpieczeństwo wykonywania zawodu, organizację pracy, możliwość osiągnięcia tak zwanego work-life balance, czyli tak naprawdę znalezienia czasu nie tylko na pracę, ale również dla swojej rodziny, dla swojego zdrowia psychicznego. A niestety te oddziały, gdzie najbardziej widzimy braki lekarzy, chociażby te oddziały internistyczne, to są oddziały, gdzie lekarze pracują największej ilości godzin, gdzie biorą najwięcej dyżurów i gdzie właśnie ta praca jest najtrudniejsza i najbardziej taka stresująca.
1: No chociażby chirurgów nam brakuje, panie doktorze, więc to też pytanie, tak, kto nas za kilkanaście lat będzie operował.
2: No tu też mamy sytuację, tak jak powiedziałem, bezpieczeństwa wykonywania zawodu. Niestety jak ktoś operuje, no to ryzyko, że jakaś operacja się nie uda, że będzie jakieś powikłanie, no jest duże. A my mamy w naszym prawie w tej chwili, jak pani wie, taką sytuację, że za taki niezawiniony błąd to lekarz może być nawet ukarany karą więzienia. No więc ci młodzi ludzie, wybierając specjalizację, też biorą to pod uwagę, że lepiej przecież zostać okulistą na przykład, czy dermatologiem. Niż na przykład ginekologiem czy chirurgiem ogólnym.
1: To zaglądam jeszcze do tego, co resort zdrowia ma do powiedzenia na ten temat, bo oni tutaj widzę, że mają swój żelazny argument. Musimy drastycznie zwiększyć limity, żeby uzupełnić lukę pokoleniową i fizycznie wymienić kadrę, która za chwilę masowo odejdzie na emerytury. Tutaj w tej logice jakiś haczyk tkwi?
2: Znaczy, oczywiście w pewnym sensie jest to prawda, musimy wypełnić lukę pokoleniową. Trzeba było o tym myśleć kilka lat temu, bo ta luka w tej chwili już jest wyraźna, ale spójrzmy też na inne kraje. Taka sytuacja jak w Polsce była kiedyś w Hiszpanii, kiedy drastycznie zwiększono nabór na studia medyczne w tym kraju i co się okazało, że po tych kilku latach tak naprawdę nie wzrosła tak drastycznie ilość lekarzy w Hiszpanii, natomiast bardzo wzrosła ilość lekarzy hiszpańskich w innych krajach Unii Europejskiej. Po prostu Hiszpania stała się tanim producentem lekarzy dla innych krajów, które bardzo chętnie korzystają z takich dobrze wykształconych profesjonalistów, których nie trzeba kształcić, a to przecież kosztuje, tylko można po prostu podkupić z innego kraju. Więc musimy uważać, żeby u nas w Polsce też tak nie było i przede wszystkim zmieniać, reformować warunki pracy. Warunki pracy w szpitalach, szczególnie w tych szpitalach publicznych i szczególnie w tych specjalizacjach, których nie wybierają teraz młodzi ludzie.
1: No już chyba nawet takie pomysły się pojawiają, żeby młodzi lekarze musieli obowiązkowo, kształcąc się w polskiej uczelni, obowiązkowo, żeby musieli odpracować 10 lat minimum w naszym kraju.
2: No to są pomysły, które od zawsze były. Kiedyś nas chcieli już w kamasze też brać. Natomiast no proszę Państwa, jeżeli tak patrzymy na to, to właściwie w każdym zawodzie powinno tak być, że jeżeli ktoś się wykształci w państwowej uczelni, osiągnie jakiś zawód w Polsce, no to powinien to odpracować. No to dlaczego chcemy taki obowiązek wprowadzić tylko na lekarzy, a nie na inne zawody, prawda? Więc nie jest, ja myślę, że to nie jest dobry sposób. Od dawna wiadomo, że nie ma dobrego pracownika z niewolnika i raczej firmy, których ludzie chętnie pracują, które nie mają problemu z pracownikiem, to konkurują o pracownika warunkami pracy, a nie przymuszaniem do pozostawania w tej pracy przez jakiś okres czasu.
1: Panie doktorze, to przejdźmy do kwestii, która budzi chyba największe emocje, czyli do jakości kształcenia, bo kierunek lekarski oferuje już w Polsce blisko 40 uczelni, a między innymi Naczelna Izba Lekarska opublikowała druzgocący raport, wprost wskazujący na drastyczny spadek standardów. Czy to oznacza, że za kilka lat będą nas leczyć lekarze gorzej przygotowani do zawodu?
2: No bo, proszę Państwa, to jest tak, że wykształcenie lekarza nie jest proste. Bo tutaj nie chodzi tylko o wiedzę teoretyczną, którą teoretycznie można przekazać w dowolnych warunkach. Bardzo ważne jest doświadczenie i wiedza praktyczna. Do tego potrzebujemy odpowiedniego zaplecza, przede wszystkim profesjonalistów odpowiednich, czyli profesorów, docentów, doktorów nauk medycznych, ale również odpowiedniego zaplecza klinicznego w postaci oddziału i pacjentów tam się leczących. Nie da się tak naprawdę dobrze wykształcić lekarza, korzystając tylko z centrów symulacji i z manekinów, bo ten młody człowiek potem będzie miał zeszyć ranę na żywym człowieku, no i on tego nigdy nie zrobił, bo dotychczas uczył się tylko na manekinach, tak? Więc naszym zadaniem samorządu lekarskiego jest dbanie o prawidłowe wykonywanie zawodu i my musimy zwracać uwagę na to, że jeżeli tych uczelni powstaje bardzo dużo, powstają one w miejscach, które dotychczas nie miały żadnego doświadczenia w kształceniu na kierunkach medycznych. Co więcej, powstają one w oparciu o te kadry i zaplecze diagnostyczne nieco wątpliwej jakości, no to w tym momencie możemy przypuszczać, że ten lekarz nie będzie tak dobrze wykształcony, na jakiego wykształconego lekarza wszyscy Polacy zasługują.
1: Panie doktorze, to zejdźmy z poziomu teorii na poziom konkretu. Przenieśmy się na chwilę do Wielkopolski. Prestiżowy Poznański Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza otwiera kierunek lekarski w swojej filii w Pile. Z pewnością pan o tym słyszał. Lokalne władze świętują sukces, mieszkańcy się cieszą, no bo to szansa na ściągnięcie młodych medyków do regionu. Ale z perspektywy mapy akademickiej to ewenement, no bo uniwersytet stricte humanistyczno-przyrodniczy otwiera medycynę w mieście oddalonym o 100 km od swojej głównej siedziby. Czy Piła to jest dla pana przykład dobrze przemyślanej decentralizacji, czy kolejny dowód na to, o czym pan mówi, czyli takiego właśnie otwierania kierunków na siłę, jeżeli dobrze zrozumiałam to, co pan przed chwilą powiedział?
2: Czy przede wszystkim nie powinniśmy tutaj patrzeć jak gdyby na nazwę miasta czy na odległość?
1: Nie, absolutnie.
2: Powinniśmy patrzeć na tą jakość, którą ta uczelnia zapewni. I od tego mamy komisje akredytacyjne, żeby one to odpowiednio sprawdzały. Niestety tutaj mamy te przykłady sprzed kilku lat, kiedy otwierane były kierunki lekarskie nawet tam, gdzie komisja akredytacyjna wystawiła negatywną opinię, czyli jednoznacznie powiedziała, nie, w tym miejscu nie należy kształcić lekarzy, a te kierunki tam powstały. Ja myślę, że my teraz musimy bardzo szybko opracować dobry system kontroli jakości kształcenia na tych wszystkich uczelniach, które powstały. Nie tylko kontroli, ale również jakiegoś sposobu na to, żeby tam, gdzie ta jakość będzie niska, żeby te kierunki albo odpowiednio naprawić, albo po prostu nawet zamknąć. My musimy o tą jakość kształcenia dbać nieustannie. To nie może być tak, że raz jest sprawdzona uczelnia, no już na zawsze będzie dobrze.
1: Panie doktorze, tylko trochę mi pan ucieka od pytania. Czy Piła to dla pana przykład dobrze przemyślanej decentralizacji? Czy jednak kolejny dowód na to, że uczelnia humanistyczna nie powinna prowadzić takiego kierunku? Abstrahując od Piły, mówiąc krótko, czy taka uczelnia, która jest uczelnią stricte humanistyczną, powinna otwierać taki kierunek? A pytam o to dlatego, że kilka miesięcy temu naszym gościem był prezes Izby, czyli dr Łukasz Jankowski. I pamiętam, jak on tam wtedy mówił, że no kiedy uczelnia nie ma własnego prosektorium, nie ma dostępu do renomowanego zaplecza klinicznego, nie ma samodzielnej kadry profesorskiej, no to zmniejsza to szansę na wykształcenie dobrego lekarza, użyję takiego sformułowania.
2: I to jest rzeczywiście delikatnie powiedziane, zmniejsza to szansę. Pytanie, czy w ogóle istnieje wtedy szansa na wykształcenie dobrego lekarza. Jeżeli on nie będzie miał od kogo się nauczyć tej medycyny, nie będzie miał gdzie tej medycyny się porządnie nauczyć, no to czy on będzie w końcu dobrym lekarzem?
1: No to właśnie dlatego pytam pana, czy absolwenci takiej uczelni mogą być dobrymi lekarzami i czy otworzenie takiego kierunku ma sens? Pana zdaniem oczywiście.
2: Znaczy, oczywiście nigdy nie można powiedzieć, że ktoś kończąc mniej renomowaną uczelnię nie będzie dobrym lekarzem, bo to nie jest takie proste, tak? On może po prostu mieć na studiach, może dostać gorszej jakości wiedzę, natomiast lekarzem potem może się dokształcić i być dobrym. Natomiast ja uważam, że powinniśmy jednak unikać albo wbrew, nawet wręcz no, nie pozwalać na to, żeby nowe kierunki lekarskie powstawały tam, gdzie takiej odpowiedniej bazy, doświadczenia i zaplecza nie ma.
1: Panie doktorze, tylko z drugiej strony każdy absolwent, niezależnie od tego, czy kończy elitarny, stuletni uniwersytet medyczny, czy młodą uczelnię w mniejszym mieście, musi zdać dokładnie ten sam państwowy lekarski egzamin końcowy, aby w ogóle dostać prawo wykonywania zawodu. To skoro sito egzaminacyjne na samym końcu jest identyczne dla wszystkich, to w sumie jakie ma to znaczenie, gdzie ten student zdobywa wiedzę?
2: I tu jest kolejny element, o którym my mówimy od pewnego czasu. Niestety ten lekarski egzamin końcowy stał się takim egzaminem mało wymagającym, z tego względu, że duży procent pytań jest po prostu z bazy. Tak? Wystarczy się nauczyć tej bazy, żeby ten egzamin zaliczyć. I tutaj wiemy, że są plany zmiany tego. Tutaj akurat to jest jeden z niewielu takich punktów, gdzie z ministerstwem w pełni się zgadzamy, że należy to zmienić, ten egzamin weryfikacyjny, ten końcowy, lekarski egzamin końcowy zmienić tak, żeby nie było tam pytań z bazy,
1: a jako
2: żeby
1: samorząd
2: on rzeczywiście weryfikował wiedzę młodego lekarza.
1: No właśnie, właśnie, a jako samorząd, panie doktorze, który ostatecznie przyznaje prawo wykonywania zawodu, nie możecie wprowadzić własnego, obowiązkowego, twardego egzaminu praktycznego przy łóżku pacjenta?
2: To jest tak, że w Polsce to, kto otrzymuje prawo wykonywania zawodu, definiuje prawo, konkretnie ustawa o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, która wyraźnie precyzuje, co trzeba mieć, żeby to prawo otrzymać. I z naszej strony tak naprawdę to, na co my mamy bezpośredni wpływ, to jest właśnie postawa etyczna, prawidłowa postawa etyczna. Natomiast to, czy ten młody człowiek ma odpowiednią wiedzę, no to on nam przedstawia dyplom uczelni, która jest uznana, przedstawia nam dyplom zdanego egzaminu i przedstawia nam książeczkę zaliczonego stażu podyplomowego. I my tutaj tak naprawdę nie możemy tego prawa wykonywania zawodu mu nie przyznać. Oczywiście, jeżeli potem okaże się, że istnieje uzasadnione podejrzenie, że jego wiedza jest nieprawidłowa, niewystarczająca, to jako Izby Lekarskie możemy powołać specjalną komisję, która tą sprawę zbada, ale to jak gdyby już u tego człowieka, który to prawo wykonywania zawodu na początku otrzymał.
1: Panie doktorze, żałuję, że musimy postawić kropkę, ale naprawdę musimy, bo czas jest nieubłagalny, ale pięknie dziękuję za to spotkanie. Doktor Klaudiusz Komor, wiceprezes Naczelnej Izby Lekarskiej, lekarz kardiolog na co dzień, był gościem popołudniowego programu. Przeczytałam kiedyś takie zdanie, że podobno prawdziwego lekarza specjalisty kształci się dopiero po studiach w szpitalu, ale do tego oczywiście potrzebne są akredytowane miejsca rezydenckie, no i starsi, doświadczeni lekarze. Mentorzy, którzy mają czas, siłę i cierpliwość na tych młodych ludzi, żeby ich uczyć. Ale to pewnie punkt wyjścia do kolejnej rozmowy.
0: Bardzo dziękujemy. Ksenia Matczak, bardzo serdecznie dziękujemy. I popołudniowy program, część druga, za chwilę zakończona. A po serwisie informacyjnym część trzecia. A, i jeszcze będzie zaproszenie na niedzielę. Proszę nas uważnie słuchać. Primal Scream.

0: Przed nami lipcowe wrzenie Nowego Świata. Naszym gościem będzie panoc przyrody, czyli Adam Wajrak, dziennikarz, autor książek Przyjaciel Puszczy Białowieskiej. Z pasją opowiada o wilkach, niedźwiedziach, chomikach europejskich. Z równym zaangażowaniem fotografuje mieszkańców lasu, jak i latających współlokatorów naszych miast. Porozmawiamy o tym, co nas uskrzydla, czyli o miłości. Do natury, zwierząt i dziewczyny o kruczo-czarnych włosach. Spotykamy się w kawiarni Wrzenie Świata w niedzielę 26 lipca o godzinie 10. Zapraszam z całego serca. Weronika Wawrzkowicz.
1: Radio Nowy Świat.
2: Pion i poziom.
3: Minęła 18, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Za każdy ostrzelany statek w ciśnienie Ormus zniszczymy jeden irański most albo elektrownię, grozi Iranowi prezydent USA Donald Trump w mediach społecznościowych. To kolejna jego groźba w ostatnich dniach. Już w ubiegłym tygodniu Trump ostrzegł, że jeśli Iran nie pójdzie na układ, siły USA rozpoczną ataki na elektrownie i mosty. Zgodnie z prawem międzynarodowym atak na infrastrukturę cywilną byłby zbrodnią wojenną. Z kolei Teheran, odpowiadając na słowa Trumpa, ostrzegł, że przeprowadzi potężny atak na wszystkie cele USA w regionie Zatoki Perskiej, jeśli Trump zrealizuje swoje groźby. Nie żyje współpracownik Jeffreya Epsteina, Daniel Sayat. Jego ciało znaleziono pod Paryżem. We Francji był on objęty śledztwem pod zarzutem pośrednictwa w procederze handlu kobietami na rzecz Epsteina. W dokumentach dotyczących tej sprawy jego nazwisko pojawiło się ponad 2000 razy. Według najnowszych akt Sayat rekrutował kobiety m.in. w Polsce, RPA, na Kubie oraz innych państwach. Francuska prokuratura prowadzi teraz postępowanie dotyczące okoliczności jego śmierci. Obecna epidemia wirusa Ebola spowodowała śmierć ponad 1000 osób w Demokratycznej Republice Konga i Ugandzie, przekazała Światowa Organizacja Zdrowia. W ciągu ostatnich 50 lat z powodu eboli w Afryce zmarło w sumie ponad 15 tysięcy osób. W zeszłym tygodniu władze Ugandy ogłosiły, że nie odnotowują już żadnych zachorowań, jednak zanim Uganda zostanie uznana za kraj wolny od wirusa, musi jeszcze minąć miesiąc bez nowych przypadków. Wirus Ebola wywołuje silnie zakaźną poważną chorobę, często kończącą się śmiercią, rozprzestrzenia się poprzez bezpośredni kontakt z krwią, wydzielinami i wydalinami zakażonej osoby. W najbliższy piątek we wsi Czeremcha pod białoruską granicą startuje folkowy festiwal Czeremcha. Przez 3 dni przez festiwalową scenę przewiną się zespoły z całego świata, będzie mnóstwo warsztatów, seansów filmowych, spektakli teatralnych i spotkań autorskich. Wcześniej mówiliśmy już, co będzie się działo podczas 2 pierwszych dni, dziś o tym, co będzie się działo ciekawego 3 dnia festiwalu, a będzie bardzo smacznie, zapewnia Basia Kuzub-Samosiuk, główna organizatorka.
4: Podlaskie smakułki, 21 już konkurs kulinarny Smaki Tradycji i pieczenie sękacza, przygotowane przez Anię Szpurę, będzie można uczestniczyć w tym pokazie. Dużo tradycyjnej muzyki, bo będzie Chiłoczka i Choryna. A oczywiście dalej kontynuować będziemy warsztaty i muzyczne, i taneczne, i rękodzielnicze. Będą też jeszcze pokazy filmów, będzie też koncert Żemerwy w sali widowiskowej, będą spotkania autorskie i oczywiście, jak zawsze, przegląd muzykujących na harmonikach ustnych już po raz 12.
3: Festiwal w Czeremsze potrwa od najbliższego piątku do niedzieli. Radio Nowy Świat jest jego patronem medialnym. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
5: My po prostu bardzo lubimy wspierać ciekawe inicjatywy kulturalne i nie tylko. Proszę zostać z Radiem Nowy Świat, z popołudniowym programem, bo do godziny 19 jeszcze sobie z Państwem porozmawiamy.
6: Nowy Świat po południu.
5: I Państwo z nami też sobie porozmawiają. 224, 280, 280. Popołudnie popołudnie@nowyswiat.online. Ja wiem, to bardziej pisanie niż takie tradycyjne rozmawianie, ale to jest jakaś forma komunikacji, a poza tym przypominam, że można wysyłać nam pliki MP3. Czasem słucham, czasem oglądam. Filmy też Państwo załączają. Phil Collins i część 3 programu możemy zaczynać z przytupem.

0: się przypomniała cała płyta, właściwie Phila Collinsa z tym nagraniem, gdzieś zakurzona na kasecie, leżąca w domu. Trzeba będzie odkurzyć, odgrzebać i przypomnieć sobie te i inne piosenki. Popołudnie popołudnie@nowyświat.online mówiłem o tym, mówiłem o grupie osób patronujących. Tam, wracając jeszcze do głównego wątku drugiej godziny popołudniowego programu, głównego tematu, a przypomnę, rozmawialiśmy o kształceniu lekarzy, o chętnych na jedno miejsce na kierunkach medycznych. To rekordowy rok, trzeba przyznać. Państwo, komentując, podpowiadali, a także fotografie załączali swoich domowych lekarzy rodzinnych. Akurat głównie kocioterapeutów. Zaczął pan Mariusz, którego pytałem o to, czy kocioterapeuta wystawia recepty. Ktoś tu o to wcześniej pytał i podobno miał wystawiać, ale tylko na kocimiętkę. Zresztą nie tylko w tej rodzinie jest lekarz rodzinny prowadzący kocioterapię. Terapeutka Marysia, to napisała pani Magdalena, właśnie ładuje baterię. Na zdjęciu terapeutka ładująca baterię. Jak rozumiem, to jest taka energia ze słońca, która wchłania się w ciało terapeutki. 224 280 280 przy tym telefonie Wiktoria Wichrowska. O muzyczne nastroje dba dziś w popołudniówce Patryk Rabiega, Olga Bobienko, Kacper Badura, Klaudiusz Slezak, Rafał Lewandowski realizujący, nad wszystkim czuwa Ksenia Maćczak, a przed mikrofonem Michał Porycki. Już za chwilę porozmawiamy sobie o zasadniczej, obowiązkowej służbie wojskowej. A to dlatego, że z najnowszego sondażu Ibris dla Rzeczpospolitej wynika, że ponad połowa ankietowanych nie chce odwieszenia obowiązkowej służby.
1: Służba wojskowa czy pobór jest zawieszony, a nie zlikwidowany, więc w każdej chwili można to zrobić. W sztabie generalnym w oczywisty sposób jest odpowiednia szuflada, która zakłada taki scenariusz.
2: Tak naprawdę żołnierze w tej chwili utracili takie poczucie wartości tego munduru, ponieważ zrobili sobie z wojska taką arenę polityczną, która była wykorzystywana przez nich w działalności politycznej. Tego nie wolno robić.
3: Za trudne dla mnie pytanie.
4: Przecież jest wszystko w tą pobory. Można iść do wojska.
0: A zatem kto chciałby do wojska iść, gdyby nie miał wyboru, to znaczy gdyby wróciła obowiązkowa służba. A gdyby wróciła, to ile by to kosztowało i czy dziś mamy ekspertów, specjalistów zajmujących się kształceniem przyszłych żołnierzy z poboru? O to będę pytał po 18.30 pułkownika Piotra Lewandowskiego, instruktora i wykładowcę w Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej.

0: 18.15. Tu popołudniówka w Radiu Nowy Świat. Wojna za wschodnią granicą, napięcia międzynarodowe i kolejne kryzysy sprawiają, że o bezpieczeństwie myślimy dziś inaczej niż jeszcze kilkanaście lat temu. Nie pytamy już o to, jak silna jest armia, ale także o to, czy my jesteśmy gotowi na kryzysowe sytuacje, nie tylko wojenne. Najnowszy sondaż pokazuje, że w społeczeństwie zachodzi chyba wyraźna zmiana. Polacy nie chcą obowiązkowej służby wojskowej, ale jednocześnie popierają obowiązkowe przeszkolenie kobiet i mężczyzn. To pozorny paradoks, który chyba dobrze pokazuje, jak zmienia się nasze rozumienie, myślenie o bezpieczeństwie i o obywatelskich obowiązkach. Olga Bobienko już razem z nami. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Skąd bierze się taka postawa? Jak myślisz, co może oznaczać dla przyszłości całego systemu obronnego?
1: No, jeżeli chodzi o tę postawę, o której mówisz, to przede wszystkim chyba dobrze by było wspomnieć, że to nasze doświadczenia ostatnich lat też sprawiają, że z jednej strony jesteśmy gotowi na szkolenia, a z drugiej strony możemy mówić o tym, że ta obowiązkowa służba wojskowa nie do końca nam się podoba. Te doświadczenia to oczywiście, wiemy, pandemia, kryzys na granicy z Białorusią, pełnoskalowy atak Rosji na Ukrainę, no ale także te coraz częstsze katastrofy naturalne, bo bezpieczeństwo nie jest w tym momencie wyłącznie domeną armii. Wręcz też zaznaczając, to coraz częściej jest także umiejętność udzielania pierwszej pomocy, reagowania w trakcie ewakuacji, czy nawet orientacji w sytuacji kryzysowej, albo działania wtedy, gdy państwowe służby nie są w stanie dotrzeć natychmiast już w tym momencie. No i w takim ujęciu takie szkolenie wojskowe staje się bardziej kursem odporności obywatelskiej niż przygotowaniem do służby na froncie. I dlatego też to tłumaczy pozorny paradoks wyników tego badania, bo z jednej strony obowiązkowa służba wciąż nam się kojarzy z wielomiesięcznym wyłączeniem z życia zawodowego, z życia rodzinnego, czy podporządkowaniem wojskowej dyscyplinie. No a szkolenie oznacza zdobycie konkretnych kompetencji i to bez konieczności zmiany dotychczasowego życia. Więc Polacy wydają się mówić: chcemy umieć sobie radzić, ale nie chcemy wracać do modelu powszechnego poboru. I ja wyszłam na te nasze wilanowskie, warszawskie ulice, żeby zapytać państwa, czy rzeczywiście te badania, o których my teraz mówimy, można przenieść na głosy przypadkowych przechodniów.
2: Ponieważ mam syna, który jest nastolatkiem, to może chciałabym, żeby pewne umiejętności posiadł, nie wiem, jakiś survival, te rzeczy, ale jeżeli to miałoby wyglądać, że tam byłaby w tym wojsku fala czy coś takiego, no nie wiem, zależy, wszystko zależy od wielu czynników.
3: Moim zdaniem nie. Byłem w wojsku, to jest bez sensu. 2 lata zmarnowane, wyjęte z życiorysu. Szkolenia tak, jestem za, ale służba wojskowa przez 2 lata obowiązkowa to bez sensu.
4: Popieram, już nie widzę sensu.
5: Tak. Nie wiem, myślę, że powinno się przydać. Czy nie na co dzień, no, ale jakby przyszło po prostu z tego skorzystać, no żeby umieć się obronić po prostu, nie?
6: Nie. Ponieważ wojsko zawodowe powinno być przemyślane z własnej woli, młodzi ludzie, tak jak decydują o zawodzie.
2: Fajnie, jakbyśmy wszyscy byli wysportowani w miarę możliwości i wiedzieli, jak się zachować w różnych trudnych sytuacjach.
1: I teraz jeszcze podkreślę, bo jeżeli chodzi o to badanie, to tutaj obowiązkowy pobór odrzuca ponad połowa respondentów, popiera go niespełna 40%. No a inaczej oceniane są te obowiązkowe szkolenia wojskowe, bo tutaj poparcie sięga prawie 80%, nie co ponad 76. Tak czy siak, to są 3/4 społeczeństwa, właściwie 3/4 osób, które zostały zapytane. Mhm. Natomiast też w tej całej dyskusji przewija się ta rozmowa o tym, czy obowiązkowa służba wojskowa powinna wejść w życie, no bo ona nie została zlikwidowana, jeżeli chodzi o nasz kraj, tylko została zawieszona. No i to zawieszenie oczywiście można w każdym momencie, każde zawieszenie odwiesić. I to jest coś, o czym już od dawna mówi resort obrony i mówią przedstawiciele resortu obrony. I tak też mówił w TVN24 wiceszef MON-u Cezary Tomczyk.
7: służba wojskowa czy pobór jest zawieszony, a nie zlikwidowany, więc w każdej chwili można to zrobić. W sztabie generalnym w oczywisty sposób jest odpowiednia szuflada, która zakłada taki scenariusz. Ten scenariusz mógłby być realizowany wtedy, gdybyśmy mieli problem z ochotnikami, jeżeli chodzi o dobrowolną, zasadniczą służbę wojskową i służbę zawodową. Na razie takiego problemu nie ma, w związku z tym nie będzie stosowane takie rozwiązanie.
1: I dlatego też te wszystkie rozmowy, poza tym, co ciekawe, może jeszcze inaczej, poparcie dla szkoleń obejmuje zarówno kobiety, jak i mężczyzn. To nie jest tylko mowa o mężczyznach w wieku poborowym, jak to się zwykło określać, tylko to jest taki kolejny sygnał zmiany, który pokazuje nam, że no trochę inaczej rozmawiamy już teraz o obronności, bo jeszcze te kilkanaście lat temu ta rozmowa dotyczyła przede wszystkim mężczyzn. A dzisiaj tę odpowiedzialność za bezpieczeństwo postrzegamy jako wspólną kompetencję obywatelską, niezależną od płci w czasach wojny hybrydowej czy cyberataków, z którymi mamy na co dzień do czynienia, jak również zagrożeń infrastruktury krytycznej, o których jako zwykli szarzy obywatele możemy też nawet nie wiedzieć na co dzień. No, rośnie to przekonanie, że tę odporność państwa buduje nie tylko liczba żołnierzy, ale także przygotowanie całego społeczeństwa. No i o tym też mówi dr Jakub Olchowski z UMCS-u.
8: Nie mogę autorytatywnie stwierdzić, czy ona jest, czy nie jest potrzebna, bo to jest problem i trzeba by go na różnych płaszczyznach rozważać, także ekonomicznej. Natomiast jeżeli spojrzymy na to, co się dzieje na świecie, to myślę, że to pomysł jest zdecydowanie wart rozważenia. Dlatego, że od poboru zaczęto odchodzić w naszej części świata, czy w ogóle w armiach natowskich, po zakończeniu zimnej wojny, kiedy wszystkim się wydawało, że coraz bardziej się wydawało zresztą, że nie będzie już takich wojen, klasycznych wojen, czyli państwa walczą ze sobą przy użyciu wielkich, regularnych armii, etc. Tylko jeśli będą jakieś konflikty, to one będą asymetryczne, to będą konflikty z jakimiś terrorystami, z jakimiś separatystami, a w ogóle to bardzo daleko od nas. I praktycznie wszystkie państwa NATO, no poza Stanami Zjednoczonymi, zaczęły swoje armie redukować, ciąć wydatki wojskowe i odchodzić od poboru. I my też. Znaczy u nas pobór nie został zlikwidowany, tylko zawieszony, jak wiemy. No ale generalnie młodzi ludzie do wojska nie trafiają z poboru od wielu, wielu lat. Problem w tym, że w międzyczasie zmieniło się środowisko bezpieczeństwa i mamy właśnie w Europie, tuż za naszą granicą, taką normalną wojnę.
1: No i właśnie dlatego też pojawia się jeszcze jeden wymiar tej dyskusji, no bo Polska od lat rozwija armię zawodową i dobrowolne formy służby, ale jednocześnie musi odbudować rezerwy i wojskowi od dawna mówią też o tym, że w przypadku konfliktu większość walczących stanowiliby teraz właśnie rezerwiści. Więc społeczeństwo wydaje się akceptować potrzebę budowania takich zasobów, no ale chce to robić innymi metodami niż jeszcze te kilka dekad temu, więc zamiast takiej obowiązkowej służby, no tak jak wskazują te badania, oczekujemy krótszych, praktycznych i dostępnych dla wszystkich szkoleń. No i na tą zmianę wpływa również czynnik pokoleniowy, no bo młodsze generacje dorastały już bez poboru. Nie mają wobec tego żadnego sentymentu, ani tym bardziej poczucia, że jest to naturalny obowiązek obywatela. Poza tym też te hasła, które mówią, że mężczyzna staje się mężczyzną dopiero po wyjściu z wojska, no też już odeszły do lamusa. Więc jednocześnie, co prawda, młodzi ludzie są teraz pierwszym pokoleniem, które od dzieciństwa funkcjonuje w tym świecie permanentnych kryzysów, bo od pandemii, przez wojnę za wschodnią granicą i po zagrożenia cybernetyczne, więc nie odrzucają potrzeby przygotowania, ale inaczej wyobrażają sobie formę tego przygotowania. Dlatego też to jest niezwykle istotne, żeby rozgraniczyć te dwa pojęcia, czyli obowiązkowej służby wojskowej, a obowiązkowego szkolenia wojskowego dla mężczyzn i kobiet.
8: Obowiązkowa służba wojskowa jest jedna strona medalu, natomiast nie chodzi generalnie o to w dzisiejszym polu walki, czy w tym środowisku bezpieczeństwa, żeby mieć gigantyczną armię, bo to też jest trudno wykonalne. Chodzi o to przede wszystkim, żeby mieć, jest takie modne słowo ostatnio, to jest odporność. Żeby budować odporność społeczeństwa i państwa, trzeba mieć dużą liczbę osób, które wiedzą, jak się zachować w razie czego. I dlatego te szkolenia wojskowe byłyby bardzo przydatne dla wszystkich.
1: No i wyniki sondażu pokazują też szerszą zmianę filozofii państwa, bo częściej mówimy o tym, że nie tylko ważne jest to, o czym mówił doktor, czyli nie tylko ważna jest siła armii, ale właśnie ta odporność społeczeństwa. No i to pojęcie obejmuje przygotowanie obywateli do tych sytuacji kryzysowych i w takim modelu obywatel nie jest przyszłym poborowym, ale świadomym uczestnikiem systemu bezpieczeństwa. Więc nie wiem, czy słusznie, ale chyba podsumowałabym to tak, że to pytanie, które dziś wybrzmiewa zarówno w tym badaniu, jak i w tych naszych rozmowach, to nie czy przywrócić pobór, tylko jak przygotować społeczeństwo do życia w świecie, w którym te kryzysy nie są wyjątkiem, a są jakimś takim już elementem codzienności.
0: To są różne kryzysy, bo nie mówimy tylko o tych wojennych.
1: Oczywiście.
0: Mówimy o klęskach żywiołowych, o pandemii wspomniałaś.
1: Tak jest.
0: A także
1: zagrożenia cybernetyczne.
0: Zagrożeniach.
1: Albo chociażby to, jak zareagować nawet, chociaż możemy mówić o tym już od wielu, wielu lat i mówimy od wielu, wielu lat, jak ważna jest nauka pierwszej pomocy, ale czy wiemy, jak możemy zareagować w sytuacjach kryzysowych, kiedy ktoś padnie i będzie pytanie, czy jest na sali lekarz?
0: Tak, to prawda. To jest jedno z tych pytań, które wrócą po godzinie 18.30. Zastanowimy się z naszym gościem także nad tym, czy kształcąc żołnierzy można przekazać im taką wiedzę, wyposażyć w takie kompetencje, mówiąc ładnie, aby przydały się nie tylko w wojsku, ale także na rynku cywilnym. Innymi słowy, czy inwestując w żołnierza z poboru, tego obowiązkowego poboru w przyszłości, być może odwieszonego, moglibyśmy poprawić sytuację gospodarki. Mówię tu nie tylko o kierowcach, bo to zawsze w tym kontekście się pojawia. Olga Bobienko, bardzo serdecznie dziękujemy. Ja dodam tylko, że naszym gościem po 18.30 będzie pułkownik Piotr Lewandowski, uczestnik misji w Libanie, Iraku, Afganistania, obecnie instruktor i wykładowca w Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej. Serdecznie zapraszam. Wcześniej prognoza pogody. To już za 3 minuty.

0: Pogoda.
1: Po raz ostatni zaglądam do przegródki z informacjami z termometrów i po raz ostatni Elbląg. Dziś w popołudniowym programie cały czas najchłodniejszym miastem w Polsce jest. W tej chwili 15 stopni Celsjusza, najcieplej w Rzeszowie prawie 23 stopnie Celsjusza. Zastanawiam się, jak to wygląda u Państwa na termometrach, czy Państwo to śledzą na bieżąco. Natomiast nocą Polska będzie w zasięgu niżu znad Bałtyku. Pojawią się przelotne opady deszczu i burze. Największe opady eksperci zapowiadają na północnym zachodzie, gdzie może spaść do 20-30 nawet litrów wody na metr kwadratowy. Na pozostałym obszarze prognozowane sumy opadów nie przekraczają 15 litrów wody na metr kwadratowy. Porywy wiatru mogą osiągać do 60-65 km na godzinę. Będą związane nie tylko z burzami, ale także z przechodzeniem opadów przelotnych. Najniższą temperaturę eksperci zapowiadają w górach, gdzie termometry pokażą od 8 do 10 stopni, najcieplej będzie nad morzem do 15 stopni. A jutro chmury, przejaśnienia, a także przelotne opady deszczu oraz burze, także z gradem. Synoptycy zapowiadają od 10 do 20 litrów wody na metr kwadratowy, na północy i wschodzie kraju do 35. Temperatura maksymalna od 16 do 17 stopni na północnym zachodzie i w górach do 22 na południowym wschodzie. Jeszcze wiatr umiarkowany, chwilami dość silny w porywach do 55 km na godzinę, a w czasie burz powieje do 70 km na godzinę. Zasadnicza służba wojskowa, obowiązkowa czy nie? Yeah!

0: Pierwsze pytanie.
1: Pułkownik Piotr Lewandowski, pułkownik rezerwy Piotr Lewandowski, obecnie instruktor i wykładowca w Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej, już razem z nami w popołudniowym programie. Dzień dobry, panie pułkowniku.
2: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: Z sondażu pracowni IBRIS, przygotowanego na zlecenie Rzeczpospolitej, wynika, że co trzeci ankietowany Polak mógłby się zgodzić na przywrócenie tak zwanego poboru, czyli obowiązkowej służby wojskowej. Jednocześnie ponad połowa pytanych sprzeciwia się takiemu pomysłowi. Są to głównie kobiety, 30-latkowie, a także osoby z wyższym wykształceniem. Na nie są prawie w takim samym stopniu mieszkańcy dużych i małych miejscowości. Tylko, panie pułkowniku, kto pańskim zdaniem ma rację? Jak pan odpowiedziałby na to pytanie?
2: Przede wszystkim powinniśmy zdefiniować, jak w obecnej rzeczywistości rozumiemy obowiązkową służbę wojskową, bo w mojej ocenie nie ma powrotu do czasów, które ja pamiętam, czyli tego poboru, który kojarzył się z taką represyjnością państwa, na rzecz, że w trochę innych warunkach ustrojowych to częściowo odbywało się. Natomiast czym ma być obowiązkowa służba wojskowa? I jest możliwe przywrócenie takiego modelu, ale w zupełnie innej formule, która byłaby dla osób objętych takim obowiązkiem znacznie mniej represyjna, w formule zbliżonej do wzorców, które z innych państw znamy. Natomiast tu nie można mówić o takiej pełnej implementacji, bo każde państwo, które ma sprawnie funkcjonujący tą obowiązkową służbę, ono budowało go w zupełnie innych uwarunkowaniach. Czy to będzie Izrael, czy to będzie Finlandia, czy to będzie Szwajcaria, często przywoływana. Natomiast powinniśmy stworzyć własną formułę polską, która byłaby akceptowalna społecznie i przede wszystkim, która wiązałaby się z połączeniem takiej postawy obywatelskiej i określonej atrakcyjności tego, co by się odbywało.
1: Pani Grażyna pisze, komentując, że nie ma przekonania do obowiązkowej służby wojskowej, bo jest z pokolenia, gdy fala była zjawiskiem powszechnym. Do dziś pamiętam kolegę, który nie udźwignął tej presji i pozostał z ogromną traumą. To jest to, o czym pan pułkownik wspomniał. Dzisiejsza służba, zasadnicza służba, gdyby miała być obowiązkową, musiałaby wyglądać inaczej. Przypomnijmy, że została zawieszona w 2010 roku, gdy polska armia przechodziła tak zwane uzawodowienie. Rok wcześniej obowiązkowy pobór zastąpiła tak zwana kwalifikacja wojskowa, której celem jest zbieranie informacji o obywatelach w pewnym wieku, o ich stanie zdrowia, w kontekście ewentualnej służby w wojsku. A gdyby pobór i obowiązkową służbę odwiesić, to czy mamy dziś gdzie i kim szkolić obywatelki i obywateli, panie pułkowniku, tych, którzy trafiliby w szeregi armii z obowiązkowego poboru?
2: Właśnie mamy gdzie i mamy kim, natomiast kwestia, jaka miała być liczebność, prawda? Bo gdybyśmy mieli zamiar powrócić do, nawet w innej formule, ale do takiego masowego szkolenia, czyli dla porównania w Federacji Rosyjskiej były dwa pobory, teraz w zasadzie pobór jest permanentny jakby, bo Federacja Rosyjska zmieniła zasady poboru, ale jeszcze do niedawno mieli dwa i oni każdorazowo wcierali około 120 tysięcy młodych ludzi, czyli dwa razy do roku, czyli co roku mieli 240 tysięcy przeszkolonych rezerwistów. To jest taka skala w przypadku Federacji Rosyjskiej. Oczywiście tu mówimy o zupełnie innych zasobach ludzkich, mobilizacyjnych, prawda? Bo tu mówimy o 144 milionach, prawda? Jeżeli chodzi o Federację Rosyjską. Natomiast ich sposób szkolenia dalej jest utrzymany właśnie w takiej formule, o której wspominała słuchaczka, takiej bardzo represyjnej, z nadal funkcjonującą falą, którą ja zawsze uważałem za całkowicie taki patologiczny przejaw tego co wówczas w wojsku funkcjonowało. Obecnie jesteśmy w stanie, wiemy, bo to robimy, I tu no, powołam się na jawne informacje, bo jednak Ministerstwo Obrony nie podaje szczegółowych informacji,
1: tak.
2: Ale mówi się, że rocznie szkolimy około 20, szkoliliśmy około 20 tysięcy rezerwistów, teraz jesteśmy w stanie szkolić 40 tysięcy. No i gdybyśmy mieli jeszcze, bo co jest ważne, nie możemy zawiesić szkolenia rezerwistów, które się odbywają. Czyli musielibyśmy znaleźć przestrzeń, no powiedzmy na kolejne 40 tysięcy w ciągu roku. Przy czym tak, rezerwistów trzeba potem wzywać.
1: Tak.
2: Czyli mamy 40 tysięcy, które szkolimy z tych, które mamy. I teraz tak, po roku byśmy mieli kolejne 40 tysięcy do podtrzymywania szkolenia. Po kolejnym roku to byłoby już 120 tysięcy na przykład, prawda? Więc zupełnie należałoby wtedy zmienić sposób funkcjonowania armii naszej, bo docelowo to, o czym mówi Ministerstwo Obrony, że finalnie chcemy mieć 300 tysięcy, a nawet docelowo 500 000 w sumie gotowych, przygotowanych Polaków do obrony kraju,
1: mówimy,
2: prawda?
1: O wszystkich, zawodowcach,
2: tak,
1: o wocie.
2: Tu mówimy tak. O wszystkich, żołnierze zawodowi, czyli armia zawodowa, żołnierze dobrowolnej, zasadniczej służby wojskowej, prawda? Aktywna rezerwa i pasywna. I to ma dawać takie 500 000 przygotowanych ludzi.
1: No to
2: nadal
1: no teraz, wraca pytanie, czy mamy kim wyszkolić i podtrzymywać te umiejętności?
2: Jeżeli mówimy o takiej liczebności, to w mojej ocenie, żeby zachować właściwy poziom tego
1: Tak,
2: szkolenia,
1: tak.
2: Czyli poziom, czyli mówię o odpowiednio przygotowanej infrastrukturze szkoleniowej całej, czyli mówię o obiektach szkoleniowych terenowych, o odpowiedniej bazie gabinetowej, o odpowiedniej przestrzeni do zakwaterowania, o dowódcach przygotowanych
1: tak.
2: do planowania, organizowania tego szkolenia i teraz najważniejsze, o instruktorach, którzy zapewnią wysoki poziom tego szkolenia plus całe zabezpieczenie materiałowe szkolenia, czyli amunicja, środki pozoracji, pola walki, zabezpieczenie techniczne, czyli symulatory, bo w mojej ocenie, jeżeli mamy powoływać żołnierzy, żeby oni biegali na przykoszarowym placu ćwiczeń, których notabene jest dramatycznie mało, no to nie są te czasy. Więc należałoby zupełnie przekierować trochę profil naszej armii. I tak, to się częściowo dzieje. Bo na przykład na infrastrukturę, z tego co pamiętam, w tym roku przeznaczyliśmy 5,5 miliarda złotych. Prawda? Właśnie między innymi na tą infrastrukturę. Natomiast kluczem są i tak ludzie, czyli kadry.
1: Tak, tak.
2: I teraz, no niestety tu będę nieco krytyczny, ale często zdarza się, o czym piszą żołnierze rezerwy szkoleni obecnie, że zdarza się, że instruktorzy są na przykład nieprzygotowani do prowadzenia zajęć. Czyli oni mieli bardzo mało czasu albo nie mieli kompetencji i kwalifikacji, żeby takie szkolenia prowadzić. Że kuleje zabezpieczenie materiałowe szkolenia. Że nieakceptowalne jest podejście dowódców często. To tutaj zamordyzm dla samego zamordyzmu jest mylony z dyscypliną szkoleniową.
1: A może,
2: prawda?
1: Panie pułkowniku, a może chodzi o pieniądze, bo czy ktoś policzył, ile kosztowałoby budżet przywrócenie takiej obowiązkowej służby wojskowej w drodze do tej półmilionowej armii? Ile dziś na przykład kosztuje wykształcenie żołnierza ochotnika zgłaszającego się do odbycia tak zwanej dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej? Jakie to są budżety? Pan wspomniał 5 miliardów na infrastrukturę, no ale to, jak rozumiem, tylko drobna część.
2: To jest drobna część, bo jeżeli powiedzmy szkolimy 20 tysięcy żołnierzy dobrowolnej służby wojskowej, no to płacimy im stawki tak jak żołnierzom zawodowym najniższe, czyli to jest około 6 tysięcy złotych. same koszty osobowe, prawda? Do tego koszty wyżywienia, zakwaterowania, umundurowania, no i tego zabezpieczenia materiałowego, szkolenia, prawda? Czyli z całą pewnością tutaj mówimy, że wyszkolenie jednego żołnierza będzie oscylowało w granicach 150 tysięcy na przykład, prawda? To jest takie minimum w mojej ocenie. Jeżeli będziemy szkolić intensywnie, no to myślę, że będziemy dochodzić nawet do 200 tysięcy za jednego.
1: A jak długo powinniśmy to robić, bo może im krócej, tym
2: właśnie
1: taniej.
2: Tak, no tak, no im krócej, tym taniej rzeczywiście. Tak, natomiast moim zdaniem należałoby programy skonstruować w taki sposób, żeby je profilować, czyli czy ten żołnierz tej odwieszonej zasadniczej służby, czyli tego szkolenia obowiązkowego. Na razie nie mówimy o samej formule, w jakiej to by miało
1: tak
2: być, tak? Tej czasowej. Na razie
1: tak
2: o tym nie rozmawiamy. Ale teraz o samym szkoleniu. I teraz, jeżeli chcielibyśmy szkolić ludzi, którzy mają, teraz to trzeba sobie mówić brutalnie, otwarcie, uzupełniać straty. No to ich szkolenie będzie szkoleniem podstawowym, a oni będą odbywali szkolenie specjalistyczne w ramach potrzeb, czyli tam, gdzie będą straty. I takie szkolenie podstawowe, w którym żołnierz nabędzie niezbędnej wiedzy, i tutaj musztra powinna być na ostatnim miejscu. Prawda? Ale mówimy o obsłudze podstawowej broni. Mówimy o podstawowym zachowaniu się na współczesnym polu walki. Gdzieś w tle mamy tą wysoką transparentność tego pola walki, czyli drony i tak dalej. Mówimy przede wszystkim o szkoleniu medycznym, tak? Czyli umiejętność w ramach takiej procedury pomocy medycznej dla poszkodowanych na polu walki. To w wojsku nazywa się ładnie TC3, czyli Tactical Combat Casualty Care, prawda? Więc to wszystko, kwestie łączności, umiejętności wykonywania rozkazów i ich wydawania. Bo czasem też żołnierze najniższego szczebla muszą umieć przejmować inicjatywę. Więc to wszystko można by zamknąć 3 miesiącami, w mojej ocenie, intensywnego szkolenia.
1: Panie pułkowniku, a czy to szkolenie wojskowe można zorganizować w taki sposób, aby żołnierze z obowiązkowego poboru wynosili wiedzę, która podniesie ich atrakcyjność na cywilnym rynku? Chodzi o to, że te pieniądze zainwestowane w poborowego pracowałyby na korzyść całej gospodarki.
2: I teraz tu byłaby, moim zdaniem, atrakcyjna formuła, gdzie po takim tym szkoleniu podstawowym ci, którzy chcieliby przejść od razu szkolenie specjalistyczne, ale to byliby już ochotnicy na kolejne etapy. Oni mieliby oferty właśnie specjalności, które byłyby też atrakcyjne na cywilnym rynku, bo operator drona, kierowca, żołnierz, który po wyjściu będzie miał uprawnienia obsługi maszyn budowlanych na przykład. Tu naprawdę spektrum jest dość szerokie.
1: Tak.
2: Kwestie IT różne, prawda? I teraz dla tych chętnych otrzymują za darmo wykształcenie.
1: Tak.
2: No ktoś powie, że w Polsce wykształcenie i tak jest darmowe. No wszyscy
1: ktoś
2: wiemy,
1: za to
2: że
1: musi
2: nie do końca,
1: zapłacić. Tak,
2: prawda?
1: tak.
2: Natomiast on jeszcze zarabia, czyli kształcony jest za darmo i jeszcze ma dalej płacone. I teraz dla chętnych takie właśnie można by oferować szkolenia specjalistyczne, prawda? To byłaby moim zdaniem interesująca formuła.
1: Pan Szymon, nasz patron, pisze, że chciał zgłosić się na szkolenie obronne, te przez aplikację mObywatel, i pan Szymon mieszka w Lublinie. Okazuje się, że najbliższe miejsce to 200 kilometrów. To jest logistyczna porażka. Żeby przejść podstawowe szkolenie, człowiek ma tracić cały dzień na dojazdy. Po co robić wielką promocję akcji w mediach, skoro w kluczowym regionie zwykły człowiek nie ma jak z tego praktycznie skorzystać? Zastanawia się nasz słuchacz. Tak swoją drogą, jeszcze pan o tym wspomniał, panie pułkowniku, ale krótko na koniec, jakby pan zechciał jeszcze wspomnieć o tym, jak to robią inni? Który z systemów szkolenia żołnierzy niezawodowych za granicą, pańskim zdaniem, jest najskuteczniejszy, najlepszy? Mamy takich niezawodowców powoływanych do służby, między innymi w Finlandii, w Danii, w Austrii. O Izraelu pan już wspominał.
2: Znaczy, najczęściej w dyskusji społecznej takiej w Polsce podawane są przykłady Finlandii i Szwajcarii. Ja akurat z Finami miałem okazję wspólnie działać w Afganistanie w warunkach bojowych i co ciekawe tam w szeregach żołnierzy fińskich i szwedzkich, bo tam byli też Szwedzi,
1: Tak.
2: byli zarówno żołnierze zawodowi, jak i żołnierze zakontraktowani na czas misji poza granicami kraju, ale właśnie rezerwiści. I to wszystko tak naprawdę zaczyna się od budowania społeczeństwa obywatelskiego. Czyli potrzeba tej pracy u podstaw, gdzie ludzie są prosystemowi. I ludzie, którzy będą skłonni bronić kraju bez względu na to, akurat która opcja polityczna będzie
1: Tak,
2: tym krajem
1: kraju, a nie
2: rządzić,
1: rządu, o czym często słyszymy.
2: ale muszą mieć zaufanie do kraju.
1: Tak.
2: Czyli muszą być instytucje, które dla przeciętnego obywatela są kluczowe, ale one są poza polityką, prawda? I teraz to właśnie buduje takie prospołeczne zachowanie, właśnie które miałem okazję obserwować i u żołnierzy, właśnie tych rezerwistów szwedzkich, fińskich. I teraz, natomiast to zajmuje lata, z tym, że kiedyś trzeba zacząć. No i teraz pytanie, czy my takie podstawy budujemy, prawda? Pojawiają się takie dość skrajne opinie, że na przykład wszyscy mężczyźni, a czasem nawet kobiety, po ukończeniu szkoły średniej, czy nieważne, zawodowej, technikum, tak? Czyli ma 18-19 lat, zanim pójdzie na studia czy do pracy, obowiązkowo trafia na obowiązkową służbę wojskową. No nie mamy zasobów na to. Poza tym w mojej ocenie nie jest to niezbędne. Ale na przykład organizowanie po zakończeniu szkoły, tak, jeden miesiąc szkolenia proobronnego obowiązkowego, gdzie ukończenie tego szkolenia będzie dawać pewne benefity tym, którzy się na nie zgłoszą. No bo ktoś mówi obowiązkowe, prawda? No tylko, że wszyscy wiemy, że takie obowiązki można omijać. Zwolnieniami lekarskimi choćby, prawda?
1: Tak.
2: No i teraz jeżeli naszą młodzież będziemy kierować na takie obozy, ale obozy szkoleniowe, które będą kształtować jak gdyby postawy proobronne. Czyli trochę taki odprysk tego, co robimy obecnie, właśnie te szkolenia proobronne. Ale objąć nimi młodzież. Tylko teraz tak, do tego potrzeba świetnych instruktorów. Do tego potrzeba ludzi, którzy będą potrafili tą młodzież angażować w to, co się będzie działo. Żeby młodzież postrzegała to jako element przydatny w ich życiu, atrakcyjny, a nie opresyjny, prawda? No, to jest bardzo dużo wyzwań, naprawdę, biorąc pod uwagę no, duże problemy, jeśli chodzi o nasz system edukacji w Polsce, prawda? Jest to wyzwanie. Natomiast jeżeli my ich nie będziemy podejmować, najpierw w ramach programów pilotażowych, potem poszerzać je, to jeżeli będziemy tylko o tym mówić, to mówienie się na czyny nie przekłada niestety.
1: Panie pułkowniku, bardzo dziękuję za rozmowę. Mimo wszystko dziękuję z dziś popołudniowym programie. Pułkownik Piotr Lewandowski,
2: dziękuję
1: instruktor
2: bardzo.
1: I wykładowca w Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej był moim i Państwa gościem. Tu popołudniowy program w Radiu Nowy Świat. Ostatnie chwile, jakie mogą Państwo spędzić z nami. Zapraszam.

Larkin Poe, tak już prawie na zakończenie, za 4 minuty 19 jeszcze przykład kolegi, znajomego, pani Grażyny, który jest specjalistą, no, najogólniej rzecz ujmując, od internetu, ciągle wzywany na szkolenia, świetny informatyk, ostatnio składał i rozkładał namioty, wyrwane z życia 2 tygodnie, jak można nie wykorzystywać potencjału, wrócił ze szkolenia, nie był zadowolony, oddali każdy po jednym strzale, pisze nasza słuchaczka. Masakra. Zamyka swój komentarz pani Grażyna. Popołudnie małpanowyświat.online. Bardzo Państwu dziękuję za wszystkie listy w grupie osób patronujących, za obecność, komentowanie, za przesyłanie załączników fotograficznych i filmowych. Też bardzo serdecznie dziękuję. To środa, a zatem po 19:00 umówione wcześniej spotkanie z Agnieszką Lipką-Barnett odbędzie się. Oczywiście serdecznie zapraszamy. My zapraszamy, choć my już kończymy. Ksenia Maciszak, Wiktoria Wichrowska, Olga Bobienko, Kacper Badura, Klaudiusz Slezak, realizujący Rafał Lewandowski, Patryk Rabiega, przygotowujący wszystko to, co muzyczne, i Michał Porycki. A na zakończenie wspomnienie tego, co wydarzyło się przed rokiem, 22 lipca 2025 roku, odszedł Ozzy Osbourne. Paranoid zostawiamy Państwu na zakończenie popołudniowego programu. Black Sabbath.

0: Minęła 19, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Zaczynamy od pogody, bo synoptycy wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla mieszkańców północnej i zachodniej Polski. Chodzi o województwa zachodniopomorskie, pomorskie, lubuskie, wielkopolskie i warmińsko-mazurskie. Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu do 30 litrów wody na metr kwadratowy oraz porywy wiatru do 65 km na godzinę. Lokalnie spadnie mały grad. Alerty są w mocy do jutra rana. Dzisiejszej nocy przewidywane są przelotne opady deszczu w całym kraju, a jutro przelotne opady i burze utrzymają się w całej Polsce. Możliwy jest też drobny grad. Opady wyniosą do 20 mm, do tego punktowo prognozowane są porywy wiatru do 70 km na godzinę. Na wybrzeżu mogą się pojawić trąby wodne, a w głębi kraju niewykluczone, że trąby powietrzne. Wysoko w Tatrach spodziewane są opady deszczu ze śniegiem. W piątek możliwa poprawa pogody. Francuska Narodowa Agencja Zdrowia Publicznego zarejestrowała ponad 5700 zgonów w dniach między 17 czerwca a 2 lipca. To właśnie w tym okresie przez Francję przeszła fala upałów, zanotowano rekordowe wskaźniki temperatury. Agencja Zdrowia Publicznego zastrzegła, że tego wzrostu śmiertelności o różnych przyczynach nie można jeszcze z całą pewnością uznać za skutek upałów. Zastrzegła też, że są to dane wstępne. Jednocześnie przekazała, że wzrost śmiertelności wystąpił we wszystkich przedziałach wiekowych od 15 lat, co jest bezprecedensowe, a wyraźny wzrost widać w grupie powyżej 45 lat. Agencja podkreśla, że czerwcowe upały były zjawiskiem bezprecedensowym, jeśli chodzi o intensywność i długość trwania. Wówczas, gdy wciąż jeszcze we Francji aktywnie pracowały zakłady pracy i szkoły, praktycznie cała populacja narażona była na bardzo intensywne upały. Włoska Sycylia ogarnięta została falą pożarów, które wybuchły w wielu miejscach z powodu upałów. Lokalny dziennik Giornale di Sicilia, powołując się na dane meteorologiczne, podał, że w kilku gminach w centralnej i południowej Sycylii temperatury przekraczały 45 stopni Celsjusza. W centrum wyspy ewakuowanych zostało około 100 mieszkańców i 22 pacjentów tamtejszej kliniki. Do tej pory nie zgłoszono ofiar śmiertelnych. Wracamy do kraju. Kobieta, która zaatakowała troje nastolatków z Ukrainy na placu zabaw w Legnicy, usłyszała zarzuty. Prokuratura oskarżyła ją o użycie przemocy na tle narodowościowym i o działanie o charakterze chuligańskim, mówiła w TVN24 prokurator Liliana Łukasiewicz.
1: Złożyła wyjaśnienia, nie przyznała się do popełnienia czynu w postaci dyskryminacji, czyli działania z pobudek narodowych, natomiast przyznała się do tego, że uderzyła dzieci w twarz i prokurator po złożeniu tych zeznań zastosował wobec pani wolnościowe środki zapobiegawcze i są to środki w postaci dozoru policji, zakazu zbliżania się do pokrzywdzonych, zakazu kontaktowania się z nimi w jakikolwiek sposób, a także zakazu przebywania na tym placu zabaw obok szkoły.
0: Podejrzanej grozi kara nawet do 7,5 roku więzienia. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
2: Na program zaprasza Teatr Polonia i Och Teatr, organizatorzy akcji Gramy Całe Wakacje.

0: Dzień dobry Państwu, Rafał Lewandowski, Agnieszka Lipka-Barnett i Bonton w Radiu Nowy Świat. Tak, to dalej jest Bonton. Ja wiem, że słyszeli Państwo język polski, ale to za chwilę wszystko wyjaśnimy. agnieszka.lipka@nowyswiat.online, facebook.com/radionowyswiat i @agnieszka_lipka_barnett, grupa patronów Radia Nowy Świat i Twitter albo X i Instagram, to wszystko do Państwa dyspozycji. Na początek piosenka Tęsknię, a ja już nie tęsknię, bo jest w studiu Anna Ruttar. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: No, ta piosenka jakoś tak, bo może zacznijmy od tego, że Ania, która jest obecna w studiu, wysłała do mnie mail, że wydaje płytę. I że ta płyta nazywa się In Between, czyli tak pomiędzy. I zastanawiałam się właściwie, jak to przetłumaczyć na francuski, ale do tego jeszcze dojdziemy. I ja sobie włączyłam tę płytę i jakoś właśnie ta piosenka Tęsknię tak mnie, złapała mnie za rękaw i nie chciała puścić. I tak mnie szturchała i stwierdziłam, że to jest właściwie idealna piosenka właśnie do rozpoczęcia naszej wspólnej podróży po dźwiękach francuskich, ale też po dźwiękach polskich, po dźwiękach też trochę po angielsku. Ciekawa to mieszanka, przyznam.
1: No to jest taka mieszanka właśnie in between, czyli bardzo pomiędzy. I biorąc pod uwagę właśnie, że poszłam za głosem serca i śledziłam ten trop bycia pomiędzy, no to właśnie wybór tak wielu języków, które znalazły się na tej płycie, doskonale to tłumaczy.
0: Za czym obecnie tęsknisz?
1: Dzisiaj za niczym. Jest mi bardzo dobrze. To jest dzień premiery płyty. Bardzo się cieszę, że możemy porozmawiać na ten temat i nie czuję w dniu dzisiejszym i w chwili obecnej tęsknoty, ale tęsknota, myślę, towarzyszy mi no dosyć regularnie, gdy jestem we Francji i tęsknię za Polską.
0: No więc właśnie, bo to tak jest, prawda? Życie na emigracji ma to do siebie, że gdzie się nie jest, to się w jakiś sposób tęskni. I nie mówię tylko o emigracji na zasadzie właśnie wyjazdu do innego kraju, ale również do innego miasta. Dlaczego nie? Czy doświadczenia mieszkania gdzie indziej? No to jednak człowiek gdzieś tam podskórnie, niby jest mu dobrze, niby jest wszystko w porządku, ale gdzieś tam podskórnie jednak no czegoś mu brakuje. To jest przykre, ale z drugiej strony jest to miłe i to tak troszkę też łechce to nasze serce, prawda?
1: Tak, to nie jest do końca nieprzyjemne uczucie, a jakże jest przyjemnie, gdy się powraca w to miejsce. Ja tęsknię za moimi Katowicami. Bardzo często właśnie jestem rodowitą katowiczanką i ten Śląsk tak bardzo dla mnie ważny, który mnie ukształtował też, gdzie dorastałam, gdzie podjęłam moje studia, gdzie pracowałam przez długi czas też zawodowo, więc bardzo ważne miejsce na mojej mapie.
0: No a teraz Francja. A teraz dokładnie Francja. Gdzie we Francji?
1: A dokładnie Paryż i pod Paryżem.
0: A no proszę, ale od strony Oli, czy od strony Disneylandu? Tak próbuję zorientować na mapie Parku Asterixa, Wersalu.
1: Od strony Oli.
0: A no proszę. Dobrze, no to tak, to są znane mnie strony. No ale to ciekawe, że właśnie znalazłaś się w Paryżu, a tak dokładniej to pod Paryżem, no więc już rozumiem te wszystkie nawiązania właśnie do Łuku Triumfalnego, do schodów, do metra. Zastanawiałam się, bo przyznam się Państwu, że ja o Annie tak naprawdę nie wiem nic, poza tym, że wydała płytę. Anna o mnie też za wiele nie wie, więc będziemy się nawzajem odkrywać w tej audycji. I może to właściwie nawet lepiej. Nawet rozmawiając przed wejściem do studia ustaliłyśmy, że lepiej chyba jednak będzie to robić na antenie, niż sobie przegadać wszystko przed, bo po prostu będzie ciekawsza rozmowa. Tęsknię za nami, a teraz już Państwu mówię, co zagramy. Huśtawkę. No bo chyba życie na emigracji to też taka trochę huśtawka, czy nie?
1: Troszkę tak. Wszystko wiąże się z tęsknotą.

0: Jaki to spokój stoicki, jak człowiek na huśtawce, chociaż faktycznie bujanie też uspokaja, prawda?
1: Tak, kołyszący ruch jak najbardziej jest takim ruchem właśnie wahadłowym i uspokajającym.
0: Ważna rzecz na temat płyty In Between, którą mogą Państwo znaleźć w przeróżnych miejscach, w których można się delektować muzyką, to jest to, że tam są piosenki po polsku, albo na przykład z polskimi tytułami, ale nagrane po francusku, albo na przykład są piosenki po polsku, a potem jest ich wersja po francusku. Wszystko jest tak właśnie pomiędzy i tak jest to wszystko wymieszane. Bardzo jest to ciekawa koncepcja, przyznam szczerze, żeby jedną piosenkę napisać dwa razy.
1: Tak, napisać, a potem przetłumaczyć też.
0: No właśnie, ja się zastanawiam, czy to jest na pewno tłumaczenie, czy to jest jednak pisanie od nowa?
1: W zasadzie w pewnym sensie troszeczkę tak, bo tutaj mamy jakby wymogi podyktowane przez strukturę utworu, żeby to wszystko osadzić jakby w pulsie piosenki i żeby się zgodziło z frazą muzyczną. Więc jakby no było to poniekąd pisanie od nowa, ale też naprawdę z taką soczewką i skupieniem się, żeby jak najwierniej jednak oddać tę istotę pierwowzoru.
0: No tak, huśtawka to też może być metafora życia i być może dlatego właśnie umieściłam ją jako numer dwa naszego dzisiejszego spotkania, no bo też miałam właśnie takie skojarzenie, że no tak trochę się bujasz między Polską i Francją, mówiąc dość potocznie.
1: Jak najbardziej. I też jakby czasami to przyspiesza, że jakby tych takich wychyleń tego wahadła jest więcej, czasami troszeczkę się uspokaja, to tempo jest wolniejsze. Już różne były scenariusze i było też właśnie, i nawet też latanie bardzo, bardzo częste z małym dziecięciem w ramionach, ale do pracy, więc przerabiałam tych scenariuszy naprawdę bez liku.
0: Raz wyżej, raz niżej, ale byle na huśtawce. Jak to się w ogóle stało, że ty się znalazłaś we Francji?
1: A serce zadecydowało. Serce okay. I życiowe wybory, chociaż proza życia. Nie planowałam tego absolutnie, jakkolwiek miałam też rodzinę we Francji, do Francji wyjeżdżałam bardzo często i tak przepowiadano mi bardzo często: Ania, pewnego dnia zobaczysz, ty wyjedziesz do tej Francji, a ja się zarzekałam, że absolutnie nie, że ja w ogóle nie mam takich planów, że jak gdziekolwiek wyjadę, no i stało się.
0: No, to tak właśnie w życiu bywa. Im bardziej się zarzekamy, tym większe jest prawdopodobieństwo, że to się w końcu wydarzy. Ale język był u ciebie przed wyjazdem do Francji?
1: Był już przed, tak. Ze względu właśnie na powiązania rodzinne i to, że ja się uczyłam bardzo szybko, zaczęłam się uczyć właśnie języka francuskiego, więc jakby on już był.
0: No bo tak się zastanawiam, że oczywiście jak się mieszka we Francji, jak się jest zanurzonym w ten język, no to chyba jednak łatwiej przychodzi pisanie w tym języku, czy wyrażanie po prostu myśli w tym języku. Zdarza ci się śnić po francusku?
1: Nie. Jeszcze nigdy nie śniłam po francusku, nie.
0: Okej, jestem trochę zdziwiona, szczerze mówiąc, bo myślałam, że będzie to coś, co mamy wspólnego.
1: No właśnie nie. Nie śniło mi się jeszcze chyba po francusku, tak jak przynajmniej nie pamiętam. No, raczej mi się śni po polsku.
0: No proszę. Ale na co dzień jednak ten francuski jest.
1: Jak najbardziej.
0: A z dziećmi po polsku czy po francusku?
1: I tak. Z mężem po francusku, w pracy po francusku, ucząc młodych adeptów sztuki po francusku. Tak. Ale polski jest. Polski jest również na co dzień obecny w naszej wymianie myśli. No i w tych snach, jak widać, dam znać, jeżeli zacznę śnić po francusku.
0: Czekam na maila. Jutro rano otwieram pocztę, a tu mail. Ha, przyśniło mi się po francusku. Pytam o to dlatego, że podobno, tak mówią, że taki pewien, jak już wjedziesz na pewien poziom tego języka, w sensie, że już jest on taki częścią ciebie się staje, to wtedy właśnie zaczyna się śnić po francusku, ale najwyraźniej to nie jest prawda.
1: Trudno mi jest jakby orzec, tak? Jaki to jest poziom? No myślę, że to jest poziom jakby, wiesz, językowy jak najbardziej głęboki.
0: No tak,
1: natomiast
0: oczywiście.
1: No to jakby, no, tym nie jesteśmy w stanie sterować w sposób świadomy.
0: No wiesz, może jak na huśtawce, tak? Jak za dnia jest po francusku, to w nocy jest po polsku. No, żeby była równowaga, jak to na huśtawce. Teraz natomiast usłyszą Państwo utwór zatytułowany Drzewo. I ja wiem, że było tęsknie, była huśtawka, było drzewo, ale proszę nie doszukiwać się związków logicznych między tytułami.

0: Drzewo z płyty In Between Anny Rutter, która jest obecna w studiu. Tak rozmawiamy sobie o Francji i o snach i w ogóle, ale nie rozmawiamy właściwie o muzyce, więc może opowiedz trzy słowa na temat utworu Drzewo.
1: A drzewo się przyśniło tak naprawdę.
0: No właśnie, przypadek nie sądzę, że o tych snach było wcześniej.
1: Drzewo się przyśniło, niesamowite zupełnie, przepiękne. No, z tymi snami to tak bywa, że budzimy się, pamiętamy, za chwilę możemy zapomnieć, jak to było. I miałam takie dojmujące przekonanie, że absolutnie muszę coś z tym snem zrobić, ponieważ, no cóż, namalować nie namaluję, ale namalowałam dźwiękami i słowem, i słowami.
0: To jak Barbara z L'Aigle Noir, nie wiem, czy znasz tę historię, prawda?
1: Tak, tak.
0: Coś w tym jest.
1: Tak. Coś w tym jest.
0: A ona też, zdaje się, właśnie w okolicach Oli mieszkała, ile dobrze pamiętam. Przynajmniej w którymś momencie swojego życia.
1: Niewykluczone, tego nie wiem. Natomiast no faktycznie historia piosenki.
0: Ciekawostka.
1: Ciekawe.
0: No dobrze, natomiast piosenka jest po polsku. W którym języku wygodniej pisze ci się teksty?
1: Bardzo różnie. Ja muszę przede wszystkim poczuć, że chcę, aby tekst był napisany w danym języku i potem to już płynie. I śledzę po prostu intuicyjnie ten proces. Czyli jeżeli faktycznie mam takie przekonanie, że piosenka powinna być napisana po angielsku, po polsku, po francusku albo po chorwacku, to idę za tą intuicją.
0: Po chorwacku?
1: Po chorwacku na przykład. Też może być.
0: No to słucham w takim razie, jak ten chorwacki się w twoim życiu wziął, bo to jest ciekawostka. Bo angielski, francuski i polski to oczywiście wszyscy wiemy, ale chorwacki?
1: A chorwacki dlatego, że podczas gdy studiowałam, to nie studiowałam jednego kierunku, ale dwa. Czyli z jednej strony były studia na Wydziale Jazzu Katowickim i równolegle slawistyka na Uniwersytecie Śląskim i wielka miłość do Chorwacji, do języka chorwackiego i do Śródziemnomorza w ogóle. No i tak, stąd ten chorwacki.
0: A, to bardzo ciekawe. A jednak skończyłaś we Francji.
1: Ja skończyłam we Francji.
0: Ale we Francji też jest spora grupa imigrantów z Bałkanów. Tak,
1: tak
0: bardzo
1: jak
0: szeroko rzecz ujmując.
1: Jak najbardziej, tak, tak, tak.
0: No dobrze, to już wiemy. To teraz w takim razie opowiedz trochę o samym procesie nagrywania tej płyty. No bo skoro mieszkasz we Francji, ale płyta wychodzi w Polsce, no to pewnie w powietrzu była nagrywana płyta w takim razie.
1: To jest bardzo dobre określenie.
0: Trafiłam.
1: W samo sedno. To znaczy, dzieje tej płyty są dosyć odległe. To znaczy, jeżeli spojrzeć na w ogóle sam początek, to są czasy tuż przed pandemią. Czyli to wydaje się być bardzo odległe, ale ja w zasadzie
0: tak... W epoce, to się nazywa tak, BC, before COVID, czyli przed COVIDem.
1: No tak. I wtedy udało się nagrać 5 instrumentali z moimi ukochanymi muzykami, kolegami z Polski.
0: No wymień,
1: to
0: był,
1: zaraz ich oczywiście wymienię, jak najbardziej. Kajetan Borowski, pianista, Michał Kapczuk, kontrabasista i basista, Szymon Madej, perkusista. I mamy dwóch gitarzystów, to jest Jonasz Stępień i gościnnie wystąpił też Andrzej Gonzo-Gądek na płycie. I z tymi muzykami, z którymi łączy mnie już historia pierwszej płyty Heartmade, no właśnie zaczęliśmy nagrania do tego drugiego projektu, no i potem była pandemia i wszystko się zatrzymało i bardzo to pokiełbasiło moje plany, ale także wpłynęło na moją wizję, jeśli chodzi o ten materiał, bo początkowo miałam wizję materiału bardzo akustycznego, co przestało mi się kompletnie zgadzać w czasie pandemii, jak po prostu sobie medytowałam nad tym materiałem, stwierdziłam, że tak bardzo się pozmieniało, tak wiele się pozmieniało, tak bardzo moje postrzeganie rzeczywistości odmieniło się poprzez ten pandemiczny kontekst, że ja muszę też coś brzmieniowo z tym materiałem zrobić, bo on już mi tak akustycznie to do końca nie leży.
0: A pandemię, przepraszam, spędzałaś w Polsce czy we Francji?
1: We Francji.
0: We Francji.
1: We Francji.
0: Okay. I czyli to konfinement, a nie lockdown.
1: Tak, to był, tak, to był konfinement i to był czas bardzo głębokiej tęsknoty za Polską. Bo ja miałam Polskę w takich dawkach, jakie mi były potrzebne zawsze. Mm. Czyli naprawdę bardzo te częste powroty, przyloty, wyloty. A tu nagle okazało się, że nie wolno. I poczułam to jako właśnie ogromny zamach na moją podróżniczą wolność. i poczułam dogłębnie, jak bardzo kocham podróże.
0: Mimo, że to takie, no w sumie niedalekie podróże, ile to 2,5 godziny samolotem.
1: Ale w ogóle jakiekolwiek. No bo doszło przecież do takich paradoksów, że no nie można było na dłużej wyjść z domu, prawda?
0: Też to prawda.
1: Wypełnialiśmy jakieś zaświadczenia.
0: Ludzie sobie psy pożyczali w ogóle, żeby wyjść z domu, z tego co pamiętam.
1: Zakaz wstępu do parku, zakaz wyjścia do lasu w ogóle. Tak.
0: No tak. No więc pandemia przedefiniowała twoje podejście do tej płyty.
1: Przedefiniowała, tak. No i w sumie jakby suma summarum, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Fakt jest faktem, że trochę trzeba było poczekać. Ale jest dzisiaj ta płyta. I cieszę się z tego ogromnie.
0: Myślisz, że gdyby nie pandemia, to znaczy ta płyta na pewno brzmiałaby inaczej, ale myślisz, że brzmiałaby no może nie lepiej i gorzej, bo to nie o to chodzi, tak? To jest trudno też sprecyzować. Natomiast myślisz, że brzmiałaby... Jakby to powiedzieć? To jest, trudno mi znaleźć słowo teraz, bo to nie chodzi o klasyfikowanie tego, ale że brzmiałaby tak bardziej jak Anna Rutar, czy mniej jak Anna Rutar? O!
1: To znaczy ona brzmi jak Anna Rutar, tak czy owak. Po prostu to by była wersja taka, jak czułam w danej chwili i pewnie gdybyśmy poszli za ciosem i naprawdę zapowiadało się na bardzo szybkie podejścia sesyjne. Mam wspaniałych instrumentalistów, którzy są naprawdę topowymi artystami i też jakby poziom porozumienia z nimi jest niezwykle prędki, więc zanosiło się na bardzo szybki proces twórczy, a okazało się inaczej.
0: A tymczasem wyszło piechotą.
1: Wyszło.

0: pied, voilà.
1: Il faut y aller a pied, i dopisy jest blues. To Anna Rutar ze swojej płyty In Between. Anna Rutar jest moją gościnią w studiu Radia Nowy Świat. Piechotą tutaj nie przyszłaś, z tego co wiem. Ale zastanawiam się, czy wolisz piechotą, wolisz rowerem, samolotem? Jaki jest twój ulubiony środek komunikacji?
2: Będzie różnorodnie, bo tak, piechotą uwielbiam, ale również samolotem. Pociągiem, tak. To
1: byleby się przemieszczać.
2: Byleby pozostawać w ruchu.
1: Czyli huśtawka tak. Jednak.
2: Jednak.
1: My tak sobie rozmawiamy, jak państwo zauważyli. Wiemy już w takim razie, skąd ta płyta. To ciekawe swoją drogą, że mieszkasz we Francji, ale tak naprawdę twoje życie, no nie do końca zawodowe, no bo częściowo życie zawodowe masz też we Francji, prawda?
2: Jak najbardziej, tak.
1: A mogę zapytać, czym się zajmujesz we Francji?
2: Oczywiście.
1: No to czym się zajmujesz we Francji?
2: Zajmuję się tym samym, czym zajmowałam się w Polsce i czym nadal zajmuję się w Polsce, czyli mam jakby silną żyłkę pedagogiczną w sobie, więc uczę wokalistów, kształcę wokalistów. Pracuję w dwóch konserwatoriach i oprócz tego też działam na scenie muzycznej francuskiej z francuskimi muzykami.
1: No to w takim razie zapytam cię o porównanie uczniów francuskich i polskich, którzy są bardziej pilni. Nie pytam o talent, bo talent jest rzeczą bardzo indywidualną i niezależną od narodowości, ale pytam właśnie o to, kto się bardziej przykłada do tej nauki, kto jakoś tak podchodzi, że tak on tak chce i tak więcej chłonie, tylko też się zastanawiam, czy to kwestia narodowości, czy jednak nie jest to kwestia indywidualna.
2: Zastanawiałam się nad tym, bo tak, zdarzają się bardzo zaangażowani uczniowie we Francji, ale statystycznie rzecz ujmując, wydaje mi się, że po 10 latach mogę sobie pozwolić już jakby na taki ogląd, że mamy bardzo pilnych uczniów w Polsce.
1: A, czyli jednak Polska. Ale myślisz, że to wynika z tego, że polscy uczniowie mają po prostu jakieś ambicje, żeby faktycznie pójść w tym kierunku, coś osiągnąć, a Francuzi podchodzą do tego, a robię to sobie dla przyjemności na przykład, czy po prostu, żeby się rozwijać?
2: Tak, we Francji jest w ogóle moda na takie podejście, że robimy coś dla przyjemności.

0: że pozwalamy sobie na tę próbę i liźniemy tego, dotkniemy tego. Zauważyłam też, że nawet wśród osób, które na przykład już przechodzą na emeryturę, taka ciekawość dotknięcia czegoś nowego jest jak najbardziej obecna i uważam to za coś bardzo intrygującego, bo w sumie dlaczego nie? Nigdy nie jest za późno na to, żeby poczuć, jak to jest na przykład śpiewać, albo jak to jest wziąć w dłonie pędzel, czy tam spróbować rzeźby. Właśnie jeśli chodzi o takie działania artystyczne, Francuzi pozwalają sobie na takie próby. Niekoniecznie mając jakby od razu w perspektywie plany zawodowe konkretne, tylko po prostu, żeby coś zrobić dla przyjemności.
1: To ciekawe, co mówisz, ponieważ mówi się o tym Gen Z-cie, w sensie o tym pokoleniu Z, że to jest właśnie takie pokolenie z jednej strony płatków w śniegu, z czym się nie zgadzam, ale z drugiej strony właśnie pokolenie ludzi, którzy próbują różnych rzeczy, którzy się nie przywiązują na przykład do zatrudnienia, że oni nie będą pracować 30 lat w jednej firmie i tyle, tylko że oni stawiają bardziej na życie i na siebie, a dopiero potem gdzieś tam są jakieś zobowiązania i nie mówię tego absolutnie, żeby mnie państwo źle nie zrozumieli, nie mówię tego w sposób nijak im ujmujący, bo jest to coś, z czego moim zdaniem my moglibyśmy spokojnie czerpać. No ale właśnie, że jest to takie pokolenie, które dużo mniej się przejmuje jakimiś zobowiązaniami. Oni mniej dążą na przykład do uzyskania etatu, tak, i jakiejś takiej stabilności. Oni stawiają głównie na siebie i myślałam, że to jest rzecz pokoleniowa, ale jednak wychowanie ma tutaj wpływ. Takie narodowe wychowanie.
0: Myślę, że jak najbardziej. Myślę, że jak najbardziej. Ale wiesz co, no to jakby...
1: No właśnie. Sześć sierżan.
0: Wiesz co, tak sześć... tutaj państwo nie widzą, jakie tutaj tak, dokładnie. Gesty
1: właśnie dlatego powiedziałam sześć, siedem, już wszyscy państwo wiedzą, jakie
0: ta gesty. Waga, w którą stronę szala
1: też
0: się...
1: Też huśtawka.
0: Tak, i w którą stronę szala się wychyli. Tak? Ale wiesz, też jakby dostrzegam w Polakach niezwykłą jednak taką, wiesz co, siłę i determinację, która bardzo mi się podoba. I zawsze to widziałam, ale oczywiście no nie miałam jakby potrzeby refleksji. Natomiast z perspektywy francuskiej widzę, że faktycznie Polacy są niesamowici, jak się po prostu no zabierają do realizacji jakichś projektów, działań. To jest ogromne zaangażowanie. We Francji jest więcej luzu, wolniej się pewne rzeczy odbywają, co też nie jest złe.
1: Czyli jednak pomiędzy to jest najlepsze podejście.
0: Pomiędzy, tak. Gdzieś po środku jest ten złoty środek.
1: No tak.
0: Pomiędzy.
1: My też jesteśmy pomiędzy, bo pomiędzy piosenkami sobie rozmawiamy. Teraz kołysanka dla Adama, tyle że po francusku. Adam rozumie po francusku i po polsku, czy bardziej po francusku, bardziej po polsku?
0: Nie, rozumie i po polsku, i po francusku. Bardzo lubi język polski i sięga również po polskie książeczki.
1: O, no to dobrze. To teraz w takim razie dobranoc, Adamie.

0: Berceuse pour Adam, czyli właśnie kołysanka dla Adama. W której wersji częściej śpiewasz ją Adamowi?
1: Jak zadecyduje Adam sam.
0: Ale to jest piosenka napisana tak dla niego, dla niego.
1: Dla niego, dla niego.
0: Czyli to jest piosenka, która pewnie powstała już jakiś czas temu.
1: Oj, tak. Tak, tak, tak. Już jakiś czas temu i no, podrósł w międzyczasie, ale zaczęło się jeszcze w tym momencie, kiedy było to karmienie i nie za bardzo chciał szybko zasypiać.
0: Tak, dobrze. Czy będzie bardzo nieprzyzwoite, jeśli zapytam cię, ile Adam ma obecnie lat?
1: Adaś wkrótce skończy 10 lat, czyli powiedzmy, że jeszcze 9. Tak.
0: To też jest dzieckiem przedcovidowym.
1: Jest przedcovidowym dzieckiem, tak.
0: Czy też masz takie wrażenie, że w covidzie jakoś tak dzieci wyrosły, tak ukradziono nam te 2 lata mniej więcej i nagle te dzieci się zrobiły takie duże?
1: Ależ oczywiście.
0: Czyli to nie tylko ja, to w porządku.
1: Nie. Wiele rzeczy nam ukradziono.
0: To prawda. Ale może dzięki temu jesteśmy. Także świat jest inny po COVID-zie, ale też jest piękny i mam wrażenie, że chyba właśnie ten COVID nauczył nas takiego trochę docenienia tego, co mamy. Docenienia tego, że na przykład możemy wyjść na spacer, możemy pójść na piechotę, możemy utulić, no nie mówię o własnym dziecku, chociaż własne dziecko też, bo były takie sytuacje, że nie można było na przykład rodzica przytulić. To były strasznie trudne sytuacje.
1: Bardzo.
0: Naprawdę.
1: Bardzo. Wyparliśmy ten czas, ale i jakoś nie chciałabym na siłę do tego powracać, ale to gdzieś w nas może drzemać.
0: Mm-hmm. W dzieciach też.
1: I w dzieciach też. Mm-hmm.
0: Właśnie się zastanawiam, bo z jednej strony ta pandemia, skoro już o niej rozmawiamy, to był taki czas budowania relacji. Jak ktoś miał właśnie takie nie za duże dzieci, no to poniekąd miał czas, żeby im go poświęcić. No ale z drugiej strony wchodziła jakaś tam podskórna obawa również o to, że po prostu zabraknie do tego pierwszego czy do tego 10. No a z drugiej strony też pojawiały się w którymś momencie zdenerwowanie i inne emocje związane no, z tą właśnie taką trochę wymuszoną bliskością. To też nie było łatwe.
1: Nie, absolutnie nie. Nie tak prosto.
0: Dobrze. Czyli Adam ma lat 9, prawie 10 i sam sobie nuci tę kołysankę.
1: Różne sobie rzeczy nuci. On w ogóle jest taką instytucją nucącą i grającą, bo to już też zaczął tryskać na fortepianie, także chodzące radyjko domowe.
0: To kto wie, może za kilka lat będę tutaj miała Adama.
1: Niewykluczone.
0: No dobrze, no to trzymam kciuki w takim razie za ciebie, Adamie, żebyś znalazł swoją drogę życiową. Ale te poszukiwania drogi życiowej to jest osobny temat, w który nie będziemy teraz wchodzić. Berceuse pour Adam, słowa napisałaś ty, a muzykę?
1: Muzykę również napisałam. No właśnie. Tak. Ale tutaj chciałabym wspomnieć o Kajetanie Borowskim, pianiście, który po prostu z niezwykłą czułością wykonał ten utwór. To jest człowiek o nieprawdopodobnej wrażliwości muzycznej, pianistycznej i w zasadzie, no tak jak przypuszczałam, wiedziałam doskonale, co czynię, angażując Kajetana do tego całego projektu.
0: Pytam o wersję językową, dlatego że na płycie znajdują się dwie. Właśnie jest Kołysanka dla Adama i jest Berceuse pour Adam. No bo ta płyta taka jest właśnie, że są wersje po polsku i są wersje po francusku. I można się oczywiście zorientować już po tytułach, chociaż niekoniecznie. Ale no właśnie, in between. To po polsku to się tłumaczy jako pomiędzy.
1: Jako pomiędzy.
0: A po francusku mam jednak problem, bo zastanawiam się, czy to będzie entre, czy jednak au milieu.
1: Entre deux.
0: No właśnie, no tak, entre deux, no to, entre deux. To już jest limit. To już jednak stawia pewne granice, prawda? No bo między Polską i Francją, jasne. No ale świat jest dużo większy niż tylko Polska i Francja, więc...
1: Zdecydowanie.
0: I generalnie nasze mózgi są dużo bardziej pojemne i zmieszczą dużo więcej niż tylko dwie rzeczy. Właśnie dlatego się zastanawiam, czy to jest bardziej entre, czy bardziej au milieu. Czyli tak w środku, tak dla tych z Państwa, którzy nie mówią po francusku.
1: W środku, pomiędzy czymś a czymś. Dlatego też to in between bardziej... bardziej mi odpowiadało jako tytuł płyty, chociaż wiedziałam, że to chodzi o pomiędzy, zastanawiałam się nad różnymi wariantami i ostatecznie stwierdziłam, że faktycznie in between będzie najlepiej oddawało ten stan rzeczy.
0: No tak to jest właśnie z językami, że czasem człowiek próbuje, ale nie może znaleźć odpowiedniego wyrażenia i znajduje je dopiero w języku obcym. Żeby było ciekawiej, In Between to chyba jedyny angielski akcent na tej płycie.
1: Human Family.
0: Ach, przepraszam, tak. No tak.
1: Human Family.
0: Tak jest. No dobrze, ale my trzymamy się języka francuskiego. Utul mnie, czyli serre-moi fort.

0: Anna Rutar jest w studiu Saint-Moi-Fort, czyli utul mnie. Rozmawiałyśmy o tym, że to jest ciekawe doświadczenie pisać po polsku, a potem po francusku, ale jestem ciekawa, która w przypadku Saint-Moi-Fort wersja powstała pierwsza. Czy ta po polsku, czy ta po francusku?
1: Po polsku.
0: A, czyli jednak polski jest takim docelowym, takim domyślnym językiem.
1: No tak się zdarzyło akurat, chociaż no, naprawdę różnie to bywa ze mną.
0: A masz jakieś takie, czy na tej płycie na przykład są piosenki, które najpierw powstały w języku innym niż polski?
1: Zaraz, myślę chwilę.
0: Dobrze,
1: zadumę,
0: bardzo proszę, nie ma problemu. Czas jest. Bardzo cię proszę, zastanów
1: nie,
0: się. To jest bardzo poważne pytanie w
1: tak,
0: końcu.
1: Tak, tak, tak, nie, no bo jakby zastanawiałam się nad procesem twórczym. nie, nie, one wszystkie zostały przetłumaczone jakby, tak, czy zaadaptowane z polskiego na francuski.
0: Czy w tym procesie adaptacji miałaś takie momenty, że myślałaś sobie, no nie da się tego oddać. No nie da się. Nie da się tego wpasować, bo na przykład jest za długie słowo po francusku i nie ma takiego drugiego, które by tak idealnie oddawało to, co chcę powiedzieć po polsku.
1: Tak, i wtedy był telefon do mamy, która jest tłumaczką.
0: A, no proszę.
1: I wielką specjalistką w dziedzinie języka francuskiego, więc jakby tutaj...
0: Wsparcie miałeś.
1: Wsparcie było, tak. I bardzo cenne to wsparcie, bo myślę, że właśnie w przypadku takiego trudnego przekładu, jakim jest przekład piosenki, naprawdę wielkie dzięki dla mamy.
0: No to pozdrawiamy w takim razie mamę i dziękujemy jej za wkład, no bo ja zawsze to powtarzam, że tłumacz to jest tak naprawdę drugi autor, więc ty jesteś w dwóch osobach tak naprawdę tutaj. Gratuluję.
1: Tak. Dziękuję bardzo. Dziękuję, to jest, ale naprawdę ogromny podziw dla mojej mamy.
0: No oczywiście.
1: Również.
0: Wszystkich, dla wszystkich tłumaczy,
1: dla wszystkich
0: przeogromny,
1: tłumaczy.
0: Tak,
1: oj,
0: przeogromny
1: tak.
0: Szacunek.
1: I, tak, ogromny, ogromny
0: bo to
1: szacunek.
0: Jest życie w dwóch rzeczywistościach językowych i naprawdę czasem trudno jest oddać coś w języku polskim, co na przykład po francusku wychodzi od tak i na odwrót też tak jest.
1: Tak.
0: Pamiętam, że największy problem miałam wytłumaczyć ludziom z zagranicy, co to jest kombinować po polsku.
1: No tak.
0: No właśnie, no tak. Prawda?
1: No, a, bo, no bardzo trudno, bardzo
0: no
1: trudno.
0: Właśnie. No,
1: bardzo
0: no,
1: łatwo o kalkę językową.
0: No tak, tak, tak, tak, tak. A z drugiej strony se debrouille to też tego nie oddaje, tak? Bo to jest
1: absolutnie.
0: Radzić sobie, ale no nie ma tego podtekstu polskiego.
1: No i właśnie, i to jest lost in translation potem.
0: Właśnie to jest to in between.
1: Tak.
0: To jest to in between. No dobrze, jak zazwyczaj jest płyta, no to w którymś momencie pojawia się chęć jej promocji na żywo. Czy jakieś koncerty planujesz?
1: Jak najbardziej. Na razie mam daty na jesień, ale we Francji.
0: Aha.
1: Tak.
0: No to bardzo proszę, bo wiesz, no nas słuchają na całym świecie, więc kto
1: tak,
0: wie.
1: Także to będzie w październiku. Ja teraz zapomniałam, jaka to jest data.
0: No dobrze, w październiku,
1: ale znajdą
0: państwo
1: we Francji,
0: pewnie
1: na mojej stronie, tak, tak. Na w mediach i... na mojej stronie internetowej. No a jeśli chodzi o Polskę, no to mam nadzieję, że również będę mogła niedługo się podzielić datą.
0: No mamy taką
1: lub
0: nadzieję.
1: Datami nawet.
0: Ja powiem tak, no my się teraz przeprowadzamy niedługo, więc kto wie, będziemy tam mieli większy jeszcze koncert hall. A wydaje mi się, że pasowałabyś do tej przestrzeni. AnnaRutar.com to jest ta strona, na której znajdą państwo wszystkie informacje właśnie dotyczące choćby trasy Anny Rutar. Jeszcze jedna rzecz, o której nie powiedziałyśmy w odniesieniu do tej płyty, to jest jej strona wizualna. To
1: tak.
0: Jest bardzo ważna rzecz. No
1: tak.
0: To słucham.
1: To jest płyta, która została okraszona chemigramami, czyli eksperymentalną fotografią. I decyzja nie jest przypadkowa, bo też jakby, znaczy może tak, powiem, że w ogóle mam dwóch artystów, fotografów na tej płycie. Jeżeli spojrzeć na okładkę, to mamy francuskiego fotografa, bardzo utalentowanego. Z drugiej strony mamy polskiego artystę, który jest właśnie Janusza Musiała, który jest autorem chemigramów. A jeżeli przyjrzeć się dobrze, to na portret mój okładkowy z płyty został nałożony chemigram, więc to jest jakby przenikanie dwóch warstw, przenikanie fotografii polskiej, fotografii francuskiej i też pewnego rodzaju in between, coś pomiędzy.
0: Tak jest. No i in between ta płyta Zaczyna się piosenką, która jest nagrana w języku, którego ja kompletnie nie znam, ale piosenka jest no czarująca właściwie i to czarująca w taki sposób, że krąży potem po głowie i dlatego właśnie nią zakończymy nasze dzisiejsze spotkanie z Anną Rutar. To jest Atas, Atas.
1: Tak.
0: Co to jest za piosenka?
1: To jest kabylska, tradycyjna kołysanka. Nie posługuję się tym językiem. Nauczyłam się tego utworu fonetycznie. Nie było to łatwe. Mam nadzieję, że nikogo nie urażę moją wymową. Naprawdę bardzo się starałam zrobić to dobrze. Konsultowałam wymowę. Mam nadzieję, że sprostam oczekiwaniom.
0: Tak jest. Anna Rutar z płyty In Between. Atas, Atas na koniec. Jeżeli będą państwo szukali, no to proszę szukać choćby na stronie nowyświat.online w podcastach z dzisiejszej audycji, a jeżeli nie, no to właśnie płyta In Between jest już dostępna w szerokiej dystrybucji, również cyfrowej. Anna Rutar była gościnią Radia Nowy Świat. Bardzo serdecznie ci dziękuję.
1: Dziękuję również i serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Nowy Świat.

0: Minęła 20, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Nawrocki przyjmie ślubowanie od profesora Sławomira Patyry, powołanego na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Jak poinformowała jego kancelaria, odbędzie się to we wtorek 28 lipca. Tego samego dnia wręczone zostaną również akty powołania czterem nowym sędziom Sądu Najwyższego. Jutro w samo południe Jarosław Kaczyński spotka się z Mateuszem Morawieckim, poinformował o tym rzecznik PiS Rafał Bochenek. To spotkanie może zdecydować o przyszłości tej partii. Minister Sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek wydaje wojnę pijanym kierowcom. Prokuratorzy dostali od niego nowe wytyczne w tej kwestii. To pokłosie niedawnej skandalicznej decyzji prokuratora z Lublińca, który w ocenie ministra zbyt łagodnie potraktował pijanego kierowcę.
1: Ponad 20 zakazów ma rekordzista. Zakazów sądowych, zakazu wsiadania za kółko, czyli prawo w praktyce w pewnym momencie przestało działać. Ale ja to zmieniam. Zaostrzyliśmy przepisy dotyczące jazdy pod wpływem alkoholu i narkotyków, ale także wydałem wytyczne dla prokuratorów, wszystkich prokuratorów w całym kraju. Musimy ścigać bezwzględnie tego typu przestępców i będę to egzekwował.
0: Pijani kierowcy w ubiegłym roku odebrali życie 137 osobom. 1450 osób zostało rannych. Warszawa będzie jesienią filmowym przystankiem Tildy Swinton. Laureatka Oscara po raz pierwszy pokaże w Polsce swoją autorską wystawę Tilda Swinton Ongoing. Od 18 września w Instytucie Przemysłów Kreatywnych będzie można zobaczyć filmy, fotografie, instalacje i archiwalne materiały z ponad 4 dekad jej twórczości. Bardzo szczęśliwa, że moja wystawa przyjeżdża do Warszawy razem z moimi współpracownikami. Zapraszamy Was. Chcemy pokazać, jak wiele można stworzyć, pracując z przyjaciółmi. To pierwsza prezentacja tego projektu w Polsce. Wystawę będzie można oglądać do 17 stycznia przyszłego roku. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
2: Na program zaprasza Teatr Polonia i Och Teatr, organizatorzy akcji Gramy całe wakacje.
3: Bon

Bonton w Radiu Nowy Świat, godzina druga, Rafał Lewandowski, Agnieszka Lipka-Barnet, agnieszka.lipka@nowyswiat.online, facebook.com/radionowyświat i @agnieszka-lipka-barnet. Jestem też w grupie patronów Radia Nowy Świat i na X-ie, i na Instagramie, pewnie mnie państwo znajdą. No i pewnie teraz część z państwa zastanawia się, dlaczego ja rozpoczęłam piosenką Hymne à l'amour w wykonaniu Edith Piaf. Są takie piosenki, które oczywiście zabrzmiały już w Bontonie i to pewnie nie raz, ale jednak warto je przypominać, choćby dlatego, że dziś właśnie, 22 lipca, przypada rocznica urodzin Marcela Cerdana, właściwie Marcelena Cerdana. On przyszedł na świat 22 lipca roku 1916. No a Hymne à l'amour jest piosenką zdecydowanie poświęconą właśnie Marcelowi Cerdanowi, bardzo znanemu, wybitnemu bokserowi, jak twierdzą, jednemu z najlepszych bokserów w historii francuskiego boksu. No i los połączył go właśnie z Edith Piaf i niestety rozdzielił go również z Edith Piaf tuż po wojennym koszmarze w drugiej połowie lat 40. Wbrew wszelkiej logice tak naprawdę połączyło ich głębokie uczucie, które niestety przyczyniło się do tragicznej śmierci pięściarza u progu tak naprawdę wielkości, ale też nie pozostało bez wpływu na twórczość tej charyzmatycznej wokalistki. No bo po śmierci Marcela Cerdana powstała piosenka

To Edith Piaf i Mon Dieu, piosenka z roku 1960, w której Edith Piaf prosi Boga o to, żeby zostawił jej ukochanego jeszcze na chwilę, choćby na miesiąc, na dwa, na sześć. No ale los chciał inaczej, z tym, że mówię, to piosenka z roku 1960. Jak w ogóle zaczęła się znajomość Marcela Cerdana z Edith Piaf? No, to był powojenny Paryż. Wtedy tak naprawdę wszyscy się znali. Spotkali się przez przypadek na jakiejś imprezie. Potem to Marcel zrobił pierwszy krok. Zaprosił ją na kolację po jednym z występów. No i właściwie można by powiedzieć, że miłość spadła na nich jak grom z jasnego nieba. Ona próbowała poznać świat ringowych wojowników, żeby mieć o czym z nim rozmawiać i żeby rozumieć, co on robi. On dla niej zaczął więcej czytać i interesować się kulturą. Piaf miała zresztą duży wpływ na to, jak Marcel się ubierał. Przekonała go do drogich dodatków. Między innymi podarowała mu luksusowy zegarek, złoty zegarek, po którym potem rozpoznano Marcela Cerdana. Żyli między Francją i Stanami Zjednoczonymi, no bo umówmy się, pięściarz dużo podróżował. Edith Piaf akurat budowała swoją karierę w Stanach Zjednoczonych. No a do tego, kiedy Marcel przygotowywał się do walki, no to odcinał się od świata i Piaf musiała no, próbować różnych sztuczek, żeby spędzać z nim czas. W każdym razie w roku 1949, na początku listopada, Marcel Cerdan miał udać się do Stanów Zjednoczonych promem, żeby tam skończyć przygotowania do walki i rozpocząć sparingi, ale ostatecznie zmienił plany po namowach Piaf, która nieustannie podobno dzwoniła z Nowego Jorku, no i opowiadała mu o tej takiej dojmującej samotności. No i Marcel Cerdan, mając do wyboru kilka dni podróży promem i zaledwie kilkanaście godzin lotu samolotem, wybrał tę drugą opcję. Miał polecieć 29 października, ale dopisało mu no, coś na kształt szczęścia. Z lotu zaplanowanego dwa dni wcześniej zrezygnowały bowiem dwie osoby. Według jednej z wersji była to para nowożeńców, według innej to byli włoscy kolarze. W każdym razie pięściarz planował spędzić kilka dni z ukochaną, wznowić treningi, no i odzyskać tytuł, no ale żadnego z tych celów nie udało się zrealizować, bo samolot, podchodząc do lądowania, rozbił się na Azorach, gdzie zatrzymywał się po prostu na tankowanie. Zginęli wszyscy na pokładzie, 48 osób, no a ciało pięściarza, jak już mówiłam, zidentyfikowano po złotym zegarku, prezencie od Piaf. Marcel Cerdan. Dziś obchodzimy 110. rocznicę jego urodzin. Niczego nie żałuję. To piosenka Edith Piaf, ale wykonuje ją Mireille Mathieu.

Non, je ne regrette rien, czyli nie, niczego nie żałuję. To piosenka z repertuaru Edith Piaf, ale w wykonaniu Mireille Mathieu z płyty, na której Mireille Mathieu wykonuje właśnie piosenki z repertuaru Edith Piaf. I ta płyta ukazała się dopiero w roku 2023 pod tytułem Mireille chante Piaf. A dlaczego Mireille Mathieu? A to dlatego, że dziś obchodzimy również i jej urodziny. No i to są urodziny 80. Bardzo, bardzo okrągłe. Mireille Mathieu jest no, jedną z legend tak naprawdę muzyki francuskiej. Karierę rozpoczęła w roku 1965. Już w 1966 odniosła pierwszy sukces. No i od tego czasu nieprzerwanie występuje, koncertuje, nagrywa płyty. Jest osobą właściwie niesamowitą. Miałam z okazji raz z nią rozmawiać, przez telefon co prawda. To było przed jej warszawskim koncertem w maju roku 2020. Zapytałam ją wtedy, pamiętam, o to, czy po tylu latach jeszcze odczuwa tremę, na co Mireille odparła, że tak, to nie tyle, że ona odczuwa tremę. Gdyby jej nie odczuwała, to zaczęłaby się martwić. Acropolis, adieu, to jeden z przebojów Mireille Mathieu.

Akropolis Adieu, piosenka z roku 1971. Ta piosenka przede wszystkim jest popularna w Niemczech, no ale trzeba przyznać, że i we Francji odniosła spory sukces. Mireille Mathieu urodziła się w bardzo, bardzo biednej rodzinie. Była najstarsza z 14 dzieci. Dorastała w Aszelemie, czyli w takim osiedlu mieszkaniowym dla osób o niskich dochodach. W wieku 14 lat, żeby pomóc rodzinie, rozpoczęła pracę w fabryce kopert. Odkryła muzykę jeszcze w dzieciństwie, dzięki ojcu, który był tenorem, no i kochał operę i kochał wspaniałe głosy, ale tak naprawdę dopiero odkrycie Edith Piaf zainspirowało Mireille Mathieu do zostania śpiewaczką. W roku 1962 wzięła udział w lokalnym konkursie On chante dans mon quartier, czyli śpiewamy w mojej dzielnicy, w mojej okolicy. Ten konkurs organizowany był przez ratusz w Awinionie. Zajęła w nim wtedy drugie miejsce. Ostatecznie wygrała ten konkurs. Dwa lata później, w roku 1964, utworem La Vie en Rose, oczywiście z repertuaru Edith Piaf. No a u nas Mireille Mathieu i z kolei La Paloma. Adieu.

Mireille Mathieu i piosenka z roku 1973, La Paloma Adieu, której powstały różne wersje językowe. Na przykład wersja niemiecka i wersja hiszpańska i po angielsku, zdaje się, też ta piosenka została nagrana. Mireille Mathieu, jak powiedziałam, karierę rozpoczęła w roku 1965. Zresztą było to tak, że zastępca burmistrza Awignonu, który dostrzegł ją właśnie w trakcie wspomnianego koncertu Enchant de mon quartier, wspierał ją, umożliwiał jej udział w licznych, no takich lokalnych galach. I zgłosił ją do Le Jeu de la Chance. To był taki, no taki talent show tak naprawdę, który odbywał się w niedzielnym programie telewizyjnym Télé Dimanche. I to był pierwszy raz, kiedy Mireille Mathieu pokazała się jakiejś szerszej publiczności. I w lipcu roku 1965 Mireille Mathieu weszła pierwszy raz na taką zawodową scenę. To było w trakcie jednego z występów Enrico Macias'a. Mireille Mathieu i jeszcze jedna piosenka z Adieu w tytule. On ne vit pas sans se dire adieu.

On ne vit pas sans se dire adieu, to Mireille Mathieu z roku 1974. Zresztą Mireille Mathieu już w latach 60. zaczęła swoją karierę międzynarodową. Pod koniec lat 60. wystąpiła w Wielkiej Brytanii, w Kanadzie, w Stanach Zjednoczonych również. Współpracowała później z Lesem Reedem, który napisał dla niej naprawdę bardzo dużo piosenek, dzięki czemu poszerzyła swój repertuar. Dała się poznać wreszcie publice niemieckiej, w której jest uwielbiana po dziś dzień notabene. To było w roku 1969, kiedy nagrała pierwszą piosenkę po niemiecku. Zresztą wrócimy do lat 60. w muzyce Mireille Mathieu, bo ja mam wrażenie, tak szczerze mówiąc, że mimo, że lata mijają, no bo Mireille Mathieu jest na scenie już od 60 lat, mimo to jej repertuar właściwie, czy styl muzyczny, w jakim piosenki nagrywa Mireille Mathieu, jakoś bardzo się nie zmienił. Nie zmienił się też jakoś drastycznie jej głos i to jest naprawdę rzecz godna podziwu, no bo Mireille Mathieu kończy dziś 80 lat. Chanter, czyli śpiewać, to Mireille Mathieu oczywiście.

chanté, czyli śpiewać, piosenka z roku 1984 na 25. albumie studyjnym tej piosenkarki znalazł się ten tytuł. Zresztą ta piosenka dała tytuł całej tej płycie. Przypominam, rok 1984, 25. album studyjny Mireille Mathieu, no bo trzeba przyznać, że ona jest naprawdę, naprawdę niesamowicie pracowita. Jesienią wystąpi w Niemczech, w których, jak mówiłam, ma nadal status no, mega gwiazdy, taka jest prawda. W Polsce też wystąpiła, to było w marcu roku 2020. Niestety nie byłam na tym koncercie, bo tak się złożyło, że no po prostu nie mogłam. Bardzo żałuję, szczerze mówiąc, bo jakoś tak się złożyło, że to chyba pierwszy występ Mireille Mathieu w Polsce i jak na razie ostatni, chociaż nie tracę nadziei, liczę na to, że jeszcze kiedyś do nas przyjedzie. Wspomniałam o tym, że Mireille Mathieu nie zmieniła stylu, w którym śpiewa, że właściwie nie zmienił się jej głos. No i jak ona sama śpiewa, ma nadal akcent. J'ai gardé l'accent. To piosenka z roku 1968, ale myślę, że i dziś podpisałaby się pod treścią tego utworu.

Mireille Mathieu i J'ai gardé l'accent, czyli nadal mam akcent. To piosenka z roku 1968, czyli niedługo skończy 60 lat. Mireille Mathieu dziś kończy lat 80. Życzymy jej naprawdę wszystkiego, co najlepsze. Przede wszystkim zdrowia, no i tej energii. Energii, którą ona zdecydowanie wciąż ma. Jeżeli słucha mnie ktoś, kto może organizuje koncerty, to myślę, że warto przyjrzeć się właśnie Mireille Mathieu i jej kalendarzowi i zaprosić ją ponownie do Polski. La Ours. Pewnie znają Państwo taki film. To film, który wyreżyserował Pierre Granier-Defer, którego rocznica urodzin przypada właśnie dziś.

Muzyka Serge Gainsbourg i Michel Colombier to jest temat z filmu La Horse. La Horse to film z roku 1970, który wyreżyserował Pierre Granier-Defer. Tak dla pełnego kontekstu powiem Państwu, że horse, a właściwie horse, w takim języku potocznym francuskim oznacza heroinę. Pierre Granier-Defer urodził się 22 lipca roku 1927 w Paryżu. Znany jest z tego, że sprzeciwiał się nowej fali w kinie francuskim. Ja wiem, że to może brzmieć dziwnie, no bo nowa fala przyszła i zagarnęła wszystkich, a tymczasem, no właśnie, nie wszystkich. Pierre Granier-Defer, mimo tego, że kino się zmieniło, to on cały czas tworzył filmy takie, no, tradycyjne po prostu. No i między innymi takim filmem jest też La Horse, chociaż no, to już jest film z lat 70., więc wiadomo, że jednak już pewne wpływy mimo wszystko w nim odnajdziemy, również tej nowej fali. Jeszcze jedna kartka z kalendarza, bo właściwie dlaczego nie? Martin Saint-Clair. Takie imię i takie nazwisko nosi również dzisiejsza jubilatka. Ona przyszła na świat w prowincji Quebec i dała się poznać szerszej publiczności, kiedy to Luc Plamondon zaprosił ją do quebeckiej wersji Starmani, gdzie grała rolę Crystal.

Martin Sinclair i Monopolis ze Starmanii, z rock opery Starmania, do której teksty napisał Luc Plamondon. To był rok 1981, kiedy ona została właśnie wybrana przez Luca Plamondona, by na scenie prezentować się w roli Crystal. Jej debiutancki album z roku 1983, Cœur Ordinateur, czyli komputerowe serce, zawierał właśnie utwory napisane przez Luca Plamondona. Nagrała też kilka duetów, współpracowała z innymi artystami, na przykład z kanadyjską grupą New Wave The Box, z Claude'em Dubois nagrała też duet. Generalnie nie jest jakaś bardzo, bardzo znana, natomiast warto o niej wiedzieć, że otrzymała nominację do Juno Awards w kategorii wokalistka roku oraz w kategorii bestsellerowy singiel za piosenkę Love is in Your Eyes. No i w tym samym roku zdobyła też 4 nagrody Felix. I jeszcze jedna ważna rzecz na temat Martine Sinclair. Otóż ona w roku 1982 nagrała duet z francuskim śpiewakiem. Ten duet zatytułowany jest L'amour est mort, czyli Miłość nie żyje. A tym francuskim śpiewakiem był Gilbert Beco. I tą właśnie piosenką dzisiaj zamkniemy wydanie Bontonu. Rafał Lewandowski, Agnieszka Lipka-Barnett. Miłego wieczoru i do usłyszenia.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom.
2: Przed nami lipcowe wrzenie Nowego Świata. Naszym gościem będzie pan od przyrody, czyli Adam Wajrak, dziennikarz, autor książek Przyjaciel Puszczy Białowieskiej. Z pasją opowiada o wilkach, niedźwiedziach, chomikach europejskich. Z równym zaangażowaniem fotografuje mieszkańców lasu, jak i latających współlokatorów naszych miast. Porozmawiamy o tym, co nas uskrzydla, czyli o miłości. Do natury, zwierząt i dziewczyny o kruczo-czarnych włosach. Spotykamy się w kawiarni Wrzenie Świata w niedzielę 26 lipca o godzinie 10. Zapraszam z całego serca. Weronika Wawrzkowicz.
3: Zbliża się 21, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Groźny pożar w centrum Chorzowa wybuchł w niezamieszkałym budynku w pobliżu rynku, który jest w trakcie remontu. Palą się głównie składowane tam materiały budowlane. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Wielki słup dymu widać z wielu kilometrów. Trwa akcja gaśnicza. Wystosowano apel do mieszkańców Chorzowa oraz okolic, aby zamknęli okna i ograniczyli wieczorną aktywność fizyczną. Mężczyzna pobity w tramwaju i na przystanku w Poznaniu nie stanął w obronie ukraińskiego chłopca, donosi TVP Info. Śledczy ustalili, że senior owszem, stanął w obronie, ale grupy Hindusów. Oprawcy usłyszeli zarzuty, mówi prokurator Łukasz Wawrzyniak.
4: Obaj mężczyźni są podejrzani o pobicie tego pasażera, co jest występek o charakterze chuligańskim. Wcześniej ci podejrzani znieważali tego pokrzywdzonego słowami powszechnie uznawanymi za wulgarne. Wcześniej też mężczyźni znieważali innych pasażerów tego tramwaju, chodzi tutaj obywateli Indii. Robili to ze względu na ich przynależność narodową. I jeden z podejrzanych również naruszył nietykalność cielesną tego właśnie obywatela Indii.
3: Podejrzani to 38 i 41-latek. Obydwaj mają bogatą kartotekę policyjną obejmującą przestępstwa kryminalne, a w przypadku tego pierwszego także narkotyki. Wobec nich zastosowano dozór policji, mają też zakaz zbliżania się do pokrzywdzonego, grozi im do 5 lat więzienia. Tylko w miniony weekend w całym kraju policjanci zanotowali 14 przestępstw na tle narodowościowym i rasistowskim, z czego 10 dotyczyło obywateli Ukrainy. Funkcjonariusze zatrzymali 7 osób, a liczba pokrzywdzonych sięgnęła 18. Komisja Europejska zgodziła się warunkowo na przejęcie amerykańskiego przedsiębiorstwa mediowego Warner Bros. Discovery przez koncern Paramount Skydance. Zatwierdzenie jest uzależnione od wywiązania się ze zobowiązań złożonych przez Paramount, a które dotyczą dystrybucji filmów, zaznaczyła Komisja Europejska. W poniedziałek Sąd Federalny w Oakland zawiesił te transakcje do 3 sierpnia. Tego dnia odbędzie się rozprawa, podczas której sędzia rozstrzygnie, czy finalizacja transakcji powinna zostać opóźniona na czas trwania postępowania sądowego, a takie postępowanie może zająć wiele miesięcy. Kibice z całego świata wybrali 11 marzeń zakończonych właśnie piłkarskich mistrzostw świata. Wśród wyróżnionych znaleźli się przedstawiciele aż 6 federacji. W ogłoszonej przez FIFA drużynie marzeń znaleźli się bramkarz Wozinia z Republiki Zielonego Przylądka, obrońcy Pedro Porro i Marc Cucurella z Hiszpanii, Francuz Upamecano i Lisandro Martinez z Argentyny, pomocnicy Rodri z Hiszpanii, Michel Olise z Francji, Jude Bellingham z Anglii, a w napadzie Leo Messi z Argentyny, Kylian Mbappe z Francji i Erling Haaland z Norwegii. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

Dobry wieczór, Jarosław Mikołajewski, jak co środę o godzinie 21. Nie wyobrażałem sobie, żeby zacząć inaczej dzisiejsze spotkanie 22 lipca, w końcu dawne światło, święto państwowe, niż piosenką Guantanamera, śpiewaną przez Zucchero Fornaciari. Zucchero, no to pieśniarz bardzo znany, właściwie zaczęło się od piosenek dla niego, słynne donne, tralala, taka muzyczka trochę nieangażująca, a potem przeszło to w taką nutę bardzo bluesową, stał się takim bardzo znanym bluesmenem. Od jakiegoś czasu ja nie znam, nie poznaję jego nowych piosenek, ale pewnie dlatego, że jestem niezbyt uważny. Natomiast rozpoznaję rytm tych piosenek, które jednak śpiewa bardzo. On jest charakterystyczny, bardzo wspaniały. Pamiętam, że kilka lat temu w Gdańsku miał koncert. Szliśmy sobie rodzinnie nad, no, w centrum Gdańska. Już nie pamiętam dokładnie, gdzie to było. On siedział sobie w restauracji, a ja po prostu bezpardonowo podszedłem do niego i usiadłem i zacząłem z nim rozmawiać. Porozmawialiśmy sobie troszkę. On był bardzo zadziwiony tym, że ktoś zna włoski, chociaż w Gdańsku wszyscy chyba znają włoski, ponieważ jest tam znakomita italianistyka, znakomite italianistyki, no ale był zadziwiony pewnie bardzo kurtuazyjnie i jako artysta potrafi na pewno bardzo miło kłamać, tak sobie wyobrażam, a przynajmniej sprawiać wrażenie, że jest autentycznie zainteresowany rozmówcą. Wpisał się nam do Moleskina, do kalendarzyka, tak jak to było wcześniej z, no, o wiele dla nas bardziej znaczącym, Lucio Dallą. I no, bardzo lubię jego niektóre piosenki, bardzo, bardzo Zucchero, ale nie eksploatuję go, muszę powiedzieć, w naszych audycjach, bo zawsze jest we mnie taka wielka walka. Kogo mam puścić? Czy Fabrizio De André, czy też Francesco De Gregori, czy Lucio Dalla? No i ten biedny Zucchero jest gdzieś tam w drugiej linii. No, pewnie przez to, że za bardzo jest, no, puszcza oko do jednak do muzyki rozrywkowej. A my jednak się trzymamy głównie piosenki literackiej, ale to też nie do końca jest prawda. Nie wiem, jak wam wszystkim przebiegają te wakacje. Pewnie odezwałby się taki wielogłos leśny i każdy by mówił swoje, zostawiał własne świadectwa, ale ciekaw jestem, jakby poskarżyły się w tym naszym lesie ukraińskie drzewa, tak? Które przecież rosną w tym naszym borze i są przepięknymi drzewami. Tak? Wszyscy znamy ich wiele. Cudowne drzewa, cudowni ludzie. No i nagle okazuje się, że dostałem jakieś raporty, że wzrasta liczba agresji w stosunku do Ukraińców. Otóż ja jakoś nie mam wątpliwości, muszę powiedzieć, że pewne ugrupowanie polityczne, właściwie pewien ferment polityczny, który przybrał pewien też kształt organizacyjny również, jest za to winny, ponieważ podgrzewa. Zobaczył, że w społeczeństwie polskim taka postawa radykalnej wrogości wobec jakiejś nacji albo wobec jakiejś grupy społecznej po prostu się opłaca. No i podgrzewają te nastroje antyimigranckie, antygejowskie, antylesbijskie, antyhomoerotyczne, antyukraińskie, no anty wszystko inne, co jest takie, no, najbardziej typowe, statystycznie typowe po prostu, tak? Większościowe po prostu. A jako, że większościowe, no to może dać największą liczbę głosów. No i to wszystko jest wstrętne, muszę powiedzieć. Ja ludziom z tej grupy politycznej nie będę podawał ręki i to już powiedziałem po prostu. Znaczy, krótko mówiąc, gdybym ja był na przykład, miał zostać profesorem, tak? No, byłem profesorem teraz przez cały semestr na Uniwersytecie Artystycznym imienia Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu. No i wszystkim podawałem ręce. Ale gdyby ktoś miał sprawić, że miałbym zostać prezydentem belwederskim i za tę cenę musiałbym podać rękę komuś, komu bym nie chciał podać ręki, tak nie podał po prostu. I w nosie miałbym tytuł profesora. Szczerze mówiąc, deklaruję to otwarcie i biada, gdyby miało się okazać jednak inaczej.
Tak więc na pochybel tym wszystkim, którzy podgrzewają nastroje antyukraińskie, pozwolę sobie przypomnieć taką piosenkę, która nas szalenie wzruszała 2, 3, 4 lata temu, lwowskiego zespołu. Posłuchajmy tej piosenki i może się wzruszymy raz jeszcze i może sobie przypomnimy o tamtych naszych odczuciach. No, niekwestionowanie dobrych, tak jednoznacznie dobrych, pozytywnych, o naszym tamtejszym współczuciu, ówczesnym współczuciu, przepraszam, nie tamtejszym. Aczkolwiek ziemia się kręci, być może jesteśmy już gdzie indziej. Nie, może podskoczyliśmy w tym czasie i ta ziemia nam się zakręciła pod stopami. Może jesteśmy trochę bardziej na wschód. Nie wiem, jak to wszystko idzie, czy nigdy tego się nie nauczyłem. Tak czy inaczej, posłuchajmy jeszcze raz tej piosenki i może się wzruszymy. To jest piosenka, która chyba tłumaczy się, której tytuł tłumaczy się na język polski jako Obejmij mnie. No, nie chcę udawać, że dobrze bym to wypowiedział. Dzisiejszym realizatorem audycji jest Rafał Lewandowski, jak bardzo często, prawie w ogóle, prawie na ogół. I bardzo proszę go o zrealizowanie tej mojej prośby o piosenkę, o której wspomniała. Bardzo proszę.

0: No i co, Łysowa, Manty Ukraińcy, tak? Że sprzeciwiacie się takiemu pięknu i takiemu wzruszeniu, które w was samych wywołuje ta piosenka. No to się wstydźcie i jeżeli mieliście złe myśli, no to się do nich nie przyznawajcie. Przeproście po prostu w ciszy, no i zmieńcie się i swoje nastawienie. Dobrze, chcę dzisiaj, co zostało zapowiedziane, bo ja to zapowiedziałem, zostało zapowiedziane przez Radio Nowy Świat. Dzisiaj będę czytał fragmenty mojego opowiadania, które właśnie skończyłem i które już zostało przyjęte przez Austerię, krakowskie wydawnictwo, do druku. Ale wcześniej wspomnę tylko o Austerii, mój Boże, że jest, że wydało bodajże 2 lata temu już takie, no takie pamiętne, wielkie, wielkoformatowe wydanie, wydało wydanie, mój Boże, opublikowało wydanie, tak się uratuje i uniknę wpadki powtórzeniowej, wydanie Odysei Homera. No i możemy sobie, oglądając film Nolana, może nie w trakcie, bo to w kinie pewnie jest ciemno, dość, ale tak nie można włączać, więc polecam czytanie po prostu tego pięknego tekstu w przekładzie Józefa Witlina ze wstępem Jacka Hajduka, znakomitym. Polecam to czytanie. Tak czy inaczej, Austeria wydaje już moje opowiadanie, które jest krótkim opowiadaniem. Napisałem no, dosłownie w ostatnie 10 dni tutaj mojego włoskiego pobytu, a mniej więcej zaczyna się w ten sposób. No i ona mówi o tym, o czym sobie mówimy. To znaczy, krótko mówiąc, w Rzymie, wydawałoby się, że w Rzymie papieskim wszyscy byli jednomyślni, wszyscy byli katolikami, a to figa z makiem, wcale tak nie było. Otóż byli też protestanci, byli prawosławni, też byli Żydzi, byli Hindusi, ale też byli Polacy, którzy wcale nie byli katolikami. Tak? I idąc jakieś 2 już lata, czy 3 lata temu, po cmentarzu Anglików, w tej najstarszej części, zobaczyłem właśnie od takich grup Polki. No i o niej właśnie opowiadam, a właściwie ona jest dla mnie pretekstem do różnych myśli. Zaczynam czytać, a potem przy następnych fragmentach będę do niej wracał. Jak za każdym pobytem w Rzymie idę na cmentarz niekatolicki, który jest jak Ventotene, wyspa wolnych wygnańców w opresyjnym państwie katolików albo faszystów. Nawias. Katolików i faszystów. Jak z dumą nazywają samych siebie strażnicy grobu Mussoliniego w Predapie. Koniec nawiasu. Gramsci, Shelley, Keats, młody Goethe, Bellezza, Camilleri, Gramsci. Cień Pasoliniego, który, Pasolini, nie cień, przed jego grobem układał prochy Gramsciego. Cinera Gramsci, jak mu napisano. M jest ze mną, polubiła to miejsce i jego mieszkańców, poddając się prawdzie i legendzie wierszy młodych Anglików, specjalistów od jasnej gwiazdy i widzenia na morzu. Od kiedy jesteśmy zgodnie uwiedzeni poetyckimi postaciami ich języka, które znamy na tyle, by powiedzieć, że nie znamy wcale, za każdym razem wytyczamy w sobie zgodnie ten pierwszy szlak. Trawnik od Keatsa do pochowanego na nieco wyższym piętrze Shelleya. Od tego, którego imię było napisane na wodzie, do Corcordium. Albo, zależnie od godzin naszego przyjazdu, stopnia zmęczenia i pory otwarcia cmentarza, Muzeum Keatsa i Shelleya przy Placu Hiszpańskim, a cmentarz dopiero nazajutrz. Nie będę przepisywał tutaj, jak pilny uczeń, historii przyjaźni, miłości i śmierci poetów, ani tego, co Byron zrobił z ciałem Shelleya, choć przecież zrobiłbym tak, gdybym zamiast szarpanej i urwanej, przemieszanej formy opowiadania i reportażu pichcił przewodnik po Rzymie lub tyreńskim wybrzeżu. Piszą o czym innym, spisują fikcję, na którą nakłada się rzeczywisty poranek. I wcale nie trzeba czytelnikowi wiedzieć, co tu jest czym. Teraz przerwiemy stosowną muzyką, którą nie wiem, czy rozpoznacie, a potem wrócimy do lektury. i do słowa wiązanego być może. Rafale, bardzo cię proszę o następny fragment.
1: Wow, I'm sick of doubt. Live in the light of certain south, cruel bindings. The servants have the power. Dog men and their mean women pulling poor blankets over our sailors. I'm sick of dour faces staring at me from the TV tower. I want roses in my garden bower, dig. Royal babies, rubies must now replace aborted strangers in the mud. These mutants, blood meal for the plant that's plowed.

Nie jest tak, że teraz mówię własną prozą, ale mówię własnym językiem i zanim przeczytam dalszy fragment, to powiem wam, że to jest oczywiście głos Jima Morrisona, czytającego własne słowa do muzyki. A no właśnie, Remo Jazzotto tak naprawdę, ale znanego jako Tommaso Albinoni, czyli prawdziwy kompozytor barokowy, ale tak naprawdę jest to utwór, który jest mistyfikacją. Remo Jazzotto no, najprawdopodobniej jest kompozytorem tego utworu, który wywiódł ten utwór z zapisanego fragmentu, tylko fragmenciku, i stworzył ten przebój muzyki klasycznej. No, a Jim Morrison bardzo pięknie to zaśpiewał. Tak. Wracam do czytania. Otóż i tym razem zatrzymaliśmy się przed grobami Keatsa i Severna. Powtarzam, nie będę jak nadgorliwy Filip z przykrótkiej konopi wychylał głowy, żeby wyjaśnić, kim był Severn i dlaczego ma na grobie malarską paletę. Na skraju cmentarza, który widać z ulicy przez kratkę, szliśmy ociągając się w kierunku kolumny i kociej kolonii w cieniu piramidy, kiedy mój wzrok zaczął domagać się, żebym rozszyfrował napis na szarym kamieniu nierozpoznanego pomnika. Żadna w tym moja zasługa, jeżeli to wiernej nerwicy, z którą wzrastałem, dojrzewałem, którą próbowałem leczyć alkoholem, aż zacząłem przemijać, a która sprawia, że nic, co zobaczone, nie może zostać nieodczytane. Bo wszystko, co odstaje od uspokojenia, wyrasta ponad powierzchnię, jak drzazga w płocie, którą pilny stolarz usuwa pilnikiem nie po to, żeby uchronić kogoś przed skaleczeniem, lecz po to, żeby było gładko, bo drzazga go drażni. Kiedy byłem dzieckiem, ktoś na koloniach mówił: nie drzaźnij się ze mną, ale nie pamiętam kto i wolę zapomnieć słowo drzaźnij, bo utkwi we mnie na wieki. Czy także mój ojciec, mój dobry tato miał nerwicę, skoro tak uporządkował papiery po sobie, wśród których znalazłem tyle wycinków prasowych, z każdą wzmianką o mnie, z każdym opublikowanym wierszem? Gdzie byłem, kiedy to wszystko składał, wciskał do plastikowych i kartonowych teczek o urodzie lat 80.? Czy powinienem dodać XX wieku, skoro XX wiek jest dla mnie jedynym naturalnym wiekiem, w jakim, może w którym, mieści się życie wyrastające poza jego ramy? Czy myślał o samotności, w której, może w jakiej, zostawiłem go zajęty lekturami i spotkaniami, których w większości już nie pamiętam? Czy po prostu w niej tkwił, aż pilnik świata postanowił go wygładzić, zgładzić? Na dobrą sprawę w ogóle nie da się żyć z taką myślą, ale co robić? Co robić? Żyję, więc układam się z nią, ocieram się jak o powietrze wyłożone papierem ściernym. No i tak, kolejny będzie fragment teraz muzyczny, ale chcę powiedzieć, że dzisiaj jest 22 lipca, chcę powtórzyć, że dzisiaj jest 22 lipca. Zakłady kiedyś były 22 lipca, dawniej Ewedel. No właśnie, pamiętamy wszyscy 22 lipca jako święto państwowe, znaczy wszyscy, którzy mają mniej więcej tyle samo lat, co ja. No i te wszystkie teczki, o których wspominam, to są takie teczki, które były z tamtego czasu, z tego PRL-u. Więc myślę o takich kartonowych teczkach, w których znalazłem po śmierci taty, czy też raczej mój bohater, ponieważ to jest fikcja przemieszana z reportażem i nie mogę rozstrzygać, co tu jest reportażem, a co jest fikcją, co jest opowiadaniem. Więc no, w nich mój bohater znajdował potem wiersze i różne papiery. Dobrze, teraz Fabrizio De André i utwór Caro Amor, który jest jego... No nie jest jego kompozycją. Concierto de Aranjuez. Taka jest kompozycja. Natomiast Fabrizio De André ułożył swoje słowa do tej kompozycji. I chciałbym, żebyśmy wysłuchali tego. Ma w tym swój ukryty cel. Jest to tekst o zachodzie słońca, o czerwieni zachodzącego słońca. No i tekst miłosny bardzo. Posłuchajmy.
Bardzo proszę, Rafał.

No i wracam do lektury mojego opowiadania, które nosi tytuł Ave Dulcissima. Dulcissima. Ave Dulcissima. Ostre słońce nie sprzyjało odczytywaniu liter na piaskowcu obrośniętym przez mech każdego chyba cmentarza pod każdą szerokością i nie wiem, dlaczego nie mówi się długością geograficzną. Stanie obok poprosiłem, żeby zobaczyć inskrypcję w cieniu, ale M okazała się przezroczysta dla światła, bo jej obecność nawet o trochę nie poprawiła widoczności. Zdrapać? Spytałem. Przecież to zabytek. M miała rację, ale ja miałem upór, więc bez żadnej wiedzy o możliwościach telefonicznego aparatu, o przyciemnianiu, kadrowaniu, kontrastowaniu, cudem przypadku nacisnąłem funkcję, która wydobywała z szarości pionowego nagrobka liter, jedną po drugiej, jak nanizane na sznurek. Filipine Schulz, Polone, Que anime innocentis, Teresia Tambroni, Amica Ave Dulcissima, Anno. Na stronie internetowej cmentarza, na którą wszedłem natychmiast, znajduję uproszczoną notę. Filipina Schulz, urodzona w 1796, zmarła w 1812 w wieku 15-16 lat. Filipina. Kiedy byłem dyrektorem Instytutu w Rzymie i starałem się o wpisanie Polski na listę krajów sprawujących opiekę nad cmentarzem niekatolickim, który nazywany bywa także cmentarzem ewangelickim, czy jak wspomniałem, cmentarzem Anglików, nietrafnie, jak widać choćby po Camillerim, ateiści i Włochu, poprosiłem stażystów o ustalenie polskich mieszkańców nekropolii, ale nie pamiętam, żeby wśród 10 nazwisk, które uzyskali od zarządu, było także to, Schulz. Przecież bym zapamiętał i zatrzymałbym się później przy Filipinie zapewne nie raz. Nawet bez szczególnego starania, skoro dziewczyna, tak dziewczyna, spoczęła na najstarszej i najpiękniejszej części cmentarza, pomiędzy, jak się rzekło, kitsem a szalejem. Ten drugi jest już pomiędzy innymi grobami na czańcu, który sam może uznałby za nazbyt wyniosły. Filipino. Patrz, oto ma dłoń, którą wyciągam ku tobie. To skica z sonetu Ta żywa ręka w przekładzie Włodzimierza Lewika. Kim byłaś? Skąd się tu wzięłaś? Kim byłaś dla Teresy Tambroni? Kim byłaś, Teresy Tambroni? Przyjaciółką, lecz jaką? W jakim znaczeniu? Jak intensywnie? Jak zapisałyście się we wzajemnej historii, której nie znam? Imię Filipina, przypisane zagadkowej dziewczynie, od razu rozbrzmiało w mojej wyobraźni zagadkowym tragizmem, podobnym temu, jaki od XIII wieku niesie imię Pija. Siena.

z rodziny Ptolomeich, która wywędrowała być może za mężem do Maremmy i tam poniosła śmierć. Ja jestem Pija, mówiła do Dantego. Ja jestem Filipina, powiedziała dziś Filipina. No tak, na razie znowu przerwę czytanie i przejdę do ostatniego fragmentu tego mojego opowiadania, gdzie jest wiersz, który napisałem na samym końcu, już w miejscu, gdzie jestem, czyli w Toskanii. Dlatego, że on opowiada o zachodzącym słońcu. I nie mogłem nie brać pod uwagę Fabricia d'Andre, którego wysłuchaliście przed chwilą, La Sera. Ja nazwałem go po włosku. La Sera. W sposób zrozumiały dla wszystkich. Widzę ryzyko takich krótkich wzruszeń i nadawania niepewnych imion. Lecz to w czerwieni słońca, co zachodzi, dostrzegam rzeczy z rzeczy najpiękniejsze i straszne. W pewności świtu, który przyjdzie jutro, daremną pretensję, że jak ma początek, tak wszystko ma koniec, sens i zmartwychwstanie. Wierzę więc pod słońcem, które już zanikło i pod księżycem, który je przeprosił, że tym, co nas splotło, jest braterstwo broni, siostrzeństwo cieni, siostrzeństwo dłoni i cień miłosierdzia. 10-18 lipca 2026. To jest końcówka całego opowiadania. Ale coś jeszcze z tego opowiadania przeczytam. Proszę się albo nie cieszyć, albo nie martwić, w zależności od satysfakcji, jaką macie z tego, co czytam. No dobrze, przechodzę do innego utworu, który bardzo lubię i do innego twórcy, którego już dobrze znacie. Nazywa się on Riccardo Cocciante, znany również we Francji, nie tylko we Włoszech. Jest dzisiaj dla mnie jakoś szczególnie autorem i wykonawcą takiej piosenki Cervoa Primavera, czyli o odradzaniu się wiosną różnych form faunicznych i floralnych. Bardzo proszę, Rafale, przejdźmy do tego utworu.

Kim była Filipina, to jedno. Ale jak bywa, kiedy jedna frapująca zaka, kiedy jedna frapująca zagadka otwiera pytania o drugą, kim była podpisana w nagrobku Teresa. Tu poszukiwania okazały się łatwiejsze, choć dla niektórych czytelników okażą się zapewne także kompromitujące dla autora. Nie chodziłem bowiem po archiwach, nie przeszukiwałem ksiąg, nazajutrz miałem wsiąść w pociąg do Toskanii, więc jeszcze tam przy grobie wpisałem do internetu włoską wersję imienia i nazwiska, żeby dostać obietnicę postaci nieobojętnej, jakoś fascynującej. I uzyskałem wiadomość, że pani Tambroni z francuskiej rodziny Cuti była żoną konsula Giuseppe Tambroniego, który urzędował w pięknym Palazzo Venezia, tym samym, w którym dziś organizowane bywają wspaniałe ekspozycje, choćby pamiętna wystawa zaskakująco genialnego Sebastiano del Piombo, a z balkonu którego nie za mojego życia, bo 10 czerwca 1940 roku Benito Mussolini obwieszczał porwanym w duchu tłumom przystąpienie Włoch do wojny światowej. Ale o pozycji, czy tylko towarzyskiej, Teresy Tambroni świadczy i to, że była portretowana przez najbardziej popularnych malarzy epok, jak Pelagio Palladio czy Francesco Hayez, autor słynnego pocałunku. Zazgrzytał mi w tym miejscu obowiązek wytłumaczenia się z celowo długich, manierycznych zdań, naszpikowanych wtrąceniami, nieco patetycznych. Otóż poddaję się tu w sposób zupełnie nieudany i całkowicie świadomy egzaltacji obecnej w literaturze romantycznej, Stendhala czy nawet Norwida z Czarnych Kwiatów. I dobrze mi z tym. I nie chcę się dłużej ukrywać z tęsknotami za niemaskowanym wzruszeniem, nawet ceremonialnością. Mam dość dyktatury mechanicznego stylu, laboratorium spodziewanego efektu podszytego nicością, której na imię oczytanie. Tak, bardzo chciałem to właśnie powiedzieć. Musiałem, podobnie jak stojąc nad grobami Keatsa, Bellety, Gramsciego, pragnę powiedzieć, że nie interesuje mnie, moją postać czy obu naraz, to zagadka dla czytelnika. Nie interesuje mnie kompletnie większość poezji naszego czasu opartej na kokieteryjnym, lękliwym obowiązku, by nie powiedzieć z pominięciem ryzyka, żeby jednak powiedzieć. Nie powiedzieć, żeby uniknąć kompromitacji. Tymczasem dla poety cóż bardziej frapującego od kompromitacji właśnie, wyśmiania, odpowiedzenia, od zbawczej pokusy, by wypowiedzieć ryzyka z przewidywalnym upadkiem w oczach rozkosznych gremiów. I teraz zupełnie zaskakująca piosenka, bardzo piękna. Mia Martini, Stringi di più, czyli przytul mocniej, tak byśmy pewnie przetłumaczyli. Mia Martini, wielka piosenkarka, która przedwcześnie odeszła, to siostra Loredany Bertè, takiej piosenkarki, która do dziś nam szczęśliwie śpiewa. Szokuje, ale też koi. Mia Martini, bardzo proszę, Rafale, do dzieła.

Piękne, prawda? No właśnie. Emocje przy grobie Filipiny Szulc potęguje informacja, może tylko pogłoska, że konsul tam broni gościu w Palazzo Wenecja, między innymi właśnie Hayeza, i że ten musiał uciekać w następstwie nieakceptowanego związku miłosnego. Związku z kim? Nie wiem. Nie umiem dotrzeć. Dzięki poszukiwaniom szczegółów dotyczących Teresy Tambroni dowiedziałem się za to, że przebywająca w jej towarzystwie Filipina Szulc, Polka, była artystką, a jej śmierć poruszyła artystyczne towarzystwo początku XIX wieku w Rzymie. Przypominam, że cmentarz Anglików założyli przedstawiciele niekatolickich nacji, których dzieci umierały w Rzymie, odbywając obowiązkowe dla kulturalnej formacji Grand Tour. Przy braku antybiotyków, choćby na zgorzel lub na wrzostek robaczkowy. Nierzadko z uzasadnionej obawy, że będąc niekatolikami czy ginąc z własnej ręki, skazane są na pochówek pod murem miasta razem z prostytutkami i złodzieje. Moją uwagę zatrzymało i to, tu znowu wykazuje się niepohamowaną egzaltacją, że śmierć Filipiny, urodzonej na 2 lata przed Mickiewiczem, nastąpiła przed śmiercią Johna Keatsa, co może oznaczać, że angielski poeta, autor Ody do urny greckiej, bywalec cmentarzy, mógł znać Filipinę z imienia, nazwiska i pochodzenia, że wiedział zatem o istnieniu samej Polski, której w administracyjnym sensie nie było. Przecież grób Polki znalazł się wśród tych, które tworzą najstarszą, najbardziej też niedopowiedzianą część cmentarza. No dobrze, a teraz bardzo proszę Ciebie, Rafale, o L'Arcobaleno, czyli o tęczę, utwór Adriano Celentano. Bardzo piękny, bardzo proszę.

Resztę mojego opowiadania poznacie z książki, którą wyda Austeria. Dziękuję Wam za wysłuchanie tych fragmentów. Liczę na łaskawość. Chcę pożegnać księdza Andrzeja Szostka, światłego księdza, dobrego księdza, dobrego kapłana, który zmarł bodaj wczoraj. Kłaniam się mu gorąco. Chcę powiedzieć, że w 1878 roku, 22 lipca, urodził się Janusz Korczak. To ważne dla mnie wydarzenie, ale nie tylko dla mnie. Chcę powiedzieć, że 4 i 5 sierpnia jest Aleja Zasłużonych w Teatrze Polonia z Krystyną Jandrą, między innymi z Emilią Krakowską, Grzegorzem Warchołem, Olgierdem Łukaszewiczem i z Dorotą Landowską. Zachęcam bardzo, bo to jest utwór mojego autorstwa. Zachęcam, zachęcam. Później będzie też sztuka wywiadu 17 i 18 sierpnia w Teatrze Polonia. No dobrze, a teraz La Gioia Infinita, zespół Negrita. Żegnamy się i się usłyszymy za tydzień. Dziękuję Wam ogromnie. Tymczasem Rafale, dziękuję Rafale Lewandowski, realizatorze dzisiejszej audycji. Do widzenia.

0: Zapraszam Państwa na program Idę do kina z Olafem Lubaszenko. Porozmawiam z nim jako z aktorem i jako z reżyserem. Z aktorem, który grał, gdy był dzieckiem i dziś, gdy gra, mając już doświadczenia dorosłego mężczyzny. Zapytam go o to, jak mu się podglądało Grażynę Szapołowską i jak mu się grało w męskim towarzystwie. I kogo łatwiej się reżyseruje, kobiety czy mężczyzn? I w ogóle zapytam go o wszystko, co zmieniało się w jego życiu. Idę do kina z Olafem Lubaszenko w niedzielę o godzinie 19. Zapraszam serdecznie, Tomasz Raczek.
1: Minęła 22, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Senat wyraził zgodę na powołanie mecenas Sylwii Gregorczyk-Abram na rzecznika praw obywatelskich. Ogłosiła to marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska.
2: Głosowało 84 senatorów, za było 59, przeciw głosowało 25. Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat wyraził zgodę na powołanie pani Sylwii Gregorczyk-Abram na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich.
1: W piątek na to stanowisko wybrał Sylwię Gregorczyk-Abram Sejm.
3: To jest przede wszystkim emocja wielkiej odpowiedzialności i odpowiedzialności za obywatela i za ochronę jego praw. Jestem bardzo dumna i szczęśliwa, że została powierzona mi ta misja i będę pełnić z największą odpowiedzialnością, starannością i pokorą wobec dorobku, dotychczasowego dorobku tego urzędu.
1: Mecenas Sylwia Gregorczyk-Abram zastąpi na stanowisku Rzecznika Praw Obywatelskich Marcina Wiącka, którego kadencja kończy się 23 lipca. Nie mamy szczepionki przeciwko terroryzmowi, powiedział dziś norweski premier Jonas Gahr Støre podczas uroczystości upamiętnienia ofiar zamachów sprzed 15 lat dokonanych przez Andresa Breivika. Zginęło w nich 77 osób, rannych zostało ponad 300.
4: Był to atak na fundamentalne wartości, na których opiera się nasz kraj. Prawa człowieka, równość, równouprawnienie płci, różnorodność i tolerancja.
1: Tłumaczenie TVP Info. W Narodowym Miejscu Pamięci w Oslo zgromadziły się m.in. osoby, które przeżyły zamach rodziny ofiar oraz członkowie norweskiego rządu. Robbie Williams, Lordi, Gorillaz, Faithless i Jessie J to tylko część artystów, którzy w połowie sierpnia wystąpią na festiwalu Bittersweet w Poznaniu. Druga edycja wydarzenia ponownie odbędzie się w Parku Cytadela. Organizatorzy zapowiadają program, który połączy kultowe nazwiska z nowymi muzycznymi odkryciami i trafi zarówno do fanów nostalgicznych przebojów, jak i współczesnych brzmień. O festiwalu mówił na naszej antenie jeden z jego bookerów, Marek Szymański.
5: Pomysł stworzenia tego typu imprezy o międzynarodowej randze właśnie w Poznaniu chodził po głowie już od kilku lat, natomiast patrzyliśmy bardzo realistycznie na to, co w danym momencie możemy stworzyć i na jakim poziomie możemy to, w cudzysłowie, dowieść, bo nie ukrywam, że to też nie jest przypadkowe, że właśnie wybraliśmy Poznań na miejsce dla tego festiwalu, bo te wszystkie czynniki łącznie z datą, czyli połową sierpnia, sprawiły, że zaproszenie tego pokroju gwiazd stało się możliwe.
1: Festiwal Bittersweet odbędzie się od 13 do 15 sierpnia. Obok światowych gwiazd na scenach pojawią się także polscy artyści, a organizatorzy zapowiadają, że to jeszcze nie koniec ogłoszeń. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

Witajcie w kolejnej odsłonie muzykalowych opowieści. Ja nazywam się Kacper Siedlecki. Program realizuje Rafał Lewandowski. 6 minut po godzinie 22 mamy i powracamy. Powracamy do muzykalowej Odysei sprzed tygodnia. Oczywiście na cześć nolanowskiej Odysei, którą możecie teraz znaleźć w kinach. Projekt albumów, przypomnę, koncepcyjnych epic, saga epic, autorstwa Jorge Rivera Heransa. Dwa pierwsze albumy wybrzmiały nam tydzień temu, dwa kolejne wybrzmią dzisiaj, a pozostałe, bo w sumie jest ich 9, będą tak systematycznie wybrzmiewać i pojawiać się w kolejnych odcinkach, więc zachęcam do pozostania. Po ataku cyklopa Polifema i ubłaganiu ojca przez Polifema, ojca Posejdona, o rzucenie klątwy na Odyseusza i jego towarzyszy, nasz bohater wypływa na morze.

0: Okay. Thank you.
1: Oczywiście można się odzywać. kacper.siedlecki@nowyswiat.online. Może ktoś już widział najnowszego Nolana, czyli jego Odyseję. Może ktoś słyszał o sadze Epic. Może ktoś zna inne musicale związane z Odyseją i z Iliadą, bo dzisiaj się jeszcze jeden dodatkowy pojawi, bardzo zresztą ciekawy i bardzo przyjemnie brzmiący. Przypomnę, kacper.siedlecki@nowyswiat.online. Trzecia część sagi, czyli The Ocean Saga. Klątwa Polifema zadziałała, bo wiatr i prądy kierują Odyseusza i jego towarzyszy na wyspę zamieszkiwaną przez Laistrygonów, plemię olbrzymów, którzy zjadają ludzi. Oni również pojawiają się w filmie Nolana. To słuchamy.

Mogliśmy usłyszeć strażnika wiatrów Eola, a następnie samego Posejdona w dwóch piosenkach Keep Your Friends Close, a następnie Ruthlessness. Pojawia się właśnie Posejdon, który zatapia statki Odyseusza, zostawia tylko jeden, ten na którym jest sam Odyseusz i jego 43 towarzyszy. Udaje im się szczęśliwie ucieknąć, uciec oczywiście i trafiają na wyjątkową wyspę zamieszkiwaną przez kogo? Przez tę czarodziejkę Kirkę.

Puppeteer, czyli Master of Puppets, tak można powiedzieć, czyli władca, który posługuje się kukiełkami. Tymi kukiełkami oczywiście w tym momencie są towarzysze naszego Odyseusza, które Kirkę zamienia w świnie. Dostałem mail od Zuzi. Dobry wieczór, panie Kacprze. Niezmiernie cieszy mnie dzisiejsza audycja. Co prawda Odysei Nolana jeszcze nie miałam okazji obejrzeć, ale jestem ogromną fanką musicalu Epic. W zasadzie śledziłam go, odkąd wyszła pierwsza saga, a teraz przypominam, jesteśmy już na czwartej. Nazywa się Kirkę. Saga Kirkę. Nie mogę się doczekać, aż wyjdzie animacja, a na razie będę się cieszyć dzisiejszym musicalowymi opowieściami. To bardzo mnie to cieszy. Naprawdę zachęcam, żeby zostać jeszcze chwilę później, oczywiście przez całe 2 godziny, ale zachęcam też do posłuchania właśnie kolejnego musicalu, który się ociera o Odyseję. Jest bardzo ciekawy za moment po opowieści o Kirkę. A tutaj dziękuję, Zuziu, bo wspominasz o filmie animowanym. Tak, film animowany jest w oparciu o te albumy koncepcyjne musicalowe, jest w pracach. Praca nad tą animacją już przez kilka lat właściwie trwa. Trwają też prace nad 2 częściami gry komputerowej, również opartej o ten musical. Wiemy też, że trzecia część tej gry wideo będzie również w trakcie tworzenia, a sam twórca Jorge Rivera Herranz zapowiedział, że pracuje nad kolejnym musicalem, nad kolejną sagą. Tym razem po Odysei będzie to Iliada, więc myślę, że to będzie kolejny bardzo ciekawy projekt. Projekt, o którym wspominałem tydzień temu i przypomnę, że jest to taki fenomen platform streamingowych, muzycznych, wszystkich. O wielkim, głośnym echem się odbił projekt Epic, cała saga 9 albumów, a my wracamy do słuchania muzyki Puppeteer wcześniej, a teraz Kirkę właśnie zamienia towarzysze Odyseusza w świnie, ale pojawia się z pomocą Hermes.

0: please. Thank you. Don't thank me, friend. You very well may die. Good luck.
1: Hermes pomaga Odyseuszowi i dochodzi do konfrontacji między Kirkę a Odyseuszem. Szczęśliwie Kirkę odczarowuje towarzyszy Odyseusza. Moim zdaniem, jeżeli chodzi o Odyseję, Nolana, jedna z najciekawszych i najlepiej zagranych przez Samantę Morton w roli Kirkę scen filmu. Podpowiada mu, żeby odwiedzić krainę ciemności, nazwijmy tak, oczywiście chodzi o Hades, żeby tam szukać odpowiedzi, jak wrócić do domu u niewidomego proroka Teiresiasza.

Na dzisiaj się żegnamy już z sagą Epic. Dwa kolejne albumy, czyli ten o Hadesie, The Underworld Saga, oraz spotkanie z Scyllą i Charybdą, The Thunder Saga, za tydzień. Ale my, jak już wspominałem wcześniej, pozostajemy teraz sobie przy Odysei, ponieważ mamy nagrania spektaklu muzycznego, nagrania na żywo. Spektakl opowiada o perspektywie żony Odyseusza, która czeka na niego latami. Penelope.

Oj, jak najbardziej zasługuje na te brawa Grace McLean, która wciela się tutaj w Penelope, ale zasługuje z wielu względów. Po pierwsze, dlatego, że Penelopa, taki jest tytuł tego wydarzenia, jest to muzodram. Grace McLean wciela się w Penelope przez cały spektakl, jest tam sama z muzykami. Nagrania pochodzą z Joe's Pub. To jest takie miejsce należące do The Public Theater w Nowym Jorku. Jest to chyba, jeżeli dobrze pamiętam, jedna z 6 lokacji tego The Public Theater. Tam grają muzycy, tam są właśnie różne takie teatralne małe formy, więc takie bardzo przyjazne musicalowi i teatrowi takiemu poszukującemu miejsce. I stamtąd właśnie pochodzą te nagrania. Posłuchamy sobie kilku. Bardzo was zachęcam, ponieważ jest to moje akurat odkrycie, myślę, że minionych miesięcy, jeżeli chodzi o fantastycznie brzmiące i bardzo ciekawe produkcje teatralno-muzyczne. No to wracamy, Grace McLean i tym razem Lose My Mind.

Dwa słowa o Grace McLean, która tutaj śpiewa wszystkie piosenki. Może być wam znana z musicalowej amerykańskiej sceny. Musical sprzed kilku lat Suffs, Bad Cinderella, to jeszcze sprzed kilku i jeszcze sprzed kilku Natasha Peer and the Great Comet of 1812, czyli taki wyrwany z Wojny i Pokoju fragment, który został przerobiony na musical. No to wracamy do słuchania. Teraz będzie piosenka Us, czyli Met.

0: Dzisiaj zaproponuję kilka jedynie utworów z tego całego albumu nagrań. Zachęcam, żeby sobie posłuchać wszystkich, bo niektóre są tylko fragmentami instrumentalnymi i są one równie przejmujące i fantastyczne. Ale dzisiaj piosenki, czas teraz na pijaną wersję Iliady w wykonaniu samej Penelopy.
1: To tell you who I am and what you're here for. Some tasteful exposition, don't you think? But if we're gonna start to talk about the Trojan War,

0: She's a hero.
1: She's periphery. This is Odysseus. Me. I'm Penelope.

0: return from their trips, drink.
1: Do you like my wedding ring?

0: And what's it all gonna fix? Oh, all this measuring dicks. If it's for Helen, well, what in the hell in the world is your problem, you pricks? Is this how you get your kicks? This is why some people don't follow politics. Anyway, we won. It was awful. Kill, kill, kill. Blood, blood, blood. Suffering. Pain. It took 10 years. But we won. How I know we won? Because the men who survived came home and told us. But not my husband. No. Odysseus, who did survive, set off when the war ended. And he's been traveling, supposedly to get back here, for another 10 years, which is like a very long wait, you know?
1: Z musicalem Penelope pożegnamy się dwoma utworami. Najpierw One by One, a potem Prayer. Ten drugi naprawdę marzy mi się, żeby zobaczyć na żywo i usłyszeć ten przeszywający, piorunujący dźwięk, który pod koniec utworu wydaje z siebie Grace McLean. Naprawdę, zostańcie, posłuchajcie drugiego utworu, który zaraz wybrzmi. Dodam, że wydanie, które prezentuję teraz, jest stosunkowo nowe, bo to jest 2026 rok, więc bardzo wpisuje się nam w opowieść świeżej nolanowskiej Odysei. To słuchamy.

Pallas Athena, what else do you want me to do?

0: pray.
1: W ten sposób się żegnamy z musicalem Penelope. Przypominam, że można się odzywać kacper.siedlecki@nowyświat.online. 23 godzina przed chwilą wybiła. My się żegnamy z Odyseją, ale uwaga, pozostajemy w antyku, ponieważ Juliusz Cezar przed nami i musical o nim, zatytułowany Caesar the Musical, autorstwa Grace Jurczuk. Bardzo świeże wydanie, za moment zaprezentuje niektóre utwory, natomiast chciałem dodać, że istnieje i będzie grany w Londynie na jesieni musical Nero, czyli musical innemu cesarzowi poświęcony, Neronowi. Ale my zostajemy z Juliuszem Cezarem, bo póki co nagrań z Nerona nie ma. Dodam, że Neron powstał, właściwie jest dzieckiem tego duetu, który stworzył Spring Awakening, Przebudzenie Wiosny. Musical na pewno części z was znane. No to zaczynamy Caesar the Musical.

Jestem ciekaw, czy zauważyłyście coś nietypowego w tej opowieści. Dodajmy, że musical Caesar, The Musical, jest adaptacją dramatu Szekspira, Juliusz Cezar. A co jest takiego niebywałego, to że cała obsada, która wydawałoby się, że powinna być męska, jest kobieca, a autorka Grace Jurczuk wciela się w postać Brutusa. To teraz Shell Rome.

Epka, której słuchamy, zawiera pierwsze utwory właśnie z projektu Caesar the Musical. Została wydana przez Center Stage Records. W rolę tytułowego Juliusza Cezara wciela się tutaj Samantha Pauly. Może kojarzycie ją z Broadwayu. Występowała w musicalu Six, w musicalu The Great Gatsby, który już niedługo się pojawi w Teatrze Muzycznym Roma w Warszawie, przypominam. Ja pierwszy raz się zetknąłem z tą postacią, Samantha Pauly, ale myślę, że nie ostatni. To teraz Storm Song przed nami i ostatnia propozycja z Caesar the Musical, Modlitwa Brutusa.

Pozostawiamy musical o Juliuszu Cezarze w tyle i przechodzimy na ostatnie pół godziny audycji do trzech filmowych nowości musicalowych. Pierwszą z nich jest aktorska wersja animowanego filmu Disneya Vaiana w wersji polskiej Moana.

0: Dźwięki pewnie wam znane, trochę odświeżone, bo obsada się częściowo tylko zmieniła. Olivia Foy w roli Moany zastąpiła Oli Cravalho, żebym tutaj nie popełnił błędu, bo są to imiona i nazwiska hawajskie, która wybrzmi nam dzisiaj, ponieważ nagrała dodatkową piosenkę do filmu Oli Cravalho, a Olivia Foy ją zastąpiła. Piła na ekranie. Zanim wysłuchamy tej, która w pierwotnej części Moany się pojawiła, to posłuchamy piosenki Maui'ego. Dwayne Johnson, który dubbingował tę postać, teraz się w nią wciela na ekranie. Następnie Jermaine Clement, który wcielił się w Tamatoe, również w obu wersjach filmu, nam zaśpiewa w drugiej kolejności piosenkę Shiny.
1: Okay, okay. I see what's happening, yeah. You're face to face with greatness and it's strange. You don't even know how you feel. It's adorable. Well, it's nice to see that humans never change. Open your eyes, let's begin. Yes, it's really me, it's Maui. Breathe it in. I know it's a lot, the hair, the bod.

Należą wam się słowa sprostowania, ponieważ wspomniałem o Hawajach, a Moana bądź Vaiana tak naprawdę skupia się na kulturze polinezyjskiej, więc obejmuje Hawaje, Samoe, Fiji i Tahiti. Dodać też powinienem coś, czego się dowiedziałem przed chwilą, bo zawsze mnie to zastanawiało, jakoś nigdy nie sprawdziłem, dlaczego w wersji polskiej jest to Vaiana, a w wersji anglojęzycznej jest to Moana. Mianowicie, polska wersja Vaiana pochodzi od słowa Vaia, które oznacza woda, morze, natomiast Moana w kulturze hawajskiej oznacza ocean. Więc tak naprawdę oznacza to samo. Nie wiem, dlaczego się zdecydowano na to, żeby w dwóch wersjach prezentować to imię, no ale mamy i Vaianę, i Moanę. Jest to oczywiście ta sama postać. Mamy również film aktorski.

który bazuje na Vaianie, filmie animowanym Disneya. Nikt nie bardzo wie, dlaczego ta wersja aktorska się pojawiła, minęła raptem dekada, odkąd się pojawiła animacja, minął rok, odkąd pojawiła się druga część animowana Vaiana 2, więc tak nie do końca wiadomo dlaczego. Ja też nie jestem chyba zwolennikiem tych powrotów aktorskich wersji filmów Disneya, które no właśnie, nie mają tej żywotności przynajmniej minimum ponad dekady. Jak wracamy do animacji z lat 90., super, bardzo się cieszę, myślę, że to jest to odpowiedni moment, żeby odświeżyć sobie te filmy, tak jak, nie wiem, Mulan, tak jak Mała Syrenka, ale myślę, że na Vaianę, Moanę jest zdecydowanie za wcześnie i chyba nie tylko ja o tym tak myślę, bo box office jest ponoć fatalny, bardzo słabo się ten film sprzedaje. No ale jest i mamy dzięki temu nowe nagrania i teraz Auli Cravalho, tak jak wspominałem, z nową piosenką Along the Way, specjalnie napisaną do nowej wersji Moany Vaiany.

Druga filmowa, musicalowa nowość z dzisiaj trzech to kolejna część filmowej serii Disney Channel Następcy. Tym razem przenosimy się z bohaterami do Krainy Czarów, oczywiście tej od Alicji.

0: Piosenka Szalonego Kapelusznika, który w tej części staje się naszym złoczyńcą. Następcy Klątwa Krainy Czarów, tak się nazywa najnowsza część Następców. Przypomnę, że seria opowiada o potomkach, dzieciach znanych postaci z filmów Disneya, więc idziemy cały czas tropem disneyowskim. Piosenkę Did You Hear About Them, która za moment wybrzmi, zaśpiewają ją córka kapitana Haka oraz syn Luizy z filmu Moje Magiczne Encanto.
1: Listen up.

takie otrzymamy brzmienie, jak połączymy młode pokolenie ze świata Pietrusia Pana od Kapitana Haka i ze świata magicznego Encanto. Wrócę na moment do zagadnienia Moana Vaiana, bo otrzymałem od słuchacza, który podpisał się Rapo, mail, bardzo zresztą ciekawy. Dzień dobry, przyznam od razu, że szczegółów nie pamiętam, ale też intrygowały mnie dwie nazwy, więc się trochę wgryzłem w temat, zamiast robić coś produktywnego. Vaiana to imię i tytuł nie tylko w polskiej, ale we wszystkich europejskich wersjach. A dlaczego? Żeby błyszczeć. Znaczy zaoszczędzić monety. Oczywiście tutaj jest nawiązanie do piosenki Shiny, błyszczeć w wersji polskojęzycznej. W Europie, bodajże w Hiszpanii, działa przedsiębiorstwo Moana, a to oznacza nakładające się znaki towarowe i aby uniknąć konfliktu dzielenia się pieniędzmi, postanowiono zmienić nazwę. Bardzo, bardzo dziękuję za ten mail. Czuję się od razu troszeczkę mądrzejszy i bardzo dziękuję za wasz udział i za wsparcie w audycji musicalowe opowieści. A nasza ostatnia propozycja dzisiaj filmowa, ta z tych trzech nowości, to film muzyczny Power Ballad. Film twórców takich przebojów jak na przykład musical Once, może pamiętacie taki, czy Zacznijmy od nowa. W rolach głównych tutaj Paul Rudd i Nick Jonas. Obaj panowie śpiewają i to często. Mamy sporo coverów, ale mamy też piosenki autorskie, takie jak ta. Śpiewa Paul Rudd. Jestem ciekaw, czy wiedzieliście, że Paul Rudd może, umie i nawet dobrze śpiewa.

Fabuła jest bardzo prosta. Przypominam, film się nazywa Power Ballad. Power od nazwiska naszego głównego bohatera, w którego wciela się Paul Rudd. Dawna gwiazda rocka osiedla się, on oczywiście w Dublinie, zakłada tam rodzinę i gra z swoim drobnym zespołem po weselach. Na jednym z weseli spotyka obecną, bardzo rozpoznawalną gwiazdę muzyka, który przez lata należał do popularnego boys bandu i taką noc skroploną trunkami piszą razem, bo się tam poznali bliżej, piszą razem piosenkę, która tworzy się z pomysłu oryginalnego tego byłego gwiazdora i nasz młody kradnie piosenkę. Młody, którego gra Nick Jonas, przypominam, jeden z boys bandu faktycznego ze swoimi braćmi Jonas Brothers. I w pewnym momencie filmu panowie śpiewają w duecie piosenkę I Wish, która teraz nam na koniec zabrzmi. A co się dzieje z tą piosenką ukradzioną i jak jeden i drugi pan zareagują. O tym możecie się dowiedzieć, jak film, myślę, że trafi do VOD za jakiś czas i tam będziecie mogli go zobaczyć. Tymczasem ja bardzo dziękuję za spotkanie. Do usłyszenia za tydzień. Na pewno wrócimy z dwoma nowymi częściami sagi Epic i jeszcze nie będę zdradzał co więcej. Kacper Siedlecki, Rafał Lewandowski. Dobrej nocy życzymy wspólnie i pa, pa.

0: Tu Radio Nowy Świat.
1: Yeah, I love you.